0: Z najnowszego raportu dużur.net.pl zespołu, który zajmuje się wykrywaniem tego rodzaju treści w ramach NASK. Na konferencji w tej sprawie był nasz reporter Mateusz Chłystun, który wie, o jakich konkretnie treściach mowa.
1: Chodzi o materiały wytworzone przez AI na podstawie prawdziwych zdjęć, które rodzice publikują w sieci, nie mając świadomości, co może wydarzyć się potem.
2: Drodzy rodzice, nie publikujcie materiałów swojego dziecka, bo na podstawie materiału waszego dziecka mogą powstać bardzo realistyczne obrazy.
1: Tłumaczy i apeluje Martyna Różycka z działu reagowania na nielegalne treści w internecie dyżurnet.pl. Pożywkę dla cyberprzestępców dostarczają też często same dzieci, te oczywiście nieco starsze.
2: Nastolatki korzystają z aplikacji nudyfikujących, rozwierają swoje koleżanki, kolegów, te materiały wrzucają do internetu.
1: Specjaliści starają się śledzić późniejsze działania użytkowników sieci, którzy dzielą się takimi materiałami, często kierując konkretne sprawy na policję. Mają też jednak bardzo ważny i prosty apel. Chrońmy swoją prywatność.
0: Relacjonował i donosił Mateusz Chłystun. Bardzo dziękujemy. Tragiczne statystyki. Od 1 kwietnia utonęło o 6 osób więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Takie dane podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W całym kraju w ten sposób straciło życie już 30 osób. A gdzie najczęściej dochodzi do utonięć, to sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Najczęściej do śmiertelnych wypadków dochodzi na jeziorach i zalewach. To 3/4 wszystkich utonięć w kraju. W wodzie giną przede wszystkim mężczyźni. Z 30 ofiar w tym roku tylko 4 osoby to kobiety. WOPR, jak co roku przypomina, o zasadach bezpiecznego odpoczynku nad wodą.
4: Wybieramy tylko i wyłącznie strzeżone kąpieliska. Nie przeceniamy swoich umiejętności. To jest główna przyczyna utonięć, więc zawsze staramy się mierzyć siły na zamiary. Nie oddalamy się zbytnio od brzegu. Uważamy też na różnego rodzaju zabawki, na przykład materace dmuchane.
3: Mówi Karol Różanowski z WOPR. W przypadku konieczności wezwania pomocy należy poinformować ratownika, zadzwonić na 112 lub na numer WOPR 984.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. A teraz wracamy jeszcze do tematu Krakowa i do porannej rozmowy w Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
5: Bardzo dziękuję, a ta poranna rozmowa będzie z Piotrem Guziałem, człowiekiem, któremu nie udało się obalić przed laty Hanny Gronkiewicz-Waltz w referendum warszawskim. No panie Piotrze, w Warszawie się nie udało, a w Krakowie się udało. 0-1, jest pan twarzą porażki Warszawy w starciu z Krakowem.
6: Absolutnie żadnej porażki tutaj nie mogę przyjąć na siebie, bowiem każde referendum to jest ogromne zwycięstwo mieszkańców danej miejscowości, a w szczególności jak do niego w ogóle dochodzi, bowiem referenda są tak skonstruowane w Polsce, że zdecydowana większość w ogóle nie dochodzi do skutku, bo nie udaje się zmobilizować na tyle mieszkańców, przeciwników, aktywistów, żeby zebrać podpisy do tego, żeby referendum się odbyło. W Warszawie no to było wielkie święto demokracji. Przypomnę, że to było prawie 1/4 miliona podpisów. Nigdy w historii Warszawy nie udało się w tak krótkim czasie zebrać tyle podpisów w jakiejś sprawie. To jest zaangażowanie mieszkańców. Przy tej okazji toczy się przecież dyskusja w każdej takiej miejscowości na temat tego, czego w mieście brakuje, co można zmienić, co można ulepszyć. Tak samo było w Warszawie. No, skutki referendum warszawskiego są odczuwalne do dziś. Ówczesna prezydent Gronkiewicz-Waltz pod wpływem swojego otoczenia, swoich PR-owców, a być może też i z własnej mądrości, no kompletnie zmieniła podejście do spraw. Aktywiści, miejsce, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe zaczęły zyskiwać na znaczeniu, a takim najbardziej skrajnym, pozytywnym przykładem zmian poreferendalnych to jest przecież wybudowanie obwodnicy Warszawy, tunelu przez Ursynów, gdy Donald Tusk, ówczesny premier, podjął decyzję, żeby przeznaczyć środki na, takie na taką obwodnicę. Wcześniej nie było to w planie, nie mieściło się w budżecie.
5: A
6: dlaczego przez Ursynów? No bo ja byłem ówczesnym burmistrzem Ursynowa, no i to chodziło o to, żeby właśnie pokazać, że na tym Ursynowie też mogą się dzięki prezydentowi Gronkiewicz-Waltz dziać pozytywne rzeczy. Więc referendum, święto demokracji. Nie porażka.
5: W Warszawie i w Krakowie widać było taką zależność, mimo upływu lat, że niewiele więcej osób idzie na referendum niż osób, które podpisują wniosek o referendum. To ciekawe chyba spostrzeżenie socjologiczne, że są ludzie tacy aktywni, a reszta nie jest właśnie aktywna. No jak się przebić przez tą skorupę? I zapytam pana od razu, pytanie dotyczy już nie Warszawy, Krakowa, lecz kraju. Widać, że jest wielu chętnych na nowe referenda. Czy im się uda przebić skorupę? Mamy minutę.
6: Oczywiście, że im się uda przebić skorupę. Czasy się zmieniły. 2013 rok, kiedy organizowaliśmy referendum w Warszawie, które prawie zakończyło się odwołaniem prezydenta, zabrakło 3%, przypomnę, no to był inny czas też dla naszej aktywności zewnętrznej, naszej, czyli obywateli. Social media, dzisiaj te kanały decydują o sukcesie polityka bądź o jego porażce. Pokazały to

0: Stany Zjednoczone, pokazują to kraje Unii Europejskiej, pokazuje także Polska. Prezydent Miszalski przegrał, bo też i social media są znacznie mocniejsze i Hanna Gronkiewicz-Waltz dzisiaj by też przegrała. Po tym wniosku posypią się kolejne wnioski referendalne w Polsce. To jest oczywiste. Opozycja wobec różnych włodarzy będzie zachęcona tym sukcesem krakowskim, ale też sukcesem Zabrza. Bo przecież w tej kadencji też odbyło się referendum o odwołanie prezydent Zabrza. Zatem będzie tych referendów więcej, a na ile skuteczne, to zależy od postawy włodarzy. Prezydent Miszalski był arogancki. Prezydent Miszalski nie budował wokół siebie koalicji na rzecz obrony. Przecież premier Donald Tusk kiedyś w 2013 roku bronił niemalże każdego dnia Hanny Gronkiewicz-Waltz. W sprawie prezydenta Miszalskiego jakoś tak się nie zaangażował. Lewica. Lewica w 2013 roku stanęła murem za Hanną Gronkiewicz-Waltz w Warszawie i przyczyniła się do jej obrony.
1: Wtedy mówiło się, że lewica przez zaniechanie.
2: Dalsza część rozmowy Jana Wróbla do znalezienia na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. To najpopularniejsza aplikacja rządowa w Europie. Z mObywatela korzysta już 12 milionów Polaków. W aplikacji można skorzystać z aż 47 różnego rodzaju usług. W studiu był Jakub Krzyżak, który wie, która z nich jest najpopularniejsza.
3: Weryfikacja liczby punktów karnych. Z tej opcji skorzystaliśmy już ponad 31 milionów razy. Na drugim miejscu znalazła się weryfikacja historii pojazdu. Ale portfel usług jest znacznie szerszy, przypomina minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Rodzice dziecka mogą od kilku tygodni zarejestrować nowonarodzone dziecko. Jest w chwilach też trudnych, takich jak stłuszka.
3: Z mObywatela korzysta już 12 milionów Polaków. Dziennie do aplikacji loguje się ponad 1,5 miliona użytkowników, mówi wiceszef resortu Dariusz Standerski.
5: Zazdroszczą nam w innych państwach Unii Europejskiej albo nas podziwiają.
3: Po ostatniej aktualizacji w mObywatelu można odnaleźć pozwolenie wykonywania zawodu fizjoterapeuty i farmaceuty, a wkrótce do listy usług ma dołączyć baza rejestru KRS.
2: Relacjonował nasz reporter Jakub Krzyżak. To wyjątkowe miejsce do świętowania Dnia Mamy. Tam wiele kobiet dostaje szansę, aby mieć dzieci. Zaglądamy do Łódzkiego Instytutu Centrum Zdrowia Matki, ponieważ 26 maja obchodziliśmy Dzień Matki. Jak podkreśla profesor Michał Krekora, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii, w ubiegłym roku urodziło się w Polsce 20 tysięcy dzieci z in vitro i jest to powód do satysfakcji. Jednocześnie w całym kraju na świat przychodzi coraz mniej maluchów, a kobiety często odkładają macierzyństwo na później.
6: Jeszcze nie mieliśmy do końca wybranego imienia, ale jak już mąż zadecydował, to zostaje Adrianna chyba. Bardzo fajnie być mamą. Już mamy jedną córeczkę, 3-latka, także wiemy, z czym to się je.
7: Najpiękniejsza jest. Ma na imię Pola, waży 2,590. Bycie mamą jest najpiękniejszą, co może na mnie spotkać. Już 7 lat temu zostałam pierwszy raz, bo mam w domku 7-letniego Fabianka.
6: Wielkie szczęście zostać mamą. Nie każda może. Nie każda ma takie szczęście.
8: I to będzie przekaz w Dniu Matki. Michał Krekora, Centrum Zdrowia Matki Polki. Nie odkładajmy pewnych decyzji na później, bo później może być nigdy.
2: Mamy i maluchy w łódzkim szpitalu odwiedziła z mikrofonem Ela Piotrowska.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. François Rabelais, Gargantua i Pantagruel. Jeśli myślisz, że różnego typu stwory rodem z Hobbita, Władcy Pierścieni i tym podobnych dzieł to wytwory minionego wieku, to jesteś w poważnym błędzie. Opowieści o olbrzymach, dziwnych stworach i innych cywilizacjach towarzyszyły ludziom właściwie od samego początku. Zawsze potrzebowaliśmy innego świata, trochę podobnego do naszego, ale różnego zarazem. Ten inny służył nam do rozmaitych celów. Za pomocą opowieści o olbrzymach tłumaczyliśmy sobie świat. Przypomnij sobie niektóre fragmenty mitologii. Niezrozumiałe zjawiska, sposób, w jaki poukładana jest rzeczywistość. Olbrzymy bardzo często były władcami, silniejszymi od ludzi. To jednak nie wszystko. Opowieści o nich, żyjących na opak w stosunku do praw rządzących ludzkimi społecznościami, bardzo często służyły wyśmianiu samego człowieka i jego niedoskonałej natury. Na tym triku zasadza się między innymi słynne dzieło Rabelais'ego, Gargantua i Pantagruel. Dwaj główni bohaterowie tej aż pięciotomowej powieści to prostoduszne olbrzymy, których zachowania można od aspektów ludzkiego życia. To wyraz kultury ludowej, średniowiecznego sposobu na to, aby wyśmiewać różnego rodzaju zasady narzucane przez państwo i kościół. Gargantua i Pantagruel to właściwie pierwowzór współczesnej karykatury, szopki politycznej i opowieść fantastyczna w jednym. Posłuchaj tego nagrania do końca, a dowiesz się, czym jest karnawalizacja i co mamy na myśli, gdy mówimy, że coś jest gargantuiczne. Zacznijmy jednak od najważniejszych informacji. Poznaj niezbędne minimum. Utwór François Rabelais'ego, Gargantua i Pantagruel to powieść fantastyczno-satyryczna, określana również mianem epopei satyrycznej. Składa się z pięciu tomów, które opowiadają o dziejach dwóch niezbyt mądrych, ale wyjątkowo prostodusznych olbrzymów, Gargantui i jego syna Pantagruela. Czym wyróżniają się bohaterowie poza ponadprzeciętnymi gabarytami? Przede wszystkim ideą życia. Liczy się dla nich picie i obżarstwo. Jednak pod tą dość prostą z pozoru opowieścią kryje się ostra, celna i bardzo przemyślana satyra na współczesne Rabelais'emu społeczeństwo. Autor krytykuje zarówno władzę państwową, jak i kościelną. Wyśmiewa też szkolnictwo, sposób opowiadania o Bogu, dyskusje teologiczne i styl życia otaczających go ludzi.

O czasie i miejscu akcji wiemy równie dużo, co o wieku bohaterów, czyli niewiele. Akcja toczy się w Turenii, krainie, którą włada ród Gargantui. Trzeba jednak pamiętać, że bohaterowie udają się na różne wyprawy, między innymi do Paryża. Pantagruel trafia także do krainy Patifagów i Papimonów. O czasach wiemy jeszcze mniej, ale część krytyków chce tego spusta, czyli tatę Gargantui, uznawać za przedstawienie króla Ludwika XII. Gargantua byłby więc karykaturą Franciszka I, a Pantagruel Henryka II. Do takich pomysłów trzeba jednak podchodzić ostrożnie, bo Rabelais nie krytykował poszczególnych osób, a przynajmniej nie tylko. Ostrze jego satyry było wymierzone w całe społeczeństwo. Głównymi bohaterami powieści są władcy baśniowej krainy Turenii, Gargantua i Pantagruel oraz ich przyjaciel Panurg. Gargantua to syn Tęgospusta i Gargameli, który w 11 miesiącu ciąży swojej matki wyszedł z jej lewego ucha. Pierwsze co zrobił, to zawołał pić, pić i od tego czasu to pragnienie nie opuszcza bohatera. Nie jest zbyt lotny, skoro aż 5 lat uczył się alfabetu, ale na szczęście ojciec zatrudnił dla niego dobrego nauczyciela, dzięki czemu Gargantua nieco się podszkolił. Niezmiennie od narodzin koncentruje się na piciu i jedzeniu, a potrzeby ma wielkie, bo mleko dostaje od 17 tysięcy krów. Jest rubaszny i lubi niecodzienne zabawy. Podobno w swoim moczu utopił 260 tysięcy mieszkańców Paryża. Nie jest to jednak zły bohater, wręcz przeciwnie. Lubi zabawę, to prawda, ale jednocześnie jest bardzo prostoduszny i kocha swoich najbliższych. Kiedy kraj jego ojca został zaatakowany przez króla Żółcika, Gargantua obronił Turenię. Nie było to dla niego specjalnie trudne, bo kule z jego perspektywy przypominały natrętne muchy. Pantagruel to syn Gargantui, którego ten spłodził z żoną Badebek. Miał wtedy już, jak dowiadujemy się z powieści, 404 razy po 20, 40 i 4 lat. Konia z rzędem temu, kto policzy, ile to właściwie jest. Badebek, matka Pantagruela, zmarła przy porodzie. Nie wytrzymała ciężaru dziecka, obrośniętego jak niedźwiedź. Bohater pod wieloma względami przypominał swojego ojca. Już samo jego imię wiele mówi. Pantagruel oznacza bowiem wiecznie spragniony. Panurga to nieodłączny towarzysz Gargantui i Pantagruela, którego ten drugi spotkał w Paryżu i pokochał ogromnie. A teraz właściwe streszczenie utworu. Gargantua i Pantagruel składa się z 5 ksiąg, jednak Rabelais nie napisał wszystkich od razu. Po sukcesie pierwszych części przyszło zamówienie na kolejne. Tak powstała cała seria. Warto wiedzieć, że są wątpliwości co do autorstwa ostatniej. Nie ma bowiem pewności, że to sam Rabelais ją dokończył. Pierwsza księga jest poprzedzona przedmową do czytelnika, w której Rabelais sygnalizuje, że nie tylko o śmieszną opowiastkę tutaj chodzi i że nie należy się śmiać z innych, bo nie habit mnichem czyni. Co chce przez to powiedzieć autor? Że ta opowieść ma drugie dno, a całkiem możliwe, że jest ich nawet więcej. Ale pierwsza myśl jest taka, że olbrzymy, o których tutaj mowa, to nie tylko śmieszni bohaterowie, ale i postaci, które mogą nas czegoś mądrego nauczyć. Co oczywiście nie oznacza, że nie należy się śmiać przy czytaniu tej powieści, bo to jest chyba nieuniknione. Księga poświęcona Gargantui jest od samego początku parodią Chanson de Geste, czyli opowieści o przygodach rycerskich. Zaczyna się opowieścią o genealogii rodu Gargantui. Saga rodu była zakopana z 9 flaszeczkami alkoholu. Autor opowieści czytał ją, popijając do smaku alkohol. Nie brzmi to zbyt poważnie jak na średniowieczne losy rycerzy, co? Następnie dowiadujemy się, jak to Gargantua przyszedł na świat. Z matki wypadły jakieś bebechy, a położne nie mogły znaleźć dziecka. Okazało się, że to tylko stolec ciężarnej. Gargantua nie wyszedł przez ucho tak sam z siebie. To wina położnej, która zawiązała matce Gargantui jakąś ciasną przepaskę. Po tych oryginalnych narodzinach wołał pić, pić i zachęcał tym samym wszystkich do radosnego świętowania. Imię także zawdzięcza temu okrzykowi, ponieważ ojciec, jak to usłyszał, powiedział o nim Gałgan i stąd wzięło się imię Gargantua. Wyznaczono dla chłopca 17 913 krów potelskich i bermondzkich, aby go żywiły, gdyż Gargamela nie była w stanie zapewnić swojemu synowi tyle mleka. Po roku i 10 miesiącach nie dało się już go nosić, więc wykonano dla niego wózek zaprzężony w woły. Gargantua miał 8 podbródków. Przyjaźń z winem nawiązał bardzo szybko. Gdy był w złym humorze, wystarczyło mu przynieść soczek winny. On go wąchał i w ten sposób wracał mu dobry nastrój. Sporo się mówi także o bogatych strojach, jakie

podnosił. Wszystko to jedna wielka satyra na władców, którzy nie stronili od rozpusty. Pierwsza księga opowiada przede wszystkim o losach Gargantui, jego narodzinach, dzieciństwie i dojrzałości. Nie ma co ukrywać, że oprócz słynnego wyjścia przez ucho matki, nie był to wyjątkowo udany egzemplarz dziecka. Rabelais przedstawia go jako rozpuszczonego dzieciaka, bachora niezbyt lotnego, a momentami nawet tępego. Tutaj małe zastrzeżenie. To nie my jesteśmy tacy nietolerancyjni, tylko Rabelais. Nie przebierał w słowach i dosadnie nazywał rzeczy, o których mówił. Nieukowi Gargantui nie pomaga również to, że uczą go sorboniści, czyli nauczyciele, których główną metodą dydaktyczną było wkuwanie na pamięć. Sam pewnie dobrze wiesz, jak bardzo jest to nieskuteczne. Gargantua wiele się więc na początku nie nauczył. Był za to wyjątkowo dowcipny. Wynalazł na przykład nowy królewski sposób podcierania sobie zatka. Najpierw opowiada ojcu, czym to się już podcierał. Następnie recytuje wierszyk o oddawaniu stolca. Ludowa rubaszność w najczystszej formie. Na szczęście ojciec ogarnął w końcu sprawę i znalazł synowi lepszego i bardziej wyrozumiałego nauczyciela, pod którego okiem Gargantua rozwinął się we wzór cnót wszelakich. Trzeba było w tym celu pojechać do Paryża, ale było to warte swojej ceny. Niestety, zanim Gargantuę wyprowadzono na ludzi, zdążył jeszcze trochę narozrabiać. Ukradł dzwony z katedry, a kiedy się okazało, że jest niemałym widowiskiem dla ludzi, tak się na nich zdenerwował, że osikał ich, topiąc przy tym wiele osób. Na szczęście nauczyciel szybko wziął go w obroty i postawił do pionu. Gargantua nie tylko nadrobił edukacyjne zaległości, okazuje się więc, że dla wszystkich jest nadzieja, ale stał się elokwentny i odważny. Tę ostatnią cechę pokazał, broniąc kraju przed lerneńczkami i ich przywódcą, żółcikiem. Co ważne, Gargantua przebaczył i odpuścił winę atakującym. Wrócił swobodę jeńcom, a swojemu nauczycielowi kazał sprawować rządy w królestwie żółcika do momentu, kiedy następca tronu nie dorośnie. W walce pomagał mu bohaterski zakonnik Jan Łomignat. Gargantua chciał mu podziękować, więc ufundowano mu klasztor. Nie przypominał on jednak typowego zakonu. Były tam bowiem i kobiety, i mężczyźni, a zamiast ascezy, skromności i innych reguł, panował nakaz czynienia tego, co się komu podoba. Nie było tam jednak czystej rozpusty, to nie o to chodziło. Mimo przyjemnego życia pojawiło się współzawodnictwo w najszlachetniejszej formie. Każdy chciał zrobić coś dobrego dla drugiego, bez przymusów, nakazów i klasztornej ascezy. Przytyk do średniowiecznych ideałów? A i owszem. W tym wszystkim nie zmieniło się od samych narodzin Gargantui jego zapotrzebowanie na picie i jedzenie. Obżarstwo i pijaństwo towarzyszą mu nieustannie i stają się trwałym rysem jego charakteru. To przede wszystkim te dwie cechy w połączeniu z ogromnymi rozmiarami sprawiają, że ta postać robi się karykaturalna. A jak już słyszysz o tym, że jego mocz może utopić ponad 200 tysięcy ludzi, to nie sposób patrzeć na niego inaczej niż na bohatera rodem z krzywego zwierciadła. Kolejne księgi poświęcone zostały Pantagruelowi, czyli synowi Gargantui, który większość swoich przygód przeżywa w towarzystwie swojego ukochanego przyjaciela, Panurga. Ten ostatni to bawidamek, chwalipięta, a przy okazji tchórz, który świetnie oddaje wszystkie wady francuskiego społeczeństwa. Pantagruel pod wieloma względami przypomina swojego ojca, ale jego losy, opowiedziane kolejno w drugiej, trzeciej, czwartej i piątej księdze, koncentrują się przede wszystkim na różnego rodzaju wyprawach. Bohater dostaje się między innymi do krainy Patifagów i Papimonów. Ci pierwsi to karykaturalnie przedstawieni protestanci, drudzy – katolicy. Po raz kolejny Rabelais wyśmiewa zasady rządzące tymi grupami religijnymi. Fanatyzm religijny, asceza wbrew potrzebom ciała, fałsz – to wszystko cechy, które piętnuje. Jednym z najciekawszych przykładów, który może ci się przydać na maturze, jest oprócz ogólnej wiedzy na temat tego, kim byli Gargantua i Pantagruel, pojawiający się pod koniec księgi drugiej opis piekła. Warto go kontrastować z wizją piekła z Boskiej Komedii Dantego, ale o tym za chwilę. Na razie o tym, co w powieści. W rozdziale 30 pojawia się opis zmartwychwstania wuja Pantagruela, Epistemona. Po swoim powrocie do żywych opowiada o tym, co widział w piekle. To jest wyjątkowo oryginalna i ciekawa wizja. Zdecydowanie różni się od tych, które znamy z Biblii, z dzieła Dantego czy większości obrazów religijnych. Nie ma mowy o jakiejś krainie pod ziemią, gdzie panuje upał, ciemność i wieczny ogień, a diabły przypalają w wielkich kotłach grzeszników. Epistemon mówi, że to, co po drugiej stronie, niewiele różni się od tego, co jest na tym świecie. Różnica jest jedna. Następuje znacząca zamiana ról. Ci, którzy byli panami, teraz są sługami. Słudzy natomiast zostają.

wywyższeni. To wizja zgodna z chrześcijańskim myśleniem, ale dużo późniejszym, bardziej nowoczesnym. Z pewnością bardzo daleka od tego, jak o piekle myślano w średniowieczu, czy nawet u progu renesansu. Epistemon mówi tak. W ten sposób ci, którzy byli wielkimi panami na tym świecie, zarabiają na tamtym na liche i plugawe życie. Przeciwnie, filozofowie i owi, którzy byli na tym świecie w niedostatku, tam z kolei zostają wielkimi panami. Na potwierdzenie swoich słów opowiada o Juliuszu Cezarze, który służy na okręcie, Kleopatrze sprzedającej cebulę i papieżu Aleksandrze łapiącym szczury. Pamiętasz Epikteta, stoika, który niewiele miał w życiu, a umiał mimo to znaleźć w nim złoty środek? O nim Epistemon mówi, że jest teraz wysoko postawionym członkiem społeczeństwa i zamożnym obywatelem. Wychodzi więc na to, że i piekło zostało pokazane w krzywym zwierciadle, jak wiele innych osób i rzeczy w Gargantui i Pantagruelu. No dobrze, czas na podsumowanie. Gargantua i Pantagruel to satyra wymierzona we wszystkie kluczowe przekonania średniowiecza. Powieść powstaje u progu renesansu, jest więc wyraźną zapowiedzią zupełnie innego sposobu myślenia o człowieku i życiu w ogóle. To apoteoza życia radosnego, pełnego śmiechu, żywotności, działania. Tutaj nie ma miejsca na tak typowe dla średniowiecza umartwianie duszy i ciała. Nie ma też miejsca na tortury, z jakimi wiąże się tępe zapamiętywanie kolejnych fragmentów słownika. Tutaj wiedza wypływa z człowieka, jego doświadczenia i chęci nauki, a nie narzuconego mu zestawu tematów, które ma wkuć na pamięć. François Rabelais parodiuje co najmniej kilka gatunków i konkretnych tekstów literackich. Epopeje, dzieje narodu, wielkiego narodu, jego przywódców, bohaterów. Mamy tu i ród, i jego przywódców. Problem polega na tym, że są oni trochę zbyt rubaszni, mało poważni i zamiast o wielkich ideałach myślą o piciu i jedzeniu. Odyseje, Gargantua i Pantagruel podróżują, jednak trudno powiedzieć, że są to podróże uwznioślające, w czasie których odkrywa się samego siebie i odmienionym wraca do domu po długiej wędrówce. Chanson de geste. Francuzi lubowali się w opowieściach o rycerzach i ich wielkich dokonaniach. Tutaj natomiast dokonania olbrzymów są wielkie, ale czy pasują oni do ideału średniowiecznego rycerstwa? Niekoniecznie. Gargantuę i Pantagruela wyróżniają takie elementy jak apoteoza radości życia, pochwała cielesności, jej dostrzeżenie i otwarte o niej mówienie, humor i żart kipiący na każdej karcie opowieści, historie przesycone fantastyką i groteską jednocześnie, barwny i dosadny język, nie stroniący od dokładnych i realistycznych opisów ludzkiego ciała. Rabelais nie przebiera w słowach, choć sięga czasami po intrygujące neologizmy. Przekładający powieść świetny tłumacz z okresu Młodej Polski, Tadeusz Bojżeleński, musiał się naprawdę napracować. Język powieści jest niezwykle dosadny. Bohaterowie Gargantui i Pantagruela śmierdzą, szczają, srają, pierdzą, żygają, nie mają oporów przed poproszeniem kobiety o wyświadczenie usług seksualnych. Opowieści o zakonnicach zabawiających się z mnichami u niejednego czytelnika mogą powodować uzasadniony niesmak. Nie brakuje także męskiego szowinizmu, uznania kobiet za niestałe, rozpustne i kłamliwe. Pamiętajmy jednak, że to dopiero przełom XV i XVI wieku, więc do praw kobiet jeszcze daleko. Opowieść ta uwodzi swoim rozmachem i komizmem, który nie tłamsi drugiego dna. Nie brak w niej błyskotliwych aluzji do ówczesnej sytuacji we Francji i na świecie oraz kąśliwych komentarzy na temat społeczeństwa i konkretnych jego grup. A to, że czasem jest to niewybredne, wywołuje rumieniec i budzi wstyd? No cóż, jedni to pokochają, inni zaakceptują, a jeszcze inni przemilczą. Niemniej trzeba pamiętać, że realizm miesza się tutaj z fantazją i niezwykłe przygody bohaterów, ich charaktery, walki, które toczą, uczty, wędrówki, to wszystko służy trochę za tło, interesujące, ale jednak tło, do zbudowania nieskrępowanej satyry, mającej na celu pokazanie świata na opak, w krzywym zwierciadle oraz wytknięcie społeczeństwu jego błędów. Prześmiewczość w Gargantui i Pantagruelu demaskuje,

interesujące, ale jednak tło, do zbudowania nieskrępowanej satyry, mającej na celu pokazanie świata na opak, w krzywym zwierciadle oraz wytknięcie społeczeństwu jego błędów. Prześmiewczość w Gargantui i Pantagruelu demaskuje,

bezsens ascezy, przestarzałe szkolnictwo, fanatyzm religijny, chciwość kleru, nietolerancję religijną. Zamiast tego Rabelais proponuje rezygnację z ubóstwa, czerpanie z życia pełnymi garściami, radosne korzystanie z niego, odrzucenie starych metod nauczania, naukę przez praktykę, rezygnację z nieefektywnej pamięciówki. Zwróć uwagę na przywołany w streszczeniu fragment dotyczący opisu piekła i nieba, a później przypomnij sobie Dantego, który wędrował po piekle i niebie. Na dole żar, cierpienia, nieludzkie męki, a u Rabelaisa? Po prostu zamiana ról. Piekło to nie fantastyczny obrazek, co w zestawieniu z fantastycznością całej opowieści też jest ciekawe, tylko zwykłe życie. Piekłem będzie upadek i konieczność przyjęcia pozycji tego, kim się do tej pory pogardzało, kogo się wykorzystywało. To także nadzieja dla cierpiących. Zauważ, że ta wizja bardzo koresponduje ze słowami Chrystusa. Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Ten fragment dobrze pokazuje, że oprócz rubasznych scen i fantastycznych opisów, Gargantua i Pantagruel to powieść z ukrytym przesłaniem o prawdzie życia i podpowiedzią, jak w życiu należy postępować i czym się kierować. To nie o habit, włosiennicę czy głodówkę chodzi, ale o coś zupełnie innego. Omawiając Gargantuę i Pantagruela i odwołując się do tego dzieła, warto pamiętać o kilku pojęciach. Gargantuiczny to rubaszny, nadnaturalnie wielki i przede wszystkim żarłoczny. Z tą wielkością i towarzyszącą jej nieporadnością związany jest lekki uśmiech, ale nie krytyka. Pantagruelizm oznacza radosną i beztroską ideologię, koncentrację na życzliwości, śmiechu i otwartości na drugiego człowieka, przy jednoczesnej akceptacji własnej cielesności. Określenie to odsyła również do miłości do biesiadowania, której towarzyszy odrzucenie hipokryzji i naturalne wysławianie Boga. Karnawalizacja to zawieszenie lub zakwestionowanie codziennych prawd i zasad rządzących światem w utworze literackim, na wzór analogicznego zawieszenia, jakiego dokonuje się podczas karnawału, kiedy królem staje się chłop. Świat na opak, czyli efekt karnawalizacji realizowanej najczęściej w obrębie kultury ludowej. W wyniku anulowania codziennie obowiązujących zasad powstaje świat postawiony na głowie. Gargantua i Pantagruel przyda Ci się przy omawianiu koncepcji humoru i żartu, motywu świata na opak, karnawalizacji, kultury ludowej, renesansowej krytyki średniowiecza, typowych średniowiecznych gatunków, na przykład chanson de geste, wskazywaniu przykładów satyry, groteski i parodii w literaturze.

I na koniec kilka słów dla ambitnych. Rabelais był przede wszystkim medykiem, a przy tym duchownym i uczonym. Święty jednak nie był, do swoich obowiązków podchodził z dużym luzem i w efekcie stracił pracę jako lekarz w Lyonie. Ponieważ musiał szukać innego źródła utrzymania, zaczął pisać. Dostał propozycję napisania kontynuacji znanej opowiastki o Gargantui. Zlecenie przyjął i wywiązał się z niego z nawiązką. Francja oszalała. Reakcja czytelników była tak żywiołowa, że powstała nie jedna, a 5 części opowieści o Gargantui i jego synu Pantagruelu. O ostateczne złożenie ostatniej księgi podejrzewa się wydawcę. Rabelais był przeciwnikiem umysłowego i obyczajowego barbarzyństwa. Co to znaczy? Uważał, że społeczeństwo jest spętane więzami niemocy. Z jednej strony przez Kościół, z drugiej przez państwo. Sam był zwolennikiem rozumu i natury. Mimo duchownego stanu był wrogiem opresyjnej religijności. W pewnym sensie motto obowiązujące w klasztorze, który utworzył Gargantua, było jego własnym. Czyń, co ci się podoba. Po Gargantuę i Pantagruela warto sięgnąć przy omawianiu pieśni o Rolandzie. W ten sposób uzyskasz ciekawy kontrast. W podobny sposób można uzupełnić opowieści o legendzie o świętym Aleksym albo inne średniowieczne utwory wychwalające ascezę i ubóstwo. Podobną rubaszność jak w Gargantui i Pantagruelu znajdziesz natomiast w niektórych utworach barokowych. Przede wszystkim słownictwo było w tym okresie równie dosadne, choć kontrastowano je z religijną ascezą. Barok pracuje bowiem na zestawieniu języka, którym posługuje się Rabelais, z wizją świętości, którą on krytykował. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji, zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Dzisiaj co ludzie powiedzą z kolejnego polskiego miasta, które kurczy się w oczach.
2: Pozamykane wszystko.
3: Wszystko, bieda taka, że aż strach patrzeć. Tyle lat miało być lepiej i nic nie jest lepiej.
4: To jest w ogóle miasto nędza.
5: To jest bezludzie.
6: Jakby pani tak porównała właśnie życie w Holandii i tutaj...
7: O Jezu, bez porównania. Tutaj życie to nie jest życie.
8: Pana, ja tu się sprowadziłem z Gdańska, ale żebym wiedział, że to taka dziura finansowa, to w życiu tu się nie sprowadził.
9: Włocławek ma swoje piękne strony, to wiadomo, nie? Ale nie każdy...
6: Mała właśnie życie w Holandii i tutaj...
7: O Jezu, bez porównania. Tutaj życie to nie jest życie.
8: Pana, ja tu się sprowadziłem z Gdańska, ale żebym wiedział, że to taka dziura finansowa, to w życiu tu się nie sprowadził.
9: Włocławek ma swoje piękne strony, to wiadomo, nie? Ale nie każdy...

0: Piękne,
1: ale
0: nie
1: mamy młodych ludzi, dzieci nasze muszą wyjeżdżać.
2: A ty też wyjeżdżasz, czy zostajesz?
3: Wyjeżdżam.
2: Gdzie wyjeżdżasz?
3: Do Warszawy.
2: A ty?
3: Bydgoszcz.
2: Do Bydgoszczy.
4: No,
2: do Warszawy.
4: Gdańsk.
2: Do Gdańska. Mhm. Czemu młodzi ludzie wyjeżdżają,
5: no
2: wiesz?
5: Nie wiadomo, nie wiadomo. Ja to jestem z takim człowiekiem, że jeśli się urodziłem w Wrocławku, to będę tutaj zawsze wyżył. To jest moja rodzina, miasto, mam sentyment.
2: Dzieci się rodzą.
6: Tak, dzieci się rodzą i dzieci chcą się rozwijać. Tutaj widzę przyszłość. W tych rejonach widzę przyszłość po prostu i tyle.
7: Jeszcze 30 lat temu we Wrocławku mieszkało 125 tysięcy osób. Dziś, jak podaje ratusz, to tylko 93 tysiące. Ja byłem już z mikrofonem między innymi w Bytomiu, w Wałbrzychu, Bydgoszczy, Częstochowie czy Radomiu, a teraz historyczna stolica Kujaw. Adam Feder, zapraszam.
8: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
7: Na początek smutny obrazek z głównego deptaka Włocławka z ulicy 3 Maja, gdzie pusto, cicho, witryny pozabijane, rolety poopuszczane. Więcej sklepów, lokali zamkniętych niż otwartych.
2: Widzę pozamykane wszystko.
1: Wszystko, bieda taka, że aż strach patrzeć.
2: No te sklepy wszystkie pozamykane.
1: I tyle lat miało być lepiej i nic nie jest lepiej.
2: Nie jest lepiej?
1: Nie jest, wcale. Coraz gorzej, wie pan. No żeby takiego 3 maja było zamknięte tyle czasu, żadnego sklepu.
2: No właśnie, tak patrzę, tutaj to nawet zamurowali te okna.
1: No.
2: Nawet nie to, że zabite
9: deskami, tylko już zamurowane. No.
1: Tutaj w Włocławku przeszło 50 lat, no i coraz gorzej. No.
2: A to co tu było? To były jakieś sklepy, tak?
1: Tak, tu były buty ładne tam, tu był też jakiś z torebkami ładny sklep. Było Wedel, były cukierki Wedla. No dużo było, dużo.
2: A to wszystko zabite.
9: Powstały duże markety, więc część handlowców poszła tam, a kupujący za nimi. Nostalgiczne wspomnienia, ale nie ma nic. Nie, no.
1: Nie, bardzo przykra
9: sprawa. Najgorsze, że nie ma perspektyw na rozwój tego. Ale w ogóle Włocławek smutnym miastem się staje, bo wyludniało się i tego. I starsi tylko, starsi, młodzieży nie ma. A dzieciaków wcale. Także to jest, no.
1: Dzieciaków wcale, bardzo mało dzieci. O, jeden sklep ładny z fajansem.
2: Tak patrzymy, to nawet Lombard zamknęli, to
10: kawał czasu trzeba by było remontu, bo to wszystko się kurze sypie.
2: Dlaczego to się nie remontuje?
10: Większość to jest kurze prywatnych kamienic.
2: Żeby nawet Lombard się zamknął, no to jest już...
10: No faktycznie.
2: Zazwyczaj Lombard to się na końcu zamyka. Ostatni.
10: No tak.
2: Dobry panu. Pan jeden z ostatnich tutaj.
11: No w tym samym miejscu 75 lat jesteśmy, bo to ojciec był i teraz ja jestem. Tak to wiesz pan, nie ma nic.
2: Ci młodzi tutaj dlatego wyjeżdżają, tak?
11: Tak, wyjeżdżają, no bo tu wiesz pan, nie ma prac. Kiedyś celuloza była, to wszystko miasto tętniło życiem. Jak ludzie wychodzili z celulozy, to tutaj wiesz pan, ruch był jak w Warszawie na Marszałkowskiej. Manometry, tak. A teraz to wszystko, wiesz pan, wygasło. Nie ma nic. Stoją, wiesz pan, puste pomieszczenia.
7: Dużo dobrych rzeczy też oczywiście się dzieje we Wrocławku, w sporcie na przykład, ale to chyba głównie w koszykówce jest Anwil Wrocławek, wielki klub. Natomiast piłka nożna leży. Stadion Kujawiaka, który kiedyś grał w drugiej lidze, stoi zarośnięty chaszczami i straszy. No, teraz kilka wypowiedzi ludzi, których spotkałem tam w okolicy tego stadionu.
8: Co ludzie powiedzą?
2: Dlaczego wyjeżdżają ludzie? Co się dzieje?
12: No bo to jest bezludzie. Szukają pracy.
2: Nie ma pracy?
12: Nie ma. Ja szukałem pół roku. No i po prostu na śmieciówkach jeżdżą, nie jeszcze oprócz tego. Nie są te stawki, co powinny być.
2: Mówi pan, że wyjeżdżają, a pan został.
12: No ja zostałem, bo tu się wychowałem. No. Też robiłem za granicą. No ale wróciłem, no niestety. Wrocławek to jest Wrocławek. Człowiek się wychował. To jest w ogóle miasto nęca.
2: A tutaj co było? Bo tu jakiś stadion był?
12: Był. Kujawiak.
2: W piłkę nożną tu grali?
12: Tak.
2: Czy co? I tak się patrzy na to, no niestety, zarośnięte.
12: Wszystko będzie już do rozbiórki. Patrzysz, jak spychary wejdą.
2: A jak to jest tutaj właśnie we Wrocławku?
5: No, w Wrocławku to jest akurat fajny klimat, inne takie. Ja jestem bardziej z kwestii kibicowskiej. Zawsze na Włocławie tam chodzimy inne. To jest ogólnie bardzo fajna sprawa.
2: Koszykówka, rozumiem.
5: Nie, to jest piłka nożna bardziej.
2: Która liga?
5: Tak, okręgowa.
2: Okręgowa?
5: Okręgowa, bo dopiero co po upadku byliśmy. Tutaj ogólnie jest to Romi, to jest fajne małe miasteczko, co nie, ale to jest po prostu klimat, jak mówili, jak z ekstraklasy. No, jest tu jest też wiele tych.

0: eventów czy coś. Coś tu się wiele dzieje na przystani, na przykład na Wiśle się coś tam się dzieje, na Słodomie są coś. Czyli tutaj po prostu trzeba po prostu mieszkać i wiedzieć, gdzie co jest w Wrocławiu. A,
1: czyli co, jest co robić?
0: Jest co robić.
2: Jest co robić, można się pobawić tutaj, wszystko.
1: To czemu młodzi ludzie wyjeżdżają, wiesz?
0: No nie wiadomo, nie wiadomo. Ja to jestem z takim człowiekiem, że jeśli się urodziłem w Wrocławku, to będę tutaj zawsze wyżył. To jest moja rodzina, miasto, mam sentyment i no.
1: Tu 1/4 ludności wyjechała z Wrocławka.
3: Ja też wyjechałam i wróciłam.
1: Ale pani wróciła.
3: Ale nie na długo. No bo tu nie ma perspektyw za życie. Nic nie ma tu.
1: Gdzie pani wyjechała i...
3: W Holandii byłam.
1: No bo teraz wraca dużo ludzi do Polski.
3: Wątpię.
1: No pani wróciła, ale...
3: Ale nie na długo.
1: A jakby pani tak porównała właśnie życie w Holandii i tutaj...
3: No Jezu, bez porównania. To jest bez porównania. Tutaj życie to nie jest życie. Tam jest całkiem inaczej życie i w ogóle ludzie są inni jak tutaj.
1: Uśmiechnięci bardziej, tak?
3: Oj, bardziej.
1: Jak zarabia więcej, ma na wszystko, to uśmiechnięty chodzi, zadowolony. I ile tu można zarobić, a ile tam?
3: No, tam około 8 tysięcy na miesiąc, nawet i więcej.
1: Na rękę można zarobić, a tutaj?
3: Muszę kończyć, bo mam autobus.
1: A tu ile?
3: Tu mało. Nie powiem ile, bo mało.
1: Ćwierć miasta wyparowało przez 30 lat.
4: Widać.
1: Widać?
5: Widać to, nie? Że wyjeżdżają. No. Za granicę głównie, nie?
1: Ale wy zostaliście.
4: Nie, no my wróciliśmy przed chwilą.
5: Wróciliśmy właśnie z zagranicy, nie? Z Holandii.
1: No jak? Wrażenia?
4: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
5: Jak na razie bardzo dobrze jest, nie?
1: Ale że tu, czy tam?
4: Tam. Dla mnie lepiej tam.
5: No. Ale tam lepiej, nie? Jakby nie patrzeć.
1: A jak właśnie kwestia jakichś zarobków tam, a tutaj?
4: No to no jest różnica i to holendarna, nie?
1: Holendarna, rozumiem.
4: No tutaj myślę, że no ile można zrobić? 4,5? No w Holandii to minimalne to jest 10 tysięcy, nie? No to dwa razy więcej, nie?
1: Co tam robiliście w tej Holandii?
4: Szklarnia głównie, kwiatki, zamówienia.
1: Wróciliście z taką nadzieją, żeby tu zostać, czy tak po prostu sobie wpadliście?
4: Na chwilę.
5: Na chwilę, tak, nie? W przerwie między sezonem, nie?
4: No to większe zarobki, nie? Tutaj nie ma co robić na Wrocławku. To nie ma przyszłości.
6: Często spotykałem we Wrocławku ludzi, którzy niedawno wrócili z zagranicy, rozejrzeli się, czy już można dobrze żyć w mieście i już jadą z powrotem do tej Holandii czy Niemiec. Młodzi ludzie albo szukają pracy za granicą, albo zaraz wyjeżdżają na studia. Mało kto zostaje.
7: Wiele osób młodych ma negatywne spojrzenie na Wrocławka. Ja nie mam, natomiast dla młodych ludzi Wrocławek nie ma jakby możliwości rozwojowych, takie jak inne większe miasta mają. Na przykład ja niedługo idę na medycynę i powiem tak, żebym ja szedł na medycynę we Wrocławku, to nie wiem, co ja bym musiał zrobić, jakiekolwiek ruchy. Ja naprawdę nie wiem, czy jest w ogóle taka opcja tutaj, żeby coś takiego zrobić.
1: Coś dobrego, co tutaj, że na lepsze coś się może zmienia, bo tak właśnie dużo mam takich negatywnych głosów.
8: Miasto zdecydowanie się rozwinęło przez te ostatnie rok, przez te ostatnie dwa lata. To widać, generalnie widać, że te pieniądze z budżetu miejskiego są.
1: Aha, coś się tu...
8: Inwestycje, takie codzienne inwestycje, to, że powstaje coraz więcej ścieżek rowerowych, są jakieś tam koncerty, jeżeli ktoś lubi koncerty.
7: Jakie atuty ma Wrocławek? Myślę, że Wrocławek jest bardzo zbity. Wszędzie na piekotę i wszyscy praktycznie się znają, bo ja co chwilę widzę kogoś, kogo znam, gdziekolwiek pójdę w tym mieście. Więc...
1: No to są pozytywy jakieś.
9: Tak, no jest w miarę spokojnie, jednak całe życie tu się mieszka, więc tak się trochę człowiek przyzwyczaił i jakoś żyje. No wiadomo, no większe miasto oferuje więcej jakby możliwości.
1: A ty też wyjeżdżasz, czy zostajesz?
9: Wyjeżdżam.
1: Gdzie wyjeżdżasz?
9: Do Warszawy.
1: A ty?
9: Bydgoszcz.
1: Do Bydgoszczy.
9: No,
1: do Warszawy.
9: Gdańsk.
1: Do Gdańska. Czyli trzech...
8: Rozjeżdżamy się.
1: No. Kumpli z Wrocławka i każdy w inną stronę.
8: Tak jest.
10: Poza Wrocławkiem większe perspektywy są, jest więcej miejsc do pracy, do nauki i pewnie lepszy start niż tutaj.
11: Praca to za najniższą krajową, prawda? No właśnie, a człowiek młody chce czegoś więcej już od samego początku, no bo no niestety z najniższej krajowej mieszkania też nie utrzyma.
1: Nie myślisz, żeby tu we Wrocławku mieszkać,
10: nie,
1: żyć?
10: Na pewno nie, na pewno nie. Myślę, że miasta takie większe jak Warszawa, Kraków, to takie bym uderzała.
12: No ogólnie nie ma zbytnio atrakcji takich dla młodzieży, studia też tak średnio.
1: Ach, nie ma tu.
12: Są, ale nie wszystkie kierunki interesują młodych ludzi teraz.
1: Zostajecie we Wrocławku, czy...
12: Raczej też idziemy na studia do Trójmiasta.
13: Ja osobiście idę na geografię, no to geografii tutaj też za bardzo nie znajdę. Aha. W mieście, no.
1: Ale co, jakieś to nie pięknieje, nic nie odnawiają?
12: Nie, no Wrocławek ma swoje piękne strony, to wiadomo, nie? Ale nie każdy dostrzega te strony. No na przykład nasza katedra, Park Sienkiewicza, Słodowo. Teraz wszystko jest remontowane.
1: Ale to nie wystarczy, żeby tu zostać i...
13: No myślę, że nie.
14: Co ludzie powiedzą.

0: Tyta i słucha Adam Feder.
1: Włocławek ma piękną, bogatą przeszłość. W czasach Bolesława Chrobrego to był obok Poznania i Gniezna jeden z największych naszych grodów. W pierwszej Rzeczpospolitej to był największy po Gdańsku ośrodek handlu zbożem. Bogate miasto, pełne bogatych mieszczan. Potem Włocławek też rozkwitał. Miasto było znane z ceramiki, z malowanego ręcznie włocławskiego fajansu. No ale tej fabryki ceramiki już we Włocławku nie ma. Ktoś zaraz powie, no ale ketchup Włocławek jest produkowany we Włocławku, przecież no to coś tam zostało, coś się produkuje. No to tak się składa, że nawet ketchup Włocławek produkują teraz w Wadowicach. No tak to wygląda. Tak jak w wielu polskich miastach poupadały te wielkie zakłady, praca jest, ale raczej taka niewymagająca dużych kompetencji w prywatnych firmach za najniższą krajową.
2: Proszę pana, ja tu się sprowadziłem z Gdańska, ale żebym wiedział, że to taka dziura finansowa, to w życiu tu się nie sprowadził. Także no...
3: Żałuje pan, że...
2: No oczywiście, bo nie ma zarobków, nie ma pracy. Marnie jest, nie? Nie ma jakichś tych zakładów przemysłowych, tylko są no sami prywaciarze praktycznie, nie? Którzy nie wypłacają.
3: A, że mało płacą?
2: No, dokładnie.
3: To ile można zarobić we Włocławku?
2: Najwięcej to tu 30 zł na godzinę, jeżeli zna się na robocie, nie?
3: To ile to wychodzi na miesiąc?
2: No, 5,5, 5. No ale wie pan, ja tego też do końca nie wiem, nie? No bo jeszcze takiej stawki ja nie miałem.
4: No to nie ma przyszłości. Nie ma pracy, nie ma przyszłości.
3: No ale jest tam te zakłady azotowe, są tam...
4: Co tam, wie pan, teraz nie przyjmują, ale nie karany.
3: Aha, że...
4: Karany jak nie przyjmują.
3: Nie zmienia się nic tak na lepsze, pozytywnie coś?
4: Nie, coraz gorzej jest. Coraz gorzej jest. A ja tu się urodziłem w Włocławku i mieszkam całe życie. Zostałem, mam żonę, mam trójkę dzieci i wnuków, no to nie zostawię.
5: Kiedyś w Włocławku było 8 zakładów pracy. Teraz nie ma nic.
3: Tam. No przecież ten...
5: Ja, co? Proszę pana.
3: Nawozy azotowe robią...
5: Jedne. Jedne, a były przecież. Ale była, proszę pana, wika celuloza była, fabryka fajansu, porcelany. Jak było województwo, to jakoś szło. Najbliżej koryta był Bydgoszcz, Toruń, Włocławek. A teraz co nic.
6: Kiedyś, no, było lżej.
7: Lżej było, tak.
6: Lżej, jak ja byłam młoda. Kredyty mieszkaniowe muszą spłacać.
3: No wiadomo.
6: A my tego kiedyś nie mieliśmy, bo ja kredytu nie brałam na mieszkanie. To były zakładowe mieszkania. Drumet dawał, lakiery, no. A teraz nikt panu nie da.
3: A tutaj właśnie te fajansy słynne.
6: Tak, tak.
3: No i elegancko, no. Teraz odnowione, no, fontanna. Tryska.
6: Tak, no tu była delekta kawa, też było, też nie ma. Także to wszystko polikwidowane. To nie jest, wie pan, tak jak się myśli, że to tu jest galeria, wszystko dobrze. No jest galeria, tak, ale żeby praca była dla młodych. Teraz tylko ludzie po 60, już starsi emeryci jesteśmy, prawie na osiedle południe to emeryci. Na pewno jest ładniejsze miasto. Czyściej jest, ładniej.
7: Bulwary mamy,
6: no,
7: piękne.
6: Ale nie mamy młodych ludzi, dzieci nasze muszą wyjeżdżać.
7: Trasy,
6: to jest.
7: Drogi robią, no. Budują trochę, no ale...
6: A rodzice starzy potrzebują już zaraz pomocy, a dzieci będą gdzie? Warszawa, Poznań, Gdańsk? No. I nie będzie miał się kto opiekować rodzicami. To też o to chodzi. Także powinny tu dzieci zostać, jak rodzice tu są, no.
8: Akurat na przykład moi synowie obydwaj są za granicą.
3: Co, nie chcą wrócić?
8: Nie. To dobrze mają. Dla młodzieży to chyba we Włocławku nie ma perspektyw takich. Zakłady są te, co były. Stare, niektóre już poukładały. Został tylko praktycznie, to tam może za 4-5 takich, no tak. Azoty. No jest jeszcze szansa teraz, jak mają budować tą elektrownię atomową.
3: Pierwsza w Polsce, pierwsza w Europie w ogóle.
8: No właśnie.
3: To ma być ta taka jądrowa, ale ta mała taka.
8: Tak, ta mała, kontenerowa. No być może to jest szansa dla Włocławka.
1: Sporo się zmienia na lepsze we Włocławku. Są nowe parki, autobusy, przystań, nowa centrum kultury. Sporo tego się buduje, remontuje, głównie za pieniądze z europejskich funduszy. Elegancki, nowoczesny dworzec, PKP jest we Włocławku i autobusowy też. No, ale na razie one służą głównie do tego, żeby ludzie z Włocławka wyjeżdżali. Teraz wypowiedzi ludzi, których spotkałem w okolicy dworca.
3: Pan wyjeżdża z Włocławka, czy pan przyjechał?
9: Nie, do domu jadę.

0: A do domu, no to nie.
1: A to pan dojeżdża do pracy do Wrocławka?
0: Tak.
1: To jest praca.
2: A jeśli jest, to jest mało płatna.
0: Nie, pan tak patrzy, no tak europejsko się zrobiło, no to dworzec elegancki.
2: Proszę pana, może dzisiaj pojadę sam tym autobusem. Kiedy był pełny tłok w autobusie, teraz może będę wracał sam do domu.
0: A widzę, pan przyjechał do
3: tak
0: Wrocławka.
3: Tak jest, odwiedzić tatę.
0: Przyjechał pan i zostaje?
3: Tak jest, na parę dni z Lublina. Wrocławek nie jest małym miastem, ale nie jest też dużym i myślę, że znaleźć jakąś dobrze płatną pracę dla osoby młodej, chcącej zacząć jakoś życie z buta, będzie trudno.
0: Za najniższą to jest praca.
4: No tak, za najniższą to tak, no ale ludzie teraz trochę posmakowali Zachodu, więc wiedzą, jakie są relacje finansowe na Zachodzie.
0: Z czego to się bierze? Dlaczego tak?
5: Czy nic nie dzieje. Proste.
0: Tak, że takie kwestie kulturalne by pana tutaj ewentualnie...
5: No, młodzi uciekają, no bo co tu mają robić? No nie ma tu co robić. Kiedyś Wrocławek tętnił życiem, teraz już nie ma.
0: Zamiatam.
5: No nudno, dla młodzieży to nudno, tak? Dawno mówili, że to miasto emerytów i rencistów, no i tak będzie, nie? Już tak praktycznie jest.
0: No ale pan młody człowiek, jeszcze i tu we Wrocławku.
5: No.
0: To co pan tu robi?
5: No, pracuję, żyję.
0: No to można.
5: No można. No, wiadomo, ja jestem przywiązany do Wrocławka. A inni nie, młodzi zwłaszcza, nie? No nie.
0: No ale co, ma pan właśnie coś takiego, że pan tak myśli, żeby odbudowywać jeszcze, żeby coś tu się...
5: No ja? Co ja będę odbudowywał? To nie ma co odbudowywać.
0: No, pan biedacz akurat w tej branży takiej chyba budowlanej.
5: Raczej. Ale tu się nie da nic odbudować. Nie da się nic tu odbudować.
2: No ludzie szukają lepszego życia, tak?
0: Mhm.
2: Tylko czy... Właśnie, czy to lepsze życie to gdzieś jest? Gdzieś w ogóle na świecie?
0: No ale kwestia tych zarobków, tak? No bo to o to chodzi chyba, że...
2: No, wie pan, ja w latach 90. wchodziłem dużym krokiem w życie dorosłe i pod uwagę lat 90. teraz naprawdę nie powinien tu nich narzekać. Po dwa samochody w rodzinie. Chyba, że chcą, nie wiem, helikopterami latać. No to już jest ich sprawa. Ale to tyle, mam do dodania. No,
6: słyszeliście tę wypowiedź, że nie ma czego odbudowywać we Wrocławku, no ale nie brakuje też i takich ludzi, którzy chcą miasto odbudować. Teraz młody człowiek z dzieckiem na ręku, który widzi rozciągające się przed nim, no i przed jego synem perspektywy.
7: Wrocławek, no, przez ostatnie lata bardzo się zmienił, nie powiem, że nie. No. W ciągu 5 lat odżywa. Odżywa, bo kiedyś na przykład powiem, że tak 3 lata temu to było ciężko. O cokolwiek, nie? Wychodziło się wieczorem, no i nie było tutaj dosłownie nikogo, nie? A teraz tu się wychodzi, takie sklepy pootwierane, tu coś, cokolwiek.
0: Dzieci się rodzą.
7: Tak, dzieci się rodzą i dzieci chcą się rozwijać. Tutaj widzę przyszłość. W tych rejonach widzę przyszłość po prostu i tyle.
0: I tyle, i zostajesz, ty zostajesz, nie wyjeżdżasz.
7: Tak, zostaję i będę tu. Polecam bardzo Wrocławek i zapraszam serdecznie do zwiedzania naszego miasta. Jest dużo nieodkrytych rzeczy również i inwestować po prostu. No można. Można, jest w co. Jest w co.
6: Mało takich optymistycznych głosów było dzisiaj z Wrocławka, no ale są i takie. No i takim właśnie kończymy dziś. Co ludzie powiedzą. Adam Feder, słyszymy się za tydzień.
8: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Miasto będzie funkcjonować tak jak do tej pory, zapowiada Stanisław Kracik, wyznaczony przez premiera na komisarza w Krakowie. Jak mówi tymczasowy zarządca miasta, inwestycje będą kontynuowane i rozpoczną się prace nad budżetem na przyszły rok.
1: Mamy zapewnić mieszkańcom Krakowa funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Komunikacja, bezpieczeństwo, edukacja, obsługa komunalna. Uważam zatem, że to są zadania, które będziemy mogli realizować sami.
0: Stanisław Kraciek mówi o sobie jako o rzemieślniku, który ma zadanie do wykonania. Jak zdradził komisarz, plan ogólny ma się średnio.
1: Plan ogólnie ma się średnio, natomiast będziecie Państwo mogli o stanie przygotowań posłuchać na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Godzina 18, zapraszamy. Tam jeszcze są dwa inne, KSC4 i tor motocyklowy, więc o wszystkim pewnie będzie rozmowa.
0: Stanisław Kracik to były poseł, burmistrz Niepołomicy i wojewoda Małopolski. Do niedawna pełnił funkcję wiceprezydenta Krakowa w zespole odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. Komisarzem będzie do czasu wyboru nowego prezydenta miasta, a to powinno się odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum. Polski MSZ przygotowany na wypadek rosyjskiego uderzenia w naszą ambasadę w Kijowie. Moskwa wzywa do ewakuacji cudzoziemców i placówek dyplomatycznych i ostrzega przed atakami w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie ukraińskiej stolicy. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. To jaki jest plan na wypadek zagrożenia?
2: Plan jest, ale resort nie chce mówić o szczegółach. Zaznacza jednak, że polska placówka funkcjonuje w warunkach wojennych nie od dziś, a nasi dyplomaci już nieraz udowodnili swoją odwagę. MSZ wyraźnie zaznacza, że każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa na Ukrainie będzie traktowane jako celowy i zamierzony. W związku z groźbami Kremla niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji. Przekaz Berlina jest jasny. Nie damy się zastraszyć i dalej będziemy wspierać Ukrainę. Podobny sygnał płynie z Brukseli. Tam unijna dyplomacja wezwała rosyjskiego chargé d'affaires.
0: Głos w sprawie rosyjskich gruźb zabrał też Kijów. To bezczelna prowokacja i potwierdzenie, że Kremlowi zależy na przedłużaniu wojny, oświadczył szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha. To już prawomocne. 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki wyrok usłyszał Ingebrigt G., oskarżona o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu i porwanie ich córki. Ta decyzja ma związek ze stanem emocjonalnym i psychicznym mężczyzny, tłumaczył rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie Tomasz Szymański.
3: Sąd uwzględnił po części te zarzuty i uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami nie tyle motywacyjnymi, co właśnie związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego, jego zaburzeniem pewnymi w tym zakresie, powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
0: W apelacji obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa o uchylenie wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. Przypomnijmy, ciało 26-latki znalazło w listopadzie 2022 roku w mieszkaniu w Oświęcimiu jej ojciec. Od razu podejrzenia padły na Norwega, a za jego 5-letnią córką został wydany Child Alert. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem na autostradzie w Kopenhadze. Z Danii sprowadzono go do Polski. O 300% rośnie z roku na rok liczba materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci. To zatrważające dane z najnowszego raportu dużurnet.pl, zespołu, który zajmuje się wykrywaniem tego rodzaju treści w ramach NASK. Na konferencji w tej sprawie był nasz reporter Mateusz Chłystun, który wie, o jakich konkretnie treściach mowa.
4: Chodzi o materiały wytworzone przez AI na podstawie prawdziwych zdjęć, które rodzice publikują w sieci, nie mając świadomości, co może wydarzyć się potem.
5: Drodzy rodzice, nie publikujcie materiałów swojego dziecka, bo na podstawie materiału waszego dziecka mogą powstać bardzo realistyczne obrazy.
4: Tłumaczy i apeluje Martyna Różycka z działu reagowania na nielegalne treści w internecie dyżurnet.pl. Pożywkę dla

0: cyberprzestępców dostarczają też często same dzieci, te oczywiście nieco starsze.
1: Nastolatki korzystają z aplikacji nudyfikujących, rozwierają swoje koleżanki, kolegów, te materiały wrzucają do internetu.
0: Specjaliści starają się śledzić późniejsze działania użytkowników sieci, którzy dzielą się takimi materiałami, często kierując konkretne sprawy na policję. Mają też jednak bardzo ważny i prosty apel: chrońmy swoją prywatność.
2: Relacjonował i donosił Mateusz Chłystun. Bardzo dziękujemy. Tragiczne statystyki. Od 1 kwietnia utonęło o 6 osób więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Takie dane podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W całym kraju w ten sposób straciło życie już 30 osób. A gdzie najczęściej dochodzi do utonięć, to sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Najczęściej do śmiertelnych wypadków dochodzi na jeziorach i zalewach. To 3/4 wszystkich utonięć w kraju. W wodzie giną przede wszystkim mężczyźni. Z 30 ofiar w tym roku tylko 4 osoby to kobiety. WOPR, jak co roku przypomina, o zasadach bezpiecznego odpoczynku nad wodą.
4: Wybieramy tylko i wyłącznie strzeżone kąpieliska, nie przeceniamy swoich umiejętności, to jest główna przyczyna utonięć, więc zawsze staramy się mierzyć siły na zamiary. Nie oddalamy się zbytnio od brzegu, uważamy też na różnego rodzaju zabawki, na przykład materace dmuchane.
3: Mówi Karol Różanowski z WOPR. W przypadku konieczności wezwania pomocy należy poinformować ratownika, zadzwonić na 112 lub na numer WOPR 984.
2: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. A teraz wracamy jeszcze do tematu Krakowa i do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
5: Bardzo dziękuję, a ta poranna rozmowa będzie z Piotrem Guziałem, człowiekiem, któremu nie udało się obalić przed laty Hanny Gronkiewicz-Waltz w referendum warszawskim. No panie Piotrze, w Warszawie się nie udało, a w Krakowie się udało. 0-1, jest pan twarzą porażki Warszawy w starciu z Krakowem.
6: No absolutnie żadnej porażki tutaj nie mogę przyjąć na siebie, bowiem każde referendum to jest ogromne zwycięstwo mieszkańców danej miejscowości, a w szczególności jak do niego w ogóle dochodzi, bowiem referenda są tak skonstruowane w Polsce, że zdecydowana większość w ogóle nie dochodzi do skutku, bo nie udaje się zmobilizować na tyle mieszkańców, przeciwników, aktywistów, żeby zebrać podpisy do tego, żeby referendum się odbyło. W Warszawie no to było wielkie święto demokracji. Przypomnę, że to było prawie 1/4 miliona podpisów. Nigdy w historii Warszawy nie udało się w tak krótkim czasie zebrać tyle podpisów w jakiejś sprawie. To jest zaangażowanie mieszkańców. Przy tej okazji toczy się przecież dyskusja w każdej takiej miejscowości na temat tego, czego w mieście brakuje, co można zmienić, co można ulepszyć. Tak samo było w Warszawie. No, skutki referendum warszawskiego są odczuwalne do dziś. Ówczesna prezydent Gronkiewicz-Waltz pod wpływem swojego otoczenia, swoich PR-owców, a być może też i z własnej mądrości, no kompletnie zmieniła podejście do spraw. Aktywiści, miejsce, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe zaczęły zyskiwać na znaczeniu, a takim najbardziej skrajnym, pozytywnym przykładem zmian poreferendalnych to jest przecież wybudowanie obwodnicy Warszawy, tunelu przez Ursynów, gdy Donald Tusk, ówczesny premier, podjął decyzję, żeby przeznaczyć środki na taką obwodnicę. Wcześniej nie było to w planie, nie mieściło się w budżecie. A dlaczego przez Ursynów? No bo ja byłem ówczesnym burmistrzem Ursynowa, no i to chodziło o to, żeby właśnie pokazać, że na tym Ursynowie też mogą się dzięki prezydentowi Gronkiewicz-Waltz dziać pozytywne rzeczy. Więc referendum, święto demokracji, nie porażka.
5: W Warszawie i w Krakowie widać było taką zależność, mimo upływu lat, że niewiele więcej osób idzie na referendum niż osób, które podpisują wniosek o referendum. To ciekawe chyba spostrzeżenie socjologiczne, że są ludzie tacy aktywni, a reszta nie jest właśnie aktywna. No jak się przebić przez tą skorupę? I zapytam pana od razu, pytanie dotyczy już nie Warszawy, Krakowa, lecz kraju. Widać, że jest wielu chętnych na nowe referenda. Czy im się uda przebić skorupę? Mamy minutę.
6: Oczywiście, że im się uda przebić skorupę. Czasy się zmieniły. 2013 rok, kiedy organizowaliśmy referendum w Warszawie, które prawie zakończyło się odwołaniem prezydenta, zabrakło 3%, przypomnę, no to był inny czas też dla naszej aktywności zewnętrznej, naszej, czyli obywateli. Social media, dzisiaj te kanały decydują o sukcesie polityka bądź o jego porażce. Pokazały to Stany Zjednoczone, pokazują to kraje Unii Europejskiej, pokazuje to także Polska. Prezydent Miszalski przegrał, bo też i social media są znacznie mocniejsze, i Hanna Gronkiewicz-Waltz dzisiaj by też przegrała. Po tym wniosku posypią się kolejne wnioski referendalne w Polsce. To jest oczywiste. Opozycja wobec różnych włodarzy będzie zachęcona tym sukcesem krakowskim, ale też sukcesem Zabrza. Bo przecież w tej kadencji też odbyło się referendum o odwołanie prezydent Zabrza. Zatem będzie tych referendów więcej, a na ile skuteczne, to zależy od postawy włodarzy. Prezydent Miszalski był arogancki. Prezydent Miszalski nie budował wokół

0: u siebie koalicję na rzecz obrony. Przecież premier Donald Tusk kiedyś w 2013 roku bronił niemalże każdego dnia Hanny Gronkiewicz-Waltz. W sprawie prezydenta Miszalskiego jakoś tak się nie zaangażował. Lewica. Lewica w 2013 roku stanęła murem za Hanną Gronkiewicz-Waltz w Warszawie i przyczyniła się do jej obrony.
1: Wtedy mówiło się, że lewica przez zaniechanie.
2: Dalsza część rozmowy Jana Wróbla do znalezienia na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. To najpopularniejsza aplikacja rządowa w Europie. Z mObywatela korzysta już 12 milionów Polaków. W aplikacji można skorzystać z aż 47 różnego rodzaju usług. W studiu był Jakub Krzyżak, który wie, która z nich jest najpopularniejsza.
3: Weryfikacja liczby punktów karnych. Z tej opcji skorzystaliśmy już ponad 31 milionów razy. Na drugim miejscu znalazła się weryfikacja historii pojazdu. Ale portfel usług jest znacznie szerszy, przypomina minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Rodzice dziecka mogą od kilku tygodni zarejestrować nowonarodzone dziecko. Jest w chwilach też trudnych, takich jak stłuszka.
3: Z mObywatela korzysta już 12 milionów Polaków. Dziennie do aplikacji loguje się ponad 1,5 miliona użytkowników, mówi wiceszef resortu Dariusz Standerski.
5: Zazdroszczą nam w innych państwach Unii Europejskiej albo nas podziwiają.
3: Po ostatniej aktualizacji w mObywatelu można odnaleźć pozwolenie wykonywania zawodu fizjoterapeuty i farmaceuty, a wkrótce do listy usług ma dołączyć baza rejestru KRS.
2: Relacjonował nasz reporter Jakub Krzyżak. To wyjątkowe miejsce do świętowania Dnia Mamy. Tam wiele kobiet dostaje szansę, aby mieć dzieci. Zaglądamy do Łódzkiego Instytutu Centrum Zdrowia Matki, ponieważ 26 maja obchodziliśmy Dzień Matki. Jak podkreśla profesor Michał Krekora, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii, w ubiegłym roku urodziło się w Polsce 20 tysięcy dzieci z in vitro i jest to powód do satysfakcji. Jednocześnie w całym kraju na świat przychodzi coraz mniej maluchów, a kobiety często odkładają macierzyństwo na później.
6: Jeszcze nie mieliśmy do końca wybranego imienia, ale jak już mąż zadecydował, to zostaje Adrianna chyba. Bardzo fajnie być mamą. Już mamy jedną córeczkę, 3-latka, także wiemy, z czym to się je.
7: Najpiękniejsza jest. Ma na imię Pola, waży 2,590. Bycie mamą jest najpiękniejszą, co może na mnie spotkać. Już 7 lat temu zostałam pierwszy raz, bo mam w domku 7-letniego Fabianka.
6: Wielkie szczęście zostać mamą. Nie każda może. Nie każda ma takie szczęście.
8: I to będzie przekaz w Dniu Matki. Michał Krekora, Centrum Zdrowia Matki Polki. Nie odkładajmy pewnych decyzji na później, bo później może być nigdy.
2: Mamy i maluchy w łódzkim szpitalu odwiedziła z mikrofonem Ela Piotrowska.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi cię.

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Paweł Pawelec, dodzwoniłem się do kobiety. Kobiety rozrabiają w tym tygodniu strasznie. Siema dziewczyno.
2: No cześć, witaj. Boże, jakie zaskoczenie, nie spodziewałam się.
1: Jak masz dziewczyno na imię?
2: Iza.
1: Iza, jak ma na imię syn, który przybiegł?
2: Sebastianek.
1: A przepraszać będziemy w efekcie kogo?
2: No mojego kochanego męża.
1: Okej, okay. No to Iska, rozwijaj temat. Co się stało?
2: No, mój mąż obraził się na mnie w niedzielę, ponieważ chciał jechać na...

0: urodziny do rodziny. No, nie było otwartego zaproszenia, żebyśmy przyjechali. Nie było przyjedźcie, wpadnijcie. No i powiedziałam, że no po prostu nie pojadę, bo nikt nie zaprosił oficjalnie, prawda? Nie lubię się komuś wpraszać. No i niestety jest.
1: Uspokój go, poczekaj, uspokój go, uspokój go.
0: Już jest dobrze.
1: Czyli nie chciałaś pojechać z nim do jego rodziny? Na urodziny mamuni?
0: No nie, no córki brata. Córki brata Pawła.
1: Aha, no i co? Nie pojechałaś, bo nie czułaś zaproszenia, troszeczkę się dąsałaś, tak? I?
0: To znaczy nie, no ja chciałam jechać, tylko no, to po prostu rozumiem. Nikt nie zaprosił, nie? Nikt nie powiedział, przyjedźcie, wpadnijcie. A ja jestem taka, że ktoś mi nie powie, zajrzyj, przyjedź, no to ja nie lubię się wpraszać.
1: Ale Paweł powiedział, żebyście jechali. To miałaś zaproszenie od Pawła. Do jego rodziny.
0: No, Paweł, ale to nie jego impreza, prawda?
1: No nie. No okej, okay, już widzę jaki z tobą jest problem.
0: No.
1: Okej. Okay. Czyli jak ty byś zaprosiła go do swojej siostry albo córki siostry, tak? To też on nie powinien się zgodzić. Ty nie masz nic do gadania.
0: To znaczy to jest inaczej, że na przykład jest spontaniczny wypad, to jest inaczej. A jak jest wiadomo impreza planowana, no to też jest inaczej, prawda?
1: O Jezu, a ty nie rozumiesz, że oni mogli sobie to ustalić pomiędzy sobą?
0: No nie,
1: a on ciebie...
0: nie, bo akurat wiem, że na pewno nie.
1: Aha, jesteś pewna, że wpychaliście się ze swoim Pawłem na imprezę, na której byliście niemile widziani.
0: No może nie dosłownie, no ale...
1: Ale tak to zrobiłaś.
0: No nie, że nie byśmy mnie niewidziany.
1: I skazować jak to ciężko przyjąć temat prawdziwy, no tak mógł to odebrać.
0: No taką mam wadę, jestem uparta i tyle, no.
1: Zasadnicza, stanowcza, okej. Okay. I wymagasz zaproszeń. Jakaś słówka z zaproszeniem, jak w Harrym Potterze, musi przylecieć do ciebie zawsze.
0: No, lubię, jak ktoś mi powie, przyjedzie, już bym wiedziała, że jestem mile widziana, no.
1: I nie pojechałaś?
0: No, nie pojechałam.
1: On pojechał sam?
0: Nie.
1: A! Został z tobą?
0: No tak, ale też z tego, jak cały wieczór był zły.
1: Ja wiem. I dokuczał ci cały czas i psuł dzień.
0: Że nie, bo prawie się w ogóle nie żyło.
1: A, nie było gadki już.
0: No nie, już do dzisiaj jest cisza.
1: Z tego, co czytam, to jest w delegacji.
0: No tak.
1: I co, nie ma go?
0: Nie, dopiero w piątek wieczorem.
1: Chciałabyś, żeby ta zgoda nastąpiła, zanim on wróci, tak?
0: No pewnie, że tak. No, mimo wszystko to mój mąż, kocham go i tęsknię za nim.
1: Bardzo ładnie, bardzo ładnie. A powiedz mi, ile czasu jesteście małżeństwem?
0: Ponad 6 lat. 7 lat będzie w czerwcu.
1: Jak myślisz, zgodzi się, gdy go poproszę?
0: Nie wiem, na pewno będzie w szoku, na pewno się nie spodziewa, tak samo jak i ja. Ja do tego czasu nie wierzę po prostu.
1: Słuchaj, jeżeli on jest wyluzowany, to na pewno się zgodzi, bo nie będzie mu wypadało. A jeżeli jest sztywniakiem, garniturem, a to zobaczysz, co zrobi. Pawle, jaka będzie twoja odpowiedź?
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Kochaj albo rzucaj.
1: No.
2: Jest, udało się, bo ile to się trzeba nadzwonić, żeby do Pawła się dobić. Cześć, Pawle.
1: Witam. Słucham, co się takiego stało?
2: A już tłumaczę, ty rozbójniku, ty jeden, ty. Paweł Pawelec dzwoni do ciebie, Pawle, ty mój, żeby jakoś ratować twarz twojej żony, Izabel, którą znasz
1: Izabeli.
2: Ponad... Tak jest, ponad 10 lat. Troszeczkę się nie popisała, bo chciałeś... Bez względu na to, czy jest oficjalne zaproszenie, czy nie ma oficjalnego zaproszenia, zabrać brzydulę ze sobą na imprezę rodzinną do swojego brata, a dokładnie na urodziny jej córki Gabryśki, lat 7. Ale ona oczywiście złapała dąsa i focha, muchy w nosie, i powiedziała ci, że ona nie pamięta, żeby ją ktokolwiek osobiście zapraszał. No i tak od słowa do słowa i zostaliście u siebie i była cisza w eterze, nie? Jak my radiowcy mówimy.
1: No tak bywa, tak bywa.
2: No i po tym dąsie mamy kłótnię, ty masz do niej wielki żal, że ona nie wierzy w to, że jeśli można jechać bez zaproszenia, to jest się mile widzianym, bo w końcu znasz chyba swoją rodzinę. Ona by chciała być poważnie traktowana, takie coś mają niektóre dziewczyny. Najlepiej zaproszenie mailem, list i telefon. Co jest, uważam, tak jak i ty, bzdurą, bo zapytałem, czy szła do obcych, czy do swoich. Ty teraz gdzieś na wygnaniu w okolicach Wrocławia?
1: No takie życie, taki czas, taka praca.
2: Ale ty masz dobre delegacje, bo słyszałem, że twój szwagier, jej brat, twój brat, wy wszyscy pracujecie w jednej firmie.
1: No, można tak powiedzieć.
2: Rozumiem, wiem, że wieczorem pewnie szykowane alko. No, normalna delegacja, że nie będziemy się tu wygłupiać, ale zanim pójdziesz na to alko i na świetną zabawę w ramach delegacji, to ja mam do ciebie pytanie. Czy ty nie chciałbyś się pogodzić z nią i jeszcze dostać w nagrodę za mądre postępowanie z kobietą? Fantastyczny prezent, jaki fundujemy tylko wyjątkowym słuchaczom tej stacji. Bo jej byłoby źle, gdybyś ty wrócił pod koniec tygodnia i dalej był nadąsany, obrażony i sprawa niezałatwiona. Po to jestem. Ja jestem w ramach przeprosin, Paweł.
1: Fajnie. Taka... Super, cieszę się.
2: Bardzo serdecznie. Iza!
3: Dziękuję, skarby i przepraszam. Przepraszam.
1: Ale... będzie dobrze. Cieszę się bardzo.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję i przepraszam cię, skarbie. Do zobaczenia w domu. No, bo chyba jest w szoku, tak jak i ja.
2: Iska, problem jakoś załatwiony? Rozumiesz, że bracia nie potrzebują zaproszeń?
3: No teraz już tak.
1: Świetna niespodzianka. Fajnie, dziękuję.
2: Wracaj z delegacji, kolacja będzie czekała. Izabel, gratuluję.
1: Piątek już niedługo.
2: No i proszę cię bardzo, trzymaj się, pa.
1: Dzięki, hej.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Reklama.
2: Vox FM.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
3: Dwie osoby zatrzymane, jedna w areszcie.
4: Na początek nieoficjalne ustalenia w sprawie fałszywych alarmów bombowych.
3: Nie zamierza startować w sierpniowych wyborach.
4: Stanisław Kracik komisarzem w Krakowie.
3: Uratowała swoją mamę dzwoniąc pod 112.
4: W wiadomościach też historia 11-latki z brzegu.
5: Jest środa, 27 dzień maja, godzina 6, czas na wiadomości w OXFM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Jedna osoba w areszcie, wniosek w sprawie drugiej jest rozpatrywany. To wobec osób podejrzanych o wywoływanie fałszywych alarmów bombowych, informuje TVN24.
4: Sprawa dotyczy interwencji służby w domach polityków i osób związanych z opozycją, w tym m.in. Jarosława Kaczyńskiego, siedziby Telewizji Republika, czy mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
3: I choć służby na razie nie potwierdzają doniesień o aresztach, zapewniają, że sprawa jest wyjaśniana, odpowiedzialni za fałszywe alarmy nie unikną kary.
4: Tym tematem wiadomości o 6 otwiera Michał Skolimowski. Michale, kiedy poznamy pierwsze ustalenia?
6: Zarówno policja, jak i minister spraw wewnętrznych i administracji zapewniają, że dzięki szeroko zakrojonym działaniom konkrety mają pojawić się bardzo szybko. Szef MSWiA zaznacza jednak, że fałszywe alarmy to najpewniej zorganizowana akcja, za którą może stać wiele osób.
7: Więc też dla dobra śledztwa nie wszystkie rzeczy, nawet wtedy, gdy będziemy informować o tym, co się dzieje w śledztwie, będziemy mogli powiedzieć od razu.
6: Prokuratura ustaliła, że zgłoszenia dotyczące mieszkania rodziny prezydenta wpłynęły za pośrednictwem aplikacji Alarm 112. Dotyczyły pożaru i zagrożenia dziecka, relacjonuje Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku.

0: Na miejscu, z uwagi na brak kontaktu z osobami znajdującymi się wewnątrz mieszkania, podjęto decyzję o siłowym otwarciu drzwi.
1: Za wywołanie fałszywego alarmu grozi do 8 lat więzienia.
2: Według TVN24 na obecnym etapie śledztwa nie ma potwierdzenia, by za fałszywymi alarmami stały rosyjskie służby.
3: Przez najbliższe 3 miesiące będzie pełnił funkcję prezydenta Krakowa. Stanisław Kracik powołany przez premiera na komisarza miasta.
2: Jak mówi, czuje się rzemieślnikiem, który ma dobrze wykonać robotę. Jednocześnie poinformował, że nie planuje brać udziału w sierpniowych wyborach.
3: A przez 3 miesiące swoich rządów chce, by Kraków nie wpadł w stagnację.
4: Nie akceptowałem nigdy stagnacji i jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął. Myślę, że uda nam się państwa pozytywnie zaskoczyć tymi zmianami, o których zdążyłem panią dyrektor z panem sekretarzem podyskutować.
2: Do dziennikarzy po raz pierwszy od odwołania wyszedł też Aleksander Miszalski. Podkreślił, że to po jego prośbie Stanisław Kracik został komisarzem.
3: Były prezydent miasta odniósł się także do powodów, które jego zdaniem sprawiły, że został odwołany.
5: Nie byliśmy w stanie wytłumaczyć naszych racji i naszych argumentów, że gdzieś zawiodła komunikacja, począwszy od wprowadzenia strefy czystego transportu, przez wytłumaczenie krakowianom, skąd się wziął dług miasta i jak funkcjonują jego finanse, przez wytłumaczenie, że ludzie, których byłem oskarżany, jakoby byli moimi koleśniami, w większości w ogóle nie pracują w magistracie.
2: Stanisław Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta.
3: Już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie do aplikacji loguje się około 1,5 miliona z nas.
2: To wielki dowód zaufania do mObywatela, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
6: Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji mObywatel, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
3: W mObywatelu obecnie można skorzystać z 47 usług, w tym online'owej rejestracji narodzin dziecka, mStłuczki czy złożenia wniosku o nowy dowód osobisty bez wychodzenia z domu.
2: Niezwykłe spotkanie po bohaterskim wyczynie 11-latki. Dziewczynka z brzegu uratowała nieprzytomną mamę.
3: Zadzwoniła pod 112 i bez zawahania wykonywała polecenie dyspozytorki do czasu przyjazdu karetki.
2: 11-latka, jej mama i operatorka numeru alarmowego miały okazję się spotkać.
7: Zuzia zachowała się perfekcyjnie, naprawdę wzorowo, przekazała wszystkie konkretne informacje. No i dzięki temu mama mogła otrzymać bardzo szybko pomoc. Mama może być naprawdę bardzo dumna ze swojej córki.
8: Dla mnie nie było aż takie to trudne, stresujące, nawet troszkę bardzo. Troszkę się bałam.
9: Ogromnie jestem dumna z córki. Bardzo. Przede wszystkim to ona jest bohaterką.
3: Zuzia przyjęła oficjalne podziękowanie od wojewody opolskiego, ratowników i policji.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
11: Przy tych temperaturach głupio to stwierdzić.
12: No ale mamy ochłodzenie.
13: Ale wciąż 20 stopni na termometrach się pojawi. Chociaż
14: już
13: na południu...
14: się pojawiło w Kozienicach.
13: Już jest tak ciepło?
14: Tak.
13: Ojeju, to są
14: godzinę jakieś... temu w Kozienicach termometry już pokazywały 20 stopni, tak przynajmniej IMGW twierdzi.
13: No właśnie, najcieplej dzisiaj na południu Polski, 25 stopni, ale ten upał przerwie burza.
14: Tak, są ostrzeżenia przed burzami na południu. W okolicach Rzeszowa opady deszczu już o poranku mogą też się pojawić.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
15: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Aleksandra Górecka to poznanianka, która stworzyła tomik poezji matematycznej. Autorka opowiedziała nam o tym, jak wygląda połączenie dwóch, wydawałoby się, różnych światów.
16: Cześć, jestem Aleksandra Górecka. Studiuję na Wydziale Matematyki i Informatyki w Poznaniu.
17: Połączyć poezję z matematyką to na pierwszy rzut oka wydaje się trudne zadanie.
16: Na pewno łatwe to nie było, to znaczy, żeby dobrze napisać dobrą poezję o matematyce, trzeba faktycznie dużo czasu poświęcić na to, żeby zrozumieć matematykę, bo łatwo jest wrzucać jakieś trudne naukowe słówka do swoich tekstów, natomiast żeby to była poezja i nie było to przeintelektualizowane, to trzeba ten temat zrozumieć i w niego głęboko wejść.
17: To jest jeden wiersz, jedna zagadka. Jak to w ogóle wygląda? Jak wygląda ten proces tworzenia? No i ile udało ci się takiej poezji już stworzyć?
16: Udało mi się stworzyć cały tomik. Teraz powstaje drugi. Chociaż teraz testuję nową poetykę. Tak naprawdę taką inspiracją były nie tylko zajęcia, które odbywałam na wydziale, ale z każdym razem, kiedy czegoś się uczyłam i zaczynałam rozumieć tą teorię, to zadawałam sobie pytanie, czy da się z tego stworzyć wiersz. Czy da się tą

0: daną teorię opowiedzieć wierszem i próbowałam to zrobić. Ten tomik przechodził bardzo dużo redakcji, więc przez 3 lata nad nim ciężko pracowałam. Więc myślę, że wykułam coś, co jakby nie tylko sprzedaje jakąś teorię matematyczną, mówi o matematyce, zadaje jakieś takie pytania też trochę filozoficzne w kontekście matematyki, ale jest też czymś, co proponuje też inną ścieżkę, że można jakby nie tylko rozpatrywać to naukowo, ale można też patrzeć pod innym kątem.
1: Bardziej popularyzacja poezji czy matematyki?
0: Myślę, że matematyki, natomiast chciałam, żeby w tym wierszu to było bardzo komplementarne i to, co powiedział jeden matematyk o moim tomiku, to, co bardzo mi się spodobało i w sumie powiedział to, co chciałam zrobić tym tomikiem, czyli to, czego matematyka już nie może powiedzieć, dopowiada poezja. Te wiersze pomogły im zrozumieć nawet twierdzenia, których oni do końca nie wiedzieli, że nie rozumieją jakby pewnego aspektu tego twierdzenia, że jest tam pewne twierdzenie w mojej książce, z którego jakby nie zdawali sobie sprawy, że ma taki aspekt i że tak na niego nie patrzyli, więc wydaje mi się, że to może pójść 2 strony, bo też były osoby, które zachęciły się do spojrzenia na przykład na teorię węzłów, zaczęły o tym czytać, to te osoby ze środowiska bardziej literackiego, humanistycznego, a matematycy natomiast na przykład stwierdzili, że ciekawie to przedstawiłam, że mogą spojrzeć na daną teorię po prostu w inny sposób.
1: Co ma wspólnego poezja z matematyką albo odwrotnie?
0: No przede wszystkim jest to pewna zorganizowana struktura, jest to pewien język. Można powiedzieć, że jakby poezja i matematyka mają 2 różne cele. Jakby poezja zupełnie co innego przekazuje i matematyka co innego i ciężko, żeby nadać im ten sam cel. Natomiast jest to pewien język, który służy do przedstawienia świata w zupełnie inny sposób, więc mam wrażenie, że połączenie tego daje pewien rodzaj holistycznego przedstawienia świata i można wiele aspektów, które jedno nie pokaże, pokaże drugie, więc można to jakoś połączyć. To, co też jest ciekawe, ja też badam poezję w matematyce naukowo. Można badać poezję pod kątem matematyki, na przykład sprawdzać strukturę wiersza poprzez teorię, poprzez grafy, stosując właśnie różne twierdzenia i sprawdzać, jak te zależności, które działają w matematyce, mogą pomóc w analizie wiersza. Można też sprawdzać statystykę słów, badać w ten sposób. Tomik zaczyna się takim wierszem, który jakby inicjuje całość. Następnie mamy podział na 3 podrozdziały. Zbiory, zbieranie, i to dotyczy nie tylko jakby tych matematycznych zbiorów jako pewnego działu, ale też zbieranie jako pewnej czynności, którą się dokonuje. Są miary, mierzenie. Część nawiązuje do matematyki przez miary, ale też mierzenie jako pewien rodzaj czynności, który towarzyszy zbieraniu. I ostatni dział to punkty oparcia, poruszanie ziemią. I tutaj już natomiast nie ma czegoś takiego jak dział matematyczny. To jest bardziej opowieść już, wplatanie różnych historii, wplatanie pewnych filozofii czy matematyków na przykład, jak Archimedes albo Hardy do całej historii, ale nie oni są jakby głównym punktem odniesienia.
1: Ja też tu widzę, że wśród tych niektórych wierszy, które tutaj sobie wertujemy, niektóre wyglądają jak taki klasyczny wiersz, ale tu na przykład widzimy coś zupełnie innego, czegoś, co ja w wierszach nigdy nie widziałem. Opowiedz, jak to wygląda i czym to jest.
0: Tak, tutaj jest też taki wiersz, który jest spiralą Fibonacciego. Staram się go znaleźć, ale tutaj jest spirala Fibonacciego. Tutaj natomiast jest wiersz, który jest grafem, to znaczy bardziej wiersz oparty na grafie eulerowskim, czyli takim, po którym można przejść po każdej krawędzi tylko raz. I z takiego grafu można ułożyć około ponad 200 wierszy, więc to jest jakby jeden wiersz, ale z niego można ułożyć ponad 200. On tytuł nosi Obchody Eulera są błędem kontrolowanym, ponieważ jestem ciekawa, czy kryje się jakiś błąd, to znaczy ja starałam się zrobić ten wiersz tak, żeby faktycznie te wszystkie wiersze dało się napisać bez błędu. Natomiast może zdarzyć się, że będzie jakiś błąd i to zostawiam już czytelnikowi, a błąd kontrolowany nawiązuje do grupy Oulipo, która właśnie takimi literacko eksperymentami matematycznymi na przykład w swoich tekstach się zajmowała.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że ten wiersz może być interpretowany na więcej niż 200 różnych sposobów? Prezentowany może bardziej, bo rozumiany to może być trochę inaczej.
0: Tak, dokładnie. Można przejść ponad 200, tam 216 chyba razy po tych krawędziach.
1: Specjalnie dla naszych słuchaczy, Aleksandra Górecka w...
0: A może Hardy miał rację? Cel wychodzi z punktu i do niego wraca czasem. Wyłupuje z niego jakiś środek, powstaje litera O, albo taki tyci okrąg. Wszystko to i tak zgubi się w rozciąganiu, w marzeniach o deformowaniu kubka, łuskaniu kubeczka, bulgoczącym nic.
1: Przystanek to nie palarnia, albo masz plecak? Zdejmij go, to dla wielu już kultowe teksty z komunikacji miejskiej w Poznaniu. Niewielu jednak wie, że jeden z tych tekstów został zmieniony. Zarząd Transportu Miejskiego regularnie przypomina, jak jeździć z kulturą.
2: Bartosz Trzybiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
1: Czy poznaniacy jeżdżą z kulturą?
2: Z pewnością tak, natomiast zawsze staramy się docierać najszerzej z taką informacją, apelować o to, żeby kultury było jeszcze więcej, żeby tej życzliwości było więcej. Tak jak odnosimy się do drugiego pasażera, tak możemy liczyć, że drugi współpasażer będzie się odnosił do nas, czyli tutaj ta zasada jest tej adekwatności, działa w bardzo dobry sposób w transporcie publicznym. Bardzo rzadko, jeżeli nie wcale jesteśmy sami, najczęściej jesteśmy wśród wielu pasażerów. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy zawsze podchodzili z życzliwością, kulturą i oczywiście też pamiętali o tym, że istnieją pewne regulacje, przepisy. My tak naprawdę o nich wiemy. W większości przypadków nalepki, piktogramy, te wszystkie zakazy, nakazy, one nie byłyby potrzebne, gdybyśmy wszyscy respektowali te zasady. Natomiast no, nie zawsze tak jest. Dlatego też są pewne regulacje, które mają, oprócz tego, że my oczywiście prowadzimy kampanie informacyjne, promocyjne, staramy się docierać z informacją, no to też warto wiedzieć, że są pewne uregulowania prawne, które no, nakładają na nas pewne obowiązki, czy tego chcemy, czy nie. Dlatego też jak korzystamy z transportu, powinniśmy mieć świadomość, że niektóre rzeczy są zabronione, niektórych rzeczy robić nie powinniśmy. Najważniejsze jest, żebyśmy czasami uśmiechnęli i pomogli komuś. To na pewno w bardzo dużej mierze pomaga, też bardzo rozładowuje jakiekolwiek takie stykowe sytuacje, które na pewno się zdarzają, bo no wiadomo, w transporcie to są tysiące, a w skali roku to są miliony ludzi. Dlatego apelujemy o to, żebyśmy właśnie byli dla siebie życzliwi.
1: Nalepki, piktogramy, ale to nie tylko tego typu rzeczy promują akcję jazdy z kulturą. Co jeszcze robi Zarząd Transportu Miejskiego, aby poznaniakom zwracać uwagę na tą kulturalną jazdę?
2: No, staramy się docierać każdą możliwą drogą do pasażerów. No, to jest nasz Facebook, gdzie prowadzimy akcje informacyjne. Korzystamy oczywiście z naszej strony internetowej. Mamy też nagrane filmy, które już od wielu, wielu lat też emitujemy na antenach lokalnych stacji telewizyjnych. Także mamy komunikaty głosowe w pojazdach, które cyklicznie są emitowane, tak żeby o pewnych rzeczach takich wydawałoby się podstawowych ciągle przypominać, tej nauki nigdy za mało. No to są rzeczy typu wydawałoby się oczywiste, natomiast no nie zawsze jest to oczywiste, żebyśmy na przykład nie trzymali bagażu na siedzeniu, bo jest to i regulaminowo zabronione. Siedzenie jest dla pasażera, nie dla plecaka, torby, siatki czy innego pakunku. Dlatego też o tym przypominamy. Apelujemy, przypominamy też o to, żebyśmy każdorazowo wchodząc do pojazdu, jeżeli mamy plecak, żebyśmy go ściągnęli. Jest to wyraz też kultury, uprzejmości, życzliwości dla innego pasażera i trzymać go na dole podczas jazdy. Wtedy mamy gwarancję, że nikomu nic nie zrobimy. Ciągle, cyklicznie, od wielu lat i tutaj nie będziemy ustawać w tym. Będziemy też emitować komunikat przypominający o tym, żebyśmy ustępowali miejsce osobie, która tego bardziej potrzebuje. Wiadomo, to mogą być osoby starsze, to mogą być osoby, które mają problemy z przemieszczaniem się. To są oczywiście to kobiety w ciąży, ale to też mogą być nasi rówieśnicy, którzy na przykład no, mieli pecha i sobie złamali nogę, albo po prostu źle się czują danego dnia, bo to też, żeby też nie utrwalić takiego stereotypu, że to każdorazowo musi być osoba w bardzo podeszłym wieku. Nie, czasami warto ustąpić miejsca osobie, którą widzimy, że na przykład jest cała blada, widać, że coś z nią jest nie tak. Jeżeli my siedzimy sobie wygodnie i sobie tam scrollujemy coś na komórce, to może warto po prostu ustąpić miejsca, jeżeli oczywiście od tej komórki się wcześniej oderwiemy i zobaczymy, że taka osoba tego potrzebuje. Tu też apelujemy o taką uważność, o to, żebyśmy też widzieli, co się dzieje wokół nas. Też są bardzo istotne sprawy, na przykład z przewożeniem różnego rodzaju sprzętu. To też się pojawia, zwłaszcza w miesiącach letnich, kiedy no, rzeczywiście używamy bardzo często hulajnóg, rowerów. Też warto pamiętać, że zakazane jest przewożenie jakiegokolwiek sprzętu jeżdżącego, który jest wyposażony w baterię. To jest zakazane, nie ma

0: takiej możliwości, czyli jeżeli mamy rower elektryczny, nie ma opcji, żebyśmy go przewozili w autobusie, tramwaju. Taki rower jest dużo cięższy, chociażby z tego względu może stworzyć duże zagrożenie w momencie, kiedy byłoby na przykład nagłe hamowanie. Jednoosobowy rower zwykły jak najbardziej można przewieźć, ale też trzeba spełniać określone warunki.
1: Zapytam o skuteczność tych akcji, od kiedy prowadzicie tego rodzaju przypomnienia dla mieszkańców Poznania o tym, że właśnie warto jeździć z kulturą. Pytam też o skuteczność pod względem tych komunikatów, bo muszę przyznać, że wśród moich znajomych powiedzenie masz bagaż, zostaw go, to już się wryło trochę w pamięć, albo przystanek, to nie palarnia, to już są myślę takie rzeczy, które się wbiły. Czy wy to obserwujecie i faktycznie widzicie, że tych przypadków zachowań niekulturalnych w komunikacji zbiorowej jest coraz mniej?
0: To znaczy my nie mamy czegoś takiego, żebyśmy w jakikolwiek sposób mogli to sprawdzić, natomiast jeden sposób weryfikacji taki, że do nas przychodzą skargi. Jeżeli te skargi są związane właśnie z niekulturalnymi zachowaniami się, no to my widzimy, że na przykład pewne zachowanie no, pojawia się często, dlatego my staramy się reagować. Stąd na przykład się pojawił właśnie ten komunikat głosowy o zakazie palenia, w którym też chcieliśmy poinformować i przypomnieć, że to nie chodzi tylko o wiatę, tylko w ogóle całą przestrzeń przystanku. Jeżeli mamy przystanek autobusowy, no to jak zobaczyć odkąd, dokąd on się znajduje, no to wyznacza taki zygzak, który jest namalowany na jezdni, to jest po prostu długość przystanku. Jeżeli jesteśmy na takim przystanku, można powiedzieć, znaczy na przystanku na przykład PST, no to widzimy, no całość przystanku, tam jest zakaz palenia, nie wolno tam palić i rzeczywiście widzimy, że tych skarg jest mniej i to może być dla nas też jakaś taka wskazówka, informacja, że poprawiło się w tym względzie sporo. Rzeczywiście z plecakami też ten komunikat, można powiedzieć, stał się taki kultowy, natomiast też tutaj warto powiedzieć, że on nie wszystkim się podobał. Troszeczkę go przeredagowaliśmy i nagraliśmy trochę w inny sposób, ponieważ ten pierwotny komunikat, masz plecak, zdejmij go, no były osoby, którym to się nie podobało, bo to było takie no, bezpośrednie wezwanie w drugiej osobie, ty zdejmij go. No nam się wydawało, że to jest najprostszy sposób i taki najbardziej dobitny, natomiast też staramy się zawsze respektować głos pasażerów. Jeżeli oni zwracają uwagę, że sam przekaz jest właściwy, natomiast forma tego przekazu mogłaby być trochę inna, my jak najbardziej jesteśmy na to otwarci, dlatego to zmieniliśmy. Akurat wtedy też nagrywaliśmy te komunikaty dotyczące palenia, także i inne też poprawiliśmy, także udało nam się jakąś taką jedną wspólną linię tych komunikatów też stworzyć. Dbamy o to, żeby one były cyklicznie emitowane, natomiast no, nauki nigdy za dużo, takie sytuacje mogą się zdarzać. Mamy też taką prośbę, też myślimy, żeby taki komunikat nagrać. Wydawałoby się, że to jest oczywiste, natomiast bo to też wynika z regulaminu, że nie wolno na przykład trzymać nóg na siedzeniu, a zdarzają się takie sytuacje i też tutaj zastanawiamy się nad tym, żeby nagrać taki komunikat. Wydawało nam się, że to jest na tyle niszowa sprawa, że zastanawialiśmy się, czy to warto zrobić, natomiast prawdopodobnie tak w przyszłości być może taki komunikat też się pojawi. No my jesteśmy otwarci, to wszystko, co się dzieje w przestrzeni transportu publicznego, staramy się na to reagować i nawet właśnie przeredagowując komunikaty, które niektórym pasażerom mogą się nie podobać. Oczywiście to, że się niektórym pasażerom nie podoba, że one w ogóle są puszczane, no to tutaj akurat no, my nie zrezygnujemy z tych akcji, będziemy się starać docierać z tą informacją, no bo uważamy, że im więcej tego apelowania, przypominania, proszenia, tym możemy osiągnąć jakiś skutek, przypominać po prostu o tym, bo czasami zapominamy o takich podstawowych, absolutnie podstawowych kwestiach. Jedną z nich na przykład jest to, że mamy też taki filmik, który to pokazuje, żebyśmy w momencie, kiedy tramwaj albo autobus podjeżdża na przystanek, żebyśmy dali szansę wszystkim osobom, które są w pojeździe, żeby najpierw mogły wysiąść. Pamiętajmy o tym, że najpierw wysiadamy, a potem dopiero wsiadamy, a zdarzały się takie przypadki, że no, trudno było wysiąść z pojazdu, bo już bardzo dużo pasażerów bardzo mocno chciało wejść, no i dochodziło też do różnych scysji właśnie pomiędzy pasażerami, no bo ci, co chcieli wysiąść, nie mogli tego zrobić, bo już napierał na nich tłum osób, które chciały wsiąść.
1: Na krótko, takie 3-4 największe grzechy, jeżeli chodzi o pasażerów, co by to było?
0: No chyba cały czas apel o to, żebyśmy ustępowali miejsce, żebyśmy właśnie patrzyli na drugą osobę, żebyśmy bardziej byli skoncentrowani na tym, co się wokół nas dzieje, na drugiej osobie, a mniej na komórce, bo to też dla naszego bezpieczeństwa jest bardzo istotne. A trzecia taka, ale to może nie, to nie problem, tylko taki apel, żebyśmy po prostu byli dla siebie bardziej życzliwi, żebyśmy się uśmiechali bardziej. Znaczy, nie musimy się koniecznie do siebie uśmiechać, jak

0: nie mam akurat humoru, ale życzliwości nigdy za mało, bo to naprawdę czasami uśmiech potrafi rozładować bardzo trudną sytuację, taką, no, która może rodzić duży konflikt. Starczy się uśmiechnąć, porozmawiać i naprawdę bardzo dużo trudnych spraw możemy w ten sposób załatwić, nawet zyskując znajomego czy znajomą, także naprawdę warto widzieć w drugim człowieku też człowieka.
1: Takie konwersacje na przykład z motorniczym przy wejściu, dzień dobry, to starczy, czy, bo nie można rozmawiać z motorniczym, tak, podczas jazdy?
0: Nie, jest to zabronione.
1: Ani z kierowcą autobusu.
0: Z kierowcą autobusu, tu pamiętajmy o tym, że prowadzący pojazd, przede wszystkim on się koncentruje na tym, żeby nas bezpiecznie przewieźć z punktu A do punktu B i to jest jego tak naprawdę podstawowa funkcja, dlatego też wszelkie apele o to i też takie czasami pretensje o to, że kierujący pojazdem nie zareagował jakoś właściwie, na przykład w momencie, kiedy on się przemieszcza, czasami no, kompletnie nie mają jakby uzasadnienia, bo on się koncentruje przede wszystkim na tym, żeby nas bezpiecznie przewieźć. On musi patrzeć przede wszystkim na to, co się dzieje na jezdni. Oczywiście to, co się dzieje wewnątrz pojazdu, jeżeli tam dochodzi do sytuacji niebezpiecznych, jak najbardziej kierowca jest też zobowiązany zareagować. On jest tak naprawdę szefem na pokładzie, natomiast no, w pierwszej kolejności on patrzy na jezdnię. Także tutaj też no, każda sytuacja tak naprawdę jest inna i nie należy jakby jednej miary przykładać do wszystkiego. Zawsze trzeba każdy przypadek indywidualnie rozpatrzyć, co zaszło, co się stało, ale jak najbardziej oczywiście do kierowcy też możemy, jeżeli coś się dzieje niepokojącego, to jak najbardziej powinniśmy poinformować o tym kierowcę prowadzącego pojazd. To jak najbardziej tak.
1: Ale takie krótkie dziękuję, jeżeli zaczekał na nas, to też chyba nie zaszkodzi.
0: To tak, no ale to czasami właśnie tym uśmiechem możemy załatwić, ale oczywiście też, no mówiąc dziękuję, tylko że też pamiętajmy o tym, że bo czasami są właśnie odwrotne sytuacje, że na przykład kierująca czy też kierujący pojazdem ruszy, no i my jesteśmy bardzo rozczarowani, że nie mogliśmy wejść. Pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli czasami nie zdążymy dobiec do tramwaju, do autobusu i do niego wejść, to za kilka minut mamy następny pojazd, dlatego warto do tego w ten sposób podejść, właśnie bardziej z uśmiechem, nie denerwować się aż tak bardzo. A dwa, że czasami prowadzący pojazd nie ma możliwości już czekania, bo po prostu ma sygnał na węźle i musi po prostu jechać. I też pamiętajmy o tym, że w tym pojeździe jest ileś innych osób, które też chcą już jechać. I to naprawdę ze spokojem zdążymy, nawet jeżeli podjedzie następny pojazd, on się zaraz pojawi, też zdążymy, też pojedziemy. Nie ma co się aż tak denerwować. Pamiętajmy o tym, że warto jeździć z kulturą, warto widzieć w pasażerze drugiego człowieka i warto być życzliwym.
2: A o kulturalnej jeździe w transporcie publicznym opowiedział nam Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama.
5: No i nastąpiła ta obiecana 6:30, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
6: Wezwanie do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej agresji usłyszał w polskim MSZ-cie ambasador Rosji.
7: Georgij Michno został wezwany w związku z niedzielnym zmasowanym atakiem na Kijów. Zginęły w nim 4 osoby, około 100 zostało rannych.
6: Rosjanie zalecili cudzoziemcom i dyplomatom jak najszybsze opuszczenie Kijowa. Strona polska zaapelowała do Rosji o przestrzeganie traktatów międzynarodowych.
7: Rośnie skala wykorzystania sztucznej inteligencji do generowania treści pedofilskich, alarmują eksperci z NASK.
6: Poważnym błędem jest publikowanie w internecie zdjęć dzieci. Przy użyciu narzędzi AI mogą zostać wykorzystane do generowania treści seksualnych.
8: Mogą prezentować prawdziwe dziecko, które jest włożone w taki kontekst seksualny. Są to treści bardzo drastyczne.
7: Wyjaśnia Martyna Różycka z działu reagowania na nielegalne treści w internecie.

0: dyżurnet.pl.
1: Ten działający przy nas zespół odnotował w ubiegłym roku 17 tysięcy takich przestępstw.
0: Wszystko wyszło idealnie, tak amerykański prezydent komentował lekarskie badania okresowe w szpitalu pod Waszyngtonem.
1: Niemal 80-letni amerykański przywódca nie przedstawił jednak żadnych szczegółów.
0: W połowie maja grupa 30 amerykańskich lekarzy publicznie wyraziła obawy dotyczące zdrowia psychicznego i funkcji poznawczych Trumpa.
1: Maksymalne ceny paliw na stacjach dzisiaj bez zmian. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,42. Maksymalna cena oleju napędowego to 6,75 zł.
0: Cena ropy na rynkach z delikatnymi spadkami w porównaniu z wczorajszymi notowaniami.

0: Maksymalne ceny paliw na stacjach dzisiaj bez zmian. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,42. Maksymalna cena oleju napędowego to 6,75 zł.
1: Cena ropy na rynkach z delikatnymi spadkami w porównaniu z wczorajszymi notowaniami.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
2: Cześć!
4: Siemano!

0: przyleciał SMS od Dorotki i Marcina z Bemowa w Warszawie.
1: A, to musi być fajne.
0: Nasza poranna historia opiera się na tym, że zaspaliśmy do pracy i siłą rzeczy mamy wolne.
2: To jest bardzo ciekawe.
0: Co to za praca?
1: No właśnie, to jakaś taka, widzę, mało potrzebna społeczeństwu, bo
0: może mało potrzebna?
1: No mogą we dwójkę nie pójść.
0: No może to jest bardzo potrzebna społeczeństwu praca, ale jak zaśpisz, to już nie możesz jej wykonywać, na przykład budzenie innych.
2: Na przykład.
0: Że gdybyśmy my na poranek zaspali.
1: No, no, mów, rozkręcaj się.
0: To byśmy nie mogli
1: nikogo
0: pracować.
1: Obudzić.
0: No bo byśmy nikogo nie mogli
1: znaczy,
0: obudzić.
1: To jest najgorsze, wiecie co, że jak my się spóźnimy, to słychać. Mhm. I tak to można byłoby jeszcze
2: ale
1: jakoś tak.
2: Może oni zaspali na przykład 8 godzin. Albo wtedy tak. Już rzeczywiście nie ma sensu to iść do pracy.
1: Kolejna oni nie zaspali, tylko
0: albo
1: oni zaspali.
0: Na przykład są zawodowymi piłkarzami. I na mecz zaspali, no też nie mogą
1: gramy
0: wykonywać, mają wolne.
1: Trudno.
2: No tak, no, czyli są takie zawody, dobra. Wspólnie ustaliliśmy, a my o tej godzinie nie dywagujemy o zawodach, tylko zazwyczaj gazety przeglądamy i internety. I co tam się dzieje? Emerycie, uważaj, ZUS może zawiesić twoje świadczenia od 1 czerwca. Jeżeli emeryt będzie zarabiał więcej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia, no to ZUS tutaj... Mhm. Spojrzy.
0: Gdzie jest przeciętne
2: wynagrodzenie
0: w Polsce? 9530.
1: Brutto.
2: To raczej emerytom nie grozi.
0: Nie ma kogo ostrzegać. Ale za to, jeżeli ktoś jest emerytem i chce dorobić, to warto zostać doradcą podatkowym, tak donosi Rzeczpospolita. Rynek potrzebuje coraz lepszych doradców podatkowych, a sztuczna inteligencja ich nie zastąpi i porady właśnie takich osób są warte miliardy złotych. Tak na pierwszej stronie dzisiaj Rzeczpospolita donosi.
2: Jest jakiś link do szkolenia, żeby zostać tą osobą?
3: Pierwsza zmiana.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Nikt tak nie dokuczy jak siostra, wiem coś o tym, bo sama siostrę mam. No i dzisiaj siostry są bohaterkami Pierwsza zmiana budzi ludzi. Paulina będzie wkręcana, a zgłosiła ją Karolina.
4: Tak, Paulina jest, pracuje na chirurgii w szpitalu.
1: Mhm. Okay.
4: A wiadomo, że w szpitalu to się różne rzeczy dzieją.
1: No tak, no tam
4: dużo chorób jest.
1: No tak.
3: Czyli z ostrzeżeniem będziemy dzwonić.
1: Epidemia.
4: Oczywiście, że tak.
1: Proszę bardzo.
5: Halo?
1: Dzień dobry.

0: Ja rozmawiam z panią Pauliną.
1: Tak.
0: Dzień dobry pani Paulino. Z tej strony Marianna Oścież. Ja dzwonię z Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Międzychodzie. Nie chciałem panią poinformować, bo dzwonię do wszystkich pracowników szpitala, że mamy epidemię rotawirusa. Kiedy pani ma dyżur?
1: Dzisiaj.
0: Dzisiaj. To bardzo prosimy się jakoś odpowiednio przygotować, żeby pani nie ucierpiała z tego powodu, więc po to tylko i wyłącznie dzwonię.
1: Dobrze, dziękuję za informację.
0: Bardzo proszę. Pani jakby zna zasady, co trzeba zrobić, tak? Czy mam przypomnieć?
1: Nie, dziękuję. Pamiętam.
0: No maseczki, wie pani o co chodzi. Lampa ozonowa, to wszystko. No i oczywiście bardzo ważna rzecz, bo to nigdy nie wiadomo, kiedy pani wyjdzie z tego szpitala. Bo może się ten dyżur wydłużyć. Nie wiemy, w jakiej sytuacji jesteśmy, jak epidemia opanowała teraz państwa szpital, więc bym proponował zabrać ze sobą również pampersy.
1: Dobrze.
0: Jeśli nie dla pani, to chociaż dla pacjentów, tak? Bo to na pewno się przyda. Obawiam się, że starszym osobom na geriatrii to na pewno zabraknie.
2: Przede wszystkim dla pani.
0: Dlaczego dla pani?
2: Dla pani, no bo pani przecież, jeżeli jest epidemia, no to wiadomo, że może się różne rzeczy wydarzyć, a pracować trzeba, tak?
0: No tak.
2: No.
1: Dobrze, dziękuję
2: dlatego
1: bardzo.
2: Dlatego dzwonimy do pracowników.
1: Dziękuję bardzo.
0: To jeszcze tylko pani sekretarka pani coś przekaże.
3: 500 na prezent marzeń ci bym przekazała. Pierwsza zmiana budzi ludzi. Cześć.
1: Nie rozumiem.
0: Proszę wyjaśnić.
3: Z radia dzwonimy. Karolina cię zgłosiła.
1: A no tak, wczoraj mi mówiła.
2: Co to za wkrętka, jak ci mówiła? Ty to możesz w ogóle? Nie, no
0: mogą
2: ludzie
0: zadzwonić z radia, wiesz? Głupie rzeczy będą mówić. No nie,
1: a
0: no
1: tego tak to mi... Nie, tego mi nie powiedziała, więc w ogóle jestem w szoku.
3: Jak zgłaszać?
1: Kosiarka mi tutaj kosi, więc już w ogóle jestem w szoku.
0: Aj, ty nie słyszysz,
3: jak okay zgłaszacie swoich bliskich, to im tego nie mówcie, bo to nie wyjdzie.
0: To nie ma sensu.
2: Chociaż z drugiej
1: ale
2: strony.
1: Ale ja tak jestem w ogóle zdziwiona.
3: No właśnie.
0: Czyli to był wiarygodny telefon.
1: Tak, Jezu, aż się wystraszyłam. Po prostu, ale mnie pampersy tak zmyliły, bo mówię, o co tu chodzi?
0: No, rotawirus. No,
2: wiadomo, różne rzeczy mogą się wydarzyć.
0: Strach kichnąć.
1: Tak.
2: Te 500 zł na prezent marzeń to rzeczywiście prawda.
1: Dziękuję, jestem po prostu w szoku, bo to takie było realne, że ja już zgłupiałam.
3: Miłego dnia ci życzymy.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Pa.
4: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Hej, a moja dzisiejsza historia jest taka, że pan z autobusu nie otworzył mi drzwi na przystanku i musiałam wysiadać na następnym, pędząc do pracy.
1: Ale to po co? To przecież poprosić kierowcę, żeby usprawiedliwienie napisał i do domu.
2: No bo trzeba było zrobić puk, puk, puk, to by może otworzył. Tak trzeba zapukać, żeby ktoś otworzył. Ludzie.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Reklama.
10: Rosyjski ambasador na dywaniku w polskim MSZ-cie.
11: To pokłosie gruźb Kremla.
10: Nie dożywocie, a 25 lat więzienia.
11: Sąd zmniejszył karę dla Norwega, który zabił 26-letnią Polkę.
10: Nowe twarze w kadrze Jana Urbana.
11: Jest sporo debiutantów i o tym powiem na koniec.
2: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
10: Polska ramię w ramię z europejskimi partnerami odpowiada na groźby Kremla do naszego MSZ-u. Wezwano rosyjskiego ambasadora.
11: To reakcja na zapowiedź ataków na Kijów oraz zalecenie ewakuacji m.in. placówek dyplomatycznych.
10: Z tym tematem nasz reporter Michał Skolimowski.
12: To było krótkie i konkretne spotkanie. Relacjonował mi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Ambasador usłyszał bardzo zdecydowane wezwanie do zaprzestania bezprawnej agresji.
13: I po drugie do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
12: Polska nie jest jedynym państwem, które wezwało rosyjskiego przedstawiciela na podobny ruch. Zdecydowały się m.in. Niemcy, Holandia czy władze Unii Europejskiej. I w tym, jak słyszę, nie ma przypadku.
13: To było uzgodnione, skoordynowane działanie.
12: Bo jak zaznacza rzecznik resortu dyplomacji, nie ma zgody na zastraszanie i groźby, także wobec dyplomatów.
11: Michał Skolimowski, dziękujemy za relację.
10: To już prawomocne 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki wyrok usłyszał Ingebrigt G., oskarżona o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu i porwanie ich córki.
11: Ta decyzja ma związek ze stanem emocjonalnym i psychicznym mężczyzny, tłumaczy rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie Tomasz Szymański.
14: Sąd uwzględnił po części te zarzuty i uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami nie tyle motywacyjnymi, co właśnie związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego, jego zaburzeniami pewnymi w tym zakresie, powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
10: W apelacji obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa uchylenia wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy.
11: Przypomnijmy, ciało 26-latki znalazł w listopadzie 2022 roku w mieszkaniu w Oświęcimiu jej ojciec. Od razu pod

0: Wierzenia padły na Norwega, a za jego 5-letnią córkę został wydany Child Alert.
1: Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem na autostradzie w Kopenhadze z Danii, sprowadzono go do Polski.
0: Po 23 latach wraca obowiązkowa apteczka w samochodach osobowych.
1: Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad odpowiednimi przepisami, które miałyby zacząć obowiązywać do końca roku.
0: Dziwię się, że przepis w ogóle zniesiono, mówi ratownik medyczny Marcin Borkoś-Borkowski.
2: Apteczka jest urządzeniem, które ratuje ludzkie życie, nie jest drogie, a w sytuacjach kryzysowych jest must have. Gdy będziemy jechali, będzie wypadek i ktoś przyuważy, że nie udzieliliśmy pomocy, grozi nam za to 3 lata. Ale już narzędzie do udzielania pomocy jest nieobowiązkowe. No to jest niekonsekwencja. Tragiczna.
1: Teraz w apteczkę muszą być wyposażone jedynie elki, taksówki, autobusy i ciężarówki przystosowane do przewozu.
0: W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróble będzie dziś Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz specjalizujący się w tematyce wschodniej.
1: Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl.
0: Jeszcze sport. Nowe twarze w kadrze Jana Urbana na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią.
1: Na czele zespołu bez zmian Robert Lewandowski, ale w kadrze sporo debiutantów, między innymi wśród napastników.
3: Karol Czubak, najlepszy polski strzelec ekstraklasy. Taka nagroda dla niego to powołanie do reprezentacji. Jest również Mateusz Żukowski, super strzelec Magdeburga, drugoligowy niemiecki zespół. Przypomnę, 17 goli w ostatnim sezonie drugiej Bundesligi Mateusza Żukowskiego.
0: Komentujesz w redakcji sportowej Superekspresu Przemysław Ofiara. Reprezentacja jutro rozpocznie zgrupowanie we Wrocławiu, gdzie w niedzielę zagra towarzysko z Ukrainą.
1: A z kolei 3 czerwca w Warszawie podejmie Nigeria.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Ciepło, ale nie tak ciepło, jak było wczoraj.
6: 20 stopni to wciąż ciepło, chociaż na południu Polski do burzy będzie jeszcze 25. Mhm. Później burza i znowu ochłodzenie.
5: Najchłodniej dzisiaj na północy kraju, maksymalnie 18 stopni, ale wszędzie dużo słońca i rzeczywiście na południu kraju mogą pojawić się burze, a także opady deszczu, zwłaszcza w okolicach Rzeszowa, tutaj podają synoptycy.
6: Na ten deszcz stopni, właśnie czekamy.
7: To ciepło, 18 stopni, to ja bym się bardzo cieszył, to nie narzekam.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
6: Nie narzekasz, ale nie. Klimatyzacja na 23 to...
7: Narzekam, bo ja jestem ciepłolubny!
6: Julia Hren.
8: Konrad Piwowarski.
7: Paweł Paweles, witamy was serdecznie.
9: Pierwsza zmiana.
10: Od rana z Vox FM.
4: Sponsorem programu jest Erste

0: Godzinę temu wspominałem o tym, że prawie dzisiaj zrobiłem najgłupszą rzecz, jaką można zrobić w domu, czyli chciałem nalać kawę do kubka odwróconego drugą stroną. Tak byłem zaspany.
1: No bo nie zauważyłeś, to jest tak zwane ominięcie się z prawdą.
0: I zgłębiłem temat. Można zrobić coś głupszego w domu.
1: Można zrobić coś głupszego?
0: Można,
1: zamienić toaletę z kuchnią?
0: Okej, dobra, to jest jeszcze głupsze na przykład. Jeżeli macie jakieś inne propozycje albo to, co wam się przydarzyło, to dajcie znać na 698-6969.
2: Bo wiadomo, w domu najwięcej wypadków się dzieje i to głupich.
0: Pewna Amerykanka, komiczka, ona jest znana nawet, jakaś ma kanał swój na YouTube. Ja nie pamiętam, jak się nazywa, ale

0: Nieważne. Ona chciała się położyć spać w domu.
1: No to
0: jest normalne, nie?
2: No tak.
1: Idziesz do łóżka i kładziesz się spać.
0: No. Ale jak idziesz do łóżka? Nie możesz tak od razu pójść do łóżka. Trzeba się przygotować do pójścia do łóżka, prawda?
2: No, no umyć zęby, no, przykład, siku zrobić.
1: No jak coś się czeka,
0: i w czasie przygotowań do właśnie położenia się spać,
2: no,
0: przygniotła ją lodówka.
1: Ła! Ale tak podeszła do niej i ją przygniotła.
0: Nie wiem, nie jest to do końca opisane. Na szczęście strażacy przyjechali, zdjęli lodówkę z pani, pani założyli kołnierz, zabrali ją do szpitala.
1: Aż tak było.
0: Aż tak, no.
1: Bo ta lodówka
0: 270 kilo.
1: Ona ma uczucia, kochani. Wszyscy myślą, rozumiecie, że to jest zimne stworzenie, nie? A proszę, ona ma uczucia. Chciała ją przytulić. Otworzyła poły swoich drzwi i się na nią, wiesz, położyła. Jak, co mogła zrobić inaczej lodówka?
2: No? Ale wiecie co, tak się dziwicie, ale większość ludzi jednak tak się przygotowuje do spania. Zagląda do lodówki i coś tam.
3: Pierwsza zmiana od rana.
0: Poza tym, FM. Przed snem trzeba światło wyłączyć, tak?
2: No tak, w lodówce.
0: W lodówce też najwidoczniej.

0: Na Radio Vox FM 20 minut po godzinie 7.
1: Ja już wam wszystko wyjaśnię, bo widzę, że wy nie wiecie, o co chodzi.
2: Jestem głodny tej wiedzy.
0: Pojęcia.
1: Mogę wam wszystko wyjaśnić, o co chodzi w programie.
2: Który?
1: W programie, gdzie miłość jest ślepa.
2: Miłość jest co? Ślepa, program, jest coś takiego?
1: Tak, Love is Blind, że się randkuje przez ścianę.
2: O, wpadła, oglądała, widzę.
0: To randka w ciemno.

0: W
1: programie, gdzie miłość jest ślepa.
0: Miłość jest co? Ślepa, program, jest coś takiego?
1: Tak, Love is Blind, że się randkuje przez ścianę.
0: A o, wpadła, oglądała, widzę.
2: To randka w ciemno.
0: Wpadła, oglądała, widzę.
2: To randka w ciemno.

0: czyli nie...
1: Można to oglądać, moi drodzy, w języku czeskim.
2: O nie, no fantastyczne.
0: Już tragedii mamy komedię, tak?
2: Miłość jest ślepa, a
3: mnie to mrzy. Zabolało mnie u serce. O, protože cítím, że zaczynam być zamilowana.
0: Zamilowana?
3: Donuciło mnie to przemyśleć.
0: O, mąż. Jeszcze daj coś.
1: Laska jest ślepa polsko.
4: Pierwsza zmiana.
0: Już jest zabawnie, zobacz.
2: Na zmianę z krycikiem można oglądać.
1: Ahoj.

0: Albo ta piosenka mi się
1: strasznie. Tam możecie wchodzić.
0: Ja w ogóle
1: no jest taka letnia.
0: Tak. A ja lubię ciepło.
1: Nie wiem, Paweł, ale ty masz dzisiaj jakieś rozdwojenie jaźni.
0: Mam.
1: Mówiłeś, że 20 stopni to fajnie, a teraz, że lubisz ciepło.
0: No tutaj to już jest ciepło przecież, 20 stopni.
1: Nie no, bardzo, bardzo ciepło. 3 minuty do godziny 7.30. Wiem, że czekacie na pytanie od Ryśka i ono na pewno zaraz się pojawi.
0: No.
1: Będzie?
2: No oczywiście, że tak.
0: To poczekaj, chciałem tylko wyjaśnić, dlaczego być może, bo przestałem brać regularnie środki na ciśnienie, jest mi cieplej i lubię to.
1: Zacznij brać, proszę cię, Paweł.
2: Rysiu?
3: Dlaczego Górol nazywa swoją żonę łowiecką?
0: Ło, ci da, panie.
1: A czy ty zapłaciłeś za puszczenie takiego pytania?
0: Dlaczego Góral... swoją żonę łowiecką?
2: To z 5 dych będzie, nie? Tak, żeby tak po góralsku, nie? Tak.
1: Myślę, że co najmniej.
0: Oni zaraz się zdenerwują, będą żądać właśnie.
2: No nic,
0: dopłaty.
2: Ale SMS-y są darmowe. 609-86-9869, przypomnijmy pytanie.
3: Dlaczego Górol nazywa swoją żonę łowiecką?
0: Hej!
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Hot grill.
8: Arilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
13: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25 do 20...

0: Kupuj codziennie z Biedronką.
1: Reklama.
2: 7.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
3: Rozpoczynam od pożaru żaglówki na Odrze w Szczecinie. Jedna poszkodowana osoba z poparzeniami trafiła do szpitala.
4: Ogień pojawił się po 4 rano. Wiadomo, że spłonęła górna część łodzi. Na miejscu nadal jest straż, WOPR i policja.
3: Niedawne opady deszczu to zdecydowanie za mało.
4: Zielona Góra i okolice na mapach. Zaznaczone na czerwono to oznacza najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
3: W takich warunkach ogień może wywołać iskra.
5: Wilgotność ciułki leśnej spadła poniżej 10%. To są naprawdę krytycznie niskie wartości. Ryzyko powstania i rozwoju pożarów jest bardzo duże. Niestety taka pogoda pożarowa utrzyma się jeszcze przez kolejne dni.
4: Mówił Paweł Wcisło z Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
3: Do zobaczenia będą czołg Abrams, kołowy transporter opancerzony Rosomak czy symulator dachowania samochodu.
4: W Warszawie trwają przygotowania do czerwcowych targów obronnych. Imprezę zaplanowano na 19 i 20 czerwca.
3: Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu i budowaniu odporności państwa odbędzie się na terenie Centrum Targowego Expo

0: przy ulicy Prądzyńskiego.
1: Dziennikarz, reportażysta Zbigniew Parafianowicz będzie gościem porannej rozmowy Vox FM. Początek, jak zwykle, po wiadomościach o 8.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Niespodzianki na wielkoszlemowym Roland Garros. Z turniejem w Paryżu niespodziewanie w pierwszej rundzie pożegnała się Jessica Pegula.
1: Piąta rakieta świata przegrała z Kimberly Birel. Do sensacji doszło też w turnieju tenisistów. Zaledwie 17-letni Moïse Kouame pokonał doświadczonego Marina Cilicia.
0: Francuz został najmłodszym tenisistą od 35 lat, który wygrał mecz w Paryżu.
1: Z turniejem już w pierwszej rundzie pożegnał się Kamil Majchrzak. Lepszy od Polaka okazał się Chilijczyk Alejandro Tabilo.
0: A dziś w drugiej rundzie zobaczymy nasze singlistki Igę Świątek, Magdalena Fręch i Magdalinet.
1: Tour de Pologne wraca na Pomorze.
0: Poznaliśmy trasę tegorocznej edycji. Kolarska rywalizacja rozpocznie się 3 sierpnia w Gdyni. Później etapy zakończą się w Szczecinie i Zielonej Górze.
1: Metę zaplanowano w Wieliczce.
0: Hiszpanka Alexia Putellas, dwukrotna zdobywczyni złotej piłki i 4-krotna zwyciężczyni Ligi Mistrzów, żegna się z Barceloną.
1: Zawodniczka ogłosiła w mediach społecznościowych, że odchodzi z katalońskiego klubu, w którym grała od 2012 roku.
0: Putellas jest także gwiazdą reprezentacji Hiszpanii, z którą zdobywała Mistrzostwo Świata w 2023 i wygrała Ligę Narodów w 2024 roku.
3: Pierwsza zmiana.
4: O co, Tyrysiu, pytałeś?
5: Dlaczego Górol nazywa swoją zonę łowiecką?
4: 609 869 869.

0: Te dwie minuty do godziny 8. Przypomnijmy pytanie od Rysia.
1: Dlaczego Górol nazywa swoją żonę łowiecką?
0: Bo sam jest baranem.
2: Bo jest potulna.
3: Bo mu becy.
2: Bo jak becy, to wystarczy dać jej trochę siana i jest spokojna.
3: Nieprawda, ładne, trafne.
2: Bo jest okrągła i pusysta.
3: A, taka mecutka.
0: To nie są poprawne odpowiedzi. Rysiek ma inną.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemanecko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego Górol nazywa swoją żonę łowiecką? Bo jej śmierdzą syry. Pozdrawiam, hej!
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: To jest normalnie jak szkolny przedmiot, ja się tak czuję. Zadaję pytanie, proszę odpowiadać, ale z tą różnicą, że nie trzeba odpowiadać poprawnie.
1: Dobrze, tak, złych ocen my nie wystawiamy.
0: Tak, to też racja.

0: 14 minut do godziny 8. Dzisiaj w Tylko Złe Odpowiedzi zajmiemy się anatomią człowieka.
1: Dokładnie jaką częścią?
0: Po co nam pępek? Jeżeli macie jakiś pomysł, bo mi się wydaje, że...
2: Ja nawet dobrej odpowiedzi nie znam.
1: Ja wow.
0: Nie znasz dobrej odpowiedzi na to pytanie?
2: No nie, no po co pępek?

0: Ona to akurat nie, jaką częścią?
1: Po co nam pępek? Jeżeli macie jakiś pomysł, bo mi się wydaje, że...
2: No, ja nawet to... dobrej odpowiedzi nie znam.
0: Ja mam.
1: Nie znasz dobrej odpowiedzi na to pytanie?
2: No nie, no po co pępek?
1: Nie znasz dobrej odpowiedzi na to pytanie?
2: No nie, no po co pępek?

0: ważne.
1: Nie wiem dlaczego, ale się rozkręcają.
2: Zauważyłem, że między innymi pępek, to są dwa rodzaje pępka. Jeden jest do zbierania tych paproszków, wełny, a drugi wystający do wygrzebywania z niego tych rzeczy. Zastanówmy się, w jakich sytuacjach.
3: Tak, życzymy wam smacznego. Po co nam pępek? Żeby podczas zabawy było, gdzie gumę do rzucia zostawić.
0: A o co chodzi? Wkładasz antykoncepcyjnie ząbek czosnku. Czy ktoś mi może to wytłumaczyć?
2: Stary zabobon. Położysz ząbek czosnku na pępku, ona nie zajdzie w ciążę.
3: O!
0: Tylko złe odpowiedzi, jak słyszycie. 609-869-869. Po co nam pępek? My się tu bardzo poważnymi sprawami zajmujemy.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Autopromocja. 3.

0: Autopromocja. Reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
12: 3 osoby zatrzymane.
13: Na początek najnowsze informacje w sprawie fałszywych alarmów.
12: Polska i Wielka Brytania podpiszą porozumienie.
13: To w sprawie bezpieczeństwa.
12: Za chwilę też poranna rozmowa w Vox FM.
13: Zapraszam, Jan Wróbel.
14: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowali i przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
12: 3 osoby zatrzymane to w sprawie fałszywych alarmów wymierzonych w osoby związane z opozycją.
13: Jedna z nich trafiła już na 3 miesiące do aresztu. Przypomnijmy, chodzi o fałszywe zawiadomienia o zagrożeniu życia. Służby zostały wezwane m.in. do domu matki prezydenta Polski.
12: Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanych?
15: To młode, około 20-letnie osoby, które wcześniej miały zatargi z prawem w podobnych sprawach. Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów tego postępowania ze względu na rozwojowy charakter sprawy. Trójka zatrzymanych współpracuje ze śledczymi i składa zeznania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcy działali chcąc zaistnieć. Jak przekazał dziś o poranku w TVN24 szef resortu spraw wewnętrznych, to dopiero początek tej sprawy, a prowadzone śledztwo przyniesie zapewne kolejne zatrzymania. Służby próbują obecnie namierzyć także sprawcę sobotniego fałszywego zawiadomienia w sprawie pożaru w domu matki prezydenta Polski.
12: Jeszcze dziś Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.
13: To będzie historyczna chwila, zaznacza premier Donald Tusk.
16: Kiedy pracowaliśmy nad traktatem z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski.
12: Istotnym elementem porozumienia ma być cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne.
13: Na zegarze minuta po 8:00, Vox FM, to czas na poranną rozmowę Jana Wróbla. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, bardzo dziękuję. Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz i autor książki świeżutkiej, cieplutkiej, Kłopot z Zełeńskim, jest naszym gościem. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Ale zacznijmy od tej sprawy takiej chyba smutnej. Rosjanie znowu zaatakowali Kijów, kilka osób zginęło, 100 rannych i zapowiadają zmasowane naloty. Czy to jest informacja z gatunku co dla nas ważne, czy będziemy jeszcze 5 lat takich słuchać co jakiś czas?
18: Znaczy, akurat ta informacja, która wypływa z MSZ-u rosyjskiego, jest istotna, ponieważ Rosjanom źle idzie na froncie na Donbasie. Ukraińcom udało się wymyślić taktykę, która bardzo mocno spowalnia ich postępy w zdobywaniu Słowiańska i Kramatorska, w związku z czym postanowili atakować centra, jak to określają, decyzyjne na Ukrainie i to, co będą robili latem, tak jak zimą atakowali głównie energetykę, tak w tym sezonie letnim będą próbowali niszczyć budynki rządowe, możliwe, że uderzą w parlament. To będzie starcie takie też bardzo prestiżowe o to, czy obrona powietrzna ukraińska jest wydajna, żeby ośmieszyć Putina po tych zapowiedziach, czy Rosjanom uda się za pomocą pocisków po prostu zaatakować centrum Kijowa, zniszczyć te budynki rządowe. Ostatnio udało im się na przykład uszkodzić MSZ ukraiński w centrum, w samym ścisłym centrum Kijowa. Także to będzie mniej więcej w tym kierunku szło.
17: No jest możliwe, że druga strona odpowie w mniejszej skali, ale podobnie, jakaś rakieta walnie w MSZ rosyjski?
18: Już odpowiada za pomocą dronów. W dronów produkowanych i przez firmy prywatne, i przez koncern Ukroboronoprom, czyli państwowy. Te drony dolatują do Moskwy. Parada zwycięstwa 9 maja była kompromitacją Putina wizerunkową, bo z obawy przed dronami ograniczono bardzo jej w zakres. Pociski manewrujące to jest, im dłużej będzie trwała wojna, tym bardziej niekorzystne będą te zagrożenia dla Putina, ponieważ Ukraińcy bardzo intensywnie pracują nad programami pocisków balistycznych i manewrujących. I nie mówimy tylko o tym mitycznym Flamingo, ale też o możliwości, rozbudowanych możliwościach pocisku Sapsan.
17: Dobrze, temu Flamingo sporo uwagi poświęcasz w swojej książce, ustami różnych dyplomatów i ekspertów, którzy twierdzą, że Flamingo dobre, ale przereklamowane.
18: Takie są opinie, natomiast to też jest, druga strona medalu jest taka, że to jest produkt dość świeży, także ma swoje choroby wieku dziecięcego, tak samo jak pamiętamy palące się baterie w Dreamlinerach na pewnym etapie. Każdy produkt szybko wprowadzany do użytku ma swoje wady.
17: Mam tutaj pytanie takie, które każdemu się nasuwa po prostu. Czy dopóki istnieje zagrożenie kompromitacji USA w Iranie, to w ogóle coś się wydarzy na tym froncie dyplomatycznym związanym z Ukrainą? Czy też, no rzeczywiście, możemy tylko liczyć, kto więcej ludzi zabije w tej wojnie i mieć swoich, którym kibicujemy?
18: Na froncie dyplomatycznym z udziałem Stanów Zjednoczonych najprawdopodobniej wydarzy się niewiele, bo ta formuła Trumpa w sprawach ukraińskich prawdopodobnie się wyczerpała. Ale może się dużo wydarzyć na teatrze wojennym. Krótko mówiąc, Zełenski jednak dysponuje pewnymi narzędziami eskalowania w wojnie. Teraz mamy temat białoruski, który bardzo wszedł na agendę. Nie możemy wykluczyć tego, że w ramach tego zamieszania białorusko-ukraińskiego dojdzie do powtórki z obwodu kurskiego, tylko tym razem wobec Białorusi, prawda?
17: Chodzi ci o tę akcję taką trochę dywersyjną z wejściem na terytorium Republiki Rosyjskiej.
18: Zgadza się. Rozszerzanie konfliktu na inne teatry, czy też uderzanie w słabe ogniwa tego sojuszu, te osi satrapii rosyjskiego, czyli w Białoruś, bo Białoruś jest słabym ogniwem tego układu, jest dla Zełenskiego korzystne. No to jest
17: dla nas?
18: Dla nas nie.
17: To jest tak w mrocznej promocji. Teraz więcej wojny.
18: Dla nas nie. Oczywiście. Nawet ewentualne zagadnienia z Białorusią to dla nas na przykład wyzwanie migracyjne, które korzystne nie jest. Także to nie zawsze, te interesy nie zawsze się zgadzają.
17: Z autorem książki Kłopot ze Zełenskim przechodzimy do internetowej kontynuacji porannej rozmowy Radia Vox FM.
4: To ja jeszcze podpowiem, że rozmowę Jana Wróbla możecie śledzić na voxfm.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
20: Mapa pogodowa dzisiaj żółta od słońca, bo tego słońca będzie dzisiaj sporo, ale też trochę deszczowa.
21: Na
20: od deszczu.
21: Będzie lało.
22: Opady
21: południa.
22: Deszczu na Podkarpaciu i na tam Podkarpacie. Też możliwe są burze dzisiaj.
21: Okej, przyznaję.
20: Bo tam
21: to.
20: Dzisiaj też przed tymi burzami najwyższe temperatury nawet do 25 stopni, bo w całej Polsce to tak około 20.
22: Tak, a najchłodniej tradycyjnie już się zbliżają wakacje nad morzem. 18 stopni pokażą w Trójmieście termometry.
21: Krystalizuje. 1017 hektopaskali.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
20: Julia Chren,
22: Konrad Piwowarski,
21: Paweł Pawelec i Biometr. Wszędzie fajny, oprócz w górach słaby.

0: po co nam pępek? Takie jest pytanie. 6098698.
1: Nie.
0: No przestań.
1: Uwielbiamy was za to. Są czasami obrzydliwe, więc ich nie przeczytamy, ale są też i naprawdę interesujące.
0: Iwona napisała do kolczyka. I ja się zgodzę, tak? Tak samo jak uszy są do kolczyka.
2: Marcin z kolei napisał, że pępek mamy po to, żeby móc wyprawić pępkowe. To mi się też podoba.
1: Bardzo fajne. Pępek jest po to, by pisząc o nim sadzić błędy ortograficzne.
2: A, że można
0: pępek.
2: Okay.
0: A, pępek.
2: Są też telefony?
3: Witam, tu Mariusz. Wydaje mi się, że pępek jest, żeby go lizać.
2: O. Mariusz, to co robisz w domu?
1: A to jest dobre.
2: Mam nadzieję, że w domu.
1: To jest droga do rozkoszy przez pępek. Dobre.
0: Ale jeżeli potrafisz polizać własny pępek...
2: A gratulacje.
1: Nie, no to...
0: No to to
2: może
0: jest...
2: Może żeber nie ma. Kolejny telefon.
4: Z tej strony Wojtek. Pępek jest oczywiście po to, żeby na koniec dnia przypomniało nam, jaki kolor sweterka nosiliśmy. Pozdrawiam.
5: Tylko złe odpowiedzi.
1: Czyli wełenka.
2: 609 869 869. Po co nam pępek?

0: Pierwsza zmiana, Pawelec, nie wiesz po co ci pępek? Po to, żebyś wyżej pępka nie podskoczył.
1: Ja
0: pozdrawiam
1: nie
0: serdecznie.
1: No. Ja nie podskoczę.
2: Proszę nie skakać.
1: Do góry nogami skoczę.
3: Iwona napisała, a mój mąż ma pępek po to, żeby przechowywać w nim kurz. Nie wiem, dlaczego Iwonka napisałaś akurat o mężu, tylko o mężu.
1: O sobie nic w ogóle, tak?
2: A dlaczego kurz?
1: No bo tam trochę się kurzu może zebrać.
3: Tam się wszystko zbiera, to jest taka...
2: Tam... Tomek z kolei napisał, po co nam pępek, po to, żeby się z żoną pokłócić. Najpierw byłem zaskoczony, a potem zorientowałem się, że rzeczywiście każdy powód jest dobry, żeby się z żoną pokłócić.
1: Słuchaj.
3: Ojeju, to ja się trochę boję, że my wywołaliśmy kłótnię. Kacper też napisał, jak pępek zaczyna się rozwiązywać, to znak, że czas już przestać jeść.
1: O, właśnie. Pępek jest potrzebny, żeby po zimie odpowietrzyć bęben. Ktoś napisał.
2: Dzwonicie też do nas?
4: Cześć, witam. Ja myślę, że pępek mi służył do tego, żeby mnie napompować i teraz wyglądam jak wielki pasibrzuch. Pozdrawiam, Andrzej.
5: Tylko złe odpowiedzi.
3: Czyli to przez pępek po prostu.
1: O, jest
3: jeszcze gdyby
1: coś.
3: Go nie było, to by tak to nie wyglądało.
1: By ci nie było przykro, że przy bardzo dużej nadwadze nie widzisz siusiaka. Widzisz pępek.

0: do 8.30 bez pępka ludzie nie wiedzieliby, z której strony jest przód, a z której tył.
1: No tak, to jest logiczne, rzeczywiście, przecież tak musi być. No.
2: Być w nocy wiedział, tak.
1: Radek jeszcze napisał bardzo dobrze, tak mi się wydaje. Nie każdy o tym wie, ale w pępku ukryty jest przycisk reset. O. Trzeba go dłużej przytrzymać i wtedy problemy znikają. Proszę spróbować.
3: Pierwsza zmiana od rana z Boxer.
1: Tylko swój proszę trzymać.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Reklama.
2: 8.30. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM. Przedstawią je Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
14: W niedzielę został sprowadzony do kraju. Od tego czasu przebywa na kwarantannie w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.
15: Polski kapitan wycieczkowca nie wykazuje objawów chorobowych, a kolejny wynik testu na hantawirusa jest ujemny.
14: Hotdogen doprowadził do śmierci 3 osób. Zakażenie potwierdzono u 12 pasażerów wycieczkowca.
15: Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie ma dziś ogłosić wyrok w procesie żołnierza oskarżonego o przekroczenie uprawnień.
14: Chodzi o wydarzenia z marca 2024 roku. W okolicach Dubicz-Cerkiewnych 25-letni szeregowy Karol S. oddał 12 strzałów.
15: Na linii ognia było 10 migrantów, dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej i dwóch żołnierzy. 25-latek nie przyznawał się do winy, niedawno zwolnił się ze służby.
14: Nie tylko susza, także inwazyjne owady dają się we znaki leśnikom.
15: Od dziś przez 2 tygodnie nie można wchodzić do lasu w zieleniu warmińsko-mazurskim.
14: To przez zabiegi chemiczne z użyciem samolotu są wymierzone w zwalczanie chrabąszczy niszczących drzewa.
15: Fala upałów w zachodniej Europie. Od kilku dni gorąco jest w całej Francji.
14: Rekordy ciepła dla 26 maja odnotowano w Belgii i Holandii. Tam temperatura oscylowała wczoraj w okolicach 30 stopni.
4: Pierwsza

0: Pamiętajcie, żeby nie podlewać ogródków i nie kosić trawy, ponieważ jest susza.
1: No, ale rano jeszcze można.
2: Chyba wręcz
0: rano
2: odwrotnie.
0: Można? No to wieczorem, właśnie nieodwrotnie.
1: Nocy, nie? No, nie, rano, wieczorem można, nie można w ciągu dnia, bo to będziesz palił trawę wtedy po
2: no,
1: prostu.
2: No bo to strata w ogóle też wody, nie? No,
1: poza
2: to,
1: tym wąż jest niebezpieczny.
2: O, ta może udziałać.
1: Zwłaszcza wąż rzeczny.
2: No są jadowite, a wąż może przydusić, bo to są dusiciele.
1: A o wężach teraz chcielibyśmy wam powiedzieć, ponieważ WHO ostrzega, że węże przenoszą się do miast.
0: O!
1: I to te jadowite, najgorsze, najbardziej takie też mije wszystkie. Do 2050 albo 2090 roku. Mały tam 40 lat różnicy, ale powiedzieli, że wtedy te węże z różnych lasów, rzek i tak dalej przeniosą się do miast,
0: czyli
1: bo będziemy mniej wody.
0: Węże przenoszą się do miast, tak?
3: Co im to przeszkadzało?
0: Trzeba zrzekać się praw miejskich, żeby wężom się pomyliło. Skoro mają do miast się przenosić.
2: Na wieś się nie przeniosą. No.
1: Poza tym złośliwie mówią, że już się dawno przeniosły.
2: Teściowa.
4: Pierwsza zmiana.
2: Bardzo jadowite.
0: No wiesz co, Paweł, wczoraj był Dzień Matki, a ty już dzisiaj...

0: Ja się cieszę, że zrobiło się cieplej i już ruszają te wszelkie plenerowe imprezy w miastach.
1: No wiadomo, dni miasta, dni ziemniaka, dni sera, dni mleka, dni kartofla.
2: No i też troszkę jobów dla nas przy okazji.
0: No i uwaga, uwaga, w Żurominie odbędzie się za miesiąc niespełna dni miasta się odbędą.
2: Miasta Żuromin.
1: Tak. Ale nie tylko w Żurominie, będzie mnóstwo tych różnych dni miasta.
0: Ale o tym Żurominie musimy wam powiedzieć, ponieważ
1: tylko właśnie,
0: zyskali nowego partnera. Wczoraj ogłosili to oficjalnie, tak, partner strategiczny. Z przyjemnością informujemy, że partnerem tegorocznych Dni Miasta został Zakład Pogrzebowy.
1: Nie no, wspaniale. Ja bym się trochę bała w tej imprezie. Ja bym się trochę bała w tej imprezie uczestniczyć.
0: Co, że będziesz sztywna?

0: No, na przykład. Chociaż wiadomo, każda impreza kończy się zgonem.
1: I jesteśmy.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Ktoś też komentował hasło przewodnie, baw się, jakby jutro miało nie być.
1: Brawo!
3: Życzymy miłej zabawy.

0: będzie, że to Blanka śpiewa?
1: A, że Bejba? 3 minuty do godziny 9. Nie wiem, czy Blanka, jak się dziś nazywa bohaterka Kochaj albo Rzucaj?
2: Czekaj, muszę wybrać.
1: Ach, to nie jest takie proste, bo oczywiście po godzinie 9 w Radiu Vox FM Kochaj albo Rzucaj. Przed nami więc radioodbiorniki, proszę dać głośniej.
0: Jedno zdanie chociaż, Paweł, no weź.
2: No dobra, nie układa się facetowi, nie zdradzę imienia, nie układa się mu z kobietą, na którą czekał bardzo długo. To drugie rozdanie, tak bym powiedział. Mają już dzieci z poprzednich związków. I tu widzę, że coś nie siedzi w relacji ona, dzieci, on.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Szczegóły po 9.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2900.

0: 99 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Reklama.
12: Zatrzymano 3 osoby.
13: Tu w sprawie fałszywych alarmów w Polsce premier przekazał szczegóły.
12: Jeszcze co najmniej 2 dni bez pociągów na trasie Rogoźno-Poznań.
13: Wciąż trwa sprzątanie po tragicznym wypadku.
12: Szykuje się wyjątkowa noc dla miłośników mocnych historii.
13: Przed nami True Crime Night.
14: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
12: Odpowiedzą za serię fałszywych alarmów służby zatrzymały łącznie 3 osoby. Jedna z nich trafiła już do aresztu.
13: Informację potwierdził przed chwilą premier Donald Tusk, jak mówi im to młodzi ludzie.
15: Którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości, o tym już wiemy.
12: Jak podkreślił premier, służby traktują działanie zatrzymanych jako poważne przestępstwo.
15: Nieważne, czy ma się 16, czy 20, czy 25 lat, nieważne, czy się robi to dla zabawy, czy z pobudek politycznych, to są poważne przestępstwa. I każdy, kto ma zamiar bawić się w taki sposób, musi mieć świadomość, że my technicznie będziemy zdolni do identyfikacji sprawców.
12: Zatrzymani mają stać za alarmami, które uderzyły m.in. w rodzinę prezydenta czy osoby związane z opozycją.
13: Na podstawie fałszywych zgłoszeń kilka dni temu strażacy siłowo weszli do mieszkania należącego do matki Karola Nawrockiego. Jeszcze co najmniej 2 dni bez pociągów na trasie Rogoźno-Poznań. Wykolejny skład został już podniesiony na tory pod Obornikami.
12: Dziś ma zakończyć się naprawa torów. To po poniedziałkowym wypadku pociąg zderzył się z ciężarówką.
13: Służby PKP wczoraj wieczorem rozpoczęły naprawę zniszczonej infrastruktury.
16: Linia kolejowa między Poznaniem a Piłą wciąż pozostaje jednak zablokowana. Uszkodzone najpewniej zostały nie tylko tory, ale też linia trakcyjna. Jak się dowiedziałem, ruch na trasie Poznań-Piła dalej jest wstrzymany. Część połączeń odwołano, a przewoźnik na wyłączonym odcinku zapewnił zastępczą komunikację autobusową. Do katastrofy doszło w poniedziałek po południu na przejeździe kolejowym w Garbatce. Pociąg Kolei Wielkopolskich relacji Rogoźno-Poznań zderzył się tam z ciężarówką, po czym wykoleił się. W wypadku zginął kierowca ciężarówki, a 17 osób podróżujących pociągiem zostało lekko rannych. Jedna osoba trafiła do szpitala. Policjanci zakończyli już oględziny miejsca zdarzenia.
13: O czym informował nasz wielkopolski reporter Paweł Adamczewski.
12: Od ponad 2 tygodni nie kontaktuje się z rodziną. Może przebywać z 22-letnim mężczyzną.
13: Policja poszukuje 15-letniej Weroniki Gwiazdowskiej z Warszawy. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że dziewczyna wyjechała z miasta.
17: Trop urywa się za nią w Kielcach, gdzie może przebywać w towarzystwie 22-letniego mężczyzny, którego poznała wcześniej. Wszystkie osoby, które widziały dziewczynkę po 11 maja, prosimy o pilny kontakt z najbliższą jednostką policji.
12: Mówił Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. Mundurowi opublikowali wizerunek 15-latki na swoich stronach.
13: To będzie największa inwestycja w Gdyni od około 50 lat. Miasto ogłosiło przetarg na projekt remontu estakady Kwiatkowskiego.
12: To droga o strategicznym znaczeniu dla obrony.

0: Nośności Polski, bo łączy gdyński port z resztą kraju.
1: Głównymi celami tej inwestycji jest zwiększenie nośności obiektu, poprawa trwałości konstrukcji, dostosowanie do obecnych wymagań transportowych i zabezpieczenie tej trasy tak, żeby ona mogła funkcjonować przez kolejne dziesiątki lat bez awarii. Założyliśmy, że uda się tą estakadę rozbudować do 3 pasów ruchu, po 2 pasy dla samochodów plus buspas.
2: Mówi Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni. Na modernizację rząd planuje przeznaczyć około 500 000 000 zł. To będzie wydarzenie dla wszystkich miłośników mocnych historii. W najbliższy piątek w Warszawie odbędzie się True Crime Night.
0: To przestrzeń spotkań dla wszystkich tych, których fascynują kulisy zbrodni, psychologia sprawców, a także realia pracy śledczych.
3: Wydaje mi się, że to jest najsilniejszy program eventu w konwencji True Crime w Polsce. Zobaczymy absolutną śmietankę polskiej sceny True Crime. Rafał Zalewski, Polsat Interwencja, Mateusz Baczyński, Kulisy Spraw Onet, Hania Dobrowolska, Gazeta.pl, oczywiście grono naukowców, czyli dr Maciej Szaszkiewicz, twórca polskiego profilowania kryminalnego.
2: Mówi Zbigniew Nowak, organizator wydarzenia. True Crime Night rusza 29 maja w Warszawie. Patronem medialnym jest radio Vox FM.
4: No weź się pochwal.
5: No ja też tam będę. No.
6: Marta Kiermasz też tam będzie.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Podobno jakieś czarne chmury nad nami. Coś doniósł
8: Konrad.
5: Coś
8: się zmieniło? Bo to po tego prognozy.
5: Poczekajcie. Synoptycy mówią, że dzisiaj nie będzie padało w centrum Polski. Będzie padało tylko na Podkarpaciu i w okolicach Krakowa. Rzeczywiście jakaś taka szaruga się zrobiła i te słońce schowało się dość daleko za chmurami. Więc my, jako że się nie znamy na pogodzie, cóż mamy powiedzieć? Nie, jaka pogoda chmur, jest, każdy widzi.
6: Z tych chmur podobno deszcz nie spadnie, przynajmniej w centrum i na północy.
7: Ciepło będzie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Ciepło szczególnie w Gdańsku, całe 17 stopni. Julia Kren.
6: Konrad Piwowarski.
8: Latem chmurki jak kołderka trzymają ciepło. Paweł Pawelec za chwileczkę, kochaj albo rzucaj.

0: 15 minut po godzinie 9 to czas na kochaj albo rzucaj i właśnie tutaj na zawsze nie będzie miłości, tak?
1: Nie mogłem się oprzeć, tak. Nie wybrałem swojego imiennika Pawła.
2: Aha, dobra, opowiadaj. Co pan Paweł nabroił?
1: Słucham waszego radia bardzo często. Zapoznałem swoją żonę w 2015 roku w Sylwestra przez kolegę mojego tutaj, dokładnie przez Andrzeja. Po krótkiej znajomości zamieszkaliśmy oczywiście razem u mojej żony w Ursynowie. No i się zaczęło. Od 2-3 lat żyjemy jak pies z kotem niestety. Wyprowadziłem się z mieszkania. Od 3 miesięcy
0: to poczekaj,
1: nie ma
0: po
1: nas.
0: Po 2-3 latach się zorientował?
1: No tak po 5-6. Nadal ją kocham. Nie chciałbym opowiadać o tym, co zniszczyło i zaskoczyło mnie. Natomiast... No tak.
2: Ale chyba musi ci opowiedzieć, żebyś wiedział, o co chodzi.
1: Będę musiał przepytywać. Bardzo szkoda mi tych lat, które przeżyliśmy. Naprawdę się układało. Potem być może zrobiłem jakiś mały błąd, ale bardzo cię proszę, ratuj mi to małżeństwo.
0: To chyba musisz zadzwonić, skoro on taki nie był wylewny w zgłoszeniu.
1: Przepytam.
3: Kochaj. Albo rzucaj.

0: Kochaj albo rzucaj. Paweł Paweles, wita serdecznie Pawła.
1: Cześć. Dokładnie nie będę opowiadał. No mam trochę z żonką, gdzie tam, no tak jak opisałem, jesteśmy w tam od 11 lat, tak.
0: Ale poczekaj, no, poczekaj, jak to? No nie mieszkacie razem, wyprowadziłeś
1: no nie,
0: się.
1: No nie, teraz nie, no tak.
0: Od kilku miesięcy nie mieszkacie razem. No to tak. Nie bagatelizuj. Mowa będzie o Edycie, więc ci pomogę. Jak długo jesteście razem?
1: 11 lat będzie. No na początku było wszystko elegancko. Wzięliśmy ślub, chciała tego. Było wszystko okej, ale no teraz ostatnio jakoś, nie będę tak bardzo szczegółowo mówił o trochu, bo tam nie
0: ja muszę
1: tak
0: mieć
1: bardzo...
0: informację pełną. Zamieszkałeś u niej na Ursynowie, w jej mieszkaniu. I od dwóch, trzech lat, to duży rozstrzał, żyjecie ze sobą jak pies z kotem, aż doszło do tego, że wyprowadziłeś się. Opowiadać to ty nie potrafisz, Paweł.
1: No nie umiem opowiadać. No
0: właśnie.
1: Tak nie umiem.
0: Co trzeba zrobić, żeby zostać zmuszonym do wyprowadzenia? Się.
1: Wyszło jak wyszło, po prostu no...
0: No nie wyszło jak
1: związek.
0: Wyszło, powiedz co, żeś już czynił.
1: No dobra, no powiem tylko tak troszkę przez... jej córka się wtrąca. No nie chciałbym tego bardzo ujawniać na antenie, bo...
0: Ale ona się wtrąca dlaczego? Bo widzi jaką krzywdę...
1: No rządzi mamusia. Nie, ja krzywdy żadnej nie robię, tylko...
0: Nie
1: robię
0: robisz.
1: Do tej pory co mogłem. To mówię, wszędzie zapraszałem, jeździliśmy nad morze, wyjeżdżałem na pięć dziećmi, dzieci już dorosły, więc wyjeżdżały sobie same. A my z żoną jeździliśmy sobie tu i tu. I było okej.
0: Dlaczego ta jej córka ma taką niechęć do ciebie i psuje wam związek? Nie widzi, że mama jest wtedy nieszczęśliwa?
1: Nie wiem, czy widzi, czy nie, ale moja żona tego nie widzi. Jakby jej córka zrobiła, czy zrobi dobrze, czy źle, zawsze jest dobrze. O, a jak ja zrobię coś dobrze, to jest źle.
0: Nie wygrasz z córką, wiesz o tym.
1: Ja wiem, że nie. Ja wiem,
0: nie ma takiej możliwości.
1: Ja wiem.
0: Dzieci się kocha ponad wszystko, a ty musisz być ponad i wytrzymać.
1: Ciężko jest.
0: Powiedziałeś mi o tym, że ta córka staje pomiędzy tobą a Edytą. Edyta zawsze jest po stronie córki.
1: Po jej stronie, tak.
0: To jest zrozumiałe. Nie mówisz mi, do czego to doprowadza. Czy to naprawdę są kłótnie warte wyprowadzania się z mieszkania?
1: Nawet ostatnio były... Żona wyprawiała na działce urodziny. Sorry, to było w marcu. Mm-hmm. Jej córki z segregator leżał, to ja go akurat nie przyniosłem, tylko ktoś go przeniósł gdzie indziej, a ona myślała, że to ja i zaraz awantura. Więc ja się zabrałem, odjechałem od tamtej pory właśnie.
0: Czyli Pawle, nie ma żadnego szacunku ze strony córki do twojej
1: nie,
0: osoby.
1: Nie mam.
0: Ona
1: właśnie,
0: z tobą walczy.
1: Wszystko było dobrze, jak była mała, już podrosła, teraz no już jest pełnoletnia.
0: A Edycie to pasuje? Ona nie próbuje
1: widać,
0: jakoś... No to jest takie trochę niefajne dla ciebie i stawia ją w bardzo złym świetle, ale i Edytę również, że nic z tym nie robi.
1: Bo nawet moja córka bardzo już ze mną się nie chce odzywać.
0: Jak ja do niej zadzwonię, to ja się dowiem od niej, od Edyty, że ty jesteś cudownym człowiekiem, aniołem chodzącym po ziemi.
1: Znaczy, nie jestem aż tak może cudownym, ale no...
0: Wszyscy się na ciebie uparli. Ich zdaniem jesteś niedobry dla matki, a ty nic złego nie zrobiłeś. Tego się dowiem?
1: Okej. No, patrzymy, co powiem.
0: Dzwonię.
2: Kochaj... Albo rzucę. Vox FM.
3: Spisek.
0: Tak, znając ten program, już boję się, czego ja się dowiem.
3: 6098 69 869. Piszcie, co wymyślicie, czy Paweł pogodzi się z Edytą.

0: do końca wiemy, kim ten Paweł jest.
1: No właśnie, ta piosenka była po angielsku, tak dla jasności. Jakby ktoś tam się doszukiwał polskich słów, to nie.
2: Bardzo wiesz, że mój język angielski nie jest najlepszy.
0: A jednak grillowane będzie, taki SMS przed chwilą przyleciał.
2: No, tak coś czuję. Za chwileczkę, jak Edyta odbierze telefon, jak się dowiemy, ja sobie No facet nie jest w stanie
1: przyznać
2: się...
1: Na aniołka to on nie brzmi. No.
2: Tak, nie jest w stanie przypomnieć sobie, bądź przyznać się, co mogło mieć takiego strasznego miejsce, że on postanowił się wyprowadzić. On I tylko jakaś sugestia, że córki stoją po stronie matki.
0: Złośliwie działają.
2: Jego również. Tak. Jego również.
1: Stoją po stronie jego żony.
2: Mamy, tak, żony. Tak.
1: Myślę, że się nie pogodzą, bo córka za mocno miesza. Niech tylko kobieta pamięta o tym, że córka się kiedyś wyprowadzi.
2: A, czyli to jest obrońca Pawła. No okej, no dobrze, ja też go
0: też,
2: będę
0: też bronił. Będziesz obrońcą.
2: Ja
0: chyba,
2: będę go bronił dopóki się nie okaże, że...
0: Chorągiewa.
2: Tak, chorągiewa.
1: To dzwoń do Edyty.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo?
2: Dzień dobry. Edyto, ja jestem prezenterem Radia Vox FM. Prowadzę program Kochaj albo rzucaj i dzwonię do ciebie na zgodę. Kto by pomyślał? Tak, odważył się, Edyto. Niejaki Paweł napisał do mnie list z prośbą, bym jakoś spróbował zaradzić, bo przeżywa to, że uniesiony dumą wyprowadził się z działki po imprezie, na której była kolejna awantura. No i jest mu przykro, że jest najmniej ważny w całej rodzinie.
4: Ale on się wyprowadził przed imprezą. On imprezował sam. A impreza miała być później.
2: O kurczę, to tego mi nie powiedział. Tego mi, Edyta, przepraszam, nie powiedział. Powiedział, że po raz kolejny była mała sprzeczka z twoją córką i on nie wytrzymał i się wyprowadził, no.
4: To nie była impreza, on imprezował, a to było przed imprezą.
2: Imprezował, czyli sam pił alkohol?
4: Dokładnie.
2: To jest problem? On troszkę pije?
4: Taki po prostu robię na złość.
2: Wtedy robi na złość. Słuchaj, no właśnie, ja nie bardzo wierzyłem, a chciałbym, żebyście się pogodzili, Edyta, bo po to dzwonię, bo on cię kocha. Mówi, pomóż mi, Paweł, powiedz jej, że ją kocham, że ja jej nie przypadkiem te 52 róże kiedyś kupiłem. No, czuję się najgorszy ze wszystkich w rodzinie, tak mi powiedział. A ona mnie w ogóle nie broni, ta moja Edyta. Jak przychodzi jakiś spór, jakaś kłótnia, jak z tym segregatorem, którego ja nie przestawiłem, to oni na mnie wskakują, krzyczą na mnie, od razu mnie obrażają, a potem nawet mnie nikt nie przeprosi, jeśli to nie była moja wina.
4: Biedny chłopak normalnie.
2: No, powiedział zero szacunku, kurczę, no nic nie ma. Co ja mam robić? Przecież klapa w dupę nie będę dawać, bo przecież to są już dorośli ludzie, mają swoje rodziny nawet, mówi. Takie fajne mieszkanie zostawiliśmy tej córce Edyty. Jak ja się uniosłem honorem i wyprowadziłem, to natychmiast córka z chłopakiem zamieszkała w domku na działce, żeby mnie...

0: nie mógł wrócić. Zyta, ogarniesz tu jakoś, powiesz mi, o co tu chodzi? Dlaczego oni go tak nie lubią?
1: Prawda jest taka, że właśnie to on próbuje rządzić, próbuje wszystkimi swoje racje narzucać. Jego musi być na wierzchu. Na wszystko chce mieć wpływ. Odseparowałby mnie od całej rodziny i tylko żeby z nim był.
0: Okay.
1: I to też, żeby mu chodziła tak jak mi pokaże, w którą stronę i gdzie. A pochwalił się, że jak przejechał obojętnie obok przystanku, na którym stałam i czekałam 5:17 w zimę, bo mi się samochód zepsuł, a on jadąc do Warszawy przejechał obok mnie i nie reagował na mnie.
0: Dlaczego on to zrobił?
1: Dlatego, że się gniewał na mnie.
0: Aha.
1: I nie byłam grzeczna.
0: Czyli to jest terrorysta. Albo to będzie tak, jak sobie życzymy ja, albo nie będzie w ogóle. Edyta, czy widzisz szansę na to, żeby on się mógł jakoś ponownie wprowadzić?
1: Sądzę, że nie, więc ale po to prostu co? Do siebie nie pasujemy.
0: To będzie koniec? Nie chcesz z nim być? Nie powalczysz
1: nie,
0: o to?
1: Spokojniej mam, czuję się stabilnie, jakiego nie mam. Porażka.
2: No nie!
0: Paweł, jest zupełnie inaczej niż ty myślałeś. Paweł, jesteś konfliktowy. Pijesz. Nie zawsze musi być po twojemu. Nie słuchasz tego, co się mówi do ciebie. Nie umiesz przyznać racji komuś innemu, bądź nie pozwolisz się komuś uczyć na swoich błędach. Wiesz wszystko najlepiej i od razu reagujesz. No tak się nie da żyć. I terroryzujesz. Jak mogłeś przejechać zimą o takiej nieludzkiej wczesnej godzinie, widząc, że twoja Edyta marznie? Albo będzie tak, jak sobie życzę, albo będziesz marzła. To nie jest miłość. Edyta nie należy do ciebie. Ona może zadecydować, czy chce z tobą być, czy nie. I właśnie tego doświadczasz w wyniku tego, jaki ty byłeś. Jesteś tam, Paweł?
3: Jestem.
0: Jątrzysz, przyfiziałeś i przesadziłeś.
3: Może za bardzo.
0: Nikt takiego prezydenta nie chce samozwańczego, jakim jesteś ty w tej rodzinie. Rozstawiałeś wszystkich po kątach. Pouczałeś, zraziłeś dzieciaki, nawet swoją własną córkę. To są twoje własności, Paweł. Wytresowane psy mają się słuchać. Ty tu jesteś generał, ty dajesz rozkazy.
3: Pozdrawiam cię, kochanie. Jakby coś, to zadzwonię do ciebie.
0: Bez posiadania aktu własności na Edytę. Dziękuję wam, pa.
3: Dzięki, pa.
4: Kochaj albo rzucaj. Box FM.
0: Nie wiem, czy to się uda.
5: No, Paweł, tutaj chyba Edyta pozamiatała.
0: Wyraźnie powiedziała, że chce żyć w spokoju.
5: Raczej nie ma szans.
6: Ja mam taki apel, żeby wreszcie się znalazł facet,
0: tak,
6: który rzeczywiście będzie niewinny. Możecie się, jeżeli tak czujecie, że to wy, to zgłaszajcie się na voxfm.pl.
0: Chłopaki, tak. Czujecie? Wyobraźcie sobie taką sytuację na antenie Radia Vox FM, że naprawdę żeście nie narozrabiali, a to kobieta jest niedobra.
5: To
0: i
5: być...
0: co powie wtedy Jula?
5: To być może już jutro, kochaj albo rzucaj, wraca. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pit

0: Obrączki szczerozłote i bajera w Vox FM na 21 minut przed godziną 10. Dzień dobry w środę, 27 maja. Klaudia Wasilu, witam pięknie i zapraszam na wspólnie spędzony w program w rytmie hitów. To jest środa, to podobno jest zmęczenie materiału i podobno dzisiaj ma być nam gorzej, ale jak jesteśmy w rytmie hitów, to wszystko będzie dobrze. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%,

0: hitów, to wszystko będzie dobrze. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%.

0: 60%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
3: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
2: To okna PCV z fabryki Bros?
3: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
5: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brykomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
5: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
5: No jasne.
6: No jasne, że w Brykomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brykomana. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
8: Przepiękny ogród i trawnik wokół domu czy firmy nie muszą pozostawać w sferze marzeń. Jak je urzeczywistnić? Ze świetnie ocenianą hurtownią ogrodniczą Dimex z Poznania. W naszej ofercie najładniejsze w Polsce kora sosnowa w 8 frakcjach i ponad 200 rodzajów kamieni ogrodowych oraz trawniki z rolki i roboty koszące. A na chłodne i zimne dni kupisz pelet i brykiet do pieca lub kominka. Chcesz mieć towar pierwsza klasa? Kupuj w Dimex Udzimasa. www.dimex.pl.
9: Na plaży w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o Ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora Cię wyprowadzić.
11: Coś Ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
12: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 2 lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
11: Less mess, less stress.
13: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
14: To pomysł.
13: Pomysł?
14: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
13: Ale jak?
14: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
13: Oczywiście.
15: Zmieniajmy razem Poznań.
16: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
18: Reklama.
19: W Vox FM Poznań na 107.4 czas na pierwsze dziś wydanie wiadomości z miasta. Dominik Rutkowski, dzień dobry. Jeszcze co najmniej 2 dni bez pociągów na trasie Rogoźno-Poznań. Wykolejony pociąg został już podniesiony na tory pod Obornikami. Dziś ma zakończyć się naprawa torowiska. To po poniedziałkowym wypadku składu z ciężarówką. Służby PKP wczoraj wieczorem rozpoczęły naprawę zniszczonej infrastruktury.
20: Linia kolejowa między Poznaniem a Piłą wciąż pozostaje jednak zablokowana. Uszkodzone najpewniej zostały nie tylko tory, ale też linia trakcyjna. Jak się dowiedziałem, ruch na trasie Poznań-Piła dalej jest wstrzymany. Część połączeń odwołano, a przewoźnik na wyłączonym odcinku zapewnił zastępczą komunikację autobusową. Do katastrofy doszło w poniedziałek po południu na przejeździe kolejowym w Garbatce. Pociąg Kolei Wielkopolskich relacji Rogoźno-Poznań zderzył się tam z ciężarówką, po czym wykoleił się.

0: wypadku zginął kierowca ciężarówki, a 17 osób podróżujących pociągiem zostało lekko rannych. Jedna osoba trafiła do szpitala. Policjanci zakończyli już oględziny miejsca zdarzenia.
1: O czym informował reporter Vox FM Poznań, Paweł Adamczewski. Zarządzanie miastem nie jest proste. To odpowiedź prezydenta Poznania na pytanie o wyniki referendum w Krakowie. Jacek Jaśkowiak o swoją posadę się nie boi.
2: Jeżeli poznaniacy będą chcieli podjąć pewne decyzje, to je podejmą. Tak, jeżeli komuś się będzie chciało takie podpisy zbierać i komuś będzie się chciało to sfinansować i położyć jakieś duże pieniądze, no to oczywiście, że takie coś się może zdarzyć.
1: W Poznaniu pierwsze głosy dotyczące przeprowadzenia referendum pojawiły się ze strony społeczników po odwołaniu zastępcy prezydenta Mariusza Wiśniewskiego. Stowarzyszenia nie mają jednak pieniędzy na zorganizowanie akcji zbierania podpisów.
3: Pan prezydent Jaśkowiak zdaje sobie z tego sprawę. Przygotowanie referendum w Krakowie trwało pół roku. Pamiętajmy, że to nadal można zrobić. Bez wsparcia finansowego to się nie uda. Na razie nie mamy zadeklarowanych osób, które chciałyby przeznaczyć 1 000 000 zł.
1: Powiedziała nam Anna Sokolnicka-Elzanowska ze Stowarzyszenia Plac Wolności. A ja przypomnę, kadencja Jacka Jaśkowiaka trwa do 2029 roku. A na koniec u nas ciekawostka. W centrum Poznania pojawił się łoś. Zwierzę spacerowało w okolicach Starego Rynku. Namierzył je monitoring, a służby bezpiecznie skierowały łosia na tereny nad Wartą.
4: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej.
5: Sponsorem programu jest Hemoplast, okna, drzwi, PCV. Telefon 61 810 66 28.
1: Kolejny przyjemny dzień w Poznaniu. 18 stopni na termometrach teraz, 22 kreski maksymalnie i przez cały dzień będzie nam towarzyszyło słońce. Jeżeli chodzi o ciśnienie, ono jest delikatnie podwyższone i cały czas rośnie. Wkrótce może zacząć wpływać na nasze samopoczucie. Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, korków nie ma, ale w kilku miejscach pracują drogowcy. Spotkacie ich m.in. na Starołęckiej, na odcinku od ulicy Świętego Antoniego do Żeglarskiej.
4: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, oferujący kredyty hipoteczne i gotówkowe. Stary Rynek 7/8, BS Sroda, WLKP.pl.
5: Sponsorem programu jest

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert tanie masz.
6: Budujące wieści, które będą was naprawdę kręcić. Jest w końcu konkretny sklep dla fachowców. Centrum Narzędziowe i BHP. Profesjonalny sprzęt firmy Pro. Odzież robocza premium takich marek jak Mascot Cut Base Protection. Obuwie BHP, narzędzia, lasery. Świetne ceny. Fachowe doradztwo. Zaglądaj stacjonarnie Centrum Narzędziowe i BHP Luboń 11 listopada 140B i online na cnibhp.com.
7: Cześć, sąsiedzie. Jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
8: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
7: To okna PCV z fabryki Bros?
8: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
9: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa, średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
10: Zapraszamy do naszych salonów Toyota Ukleja w Suchym Lesie oraz Ujściu.
11: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
12: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda. Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem za

0: Troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce 533 335 429.
1: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
2: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.

0: Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
1: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-faktur.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-faktur.pl.
2: Przepiękny ogród i trawnik wokół domu czy firmy nie muszą pozostawać w sferze marzeń. Jak je urzeczywistnić? Ze świetnie ocenianą hurtownią ogrodniczą Dimex z Poznania. W naszej ofercie najładniejsze w Polsce kora sosnowa w 8 frakcjach i ponad 200 rodzajów kamieni ogrodowych oraz trawniki z rolki i roboty koszące. A na chłodne i zimne dni kupisz pelet i brykiet do pieca lub kominka. Chcesz mieć towar pierwsza klasa? Kupuj w Dimex u Dimasa. www.dimex.pl.
3: Reklama.
4: 107.4 Vox FM, FM Poznań.
5: O zabójstwie zdecydował rzut monetą.
6: Dziś sądowy finał szokującego morderstwa w Radziąkowie.
5: Umowa o wspólnym pożyciu zawarta u notariusza.
6: W Sejmie dziś praca nad przepisami w tej sprawie.
5: Bez wahania ruszyli na pomoc.
6: W Radomiu przechodnie uratowali życie młodemu chłopakowi.
7: Na zegarze 10 w Vox FM to czas na wiadomości. Zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Posłuchajmy.
6: Ta sprawa wstrząsnęła całą Polską. Sąd apelacyjny w Katowicach ogłosi wyrok w procesie odwoławczym Mateusza H.
5: Mężczyzna przed 3 laty w swoim domu zgwałcił i brutalnie zamordował 18-letnią Wiktorię. O zbrodni, jak sam przyznał, zdecydował rzut monetą.
6: Mężczyzna przed rokiem usłyszał wyrok dożywocia. Złagodzenia wyroku domaga się obrona.
5: Z jej argumentacją nie zgadza się Barbara Wilmowicz z prokuratury w Tarnowskich Górach.
8: Obrońca wskazuje na młody wiek, uprzednią niekaralność i trudności w dzieciństwie. Natomiast czy te okoliczności powinny być wzięte pod uwagę przez sąd? Tak. Ale czy te okoliczności powinny mieć wpływ na wymiar kary? Nie.
6: Prokuratura domaga się umieszczenia Mateusza H. w zakładzie psychiatrycznym.
5: Wcześniej biegli orzekli, że jego leczenie powinno odbywać się w systemie terapeutycznym w zakładzie karnym, a nie w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym.
6: Narkotykowe laboratorium ukryte w naczepie ciężarówki.
5: Funkcjonariusze CBŚP rozbili grupę, która miała produkować i sprzedawać syntetyczne narkotyki.
6: Na jednej z posesji w powiecie kutnowskim zatrzymano 7 osób, w tym podejrzewanego szefa grupy.
5: Policjanci zabezpieczyli około 200 kg klefedronu i prawie 2000 litrów substancji w trakcie krystalizacji.
6: Czarnorynkowa wartość narkotyków to prawie 70 milionów złotych. Do tymczasowego aresztu trafiło 5 osób. Ten temat wywołuje polityczne emocje. Projektem ustawy o statusie osoby najbliższej zajmie się Sejm.
5: Rządowe propozycje zmian zakładają m.in. możliwość zawarcia notarialnej umowy o wspólnym pożyciu.
6: O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie zakłada projekt, nad którym będą dziś debatować posłowie?
9: Między innymi to, że dwie osoby pełnoletnie, także osoby tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza. Taki dokument zarejestrowany później w Urzędzie Stanu Cywilnego miałby umożliwić parze choćby regulację spraw związanych ze wspólnym majątkiem, uzyskanie prawa do wspólnego mieszkania, ustanowienie ewentualnych alimentów, czy wreszcie nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznej i działania jako pełnomocnik w codziennym życiu. We wczorajszym posiedzeniu komisji, która procedowała ten projekt, wziął udział m.in. szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker, który zapewnił, że Karol Nawrocki jest gotów rozmawiać o statusie osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co de facto jest związkiem partnerskim.
5: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
6: Teraz w wiadomościach okupowany Krym.
5: W Sewastopolu doszło do ataku rakietowego.
6: Mogła zostać trafiona siedziba sił powietrznych floty czarnomorskiej Rosji, informuje portal Ukraińska Prawda, powołując się na źródła rosyjskie.
5: W Radomiu przechodnie uratowali życie Krzysztofowi.
6: U mężczyzny podczas jazdy na rolkach doszło do zatrzymania akcji serca.
5: On sam z tego całego zdarzenia niewiele pamięta.
10: Tak jakbym zobaczył dwa światła na mnie najeżdżające. Później już tylko pamiętam, jak obróciło mnie plecami i zobaczyłem w górze moje dwie nogi z rolkami oczywiście, na wysokości, tam gdzie powinna być głowa.
6: Krzysztof trafił na oddział intensywnej terapii.
5: Adam Prażmowski, anestezjolog z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, nie ma wątpliwości. Gdyby nie zaangażowanie przechodniów w życie mężczyzny, nie udałoby się uratować.
11: Te czynności, które zostały podjęte bezpośrednio po zatrzymaniu krążenia, były bardzo dobre. Te osoby, które te czynności podjęły, uratowały pana Krzysztofa.
6: Teraz szybki kurs postępowania w takich przypadkach.
5: Jeżeli dojdzie do zatrzymania akcji serca, należy uciskać klatkę piersiową 30 razy, a następnie zrobić 2 wdechy.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: Miłe zaskoczenie pogodowe dla tych, co wolą takie chłodniejsze odrobinę temperatury, bo nawet 25 stopni to taki maks dzisiaj, a jeżeli

0: Jeżeli chodzi o minimum, 17 stopni w Suwałkach, 17 stopni również w Gdańsku. Deszcz możliwy tylko w Zakopanem i ewentualnie jeszcze troszeczkę w Łodzi może popadać. Zagrzmi też w Zakopanem. Lublin i Rzeszów, tutaj również deszcz, jak teraz patrzę. A jak będzie sytuacja wyglądała jutro? Troszeczkę cieplej, miejscami nawet chłodniej, 15 w Krakowie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: 4,5 minuty po godzinie 10. Wyobrażacie sobie, że o tej porze jest ktoś, kto może już skończyć pracę?
2: Tak.
0: Dopiero większość zaczyna, ale Marta, pięknie dziękujemy. Jak się
2: ale
0: rano
2: ja
0: wstaje, to i się
2: wtedy,
0: rano kończy.
2: Kiedy inni śpią, więc.
0: No właśnie. Marcie, dziękujemy. Dawida, zapraszamy
2: dzięki
0: za godzinę.
3: Będę, z przyjemnością przybędę.
0: Czekamy. 5 minut po 10:00. Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam.

No klasycznie wjeżdżamy w tę środę, drodzy Państwo. 18 minut po godzinie 10 to jest świetny moment na to, by zagrać Pet Shop Boys i Always On My Mind. A ja przypominam, chociaż Wy bardzo dobrze pamiętacie, że jest taki numer 6098-69869. Ktoś pisze: dzień dobry Klaudio, gdzie Areczek? I to jest świetny moment na to również, byście Wy odpowiedzieli mi na to pytanie. Ja mam jakieś tam fajne klapensy w zanadrzu, jakieś fajne skiety od Vox FM i coś jeszcze dorzucę parę gadżetów. Taki worek za tę jedną poprawną odpowiedź. Wyślę ją później do Arka. Może macie ochotę nagrać jakąś głosówkę? Serdecznie zapraszam. Również na Messengerze Voxa. Także możecie nagrywać głosówki, dzwonić pod 6098-69869 albo pisać SMS-y. Wszystkie przeczytam, być może również na antenie. No to kto wie, gdzie jest Areczek? 609-869-869.

0: Teraz chwila przerwy, a po niej m.in. Ace of Base na naszej antenie.
1: Reklama.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: No wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
13: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
16: Game over.
17: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
18: Blik.
19: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
3: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
18: Reklama.
15: We Vox FM Poznań na 107.4 czas na kolejną porcję najświeższych informacji z miasta.

0: Dominik Rutkowski. Dwóch podejrzanych o rozbój i porwanie zatrzymali policjanci z Poznania. Do zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego roku na parkingu jednego z centrów handlowych. Poszkodowany to 41-letni obywatel Niemiec.
1: Do pokrzywdzonego podeszło trzech zamaskowanych mężczyzn. Sprawcy obezwładnili go i wciągnęli do swojego samochodu. W wyniku tego zdarzenia, tego rozboju, mężczyzna stracił ponad 280 tysięcy złotych, na co składały się zrabowana gotówka, biżuteria, a także zegarki.
0: Powiedział nam Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji i dodał, że prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty rozboju, a także pozbawienia wolności.
1: Za co grozi kara do 15 lat więzienia. Obaj mężczyźni decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
0: Policjanci zaznaczają, że sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne zatrzymania. Remont Tramino staje się faktem. 15-letnie tramwaje od Solarisa przejdą poważne naprawy.
2: W trakcie prac sprawdzany jest stan poszczególnych elementów wagonów, a te, które tego wymagają, są wymieniane bądź regenerowane. Jest to standardowe postępowanie po określonym okresie eksploatacji pojazdów szynowych.
0: Powiedziała nam Agnieszka Smogulecka z poznańskiego MPK. 45 nowych niskopodłogowych Solarisów Tramino trafiło do Poznania przed Euro 2012. Pieniądze na remont mają pochodzić z KPO, dodaje prezydent Jacek Jaśkowiak.
3: Dzisiaj właśnie podpisywałem zgodę na to, żeby z KPO uzyskać finansowanie na te wszystkie prace.
0: Przetarg na wykonawcę remontu ma ruszyć w tym roku, naprawy w przyszłym. Takie przypadki w Wielkopolsce zdarzają się bardzo rzadko. Lekarze ze szpitala w Lesznie usunęli pacjentce guza, który ważył ponad 11 kg. Była to zmiana w obrębie jajnika. Ale, jak powiedział nam kierownik ginekologii w szpitalu w Lesznie, Piotr Klimczak, ten guz wcale nie był rekordowy.
4: Operowaliśmy guza, który miał 35 kg, a największy 70.
0: Warto też dodać, że pomimo postępu medycyny, to wciąż wczesne wykrycie zmian jest kluczowe w leczeniu. Dlatego tak ważne są regularne badania. A na koniec u nas propozycja kulturalna. To święto studentów, ale udział w nim może wziąć każdy. Jutro w parku imienia Jana Pawła II na Wildzie rozpoczną się juwenalia. Podczas festiwalu wystąpią tacy wykonawcy jak Golec Orkiestra, Jan Rapowanie czy bracia Kacperczyk.
5: Staramy się słuchać młodego pokolenia, spoglądać na to, co jest w ich zainteresowaniu, ale wracamy też po klasyki. To, czego oczekują, to są ci najbardziej rozpoznawalni artyści hip-hopowi, bo hip-hop nadal wiedzie wśród młodych prym najmocniejszy.
0: Powiedział nam Jakub Janiec z Fundacji 1 Uniwersytet. Juwenalia rozpoczną się jutro i potrwają do soboty.
6: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej.
7: Sponsorem programu jest Hemoplast. Okna, drzwi, PCV. Telefon 61 810 66 28.
0: Zdecydowanie nie mamy powodów do narzekań, przynajmniej jeżeli chodzi o pogodę w Poznaniu. Na termometrach teraz 19 stopni, maksymalnie 22 kreski na plusie. No i pełne słońce będzie nam towarzyszyło przez cały dzień. Okulary przeciwsłoneczne mogą się przydać. W nocy temperatura spadnie do 9 kresek na plusie. Ciśnienie delikatnie podwyższone może wpływać na nasze samopoczucie. Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to na nich jest względny spokój. Nie ma korków gigantycznych, ale w kilku miejscach pracują drogowcy. Spotkacie ich m.in. na Opolskiej w pobliżu szkoły, na Przybyszewskiego przy Bukowskiej, a także na samej Bukowskiej przy skrzyżowaniu z Szelinga.
6: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, oferujący kredyty hipoteczne i gotówkowe. Stary Rynek 7/8, BS Sroda, WLKP.pl.
7: Sponsorem programu jest Hemoplast, okna, drzwi, PCV. 107.

0: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Siergiej Szypiłow. Rosyjska bestia, która odebrała życie 14 kobietom. Posłuchajcie historii maniaka z Archangielska.
1: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Po zapierającą dech przyrodę i super przygodę nie musisz lecieć daleko. Są tuż za granicą, w słowackim regionie Chorychronie. Odwiedź nas solo, z rodziną lub przyjaciółmi. Każdy znajdzie atrakcję dla siebie. Rowerowe wycieczki na najwyższy, dostępny jednośladem szczyt w Europie Środkowej. Kralowa Hola, porywający rafting, rzeka Chron. Kilometry pięknych szlaków pieszych, Park Narodowy Tatr Niskich. Chorychronie, twój cel aktywnego letniego wypoczynku. Działanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu.
8: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
9: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
8: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
10: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
11: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz, kupując 3 zabawki, zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
13: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
14: Sprawdź to sam, czyli da odkusi ceną każdy dział.
13: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan, tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł.

0: finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
1: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
2: Reklama. 107,4. Poznań.
3: Dwie osoby usłyszały zarzuty, chodzi o fałszywe wezwania do służb. Akcja na Jeziorze Wielkim w Dąbiu. Ratownicy poszukują mężczyzny, który zniknął pod wodą. Trafią do chorych dzieci w Łodzi. Powiemy o charytatywnej akcji strażaków ochotników.
4: A to wszystko powiemy w wiadomościach Vox FM punktualnie o godzinie 11, na które zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
3: Prokuratorskie zarzuty dotyczą kierowania grupą przestępczą i udziału w grupie, która zajmowała się wywoływaniem fałszywych alarmów. W ręce służb padły dwie osoby. Śledczy mówią, że to młodzi ludzie działali w grupie o określonej hierarchii. Fałszywe wezwania, których mieli być autorami, dotyczyły adresów m.in. mieszkania szefa telewizji Republika czy domu Jarosława Kaczyńskiego. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jakie dokładnie działali potencjalni sprawcy?
5: Członkowie grupy nie znali się osobiście, kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach. Jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. W jego przypadku sąd na wniosek prokuratury zastosował 3-miesięczny areszt. Drugi z podejrzanych częściowo przyznał się do winy. W przypadku sąd dziś będzie decydował o areszcie.
3: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Po nocnej przerwie służby wznowiły poszukiwania na wodzie. Wczoraj po południu na Jeziorze Wielkim w Dąbiu w Lubuskim mężczyzna pływał przy rowerze wodnym i zniknął pod wodą.
6: W pierwszej kolejności ponownie zostanie sprawdzone miejsce, gdzie mężczyzna był widziany po raz ostatni. Następnie rejon poszukiwań będzie stopniowo poszerzany.
3: Mówi Justyna Kulka z policji w Krośnie Odrzańskim. Do akcji dziś dołączyła specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza ze Świebodzina. Przywiozła specjalistyczny sprzęt do pracy pod wodą. W wiadomościach Londyn strażacy walczą z pożarem żydowskiego supermarketu w północnej części miasta. Przyczyna na razie nie jest znana. Ogień pojawił się w tej samej dzielnicy, w której w ostatnich tygodniach doszło do serii podpaleń mienia należącego do społeczności żydowskiej. Wszystko zaczęło się od podpalenia 4 karetek należących do żydowskiej służby medycznej. Do remizy trafiają pluszaki, zabawki, gry, artykuły plastyczne. Druhowie spod Bełchatowa rozpoczęli akcję charytatywną, która ma wesprzeć małych pacjentów onkologicznych z Łodzi. Zebrane dary trafią do dzieci z okazji Dnia Dziecka.
7: To będzie jedna wielka niespodzianka sprawienia tego uśmiechu, tej radości tym dzieciom na tych oddziałach, w tej trudnej walce.
3: Mówi Michał Malecki, naczelnik OSP w Kaszewicach. Akcję wsparła m.in. pani Natalia, która podarowała gry i zabawki.
8: Bardzo fajna inicjatywa i po prostu warto wspierać takie rzeczy i takie działania. Jest to świetne, naprawdę.
3: Dziś drugi dzień zbiórki. Od godziny 16.30 do 20.00 w OSP Kaszewice jest jeden warunek. Podarowane przedmioty muszą być nowe. Na koniec jeszcze informacja ze świata sportu. Znany duński bramkarz Kasper Schmeichel w wieku 39 lat kończy karierę. Powodem jest przewlekła kontuzja barku. Grając ostatnio w Celticu Glasgow, piłkarz jest synem mającego polskie korzenie Petera Schmeichela, także wieloletniego bramkarza reprezentacji kraju. A w reprezentacji Danii Kasper Schmeichel rozegrał 120 meczów.
4: Dużo słońca dzisiaj. Mimo tego, że ciut chłodniej niż wczoraj, to i tak jest naprawdę ciepło i naprawdę dobrze. Drodzy Państwo, na termometrach dzisiaj, w środę, zobaczymy od 17 stopni w Suwałkach, przez 18 w Gdańsku, 19 w Białymstoku, 21 w Lublinie, 24 w Rzeszowie, a najcieplej 25 stopni to Kraków. Tak, także brawo Kraków, brawo,
3: brawo.
4: Niezmiennie brawo. Deszcz, jeżeli chodzi o deszcz, to Zakopane, to Łódź, Rzeszów i Lublin, to tutaj dzisiaj może popadać. Że z cukru nie jesteśmy, to absolutnie nie jest powód do zmartwień. Zresztą te wszystkie zmartwienia to proponuję odłożyć na bok. Mamy środę, mamy prawie 4 minuty po godzinie 11, gramy w rytmie hitów. Czy może być lepiej? Puls miasta za moment nam humor poprawi. Wcześniej Pedro, Pedro. Tak, tak, tak. 3 razy tak na tę środę. Klaudia Wasiluk, dzień dobry.

Czy może być lepiej? Puls miasta za moment nam humor poprawi. Wcześniej Pedro, Pedro. Tak, tak, tak. Trzy razy tak na tę środę. Klaudia Wasiluk, dzień dobry.

Jay i Summer on My Mind. No tak, to takie letnie owoce to na przykład truskawki. Niedaleko padają również wiśnie od truskawek. A propos wiśni, słuchajcie, wyczytałam, że są takie owoce, które zawierają naturalną melatoninę, dzięki czemu łatwiej nam się śpi. Aha, zasypiamy i do tego wspierają one zdrowy sen. Czytam, że znajdziemy w nich jakieś cenne antyoksydanty, trudne słowo, witaminę C i potas. Generalnie wszystko dobrze. Dodatkowo jeszcze wyczytałam, że wiśnie to pyszne owoce, które ze względu na swój smak często wykorzystywane są w kuchni. Dopisują tutaj, że można spożywać je samodzielnie, ale świetnie sprawdzają się także w przetworach, deserach, nalewkach czy sokach. No, zwłaszcza te przedostatnie to potrafią nieźle ululać.

0: Zokaria, czyli number one ostatniego notowania bez listy Andy Dust i nasz Harris w Vox FM na 27 minut przed godziną 12. A jeżeli chodzi o Zokarię i o bez listę, to środa to się mówi, że to jest wpół do piątku, więc to najnowsze notowanie. W piątek po 17 już teraz zapraszam. A jeżeli chcielibyście, żeby Zokaria utrzymała się na miejscu pierwszym, plusy do waszej decyzji.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
4: Zapraszamy do naszych salonów Toyota Ukleja w Suchym Lesie oraz Ujściu.
5: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Przepiękny ogród i trawnik wokół domu czy firmy nie muszą pozostawać w sferze marzeń. Jak je urzeczywistnić? Ze świetnie ocenianą hurtownią ogrodniczą Dimex z Poznania. W naszej ofercie najładniejsze w Polsce kora sosnowa w 8 frakcjach i ponad 200 rodzajów kamieni ogrodowych oraz trawniki z rolki i roboty koszące. A na chłodne i zimne dni kupisz pelet i brykiet do pieca lub kominka. Chcesz mieć towar pierwsza klasa? Kupuj w Dimex Udzimasa. www.dimex.pl.
10: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Lordzie, witamy na salonach.
12: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
11: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym hasą.
13: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
14: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska 12.pl.
15: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ukośnik Eneo Pewność.
16: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.

0: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.
7: Czas na kolejne i nie ostatnie dziś wydanie wiadomości Vox FM Poznań na 107.4. Dominik Rutkowski. W Poznaniu brakuje krwi. Najniższe stany w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dotyczą grup 0 RH-, ARH- i BRH-. Jeżeli oddajecie krew grup BRH+, ABRH+, ABRH-, to w Poznaniu nie zostanie ona przyjęta. Tłumaczone jest to racjonalną gospodarką zapasami. Osoby z brakującymi grupami mogą zgłaszać się do RCKiK w Poznaniu, które, przypomnę, znajduje się przy ulicy Marcelińskiej 44. Wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu. Będzie ona między Kaponierą a Akademią Muzyczną. Obecną lokalizację wykorzystujemy do maksimum, twierdzą aktorzy, ale dodają, że miejsca na rozwój brakuje.
8: Nasze przestrzenie nie są zbyt ergonomiczne i myślę, że taka ogromna zmiana będzie też ogromną zmianą dla komfortu naszej pracy. Będziemy mogli jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła i pokazać jeszcze więcej umiejętności, które mamy, no i my jako artyści też bardziej się rozwinąć.
7: Powiedziała nam aktorka Teatru Muzycznego Katarzyna Tapek. Po ukończeniu budynku planowana jest budowa parku wody i muzyki. Najpierw jednak miasto musi pozyskać tereny od PKP.
9: Koncepcja, którą stworzyliśmy, przerodzi się w projekt tego parku. Następnie razem z akwanetem retencją będziemy tam projektować to, żeby z tego wielkiego dachu budynku ta woda zasilała małe stawy, małe cieki wodne, które w tym parku się znajdą.
7: Mówi dyrektor Teatru Muzycznego Przemysław Kieliszewski. Parkiem będzie można przejście z dworca do teatru, ale i na Święty Marcin. Budowa ma zakończyć się w ciągu 3 lat. Sytuacja jest poważna. Wypoczynek we wielkopolskich lasach trzeba planować z głową, a to ze względu na suszę, mówi nam Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
10: Mamy najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jest bardzo sucho i każda iskra, niedopałek powoduje później bardzo duże straty i może doprowadzić do katastrofy.
7: Warto

0: Pamiętać, że ogniska można rozpalać tylko w wyznaczonych miejscach. Nie można natomiast wjeżdżać autem do gaju, ponieważ rozgrzane elementy samochodu mogą wywołać pożar. Najważniejsze jednak to, by nie zostawiać po sobie śmieci.
1: To jest zmora, te przenośne grille marketowe, które zostawione w lesie po jakiejś imprezie, no później się okazuje, że były bezpośrednią przyczyną ognia przez nasze niedbalstwo i głupotę.
0: Około 60% zgłoszeń dotyczących pożarów lasów w regionie pochodzi od samych mieszkańców Poznania i okolic.
2: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej.
3: Sponsorem programu jest Hemoplast. Okna, drzwi, PCV. Telefon 61 810 66 28.
0: No i niestety nic nie wskazuje na to, że w najbliższych dniach spadnie trochę deszczu. Ma być słonecznie i z temperaturami grubo powyżej 20 stopni. Dzisiaj na przykład maksymalnie 22 stopnie na termometrach i pełne słońce. Teraz dwie dyszki na termometrach. Do tego momentami silny wiatr, co w przypadku potencjalnego pożaru wcale nie pomaga. Ciśnienie delikatnie podwyższone może wpływać na nasze samopoczucie. Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to wielkich korków nie ma, ale drogowców spotkacie dzisiaj m.in. na Grunwaldzkiej, na Szylinga, Wieprawskiej, Promienistej przy Rembertowskiej, a także na Smardzewskiej przy Jawornickiej i Budziszyńskiej. W tych miejscach zachowajcie szczególną ostrożność.
2: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, oferujący kredyty hipoteczne i gotówkowe. Stary Rynek 7 na 8. BS Sroda WLKP.pl.
3: Sponsorem programu jest Hemoplast. Okna, drzwi.

0: Pierwsza, Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes. Less stress.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
10: Tańsze koszyki.
11: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
12: Sprawdź to sam, czeki dał.
11: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem

0: troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce 533 335 429.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-faktur.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy, mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-faktur.pl.
4: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
6: Reklama.
7: 107.4 Vox FM, FM. Poznań.
8: W Sejmie ustawa o statusie osoby najbliższej. Tym głośnym tematem zajmują się dziś posłowie. Ogromny pożar chlewni pod Ostródą. Części zwierząt nie udało się uratować. Najlepszy polski spec od samochodów mieszka w Nowym Sączu. Zwycięzcy konkursu Young Mechanic. Powiemy już za chwilę.
9: Jest 12:00. W studiu Vox FM witamy Małgorzatę Łukowską.

0: Dzień dobry.
1: Zaczynamy wiadomości Vox FM.
2: Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. To uderzenie w flagowy projekt rządowej koalicji. Posłowie zajmą się nim na rozpoczętym dziś posiedzeniu Sejmu. Przepisy już w najbliższych dniach mają trafić do podpisu Karola Nawrockiego. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zaznaczył, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
3: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich. Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa, małżonka ze związkiem partnerskim i z partnerem.
2: Rząd i posłowie rządowej koalicji odpowiadają, że są gotowi na kompromisy i rozmawiają z Pałacem Prezydenckim.
4: Kiedy pytam o jeden konkretny zarzut, to te zarzuty skupiają się faktycznie wokół chociażby wspólności majątkowej, ale nigdzie, w żadnym akcie prawnym nie jest napisane, że wspólne rozliczanie jest zarezerwowane tylko dla małżeństw. Nie ma żadnego merytorycznego zarzutu do tej ustawy. To jest decyzja polityczna pana prezydenta.
2: Podkreśla sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula. Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej zakłada możliwość zawarcia umowy u notariusza, która pozwoli partnerom na wspólne rozliczanie, prawo do korzystania ze wspólnego mieszkania czy dostęp do informacji medycznych. Z płonących budynków ewakuowano około 100 zwierząt, kilkudziesięciu strażaków w akcji pod Ostródą. Ściągnięto ich do gaszenia pożaru chlewni w miejscowości Odmy.
5: 50 strażaków pracowało na miejscu zdarzenia, 14 zastępów. W trakcie prowadzonych działań obroniono również budynek mieszkalny, który znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie chlewni.
2: Relacjonuje rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Stan ewakuowanych zwierząt bada teraz weterynarz. Przyczyny pożaru ustalają służby. Ogromny pożar chlewni. Proces przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim ruszył proces w sprawie gigantycznego oszustwa na szkodę elektrowni Bełchatów. Łączna wartość strat państwowej spółki przekracza 21 milionów złotych. Tym tematem zajmuje się nasz reporter Rafał Różycki.
6: Głównymi oskarżonymi są 46-letnia prezes firmy z województwa zachodniopomorskiego oraz jej 56-letni mąż, którzy przez lata sprzedali zakładowi ponad milion litrów zwykłej wody z kranu jako innowacyjny preparat technologiczny. Usłyszeli zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Aktem oskarżenia zostało objętych łącznie 12 osób. 8 z nich, nieobecnych na pierwszej rozprawie, poddało się dobrowolnie karze.
2: Proces odbędzie się za zamkniętymi drzwiami. Sąd wyłączył jawność, tłumacząc, że sprawa dotyczy obiektu strategicznego, ważnego dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Oskarżonym grozi do 25 lat więzienia. Paweł Kluska z sądeckiej samochodówki został najlepszym młodym mechanikiem w Polsce. Uczeń wygrał ogólnopolski konkurs Young Car Mechanic i będzie nasz kraj w zawodach międzynarodowych reprezentować, mówi dyrektor zespołu szkół samochodowych w Nowym Sączu Ewa Zielińska.
7: Oczywiście zmierzyć musiałem się z zawodnikami, z czasem. 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora aż po część mechaniczną typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
8: Dalej Paweł ćwiczy. Zresztą on jest pasjonatem mechaniki, więc on cały czas spędza swój wolny czas przy samochodach. To jest właśnie ta pasja, którą pokazał teraz na zawodach. No i przygotowuje się do finału w Rydze.
2: A konkurs międzynarodowy odbędzie się 11 czerwca w Rydze.
9: Wiadomości sportowe w Vox FM.
2: Iga Świątek lada moment powinna zacząć grę w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Jej rywalką jest Czeszka Sara Bejlek. Z kolei za mniej więcej godzinę na kort wejdzie Magda Linette, która o awans do kolejnej rundy powalczy z Łotyszką Jeleną Ostapenko. No i jeszcze Magdalena Frech, która nie wcześniej niż o 18 zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann. Kolejne kontuzje w Betard Sparta Wrocław. Artiom Łaguta złamał rękę podczas meczu w Lidze Szwedzkiej. No i to już trzeci w ciągu tygodnia poważnie kontuzjowany zawodnik klubu z Dolnego Śląska. Wcześniej z jazdy wyeliminowani zostali Brytyjczyk Daniel Bewley i Duńczyk Mikael Andersen.
10: Pogodzie jest bardzo dobrze. Mogłoby być lepiej, ale jest bardzo dobrze. 25 stopni nawet w Krakowie, drodzy Państwo. I tutaj jest najcieplej, najchłodniej z kolei w Suwałkach, 17 stopni. 18 w Gdańsku, 17 również w Gdyni. Drodzy Państwo, trochę deszczu to może popadać. Lublin, Rzeszów, Kraków, Łódź, to tutaj może się pojawić deszcz, ale poza tym wszędzie słonecznie, wszędzie bardzo ciepło. Takie bardzo optymistyczne prognozy. Jeszcze jedna optymistyczna prognoza jest taka, że za godzinę Gosia przyjdzie z kolejną porcją newsów.
2: Tak będzie.
10: A jeszcze bardziej

0: Taki duet David Guetta, Kelly Laurent i oczywiście When Love Takes Over w Vox FM na 18 minut po godzinie 12, a tak przeglądam sobie przeróżne portale. Przy okazji chodźcie, zaproponuję nam, idziemy na zakupy, słuchajcie. Zakupy nie byle jakie, Robert Burnejka wystawił na sprzedaż willę z basenem.
1: Tak.
0: Co w niej jest, zapytacie? Co w niej jest? Odpowiadam. 450 metrów, drodzy Państwo, razem z garażem, ponad 2000 metrów działki, no i basen. Mhm. I do tego, co najlepsze, 35-40 minut tak od Warszawy. Mhm. Salon z kominkiem, kuchnia z jadalnią, sypialnia, nie jedna, łazienka, w łazience jest kanapa. Jak Robert Burnejka twierdzi, można sobie spokojnie odpocząć, pooglądać, jak kochana się kąpie tutaj, umyć plecy czy i tutaj, czy cokolwiek dodaje. 3 miliony złotych za willę z basenem. Tak, na początku też myślałam, żeby złapać się za głowę, no ale porównując te 3 miliony złotych do innych cen mieszkań w Warszawie, wydaje się to naprawdę całkiem rozsądna cena. Wiecie, jak to jest z tą całą mikrokawalerką. Lauryn i Euphoria tymczasem. 19 po 12.

0: Memories w Vox FM na 26 minut przed godziną 13. Co się robi z samochodem, który tak delikatnie klekocze? Który, no tam coś można było podreperować. No można go oczywiście zawieźć do mechanika, albo można nim pojechać na przykład do Maroka. Opcje są dwie. My oczywiście wybieramy tę bardziej odważną. Tak? Vox Złombol. Specjalny stream niebawem rusza. Relacjonujemy wyprawę do Maroka. Szczegóły na voxfm.pl.
1: Reklama.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Budujące wieści, które będą Was naprawdę kręcić. Jest w końcu konkretny sklep dla fachowców. Centrum Narzędziowe i BHP. Profesjonalny sprzęt firmy Pro. Odzież robocza premium takich marek jak Mascot Cut Base Protection. Obuwie BHP, narzędzia, lasery. Świetne ceny. Fachowe doradztwo. Zaglądaj stacjonarnie Centrum Narzędziowe i BHP Luboń 11 listopada 140B i online na cnibhp.com.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i nie płacenia.

0: na każdym kroku? Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
1: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
3: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Lugoniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
5: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
8: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
14: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
15: Reklama.
16: Co dzieje się w Poznaniu? Sprawdzamy to już teraz w Vox FM na 107.4. Dominik Rutkowski, zapraszam. Jeszcze co najmniej 2 dni bez pociągów na trasie Rogoźno-Poznań. Wykolejony pociąg został już podniesiony na tory pod Obornikami. Dziś ma zakończyć się naprawa torowiska. A to po poniedziałkowym wypadku składu z ciężarówką. Służby PKP wczoraj wieczorem rozpoczęły naprawę zniszczonej infrastruktury.
17: Linia kolejowa między Poznaniem a Piłą w
15: wciąż pozostaje jednak zablokowana. Uszkodzone najpewniej zostały nie tylko tory, ale też linia trakcyjna. Jak się dowiedziałem, ruch na trasie Poznań-Piła dalej jest wstrzymany. Część połączeń odwołano, a przewoźnik na wyłączonym odcinku zapewnił zastępczą komunikację autobusową. Do katastrofy doszło w poniedziałek po południu na przejeździe kolejowym w Garbatce. Pociąg Kolei Wielkopolskich relacji Rogoźno-Poznań zderzył się tam z ciężarówką, po czym wykoleił się. W wypadku zginął kierowca ciężarówki, a 17 osób podróżujących pociągiem zostało lekko rannych. Jedna osoba trafiła do szpitala. Policjanci zakończyli już oględziny miejsca zdarzenia.
16: A informacje w tej sprawie zbierał reporter Vox FM Poznań, Paweł Adamczewski. Nad Bartą nie jest bezpiecznie, alarmuje miejska radna. Marta Mazurek domaga się tam więcej światła, kamer oraz stałych patroli. Do radnej coraz częściej trafiają sygnały od mieszkańców o napaściach i aktach agresji po zmroku. Na jej interpelację odpowiedziało miasto. Zastępca prezydenta Marcin Gołek zapowiedział, że dodatkowego oświetlenia ani nowych kamer nad rzeką nie będzie. Jego zdaniem kluczowe miejsca są już wystarczająco zabezpieczone przez prawie 100 istniejących urządzeń. Nie będzie też stałych patroli Straży Miejskiej i Policji, bo nie ma tylu funkcjonariuszy. Służby mają jedynie częściej zaglądać nad Wartę w weekendy. Miasto jednocześnie apeluje do mieszkańców, by każdy niebezpieczny incydent od razu zgłaszać pod alarmowy numer 112. A na koniec dobre informacje dla fanów koncertów. Męskie Granie wraca do Poznania i już w lipcu przejmie Cytadelę. 10 i 11 lipca na dwóch scenach wystąpi kilkudziesięciu artystów, a gwiazdą wieczoru będzie nowa męska orkiestra, którą w tym roku tworzą Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. Ich wspólny utwór pod tytułem Nareszcie bije już rekordy popularności w sieci. Pierwszego dnia festiwalu na żywo zagrają m.in. Kacperczyk, Seastars oraz wyjątkowy projekt kultu i składu Pro Problem, grający utwory Kazika. W sobotę scenę główną opanują Igo Koma oraz Natalia Przybysz w hołdzie dla Stanisława Sojki. Na mniejszej scenie Rzet zaprezentują się z kolei Daria ze Śląska, Lordofon oraz Margaret i Mary z Polski. A to nie jedyna impreza w tym miejscu, bo latem na Cytadeli odbędą się też darmowy piknik na fest oraz Bittersweet Festival.
17: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej.
18: Sponsorem programu jest Hemoplast. Okna, drzwi, PCV. Telefon 61 810 66 28.
16: Na termometrach w Poznaniu mamy 21 stopni. Możliwe, że do 22 dobijemy. Bardzo dużo słońca jest i będzie do końca dnia. Zdarzają się silniejsze porywy wiatru. Jeżeli chodzi natomiast o sytuację na drogach, na nich jest względny spokój, ale zdarzają się chwilowe przestoje w okolicach ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego, no i klasycznie w obu kierunkach na Obornickiej. Postojcie. Cierpliwości życzę.
17: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, oferujący kredyty hipoteczne i gotówkowe. Stary Rynek 7/8, BS Sroda WLKP.pl.
18: Sponsorem programu jest Hemoplast, okna, drzwi, PCV. 107
19: i 4.
20: Fox FM.
19: Poznań.
21: Poznań.

0: do promocja. Śpisz?
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: Pocieszę, że się nie obudzili.
4: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
3: Ludzkie pojęcie, masz.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Codziennie od 6 rano we voxfm.
3: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Specjalny komunikat od Toyoty.

0: zawsze do obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem?

Troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce 533 335 429.

0: 99 netto na 12 miesięcy. e-faktura.pl.
1: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
2: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
3: Reklama. 107,4. Poznań.
4: Protest naukowców przed Sejmem. Chcą większych pieniędzy na ośrodki badawcze. Kilkanaście groszy taniej za benzynę.

0: Osoby usłyszały zarzuty i trafiły do aresztu w sprawie fałszywych alarmów. Te sprowadzały interwencje służb, m.in. na polityków. Sprawcy to osoby w wieku od 20 lat, którzy działali w ramach zorganizowanej grupy utworzonej w sieci. Informuje Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
1: Jeden z podejrzanych usłyszał zarzut dotyczący udziału w dwóch tych zdarzeniach. Materiał dowodowy wskazujący na prawdopodobieństwo, że również drugi podejrzany mógł brać w tym udział. Ta kwestia jest badana, będzie dalej badana i to postępowanie będzie dalej prowadzone w kierunku ustalenia innych osób biorących udział w tych czynach.
0: Przypomnijmy, kilkanaście interwencji funkcjonariuszy służb policji było związanych ze zgłoszeniami dotyczącymi czy to podłożenia ładunków wybuchowych, czy też zagrożenia zdrowia i życia. W sobotę wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Naukowcy wychodzą na ulicę, są niezadowoleni z polityki rządu, niedofinansowania uczelni oraz ośrodków badawczych. Ich protest zaczyna się właśnie przed Sejmem. Tam wcześniej doszło do gorącej dyskusji między posłami a ministrem nauki. A my łączymy się z Wiejską, gdzie jest nasz reporter Michał Rawa.
2: Takie dzień dobry. Protestujący domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. O takie zmiany apelował też w Sejmie m.in. lider Razem, Adrian Zandberg.
3: Panie ministrze, gratuluję. Udało się panu coś, co się mało komu dotąd udało. Wprowadził pan na ulicę naukowców.
2: Minister Marcin Kulasek zgodził się, że polska nauka mierzy się z problemami, ale bronił działań rządu.
4: W porównaniu z 2023 rokiem mamy do czynienia ze wzrostem tych nakładów o 7 miliardów 322 miliony. Zrealizowaliśmy obietnicę 30% podwyżek dla kadry akademickiej.
2: Wymiar Kulasek, który zaznaczył, że w ciągu 5 lat możliwe jest zwiększenie nakładów na naukę do 2% PKB.
0: Relacjonował Michał Rawa, dziękuję. Kierowcy się ucieszą, bo będą obniżki na stacjach benzynowych. Minister energii podał maksymalne stawki za paliwo na czwartek. I tak popularna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,31 zł, czyli o 11 groszy mniej niż dziś. Z kolei diesel względem dzisiejszej stawki potanieje o 18 groszy do 6,57 zł. Przypomnę jeszcze, że pakiet ceny paliw niżej obowiązuje do końca maja. To jedne z największych miejskich ćwiczeń służb w Polsce. We Wrocławiu zawiją się syreny alarmowe, będą działania ratownicze i sprawdzanie procedur na wypadek ewakuacji. Na osiedlu Nadodrza, jednym z najgęściej zaludnionych w mieście, testowany jest scenariusz reagowania kryzysowego, mówi dyrektor Wydziału Kryzysowego Bartłomiej Bajak.
5: Dzisiejsze ćwiczenia przede wszystkim zakładają działania Straży Pożarnej na zakładzie kogeneracja. Tam Straż Pożarna ćwiczy swoje procedury reagowania w sytuacji zagrożenia. Dodatkowo ewakuacja przyjętych osób zgodnie ze scenariuszem potencjalnie skażonych osób z terenu zagrożenia.
0: Od rana w północnej części Wrocławia można usłyszeć syreny alarmowe, a to w związku z ćwiczeniami na wypadek ataku na zespołu elektrociepłowni, mówi Ewelina Duchnowska, radna osiedla Nadodrze.
6: Ta symulacja ataku na kogenerację może być kluczowa w przyszłości przy takim najczarniejszym scenariuszu. Taki jest cel tych ćwiczeń, żeby mieszkańcy poczuli się bezpiecznie, bo służby nauczą się bardzo dobrze współpracować ze sobą.
0: Strażacy, ale też policjanci razem z innymi służbami testują nowo zakupiony sprzęt potrzebny do ewakuacji ludności. Te ćwiczenia potrwają do godziny 14.
7: A o 14, moja droga, będzie piękne słońce praktycznie w całym kraju, jak patrzę na prognozy pogody. 25 stopni to taki maks na dzisiaj, 17 to takie minimum, te 17 to w Suwałkach, te 25 to w Krakowie. Zresztą od tego nie mogłabym mówić, bo zazwyczaj to tak jest, nie? Że Suwałki to takie najzimniejsze miasto w Polsce.
0: Że biegną zimna.
7: Tak, a Kraków to taki raczej najcieplejszy. No cóż, tak to właśnie bywa w przyrodzie, drodzy Państwo. Jak będzie wyglądała sytuacja tej nocy, już mówię. Zimno, od 4 stopni w Zakopanem do maksymalnie 9 w Warszawie. Zanim noc.
0: To jakieś chwilowe ochłodzenie chyba przychodzi.
7: Chwilowe, na szczęście chwilowe, bo tam za chwilę to już będzie, wiesz, będzie bardzo dobrze. W piątek znowu 26 i znowu
0: gorąco.
7: A że
0: chwila to jest pojęcie względne, to każdy sobie powie, kiedy idzie.
7: To i prawda. Jak powiem, że Gosia Łukowska przyjdzie za chwilę, to też nie skłamie.
0: I to też jest to pojęcie względne.
7: No, chwila to takie całe.
0: Ale
7: 55
0: jest godzina,
7: minut.
0: To już niekoniecznie. 55 minut.
7: Tak umówienie jest. Na 14.
0: Tak.
7: Dobra. 5 minut po 13, to teraz Gigi D'Agostino nam pięknie umówione, obiecane ty-ty-ry-ry gra. Alan Walker, Steve Aoki, Orush i Lonely Club, Broken Angel za moment, a ja nazywam się Klaudia Wasiluk. No i mam ogromną przyjemność uprzyjemnić wam tę środę, 27 maja w kalendarzu. Jest dobrze. Je? No. Gramy.

To Basic Element i To You w Vox FM na 17 minut po godzinie 13. A że my gramy w rytmie hitów, no to mamy parę hitów w zanadrzu. Freed From Desire za moment na naszej antenie. Drenchill i Indiana, świetny duet. Don't Want Your Love również będzie od Eli Galdini i Ilenium. Ten numer jest w bestliście, przy okazji dodam. Vox FM.pl, zakładka bestlista, to tam głosujemy. A już teraz Roxette, How Do You Do?

0: To modelki, to Włodarski. Lubię cię jak lato. W Vox FM. No, w pół do drugiej, drodzy państwo, prawie że równiutko. A to lubię cię jak lato właśnie, to jest numer 5 ostatniego notowania Bestlisty. Nie ma co czekać, drodzy państwo. VoxFM.pl, zakładka Bestlista, tam wchodzimy, tam głosujemy. Są plusy i są minusy do waszej dyspozycji. Jak uważacie, że modelki zasługują na znacznie wyższe noty, no to śmiało plusy do waszej dyspozycji. Jak nie, minusy są, ale w tym przypadku wiadomo co robić.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: I jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: Do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Po zapierającą dech przyrodę i super przygodę nie musisz lecieć daleko. Są tuż za granicą, w słowackim regionie Chorychronie. Odwiedź nas solo, z rodziną lub przyjaciółmi. Każdy znajdzie atrakcję dla siebie. Rowerowe wycieczki na najwyższy, dostępny jednośladem szczyt w Europie Środkowej. Kralowa Hola, porywający rafting, rzeka Chron. Kilometry pięknych szlaków pieszych, Park Narodowy Tatr Niskich. Chorychronie, twój cel aktywnego letniego wypoczynku. Działanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu.
6: Przepiękny ogród i trawnik wokół domu czy firmy nie muszą pozostawać w sferze marzeń. Jak je urzeczywistnić? Ze świetnie ocenianą hurtownią ogrodniczą Dimex z Poznania. W naszej ofercie najładniejsze w Polsce kora sosnowa w 8 frakcjach i ponad 200 rodzajów kamieni ogrodowych oraz trawniki z rolki i roboty koszące. A na chłodne i zimne dni kupisz pelet i brykiet do pieca lub kominka. Chcesz mieć towar pierwsza klasa? Kupuj w Dimex Udzimasa. www.dimex.pl.
7: Dla siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
8: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
7: Sprawdź to sam, czy idea odkusi ceną każdy dział.
8: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!

0: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Reklama. Kolejna najświeższa porcja newsów w Vox FM Poznań na 107.4. Już teraz Dominik Rutkowski. Kierowca Porsche, który śmiertelnie potrącił 21-latkę na ulicy Lechickiej w Poznaniu, usłyszał prokuratorskie zarzuty. Do tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę na oznakowanym i oświetlonym przejściu dla pieszych, a z ustaleń śledczych wynika, że 36-letni mężczyzna jechał zdecydowanie za szybko. Prokuratura bada teraz wątek nielegalnego wyścigu, bo podejrzany mógł ścigać się z innym samochodem. Decyzją sądu kierowca dostał dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz musi zapłacić 50 000 złotych poręczenia majątkowego. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku podczas rażącego przekroczenia prędkości lub nielegalnego wyścigu grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności oraz 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Trzydniowy protest w Krotoszynie zakończony. Nie jest wykluczony strajk generalny w sklepach sieci Dino. Decyzje zapadną w czerwcu. Od poniedziałku związkowcy protestowali przed siedzibą zarządu w Krotoszynie przeciwko łamaniu praw pracowniczych i niskim pensjom. Zarząd z protestującymi się nie spotkał.
6: Powiedzieli, że nie będą brali udziału w rokowaniach. Dziwne, bo jest to obligatoryjny obowiązek firmy, żeby wzięła udział w rokowaniach, bo jest to ustawowo uregulowane. Wyprosili nas, w tym czasie zadzwonili też po policję, że nachodzimy biuro.
5: Powiedział nam Wojciech Jędrusiak ze Związku Zawodowego Konfederacja Pracy w Handlu. Inspekcja pracy znalazła już ponad 1300 naruszeń w sieci sklepów. W proteście wzięli udział głównie związkowcy, a nie pracownicy sklepów, bo jak tłumaczono, bali się konsekwencji. Takie przypadki we Wielkopolsce zdarzają się bardzo rzadko. Lekarze ze szpitala w Lesznie usunęli pacjentce guza, który ważył ponad 11 kg. Była to zmiana w obrębie jajnika. Ale, jak powiedział nam kierownik ginekologii w leszczyńskim szpitalu, Piotr Klimczak, ten guz wcale nie był rekordowy.
7: Operowaliśmy guza, który miał 35 kg, a największy 70.
5: Warto też dodać, że mimo postępu medycyny, to wciąż wczesne wykrycie zmian jest kluczowe w leczeniu. Dlatego tak ważne są regularne badania. A na koniec propozycja weekendowa. Carla Fernandez i Dawid Kwiatkowski, gwiazdami tegorocznych Dni Komornik. Artyści wystąpią w najbliższą sobotę na Polanie w Wirach. W niedzielę organizatorzy stawiają natomiast na wielki piknik motoryzacyjny z amerykańskimi autami i klasykami z czasów PRL-u oraz festiwal Bluesowe Zawirowania. Legendarny Breakout przypomni swoje największe hity z okazji 50-lecia wydania kultowej płyty Blues. Przez cały weekend na Polanie będą działać strefa gastronomiczna, Wesołe Miasteczko oraz darmowe warsztaty dla najmłodszych.
8: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej.
9: Sponsorem programu jest Hemoplast. Okna, drzwi, PCV. Telefon 61 810 66 28.
5: Na drogach w Poznaniu względny spokój, ale oczywiście na Królowej Jadwigi spore korki w obu kierunkach między Wierzbięcicami a Górną Wildą. Tam cały czas trwają prace związane z budową trasy tramwajowej, więc uważajcie, na Garbarach też postoicie. kierunku Królowej Jadwigi. Poza tym oczywiście okolice Ronda Śródka zaczynają nam się przytykać i Obornicka klasycznie w obu kierunkach. Także dużo cierpliwości Wam życzę, ale jeszcze o pogodzie słowo. Na termometrach mamy 21 stopni, możliwe, że do 22 dobijemy. Jedno jest pewne, do końca dnia będzie nam towarzyszyło piękne słońce. Ciśnienie delikatnie podwyższone.
8: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, oferujący kredyty hipoteczne i gotówkowe. Stary Rynek 7/8, BS Sroda WLKP.pl.
9: Sponsorem programu jest Hemoplast, okna, drzwi, PCV.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje? To w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na

0: bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
3: To pomysł.
2: Pomysł?
3: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
2: Ale jak?
3: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
2: Oczywiście.
4: Zmieniajmy razem Poznań.
5: Lordzie, witamy na salonach.
6: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
5: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym hasą.
7: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury .com.pl.
8: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska 12.pl.
9: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
10: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
9: To okna PCV z fabryki Bros?
10: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.

0: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
1: Jakich ludzi?
0: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
1: Ojciec, nie to okno. To tu.
0: Gdzie?
1: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
0: I to tu?
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Reklama.
4: 107.4 Vox FM, FM. Poznań.
5: Dożywocie za gwałt i morderstwo 18-latki zapadł wyrok w sprawie Mateusza H. Protest w sprawie Dino zakończony, niewykluczone, że będzie kolejny. Uwaga, bo od jego używania kurczy się mózg. To najnowsze doniesienia w sprawie czatu GPT.
6: No to słuchamy, skoro tak. Wiadomości Vox FM o 14 już teraz przed nami. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
5: To już prawomocne dożywocie za zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok dla Mateusza H. Będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu 40 lat kary. Sędzia przychylił się do żądania prokuratury i zdecydował też o umieszczeniu Mateusza H. w zakładzie psychiatrycznym.
7: Z uwagi na ciężar gatunkowy przestępstwa, które popełnił, oskarżony jest jedyną słuszną karą, tak jak wskazywał sąd. Inne środki zabezpieczające, które sąd dzisiaj orzekł, uwzględniając apelację prokuratora, będą mogły być wykonywane dopiero po odbyciu przez oskarżonego kary.
5: Tłumaczy Barbara Wilmowicz z prokuratury rejonowej w Tarnowskich Górach. A przypomnijmy, do tej wstrząsającej zbrodni doszło w sierpniu 2023 roku. Sprawca miał wtedy 19 lat. Swoją ofiarę poznał kilka godzin przed tragedią. O zabójstwie miał zdecydować, rzucając monetę. Tragiczny finał poszukiwań na Jeziorze Wielkim w Dąbiu w Lubuskiem. Służby po wznowionej rano akcji wyłowiły ciało poszukiwanego. Ten mężczyzna wczoraj, pływając koło roweru wodnego, zniknął pod powierzchnią jeziora, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
8: Mężczyzna został najpierw namierzony przez sonar podwodny, następnie nurkowie zeszli pod wodę po to, żeby ciało

0: wyciągnąć.
1: Okoliczności tragedii będzie teraz ustalać policja. Trzydniowy protest skończony, ale niewykluczony jest strajk generalny w sieci marketów. Decyzje w tej sprawie zapadną w czerwcu. Słyszymy po akcji związkowców przed siedzibą zarządu w Krotoszynie. Protestowali tam od poniedziałku przeciwko łamaniu praw pracowniczych i niskim pensjom. Zarząd z nimi się nie spotkał, mówi Wojciech Jędrusiak ze Związków Zawodowych Konfederacja Pracy w Handlu.
2: Bo powiedzieli, że nie będą brali udziału w rokowaniach. Dziwne, bo jest to obligatoryjny obowiązek firmy, żeby wzięła udział w rokowaniach, bo jest to ustawowo uregulowane. Wyprosili nas, w tym czasie zadzwonili też po policję, że nachodzimy biuro i...
1: Do zarządu przekazano buraki jako symbol łamania praw. Inspekcja pracy znalazła już ponad 1300 naruszeń.
2: Kupiliśmy je tutaj w markecie Dino. No szkoda, że nie były takie dorodne, były wysuszone i takie drobne. Bardziej chcieliśmy, żeby były takie, to jeszcze z takimi liśćmi, ale akurat nie było w asortymencie. Przedstawiciele właśnie zarządu nie chciał tego prezentu odebrać.
1: W proteście wzięli udział głównie związkowcy. Pracownicy sklepów nie dołączyli, bo jak tłumaczono, bali się konsekwencji. Padają już zapowiedzi kolejne. ChatGPT na tyle rozleniwia mózg, że człowiek przestaje krytycznie i samodzielnie myśleć. Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego badają fale mózgowe studentów. Wstępne wyniki badań są zatrważające. A o tym nasz reporter Grzegorz Mnich.
3: Dzięki nowym technologiom dostajemy informacje na tacy. Nasz mózg odzwyczaja się od aktywności, nie szukamy wyzwań, a to niesie negatywne konsekwencje, mówi dr Jacek Karaś.
4: To są zmiany polegające na przykład na braku zdolności poznawczych, na braku zdolności krytycznego myślenia. To, że na przykład studenci, którzy intensywnie korzystają z ChatGPT, mają później problem z samodzielnym myśleniem.
3: Badanie polega na analizie fal mózgowych. Powstaje obraz aktywności i samopoczucia studentów.
4: Czy jest to stres przewlekły, czy jest to stres taki chwilowy, czy ma problemy z koncentracją, czy dobrze się wysypia, bo to z tych fal widać.
3: Negatywne procesy są odwracalne, trzeba jednak odstawić ChatGPT lub podobne technologie.
1: A jak podkreślają naukowcy, równie istotnym następstwem nadużywania technologii jest nieumiejętność budowania relacji.
5: Jak ty powiedziałaś, że kurczy się mózg, tak?
1: Kurczy się mózg.
5: Poczekaj, zapytałem właśnie ChatGPT, czy od użytkowania... Napisał to fascynujące pytanie. Dziękuję bardzo.
1: To tyle?
5: Ja się czuję spokojny, dlatego że, żeby coś się mogło skurczyć, najpierw w ogóle musi być.
1: To jest prawda.
5: 4 minuty po godzinie 14. Proszę państwa, pogodowo mamy dla państwa dużo wspaniałych, fantastycznych, nawet powiedziałbym, informacji. W całym kraju bardzo dużo słońca i ciepło-zimno. Taka zabawa w ciepło-zimno. Dlatego, że niby słońce, niby ciepło, a zimno. Bo najgorszy wiatr, a wieje niestety wiatr. I to wieje niestety, ale z najgorszego możliwego kierunku, czyli ze wschodu, a wszystko co ze wschodu, takie se. Proszę państwa, tego popołudnia na termometrach 17-18 stopni, suwałki 12. No jakoś to będzie. 4,5 minuty mamy po godzinie 14. Dzisiaj mamy Dzień Samorządu Terytorialnego. Nie wiem, czy redaktor wie.
1: Gratulować?
5: Gdybym powiedział krakowskiego samorządu terytorialnego, to wtedy byłoby złośliwie.
6: Dzień z Vox FM.
5: Ale oczywiście gratulujemy. Charming Horses Killing Me Softly with His Song. Już teraz gramy 5 minut po 14. Program to jest dzień środowy. Dzień dobry.

szpiegi i policzki blade? No to chyba coś jest nie tak. To do lekarza, specjalisty. 11,5 minuty mamy po godzinie 14. Sami specjaliści od muzyki dzisiaj oczywiście w Vox FM i w programie To Jest Dzień. I to takiej hitowej muzyki, bo za chwilę i Bobo Rexa, i Two Colors się pojawi, i Zafridu, i Chris de Sarand i będzie. A kogo tu w ogóle dzisiaj nie będzie? Dzień dobry wszystkim, środa minie tydzieński. Nie mamy, proszę Państwa, w pół do piątku, czyli za chwilkę już będzie weekend. La la la la. I to będzie weekend, ostatni weekend majowy. Proszę korzystać, bo to wiecie, maj zleci. Czerwiec to tam praktycznie jakby go nie było, bo to zaraz koniec roku, gdzieś tam jakieś urlopy się zaczynają. Wakacje to w ogóle nie ma co mówić, przyjdzie wrzesień, trzeba będzie kupować podręczniki. Później 1 listopada wszystkich świętych, 11 listopada zginie znowu święta i po roku, no. I to tak to sobie będzie to życie płynąć. Będzie dobrze. Proszę Państwa, 609-2x869, co robicie, jak stoicie? Ważny komunikat dla wszystkich, którzy by się chcieli z nami jakoś tutaj skomunikować o tej porze, korkowo. I to nie chodzi o to, że fatalnie, bo to jest dobra pora, tylko korkowo, bo korki. 609-2x869. A co robicie, jak stoicie? A dajcie znać, a nie bądźcie tacy. Nie dajcie się prosić. Powiedzcie innym, że wam jest gorzej, żeby tym innym było lepiej.

Jeżeli ktoś wali w garnki, to są dwie możliwości. Albo wasza sąsiadka z góry robi bigos, albo po prostu Safri Duo grają w radiu. To jest na szczęście ta druga opcja. Dlaczego na szczęście? Bigos zawsze powinien być opcją numer jeden. Tu kolor Safri Duo, 18,5 minuty po godzinie 14. Żyjemy tak sobie tutaj, prawda, spokojnie. Siedzimy w pracy, no bo co robić w pracy? Człowiek idzie posiedzieć, odpocząć, a tu nagle gruchnie taka wiadomość i nie wiadomo, co z nią zrobić. Uwaga, używanie sztucznej inteligencji kurczy mózgi. Jednym słowem, głupsi się robimy od tego. Zadałem to pytanie sztucznej inteligencji. Dokładnie pytanie brzmi, czy od użytkowania sztucznej inteligencji kurczy się mózg? Odpowiada mi tak. Bardzo fascynujące pytanie. Krótka i bezpośrednia odpowiedź brzmi, no jak myślicie, tak czy nie? Nie. Nie, sztuczna inteligencja nie powoduje fizycznego kurczenia się mózgu, ale wpływa na nas tak. Jeden, zjawisko używaj albo trać. Mózg jest niezwykle elastyczny, kiedy przestajemy intensywnie używać pewnych obszarów. Połączenia synaptyczne w tych miejscach mogą słabnąć.

No okej. Okay. Dwa, zmiana rodzaju wysiłku intelektualnego, czyli zamiast o kurczeniu, neurobiolodzy wolą mówić o reorganizacji. Mówi mi to sztuczna inteligencja. AI zdejmuje z nas konieczność wykonywania zadań powtarzalnych albo często pamięciowych, co pozwala przenieść zasoby mózgowe na inne tory. Ta jasne. I trzecie to jest pułapka dopaminowa. Największym zagrożeniem ze strony sztucznej inteligencji nie jest spadek inteligencji, ale skrócenie naszego czasu koncentracji. Ja się będę jednak mimo wszystko upierał, że jak ktoś nie ma mózgu, to nie ma problemu, a umówmy się, takich ludzi nie brakuje. I w przypadku sztucznej inteligencji to jest coś, co raczej nie ma mózgu, więc...

0: Oj. A propos, sztuczna inteligencja się na mnie przed chwilą obraziła. Ej. A bez takich żartów, kolego, tak? Jeszcze będziesz coś chciał. No dobrze, no. Będę, przepraszam. 27 minut po 14, 609, 2x8, 69. Pozdrawia Mateusz z Koszalina i pyta: jak ty robisz bigos, że w gary walisz? O, kochany, nie chciałbyś tego wiedzieć. Niestety mam bardzo wrażliwych sąsiadów i nie mogę dokładnie zdradzić, ale jak później jedzą, to wybaczają mi te wszystkie hałasy. W gary walisz. No, nie tylko w gary przy tym bigosie. Za 2,5 minuty wiadomości po wiadomościach kombi.
1: Reklama.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Yeah. Biedronka bierze kaucję.

0: dziennie z Biedronką.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na

0: Które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Reklama.
3: 14.30 na zegarze. Małgorzata Łukowska ponownie melduje się w studiu, a to oznacza, że trzeba usiąść, posłuchać. Czas na wiadomość.
4: Ponad 640 tysięcy sztuk papierosów bez akcyzy w garażu w Kędzierzynie-Koźlu. Gdyby trafiły do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby ponad 1 000 000 złotych. Towar zdążyła jednak przechwycić Krajowa Administracja Skarbowa. Wraz z policją złapali na gorączcowym uczynku 2 mężczyzn, mówi Sylwia Poliwoda z Opolskiej Administracji Skarbowej.
5: Mężczyźni, nie spodziewając się wizyty służb, byli w trakcie rozładowywania kartonów z nielegalnymi wyrobami tytoniowymi, to następnie ukrywali w jednym z garaży.
4: Właściciel posesji usłyszał już informacje o tym, że ebola nie istnieje, sprowokowała do podpalenia środków leczenia tej choroby. To najnowsze doniesienie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu we wschodniej części Konga doszło do podpaleń 2 takich placówek. Eksperci podkreślają, że rdzenni mieszkańcy nie mają zaufania do zachodniej medycyny, stąd obawy i agresja. Obecnie obarczone ryzykiem wystąpienia eboli jest 10 krajów, m.in. Sudan Południowy, Rwanda, Kenia czy Tanzania. A według WHO do tej pory w Demokratycznej Republice Konga zmarły co najmniej 234 osoby. Lada chwila ruszą zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności. Ponad 100 tysięcy osób przejdzie szkolenie w sprawie reagowania w trakcie kryzysów. Opierają się one na poradniku bezpieczeństwa, który został wcześniej rozesłany do ponad 16 milionów gospodarstw domowych. Organizatorem warsztatów, które ruszą w czerwcu, są MSWiA, Ochotnicza Straż Pożarna i Polski Czerwony Krzyż. W ubiegłym roku wzięło w nich udział niemal 200 tysięcy osób.
3: Czas na kombi. I to przez 2i. Avignon Kungs już czeka na We're Going Home. Za chwilę 28 minut i mamy 15.

0: A ci nie chcą iść do domu. I to od tylu lat. Ci to oczywiście Kungs. Never going home. 23 minutki. Mamy do godziny 15. Jest ostrzeżenie. Południowa Małopolska. Tu się strach bać. Ma u was strasznie wiać burze. Straszne burze, ale naprawdę gigantyczne. Małopolska i Podkarpacie. Jeśli widzicie fioletowe chmurzyska przed sobą, to jest dokładnie to, o czym mówię. Ale są też plusy. No bo to jest taki oficjalny znak od losu, że dzisiejszy wieczór należy spędzić w trybie stacjonarnym. Nic nie trzeba robić na zewnątrz. Zabezpieczacie balkony, chowacie latające doniczki i meldujecie się pod kocykiem.
1: Reklama.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
8: Nie musisz.
7: Jak to nie muszę?
8: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
7: Oto Moto Lease?
8: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
7: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę.
8: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
7: I to gdzie?
8: To tu. Oto Moto Lease.
9: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 2 lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes. Less stress.
15: 3,17,41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmuty-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka

0: dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
2: Czas na kolejne i nie ostatnie dziś wydanie wiadomości Vox FM Poznań na 107.4. Dominik Rutkowski. W Poznaniu brakuje krwi. Najniższe stany w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dotyczą grup 0RH-, ARH- i BRH-. Jeżeli oddajecie krew grup BRH+, ABRH+, ABRH-, to w Poznaniu nie zostanie ona przyjęta. Tłumaczone jest to racjonalną gospodarką zapasami. Osoby z brakującymi grupami mogą zgłaszać się do RCKiK w Poznaniu, które, przypomnę, znajduje się przy ulicy Marcelińskiej 44. Wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu. Będzie ona między Kaponierą a Akademią Muzyczną. Obecną lokalizację wykorzystujemy do maksimum, twierdzą aktorzy, ale dodają, że miejsca na rozwój brakuje.
3: Nasze przestrzenie nie są zbyt ergonomiczne i myślę, że taka ogromna zmiana będzie też ogromną zmianą dla komfortu naszej pracy. Będziemy mogli jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła i pokazać jeszcze więcej umiejętności, które mamy, no i my jako artyści też bardziej się rozwinąć.
2: Powiedziała nam aktorka Teatru Muzycznego Katarzyna Tapek. Po ukończeniu budynku planowana jest budowa parku wody i muzyki. Najpierw jednak miasto musi pozyskać tereny od PKP.
4: Koncepcja, którą stworzyliśmy, przerodzi się w projekt tego parku. Następnie razem z akwanetem, retencją, będziemy tam projektować to, żeby z tego wielkiego dachu budynku ta woda zasilała małe stawy, małe cieki wodne, które w tym parku się znajdą.
2: Mówi dyrektor Teatru Muzycznego Przemysław Kieliszewski. Parkiem będzie można przejście z dworca do teatru, ale i na Święty Marcin. Budowa ma zakończyć się w ciągu 3 lat. Sytuacja jest poważna. Wypoczynek w wielkopolskich lasach trzeba planować z głową, a to ze względu na suszę, mówi nam Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
5: Mamy najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, jest bardzo sucho i każda iskra, niedopałek powoduje później bardzo duże straty i może doprowadzić do katastrofy.
2: Warto pamiętać, że ogniska można rozpalać tylko w wyznaczonych miejscach. Nie można natomiast wjeżdżać autem do gaju, ponieważ rozgrzane elementy samochodu mogą wywołać pożar. Najważniejsze jednak to to, by nie zostawiać po sobie śmieci.
5: To jest zmora, te przenośne grille marketowe, które zostawione w lesie po jakiejś imprezie, no później się okazuje, że były bezpośrednią przyczyną ognia przez nasze niedbalstwo i głupotę.
2: Około 60% zgłoszeń dotyczących pożarów lasów w regionie pochodzi od samych mieszkańców Poznania i okolic.
6: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej.
7: Sponsorem programu jest Hemoplast, okna, drzwi, PCV. Telefon 61 810 66 28.
2: No i niestety nic nie wskazuje na to, że w najbliższych dniach spadnie trochę deszczu. Ma być słonecznie i z temperaturami grubo powyżej 20 stopni. Dzisiaj na przykład maksymalnie 22 stopnie na termometrach i pełne słońce. Teraz 2 dyszki na termometrach. Do tego momentami silny wiatr, co w przypadku potencjalnego pożaru wcale nie pomaga. Ciśnienie delikatnie podwyższone może wpływać na nasze samopoczucie. Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to wielkich korków nie ma, ale drogowców spotkacie dzisiaj m.in. na Grunwaldzkiej, na Szylinga, Wieprawskiej, Promienistej przy Rembertowskiej, a także na Smardzewskiej przy Jawornickiej i Budziszyńskiej. W tych miejscach zachowajcie szczególną ostrożność.
6: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, oferujący kredyty hipoteczne i gotówkowe. Stary Rynek 7/8, BS Sroda, WLKP.pl.
7: Sponsorem programu jest

W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara.

0: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Tych seryjnych morderców.
2: Siergiej Szypiłow. Rosyjska bestia, która odebrała życie 14 kobietom. Posłuchajcie historii maniaka z Archangielska.
1: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2200.

0: atrakcje dla siebie. Rowerowe wycieczki na najwyższy, dostępny jednośladem szczyt w Europie Środkowej. Kralowa Hola, porywający rafting, rzeka Chron, kilometry pięknych szlaków pieszych, Park Narodowy Tatr Niskich. Chore Chronie, twój cel aktywnego letniego wypoczynku. Działanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki,
3: tańsze koszyki.
4: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
5: Sprawdź to sam, czeki dał.
4: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
7: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach!
10: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Reklama. 107,4.
15: Fox FM Poznań.
16: Debata w sprawie ustawy o osobie najbliższej już za chwilę rusza w Sejmie. Polski żołnierz uniewinniony. Po 2 latach walki zapadł nieprawomocny wyrok. Kierunek sztuczna inteligencja. Politechnika Opolska rusza z nową specjalizacją.
17: A my ruszamy z wiadomościami w Vox FM. Najświeższe wydanie o godzinie 15 ma dla Was już teraz Małgorzata Łukowska.
16: Pomimo zapowiadanego weta prezydenta, Sejm kontynuuje pracę. Posłowie zajmą się projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Debata w Sejmie w tej sprawie zacznie się w najbliższych minutach. Ma się zacząć dokładnie o 15. Poprzedziły ją słowa szefa gabinetu prezydenta. Paweł Szefernaker przekazał, że nie ma zgody Karola Nawrockiego na proponowane regulacje. Debacie w Sejmie będzie przysłuchiwał się nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
18: Jestem, dzień dobry. Paweł Szefernaker powiedział, że ta ustawa wprowadza de facto związki partnerskie i zrównuje je z małżeństwem.
19: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich.
18: Politycy rządowej koalicji, dla których to jeden z flagowych projektów, przekonują, że są gotowi na kompromisy z prezydentem i jego otoczeniem.
20: Mam wrażenie, nie tylko ja, że życzliwość pana prezydenta do tego typu regulacji jest większa niż otoczenie pana prezydenta.
18: Mówi posłanka PSL-u Urszula Pasławska, która podkreśla, że ostatecznego projektu ustawy jeszcze nie ma i zarówno w Sejmie, jak i w Senacie będą zgłaszane do niego poprawki.
16: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać przyjęta przez Sejm już w piątek. Potem trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta. Projekt ustawy zakłada możliwość zawarcia umowy u notariusza, która pozwoli partnerom na wspólne rozliczanie, prawo do korzystania ze wspólnego mieszkania czy dostęp do informacji medycznej. Po ponad 2 latach został uniewinniony. Chodzi o Karola S., żołnierza, który oddał strzały ostrzegawcze w kierunku migrantów forsujących granicę z Białorusią. Do zdarzenia doszło w marcu 2024 roku w Dubiczach Cerkiewnych. Prokuratura oskarżyła żołnierza o przekroczenie uprawnień i narażanie życia. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie dziś go uniewinnił.
21: Nie jest tak, że człowiek broniący swojego kraju ma w takiej sytuacji salować się ucieczką, dzwonić po wsparcie, które i tak nie nadjechało dość szybko, bo to nie jest tak, że tam każdy może przyjechać. Prawo nie może cofać się przed bezprawiem. To jest podstawowa zasada. Żołnierz po to został wysłany na granicę, żeby chronić jej nienaruszalności

0: I to robił. Jeżeli prokurator uważa inaczej, zdaniem sądu jest w dość dużym błędzie.
1: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia podpułkownik Radosław Hunek. Sam uniewinniony żołnierz nie krył goryczy.
2: Państwo polskie ma problem po prostu, żeby chciały swoich obywateli tak jak powinno. To nawet nie chodzi o to, że to byli obcy chujowcy. Tylko problem jest taki, że po prostu przestępcy mają większe prawa niż osoby, które są powoływane przez państwo, żeby ich ścigać.
1: Mówił po ogłoszeniu wyroku. Z końcem maja szeregowy Karol S. odchodzi z armii, choć nie wyklucza powrotu do służby w przyszłym roku. Wyrok, jaki zapadł gdzieś w Lublinie, jest nieprawomocny. Iga Świątek z awansem do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Polka pokonała dziś Czeszkę Sarę Bielek 6-2, 6-3. A to spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Dzień dobry. Od początku było widać różnicę poziomów. Czeszka długo nie potrafiła wygrać gema przy własnym serwisie. Wydarzyło się to dopiero w drugim secie dzięki serii błędów Igi Świątek. W całym meczu Polka zanotowała ich aż blisko 40. Przez moment było nerwowo, rywalka się zbliżyła, ale Idze w końcu udało się wskoczyć na swój optymalny poziom i wygrać to spotkanie bez straty seta.
1: A to nie koniec emocji dla polskich kibiców. Na kortach w Paryżu walczy Magdalinet, która na razie prowadzi w setach 1-0 z Jeleną Ostapenko. Z kolei wieczorem Magdalena Fręch zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann. AI wchodzi na Politechnikę Opolską. To właśnie tam będzie można studiować kierunek sztuczna inteligencja. Studenci nauczą się tworzyć własne modele, ale też dowiedzą się czegoś o etyce AI, mówi dr Rafał Gasz z Katedry Sztucznej Inteligencji.
4: Chcemy parę kwestii podjąć dotyczących etyki sztucznej inteligencji, czy też takiego obszaru, o którym w ostatnim czasie dosyć dużo się mówi, nie jest to do końca jednak zdefiniowane, a niezwykle istotne.
1: Kierunek wystartuje w październiku. Rejestracja kandydatów trwa do 19 lipca.
5: No i pięknie, 4 minuty mamy po godzinie 15. Pogodowo to popołudnie niespokojne, zwłaszcza na południu Polski, Małopolska i Podkarpacie. Uważajcie, bo do was idą burze, które mogą być naprawdę takie momentami bardzo, bardzo gwałtowne. 17-18 stopni niemal wszędzie, cieplej, bo 19-20 w Katowicach i we Wrocławiu, a zdecydowanie chłodniej, bo zaledwie 12 pokażą termometry w Suwałkach. Ta noc już raczej spokojna wszędzie na termometrach. Bardzo zróżnicowane wartości, od 3 stopni zaledwie w Olsztynie i w Zakopanem do maksymalnie 7-8 stopni w Warszawie oraz w Katowicach. Nie wiem dlaczego tak, no ale tak jest. 4,5 minuty, mamy po godzinie 15. Dzisiaj jest Dzień Samorządu Terytorialnego i Dzień Diagnosty no właśnie. Środa.
6: To jest Dzień z Vox FM.
5: No tych takich, co to badają tam wszystko, o to chodzi. Wszystkiego dobrego. Nie wiem, czego wam się życzy. Żeby było krwiście?

0: Olsztynie i w Zakopanem do maksymalnie 7-8 stopni w Warszawie oraz w Katowicach. Nie wiem dlaczego tak, no ale tak jest. 4,5 minuty, mamy po godzinie 15. Dzisiaj jest Dzień Samorządu Terytorialnego i Dzień Diagnosty no właśnie, środa.
1: To jest Dzień z Vox FM.
0: No tych takich, co to badają tam wszystko, o to chodzi. Wszystkiego dobrego, nie wiem czego wam się życzy. Żeby było krwiście? Wszystkiego dobrego, nie wiem czego wam się życzy. Żeby było krwiście?

10 minut po godzinie 15. To się mówi z dumą, bo jak doczekaliśmy już do tej pory, to można powiedzieć, że dzień mamy praktycznie o takie pik i jest odhaczony. Dobrze będzie, proszę Państwa, 27 maja w kalendarzu. Ja mam nadzieję, że pamiętaliście wczoraj o dniu mamy, bo jak nie, to ja Was znajdę i bardzo serdecznie z Wami porozmawiam. Nie no, jak zapomnieliście, to fatalnie, ale to nadrabiajcie szybciuteńko. Proszę Państwa, 27 maja, ta data, mówię o niej, bo to już za chwilkę wakacje. No i mamy powody do dumy. Mamy powody do dumy i to z daleka. Prestiżowy dziennik The Independent z Wysp Brytyjskich opublikował właśnie ranking najlepszych miejsc w Europie na letnie wakacje i uwaga, na podium tego zestawienia wskoczył nasz Sopot. A, nasz Sopot. Dziennikarze z Londynu radzą swoim czytelnikom, że jeśli ci chcą przeżyć urlop, a nie dosmażyć się na węgiel, to powinni omijać południe kontynentu i rezerwować bilety właśnie nad Bałtyk. Przy szalejących falach upałów w Hiszpanii czy we Włoszech polskie kurorty stają się, co tu dużo mówić, absolutnym hitem dla turystów z Wielkiej Brytanii i w ogóle Europy Zachodniej. Sopot zatem oficjalnie wjeżdża na salony jako, można powiedzieć, europejska stolica idealnej letniej temperatury. Ja Wam powiem szczerze, dla mnie to jest genialna strategia marketingowa. No Brytyjczycy uciekający przed upałami nad Bałtyk. Przecież dla nich nasze stabilne 17 stopni i lekka mrzaweczka w lipcu to jest pogoda idealna, no to wręcz domowa. Spodziewajcie się więc w tym roku na molo tłumów w klapkach, shortach i z tradycyjnymi, no brytyjskimi parasolami w dłoni. Pozostaje tylko pytanie, czy Mąciak jest gotowy na taką ilość herbaty z mlekiem? Bo ja nie. I myślę, że wy podobnie.

alternatywnej rzeczywistości, to uważajcie. To jest dowód na to, że karma wraca szybciej niż ładuje się bateria w smartfonie. W Komisji Europejskiej czytam, że wybuchł właśnie bunt na pokładzie i to uwaga, na pokładzie elektrycznym. Eurokraci coraz głośniej narzekają na, uwaga, luksusowe, ekologiczne limuzyny, którymi muszą podróżować na sesję do Strasburga. Nowoczesna flota miała być dumnym symbolem zielonej transformacji, a stała się źródłem czystej ludzkiej frustracji. Jaki powód, zapytacie? Otóż, proszę Państwa, ci cali komisarze zamiast rządzić Europą, muszą co chwilę robić przymusowe postoje na stacjach ładowania i bezradnie patrzeć w procenty na desce rozdzielczej. Ja przyznaję, że dla mnie to jest trochę nawet uroczy widok. Najważniejszy urzędnik kontynentu, garniturek od topowego projektanta, stojący na jakimś losowym mopie przy autostradzie, musi jeść te zimne hot dogi, czekać 40 minut, aż ekologiczna limuzynka łaskawie pozwoli ruszyć dalej. Może to jest bardzo dobry moment na taką małą lekcję z logistyki, no bo pisać ustawy na papierze jest łatwo, prawda? Ale jak zimą włączy się ogrzewanie foteli, to nagle ze Strasburga robi się wyprawa na miarę zdobycia bieguna. Szerokiej drogi zatem i szybkiego złącza życzymy elektrykom.

To Alkory Haden Hart, czyli albo serce, albo rozum. Jak to mawiają psy? Karma wraca. Karma wraca. Zwłaszcza dobra karma. Wraca dwa razy. Podobno. No i to jest takie... To jest taki przykład, taka informacja na to, że karma wraca, bo jeśli wam się wydawało, że tam w Unii, w Brukseli to sobie żyją

0: W wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting napędzany potrzebami rodziny.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności

0: dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8,11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Reklama.
7: 15.30 właśnie wybiła na zegarze. Czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe wydanie ma dla Was już teraz Małgorzata Łukowska.
8: Ogromny pożar w Obornikach pod Poznaniem. Pali się cynkownia. Kłęby ciemnego dymu widać z odległości kilkudziesięciu kilometrów, a służby apelują do pobliskich mieszkańców o zamknięcie okien. Dym jest bowiem bardzo gryzący, a zawarte w nim substancje mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Obecnie w Obornikach są też ogromne utrudnienia w ruchu, a do tego tematu wrócimy w kolejnym wydaniu wiadomości. Mężczyzna z oparzeniami ciała przebywa w szpitalu, to z kolei po pożarze żaglówki na Odrze w rejonie Trasy Zamkowej w Szczecinie, mówi Natalia Dorochowicz z pogotowia ratunkowego.
9: Na miejscu wezwania znajdował się poszkodowany mężczyzna z licznymi oparzeniami kończyn dolnych, podbrzusza i kończyn górnych.
8: Górna część łódki doszczętnie spłonęła. Na szczęście nikt inny nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Do zobaczenia będą czołg Abrams, Rosomak czy symulator dochowania samochodu. To wszystko na pierwszych warszawskich targach obronnych. Wydarzenie odbędzie się 19 i 20 czerwca. W planach są też spotkania z ekspertami z branży obronnej, warsztaty i wykłady promujące temat bezpieczeństwa. Impreza odbędzie się w Expo 21. Szczegóły znajdziecie na stronie warszawskietargiobronne.pl. Na koniec jeszcze apel medyków do kobiet. Korzystajcie z badań HPV. Dla pań w wieku od 25 do 64 lat są finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. To w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy. Lekarze podkreślają, że statystyki są bezlitosne. W Polsce diagnozuje się rocznie około 3000 przypadków zachorowania na raka macicy.
10: Wiadomości sportowe w Vox FM.
8: Pojedynek między Magdą Lineda i Julią Ostapenko. Panie walczą o awans do trzeciej rundy French Open. Na razie jest 1-1. Za to Katarzyna Piter i Meksykanka Renata Zarazua odpadły w pierwszej rundzie mixta w turnieju, oczywiście też French Open. Panie przegrały z Hiszpanką Kristiną Buską i Amerykanką Nicole Melchior Martinez. Tour de Pologne wraca na Pomorze. Poznaliśmy trasy tegorocznej edycji. Kolarska rywalizacja zacznie się 3 sierpnia w Gdyni, później etapy zakończą się w Szczecinie i Zielonej Górze. Metę zaplanowano w Wieliczce.
7: Ale na ziemi czy pop? To tak tylko od siebie dopytam. Modern Talking, Sherry Sherry Lady, Andy Dust, Kariz Zokaria za chwilę. 27 minut i mamy 16.

0: Tak się właśnie robi hity i tak się właśnie robi karierę, proszę Państwa. To jest Harris i ja o tym mówię nie bez kozery, dlatego że to jest nasz Harris. I my nie zawahamy się go użyć. To jest Zokaria i Andy Dust. Proszę Państwa, proszę głosować, bo jest na voxfm.pl w specjalnej zakładce Bestlista. To jest zakładka, która służy do plusów i minusów. Z tym, że pamiętajcie, że jak dacie dwa minusy, to tak jakbyście dali plusa. Ale w przypadku Harrisa się nie obrażamy. Wręcz przeciwnie. Najświeższe notowanie Bestlisty już pojutrze. A tymczasem Calvin Harris, Disciples, Maroon 5, Christina Aguilera za chwilę, czyli tak zwana piosenka gwizdana.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem?

0: Troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce 533 335 429.
1: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
3: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
4: To pomysł.
3: Pomysł?
4: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
3: Ale jak?
4: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
3: Oczywiście.
5: Zmieniajmy razem Poznań.
6: Lordzie, witamy na salonach.
7: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
6: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
7: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
8: Zakupy tylko w Społem. Herbapol, koncentraty napojowe, oranżada czerwona, cola, tropikalna pomarańcza za 12,99. Wybierz Społem.
9: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: Reklama 107,4 Poznań.

0: to promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Zakupy tylko w Społem. Majonez dekoracyjny Winiary 300 ml w asortymencie za 7,99. Wybierz Społem.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
8: Zapraszamy do naszych salonów Toyota Ukleja w Suchym Lesie oraz Ujściu.
9: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
10: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
11: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino.

0: Nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska12.pl.
1: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
2: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
3: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym.

A oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność. Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym.

0: władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Przepiękny ogród i trawnik wokół domu czy firmy nie muszą pozostawać w sferze marzeń. Jak je urzeczywistnić? Ze świetnie ocenianą hurtownią ogrodniczą Dimex z Poznania. W naszej ofercie najładniejsze w Polsce kora sosnowa w 8 frakcjach i ponad 200 rodzajów kamieni ogrodowych oraz trawniki z rolki i roboty koszące. A na chłodne i zimne dni kupisz pelet i brykiet do pieca lub kominka. Chcesz mieć towar pierwsza klasa? Kupuj w Dimex Udzimasa. www.dimex.pl.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Reklama. 107,4. Poznań. Poznań.
5: Ogromny pożar cynkowni pod Poznaniem, nad obornikami kłęby niebezpiecznego dymu. Skłamali w notatce służbowej, teraz staną przed sądem. Oskarżeni to dwaj policjanci. Twierdzą, że rządzący zaniedbali polską naukę. Przed Sejmem trwa protest doktorantów i studentów.
6: Słuchamy wiadomości Vox FM o godzinie 16, na które właśnie teraz zaprasza Małgorzata Łukowska.
5: Kłęby czarnego, gęstego dymu nad obornikami w Wielkopolsce. Pali się zakład, w którym składowane są niebezpieczne substancje chemiczne. Szczegóły zna nasz reporter Dominik Rutkowski.
7: W akcji 40 zastępów zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej służby podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna. Pożar wybuchł w cynkowni. Dym, który widać z odległości nawet kilkunastu kilometrów, może być toksyczny. Dlatego służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia. Do mieszkańców Obornik, całego powiatu, a także Poznania i okolic został wysłany też alert RCB, w którym zalecane jest zamknięcie okien i drzwi. Najlepiej, jeśli to możliwe, zostać w domu.
5: W samych obornikach są też ogromne problemy w ruchu, a do tego tematu będziemy jeszcze wracać w kolejnych wydaniach Wiadomości Vox FM. Przed sądem staną dwaj policjanci. Odpowiedzą za niedopełnienie obowiązków. Jest akt oskarżenia w głośnej sprawie potrącenia na pasach w Rzeszowie 14-letniej Darii. Więcej o tym nasz reporter Tomasz Widek.
8: Do groźnego wypadku doszło pod koniec 2023 roku. 14-letnia Daria została potrącona na pasach przez zawodowego żołnierza, prywatnie męża policjantki. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń. Funkcjonariusze w notatce służbowej napisali, że nastolatka wbiegła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Monitoring ujawnił jednak, że znajdowała się na przejściu dla pieszych. W styczniu dwóch policjantów usłyszało zarzuty niedopełnienia służbowych obowiązków.
9: Funkcjonariuszom przedstawiono zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych polegający przede wszystkim na niezabezpieczeniu miejsca wypadku drogowego w sposób zapewniający ochronę śladów kryminalistycznych przed ich utratą lub zniekształceniem, nieustalenie danych osobowych świadków.
8: Powiedział mi Dawid Szulik, zastępca prokuratora rejonowego w Katowicach. Przypomnijmy, wcześniej sąd za potrącenie dziecka wymierzył kierowcy jedynie grzywnę.
5: W zeszłym roku ten wyrok został jednak zaskarżony przez prokuratora. Domagają się m.in. zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. Przed Sejmem trwa protest naukowców, doktorantów i studentów. Wśród demonstrantów znalazło się wielu wybitnych polskich badaczy. Ich zdaniem rząd zaniedbał polską naukę.
10: Tusk, Domański, nie zakładać nauki!
11: Będziemy krajem, który tylko będzie coś montował, pracował dla innych. Jeśli chcemy być 20. gospodarką świata, musimy opierać się na tym, co tworzymy tutaj. A to zaczyna się od nauki, edukacji.
12: Dla mnie bardzo ważnym postulatem jest zwiększenie pensji dla doktoranta, a raczej stawki stypendium, ponieważ obecne 3,5 tysiąca złotych to jest naprawdę śmiechu warta kwota.
5: Na proteście był też nasz reporter Michał Rawa. Wcześniej ożywiona dyskusja na ten temat odbyła się w Sejmie. Minister nauki Marcin Kulasek stwierdził m.in., że w ciągu najbliższych 5 lat możliwe jest podniesienie nakładów na naukę do

0: Strażackim. Teraz przed nim całkiem inne wyzwanie. Przerabiany na kampera wyruszy ze Szczecinka i przejedzie całą Europę aż do Maroka, żeby zebrać pieniądze na dom dziecka, mówi właściciel wozu Jaromir Werner.
1: Ten samochód służył w Państwowej Straży Pożarnej. Na początku przyszłego miesiąca robimy zabudowę, żeby ten samochód był w miarę pełnoprawnym i wygodnym kamperem. W środku będzie zrobiona zabudowa z prysznicem, z łóżkiem, z lodówką.
0: A to wyjazd w ramach akcji Złombol. Kierowcy z całej Polski już za miesiąc wyruszą w miesięczny rajd, a wraz z nimi także oczywiście Vox FM, który będzie relacjonować całą tę wyprawę. Już teraz zapraszamy Was do słuchania specjalnego streamu w naszej aplikacji.
2: A tam porady, proszę Państwa. Na co uważać, jak się przygotować, porady od innych uczestników, apteczki z Łombola, generalnie po prostu fajerwery. 4 minuty mamy po godzinie 16 albo 4 po 4, jak kto woli. Pogodowo dobrze będzie. Tej nocy nigdzie nic nie pada. No nie za ciepło, bo w Olsztynie 3 stopnie, w Krakowie 3 stopnie. Pokażą termometry w Rzeszowie 3, w Zakopanem 3, ale w Warszawie na przykład już 7, w Katowicach 7. No i przypominam, nigdzie nic nie pada. Jutro także bardzo dużo słońca, około 20 stopni na termometrach, także odpoczywamy chwilowo od upałów. Małgorzata.
0: Bardzo dziękuję, Katarzyna Pilewska. Za pół godziny ja idę pomyśleć, jak ciepło jest w Maroko.
2: Słusznie, nawet nie trzeba myśleć, wiesz, bo na samą myśl człowiek zaczyna się pocić. Mózg się poci.
3: To jest dzień.
2: Żeby nie powiedzieć, przepaca. Benazi Bros, Danny Hit My Heart, Jorgus, będziesz moja za chwilę. Kamil Rutkowski, dzień dobry, zapraszam.

Jurek, Jureczek, Juruniu, Jorgos. Będziesz moja. To jest obietnica albo groźba. Także kto co sobie weźmie do serca. 11,5 minuty po godzinie 16, środa 27 maja. Za chwilkę sprawdzimy, czy to jest dzień na tak, czy dzień na nie u was. A słyszeliście już o tym? No na pewno słyszeliście, bo na pewno słuchaliście uważnie wiadomości. Przed chwilą, prawda? No właśnie. Że w Opolu będzie nowy kierunek. Sztuczna inteligencja będzie się nazywał. To jest kierunek na uczelni wyższej. Czyli można powiedzieć, że idę, no a ty tam gdzie idziesz na studia? A ja tam sztuczna inteligencja. Ludzie wtedy sobie myślą, że jak typowy student, uczyć mu się nie chce, więc będzie wykorzystywał sztuczną inteligencję, a to na odwrót. On będzie chciał się uczyć tego, jak działa i po co nam się może wszystkim przydać właśnie sztuczna inteligencja. Podobno, jak tłumaczą władze uczelni, to jest odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o osoby, które miałyby umiejętności do nie tylko stwarzania sztucznej inteligencji, ale także do jej obsługi. Fajnie, widzicie, to jest taki znak czasów. Kiedyś na studiach, na przykład na moich studiach, bo byłem, kształciło się to normalną inteligencję, teraz normalna to za mało i trzeba kształcić sztuczną. Nieważne jaka, ważne, że inteligencja istnieje, jest i to się liczy. Gordo, Loco Loco, Scotty za chwilę o czarnej perle.

0: Czarna perła. To nie znaczy nic dobrego, ale piosenka fajna. 18 minut po 16 i jest pytanie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień.
3: Mata?
0: Proszę mnie oświecić mądrością swą. Czy środa, 27 maja, to jest dzień na tak, czy dzień na nie? 609 2 razy 869 to jest numer. Kręcimy. 609 869 869. Zielona słuchaweczka. Dzwonicie i dodzwaniacie się prosto na antenę i odpowiadacie na pytanie. Tak, dzień dobry, tutaj Grzesiu. Ja mam dzień na tak, albo ja mam dzień na nie. I obie odpowiedzi są dobre. Później tłumaczycie, dlaczego, sami rozumiecie. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, z tej strony Ewelina. U mnie dzisiaj zdecydowanie na tak. Nie tylko dostałam podwyżkę, to mam dzisiaj urodziny.
0: Które?
4: 34.
0: Ale ty jesteś nakręcona, ale jak rozumiem, to przez tę podwyżkę, tak? Że to już jest wystarczająco dobry prezent.
4: To już jest wystarczająco dobry prezent, ale jeszcze myślę, że dzieci mnie w domu zaskoczą.
0: No to na pewno! Od tego są dzieci, żeby zaskoczyły. Ważne, żeby zaskoczyły pozytywnie. 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam Ewelinka, zwłaszcza, że taka zadowolona, że oj, energii dużo. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Cześć, Krystian Włożycy.
0: Cześć, cześć.
5: Ja codziennie tak, bo ogólnie no... Do 19 w pracy i cały tydzień wolnego.
0: Uuu, o jak to? Dzisiaj pracujesz, wychodzisz i wolne?
5: No.
0: O rany, ale zazdrość mnie teraz złapała jak z tymi flakami w pewnym polskim filmie. Zdrówka, życzymy wszystkiego dobrego, a kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Witam, witam.
0: Cześć, jak masz na imię?
6: Michał.
0: Michałku, dzień na tak, dzień na nie?
6: Na nie.
0: Co się stało?
6: Chciałem wcześniej pracę skończyć, to jestem pracoholikiem.
0: Tak, kochany, to tak się nie robi. Jak się zakłada, że się wcześniej skończy pracę, to wtedy zawsze są albo nadgodziny, albo jeszcze w weekend trzeba do tego przyjść. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
7: Witam, cześć, Rafał z tej strony Warszawa.
0: Cześć, Rafałku. Środa tak czy nie u ciebie?
7: Było to godziny do tyłu, tak, ale jest na nie 500 zł i 8 punktów.
0: Ojej, to panowie policjanci, jak rozumiem, wystawili, no nie pozdrawiamy w tym wypadku panów policjantów, chociaż z reguły to robimy. No nie poradzimy. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
8: Cześć, cześć, Kamil z Otwocka z tej strony.
0: Cześć, Kamilku, środa tak czy nie u ciebie?
8: Pewnie, że tak, jak zawsze, stęskniłem się, wszystko w porządku, jest jak najbardziej na tak, radosny dzień, wszyscy zadowoleni po pracy.
0: Fajnie, fajnie, jedź w stronę zachodzącego słońca, jak w dobrych westernach. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: Cześć, jak masz na imię?
9: Kasia z tej strony.
0: Cześć, Kasiulka, środa tak czy nie u ciebie?
9: No chyba już na tak.
0: Dawaj, mów, opowiadaj.
9: No bo po pracy jadę z córką na zajęcia, no i chyba
0: czekaj.
9: Jest jeden dzień wolny, więc...
0: Czekaj, to ja cię zapytam, a córka jak ma na imię?
9: Aleksandra.
0: Czy Aleksandra złożyła ci wczoraj życzenia na dzień mamy?
9: O Jezu, kupiła mi przepiękną koszulkę.
0: Nie! Byłaś zadowolona?
9: No.
0: Dumna?
9: Oj, bardzo. Nawet dzisiaj w niej w pracy byłam.
0: Dobra, to wiesz co? To Aleksandra tobie prezent, a my zrobimy Aleksandrze. 500 zł na prezent marzeń jej damy. Co ty na to?
9: Super, dziękuję bardzo.
2: To jest dzień.
3: To jest tak?
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Ja gdybym zrobił koszulkę mojej mamie, to bym napisał: uwaga, matka na pokładzie. Albo matka siedzi z tyłu, o, to jeszcze lepiej. Bajm, Biała Armia, Avicii, Aloe Black. Wake me up. 8 minut, 16:30 wiadomości.

0: Tak ładnie po południu, bo to Avicii, Aloe Black i Wake Me Up, czyli obudź mnie o tej porze, jak za 2 minuty 16.30 i wiadomości.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUVy Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda. Reklama.
0: Na zegarach właśnie wybiła godzina 16.30, a to jest czas, kiedy w studiu pojawia się Katarzyna Pilewska.
13: Dzień dobry.
0: I zaprasza już teraz na wiadomości.
13: Magdalena Tle zameldowała się w trzeciej rundzie na wielkoszlemowym turnieju French Open. Wcześniej Iga Świątek pokonała Sarę Bejlek, co oznacza, że polskie zawodniczki zmierzą się ze sobą w kolejnym pojedynku. Więcej informacji w wiadomościach sportowych Vox FM. 4 lata więzienia za wyłudzanie odszkodowań za kolizję. Sąd okręgowy w Olsztynie skazał mężczyznę i kobietę. Spowodowali ponad 100 wypadków. Z odszkodowań z polis innych kierowców otrzymali prawie 1 300 000 zł. Do kolizji najczęściej dochodziło na rondach i skrzyżowaniach. Na trop wyłudzających odszkodowania wpadło jedno z towarzystw ubezpieczeniowych. Policjant po służbie uratował kobietę i zatrzymał napastnika, potencjalnego zabójcę. Do ataku doszło w Szczecinie. Funkcjonariusz spędzał czas z rodziną, gdy po drugiej stronie ulicy mężczyzna zaatakował kobietę.
14: Kobieta doznała obrażeń ciała, które wymagały natychmiastowej pomocy. Policjant po ocenie jej stanu niezwłocznie przystąpił do tamowania intensywnych krwawień.
13: Mówi Paweł Pankał z policji w Szczecinie. Opiekę nad kobietą przejęła żona funkcjonariusza, a on zaczął gonić napastnika. Zatrzymany 33-letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami.
0: 28 minut do 17. Dariusz Finlay w Vox FM.

0: To jest Długa Noc. Po czeskiej stronie w oryginale Długa Noc. Piękni młodzi, pozdrawiamy. 21 minut do godziny 17 zostało. Dzień na tak czy dzień na nie, bo padło pytanie troszkę nierozważne z mojej strony o środę. Tomek napisał, no jak, redaktorze? Środa na nie, środa oczywiście, że na tak, z samego faktu, że jest środą. Widzę, ktoś tutaj chyba dzisiaj będzie świętował. Nie pytam co. Jonatas i Plastic Funk in the Middle, Agnes za chwilę.
1: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milś. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milś. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
2: Gdzie?
3: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
2: AI? Ajajaj.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: Musimy porozmawiać.
6: Nie?
5: Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może.
6: Nie,
5: nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes, less stress.
9: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.

0: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-fakturka.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-fakturka.pl.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Reklama.
6: 107.4.

0: mamy 8:30 na zegarach.
1: 6:05.
2: 6:30.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć dziewczyny, chłopaki.
1: Dzień dobry.
3: Dobry, dobry.
4: Nie ma spania.
5: Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
7: Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
5: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
5: Autopromocja. Reklama.
10: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
12: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
13: Kto zwalcza ból?
14: Wolnary!
13: Kto?
14: Wolnary!

0: kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
3: To pomysł.
2: Pomysł?
3: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
2: Ale jak?
3: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
2: Oczywiście.
4: Zmieniajmy razem Poznań.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30

0: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Zakupy tylko w Społem. Wedel ptasie mleczko 375 gramów, waniliowe lub śmietankowe za 17,99. Wybierz Społem.
8: Przepiękny ogród i trawnik wokół domu czy firmy nie muszą pozostać w sferze marzeń. Jak je urzeczywistnić? Ze świetnie ocenianą hurtownią ogrodniczą Dimex z Poznania. W naszej ofercie najładniejsze w Polsce kora sosnowa w 8 frakcjach i ponad 200 rodzajów kamieni ogrodowych oraz trawniki z rolki i roboty koszące. A na chłodne i zimne dni kupisz pelet i brykiet do pieca lub kominka. Chcesz mieć towar pierwsza klasa? Kupuj w Dimex Udzimasa. www.dimex.pl.
9: Reklama.
10: Ponad 100 strażaków w akcji, płoną 4 hektary lasu. Od akcji w powiecie chojnickim zaczynamy. W wiadomościach sprawa fałszywych alarmów. Śledczy wciąż sprawdzają, czy podejrzani działali na zlecenie. A na koniec jeszcze French Open. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Posłuchajcie.
11: Z przyjemnością. Czas na wiadomości Vox FM o godzinie 17:00. Zaprasza już teraz Katarzyna Pilewska.
10: Początek duży pożar w Pomorskiem. 4 hektary lasu gasi ponad 100 strażaków. Ogień pojawił się między Dużą Klonią a Okręglikiem w powiecie chojnickim. Strażacy zorganizowali punkt czerpania wody na rzece Brda.
12: Do działań zadysponowano 35 zastępów straży pożarnej, 2 samoloty gaśnicze oraz śmigłowiec. Pożar objął około 4 hektarów lasu, a front pożaru ma około 400 metrów. Obecnie sytuacja jest opanowana, pożar się nie rozprzestrzenia. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
10: Mówi nam Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. A jak już wiecie z wiadomości Vox FM, trwa też walka z potężnym pożarem hali w podpoznańskich Obornikach. Do mieszkańców dotarł już alert RCB, żeby pozamykali okna i nie zbliżali się do miejsca, gdzie trwa akcja gaśnicza. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Śledczy wciąż badają, czy podejrzani mogli działać na czyjeś zlecenie. Na razie zarzuty usłyszały 2 osoby. To w sprawie wywoływania fałszywych alarmów zdecydowano też o tymczasowym areszcie. Dotyczy to wydarzeń w telewizji Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego. Z kolei fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta jest nadal badany. Nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. O szczegółach Mateusz Chłystun. Mateuszu, za co mają odpowiedzieć podejrzani?
13: Śledczy postawili im zarzuty wywołania fałszywych alarmów i udziału w trudniącej się tym grupie. Jeden z nich nie przyznał się, drugi przyznał się jedynie do części zarzutów.
14: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
13: Wyjaśnia prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy wyjaśniają wciąż, czy ci dwaj podejrzani mieli związek z zawiadomieniem w sprawie rzekomego zagrożenia w domu bliskich prezydenta RP. Jak przekazali, nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Warszawa, Mateusz Chłystun.
10: Nie wykazał je objawów choroby, a wyniki badań wskazują, że nie został zarażony. Polski kapitan statku, na którym doszło do epidemii hantawirusa, przebywa na kwarantannie w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Będzie tam do 21 czerwca.
15: Osoba przebywająca na kwarantannie czuje się dobrze, nie wykazuje w tej chwili żadnych objawów chorobowych. Ma również 4 kolejne negatywne wyniki wykonanego testu na obecność hantawirusa. Długość kwarantanny wynika z okresu wylęgania choroby i jest zgodna z zaleceniami międzynarodowymi.
10: Mówi rzecznik GIS Marek Waszczewski. Wśród pasażerów statku Hondius odnotowano 12 przypadków zakażenia hantawirusem. Zmarły 3 osoby. Wciąż nie jest jasne, w jaki sposób doszło do zakażeń. Temperatura rośnie, osoby bezdomne w niebezpieczeństwie. Służby apelują o reagowanie za każdym razem, gdy zobaczymy osoby śpiące na ławkach czy ziemi na pełnym słońcu. Często śpią w pełnym słońcu w parkach czy na ławkach. Jak mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej, nasza reakcja może uratować życie.
16: Niejednokrotnie takie sytuacje mogą ratować życie. To są osoby bardzo często uzależnione od alkoholu. Niewiadomego pochodzenia ten alkohol mogą spożywać go duże ilości.
10: Podczas upałów powinniśmy pić ponad 2 litry wody i unikać przebywania w pełnym słońcu.

0: piątek, polski mecz we French Open. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, szykują się duże emocje?
1: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
0: A ich kolejny mecz przypomnijmy w piątek.
2: Nawet można powiedzieć w najbliższy piątek, czyli po południu. Pojutrze.
0: Pojutrze.
2: Ale po południu.
0: Tak, jest taka możliwość, ale chyba jeszcze nie wiemy tego dokładnie.
2: Po południu.
0: Dobrze, niech to będzie po południu.
2: Nawet 9 rano dla niektórych jest po południem. Co w pogodzie?
0: A w pogodzie same doskonałe wiadomości. Ciepło dzisiaj bardzo w całym kraju. Pomijając południe, może ono trochę narzekać na deszczyk, który się
2: nawet
0: tam burze pojawia.
2: Nawet
0: burze. Jutro za to wszyscy będą zadowoleni, bo pełne słońce.
2: A jak ktoś nie lubi słońca, to nie będzie zadowolony, więc nie wszyscy.
0: Będzie, musi tylko jechać na wschód, potem jednak deszcz.
2: No ale na wschód, jedziesz na wschód i dalej jesteś niezadowolony, nieważne jaka jest pogoda. Żartowałem, pozdrawiam. Wschód, no. Tylko wschód.
0: Wszyscy
2: na wschód. Frank na Austin. Tak mawiali, to nigdy nam się dobrze, na dobre nam to nigdy nie wyszło. Katarzyna?
0: Tak.
2: Czy ty byłaś kiedyś na Majorce?
0: Nie.
2: A chciałabyś być?
0: Tak.
2: No to loft. Weekend, za chwilę Halo tu Londyn, jak międzynarodowo się zrobiło. 5 minut po godzinie 17, program to jest dzień dzisiaj dłuższy. Nie dziękujcie, to w gratisie, godzinka ode mnie. A Kasia Pilewska wraca za niespełna pół godziny. Za chwilkę też sprawdzimy, co z tymi truskawkami.

Halo, halo, tu Londyn, a przed chwilą jeszcze była do tego Majorka. Ja już tak się śmieję troszeczkę pod nosem, bo zrobiło się troszeczkę światowo. No to, żeby pozostać w tym klimacie, dzień dobry, po godzinie 17. Uwaga, maturzyści, studenci, jeżeli szukacie swojego powołania, to mam coś dla was. Proszę zapomnieć o jakiejś nudnej informatyce, o zarządzaniu, że jakimś prawie. Politechnika Wrocławska właśnie odpala absolutną bombę edukacyjną i otwiera, uwaga, pierwszy w Polsce kierunek, który ma wykształcić specjalistów od infrastruktury, uzdrowisk i sanatoriów. To nie jest żart, naprawdę. Nowatorskie studia o nazwie Zarządzanie Infrastrukturą i Środowiskiem ruszają od nowego roku akademickiego. Będą się uczyć studenci, jak zarządzać techniczną stroną polskich zdrój hoteli. W kuluarach mówi się podobno, że egzamin magisterski będzie polegał na idealnym zbalansowaniu ciśnienia w solankach i bezawaryjnym utrzymaniu klimatyzacji podczas wieczornego dancingu. Ja muszę przyznać, że to jest genialny ruch w stronę świetlanej przyszłości, no bo przecież polskie sanatoria to jest potężny, niezniszczalny od lat przemysł, który przeżyje każdą kryzysową sytuację. Wyobraźcie sobie ten prestiż na rynku pracy. Pytają was na rozmowie kwalifikacyjnej, czym pan się zajmuje. A ty dumnie odpowiadasz: o, proszę pani, ja jestem dyplomowanym inżynierem do spraw hydromasażu i systemów wczesnego

ostrzeganie przed kuracjuszami zajmującymi leżaki o 6 rano. Praca marzeń, a rekrutacja rusza już niedługo. I podobno łatwiej się dostać niż do samego sanatorium.

Lizot i Body M to jest oczywiście Daddy Cool. 18 minut, mamy już po godzinie 17. Uwaga, Podkarpacie, uwaga, Małopolska, u was burze tego popołudnia i wieczora. Momentami naprawdę ma być niebezpiecznie i wiać ma strasznie, także uważajcie na siebie. Podobno dzisiaj latawce z żelbetonu latają same, także no hello. Uważamy, tak? 18,5 minuty mamy po godzinie 17. Zaglądam na to, co jutro. Proszę państwa, jutro bardzo ważny dzień, dlatego że jutrzejszy czwartek, czyli 28 maja, to jest Światowy Dzień Hamburgera. Światowy Dzień Hamburgera. I teraz tak, ja dlaczego o tym mówię? Bo warto się przygotować do tego dnia. A jak się najlepiej przygotować do dnia, w którym trzeba świętować jedzeniowo? Pozwólcie mi, że wyjaśnię wam, jak działa ludzki organizm. Trzeba ćwiczyć, także dzisiejsza kolacja. Dopychamy, a jutro odpoczynek.

0: Dla zaprawionych w karawaningu ta piosenka brzmi trochę inaczej. Buda tańczy jak szalona. Chadomen oczywiście, 28 minut, mamy już po godzinie 17. A skoro taka godzina, to nie pozostaje mi nic innego, jak za dwie minutki zaprosić was na wiadomości, także sportowe.
1: Reklama.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj

0: 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
6: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Reklama.
8: 17.30 na zegarach. Katarzyna Pilewska w studiu zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości, a my robimy głośniej, słuchamy.
9: Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności to główne założenia traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Dokument został dziś podpisany w Londynie przez premierów obu państw, Donalda Tuska i Keira Starmera. Traktat polega m.in. na współpracy militarnej, wspólnych ćwiczeniach i zwalczaniu zagrożeń hybrydowych. Traktat także zakłada wspólną produkcję pocisków, obrony powietrznej średniego zasięgu nowej generacji. Podobny traktat rok temu Polska podpisała z Francją. Lekarze walczą o życie 3-miesięcznego chłopca poszkodowanego we wczorajszym wypadku samochodowym w Wilkowie Polskim, niedaleko Grodziska Wielkopolskiego. Przypomnijmy, wiodącą samochodą rodzinę z Leszna wjechał 24-letni Kolumbijczyk. Zginął na miejscu. Dziecko jest w śpiące farmakologicznej. Służby cały czas wyjaśniają okoliczności tej tragedii. Warszawa spowolni elektryczne hulajnogi z wypożyczalni. Miasto porozumiało się z operatorami, by poprawić bezpieczeństwo pieszych i uporządkować parkowanie. Hulajnogi automatycznie zwolnią do 12 km na godzinę, m.in. na ulicach Złotej, Zgody czy i Brackiej, a także na moście pieszo-rowerowym.
10: Hulajnogi będą zwalniać w pobliżu miejsc oznaczonych jako place zabaw do najniższej możliwej prędkości.
9: Mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola, której władze zabiegały o zmiany. Nowe strefy całkowitego zakazu jazdy i parkowania obejmą też Park Sowińskiego oraz Lasek na Kole.
11: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Na korcie staną przeciwko siebie dwie Polki. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju French Open. Do spotkania dojdzie już pojutrze, a jeszcze dziś na kort wyjdzie Magdalena Frech. Dziki Warszawa pierwszy raz w historii w najlepszej czwórce Orlen Basket Ligi, a to oznacza, że w półfinale play-offów pierwszy raz w historii gli koszykarskie derby Warszawy. Dziki zmierzą się z Legią.
12: Oczywiście Legia jest faworytem, natomiast my bardzo lubimy być underdogiem. To jest pozycja, która nam bardzo pasuje. Presja jest raczej na naszym rywalu, więc zrobimy wszystko, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, no i mam nadzieję, że wygramy.
9: Mówi Michał Scholz, prezes Dzików Warszawa. Do tej pory zespół 3 razy wygrywał i 3 razy przegrywał z Legią. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. Pierwszy mecz dziś o 20:15.
8: Za kogo trzymasz kciuki?
9: Dziki!
8: Wiadomo!

0: Dzikowa Warszawa. Do tej pory zespół 3 razy wygrywał i 3 razy przegrywał z Legią. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. Pierwszy mecz dziś o 20:15.
1: Za kogo trzymasz kciuki?
0: Dziki!
1: Wiadomo!

0: Aniu Mieli Golding, Don't Want Your Love, czyli o tym, że nie chcę miłości. 21 minut do godziny 18, przekładając ze skomplikowanego języka na nasz język. Powiem tak, proszę Państwa, o tej porze można by uznać, że mamy tę lepszą część tygodnia dopiero przed sobą, a specjaliści dowodzą, że najfajniejsze dla naszego mózgu i dla naszego dobrego samopoczucia są poniedziałki, wtorki, bo od środy podobno strasznie stresujemy się weekendem. Chciałbym poznać tych specjalistów, uścisnąć ich dłoń, bo wydaje mi się, że w naszym przypadku jest zupełnie odwrotnie.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grupson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
9: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: Na plaży w Góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
11: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem?

0: Troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce. 533 335 429.
1: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
2: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czyli gałd kusi ceną każdy dział.
2: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Zakupy tylko w Społem. Daftona. Ketchup pikantny, łagodny i zero cukru. 432 gramy za 4,49. Wybierz Społem.
5: Reklama 107,4.
6: Fox FM Poznań.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Krunika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
2: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
3: Zapraszamy do naszych salonów Toyota Ukleja w Suchym Lesie oraz Ujściu.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Przepiękny ogród i trawnik wokół domu czy firmy nie muszą pozostawać w sferze marzeń. Jak je urzeczywistnić? Ze świetnie ocenianą hurtownią ogrodniczą Dimex z Poznania. W naszej ofercie najładniejsze w Polsce kora sosnowa w 8 frakcjach i ponad 200 rodzajów kamieni ogrodowych oraz trawniki z rolki i roboty koszące. A na chłodne i zimne dni kupisz pelet i brykiet do pieca lub kominka. Chcesz mieć towar pierwsza klasa? Kupuj w Dimex u Dimasa. www.dimex.pl.
6: Lordzie, witamy na salonach.
7: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
6: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, miesza stając przy tym kasą.
8: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na tanie

0: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-faktur.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-faktur.pl.
1: Przepraszam,
2: tak?
1: Gdzie znajdę Gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
1: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszym.

0: Wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Ton typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama.
6: 107.4.
5: Vox FM. Vox FM Poznań.
1: Pożar opanowany, ale akcja gaśnicza trwa. Na początek wielkopolskie oborniki. W wiadomościach sprawa Patryka F., oskarżonego o zabójstwo rodziny w Międzyzdrojach. A na koniec Toruń miasto opanowały gołębie. Posłuchajcie. Jest 18. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Pożar jest opanowany, ale akcja gaśnicza trwa. Niemal 250 strażaków walczy z pożarem w wielkopolskich obornikach. W ogniu stanęła hala o powierzchni około 5000 m2.
7: Mamy około 60 jednostek straży pożarnej. Są to jednostki PSP oraz OSP. Mamy też na miejscu grupę chemiczną z komendy w Poznaniu.
1: Mówi Agata Kamińska ze straży pożarnej w obornikach. W budynku znajduje się cynkownia, a w niej kwasy wykorzystywane do produkcji.
7: Akcja gaśnicza trwa, nie jest jeszcze w całości ugaszony ten pożar, ale już jest na tyle opanowany, że tutaj nie rozprzestrzeni się. Są też tutaj prowadzone działania w obronie, żeby te sąsiednie budynki były bezpieczne.
1: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wiadomo, że akcja strażaków potrwa jeszcze wiele godzin. Przeprosił i przekonywał, że nie chciał, by ktoś został poszkodowany. W Szczecinie ruszył proces kierowcy oskarżonego o zabójstwo 3 osób. Do tragedii doszło w grudniu 2023 roku w Międzyzdrojach. Patryk F., według śledczych, będąc pod wpływem środków odurzających, wjechał z dużą prędkością samochodem spacerującą 4-osobową rodzinę. Kobieta, mężczyzna i ich syn zginęli na miejscu. Dziewczynka z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. O szczegółach Krzysztof Baziuniak.
8: Podczas pierwszej rozprawy Patryk F. składał wyjaśnienia, odpowiadając na pytania sądu, prokuratora i oskarżycieli posiłkowych. Jak mówił, jego zachowanie było próbą samobójczą. Wyjaśniał, że chciał wjechać w drzewo, a nie widział pieszych, bo miał oczy wypełnione łzami. Jak wynika z badań, mężczyzna w trakcie wypadku był pod wpływem ekstazy, a w aucie znaleziono biały proszek, susz roślinny i 11 tabletek. Mężczyzna nie przyznał się do potrójnego zabójstwa. Grozi mu dożywocie.
1: Dodajmy, że Patryk W.F. odpowiada także za 3 inne przestępstwa. Kierowanie pojazdami pod wpływem środków odurzających, występek chuligan oraz za posiadanie substancji psychotropowych, środków odurzających i dopalaczy. PiS i Konfederacja wznoszą o wyrzucenie projektu do kosza. Otoczenie prezydenta zapowiada weto. W Sejmie prace nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Politycy rządzącej koalicji przekonują, że to kompromisowe rozwiązania. Jednak według opozycji to wprowadzenie tylnymi drzwiami związków partnerskich i konkurencja dla małżeństw.
9: Projekt ustawy nie zmienia w najmniejszym stopniu definicji małżeństwa.
10: To jest atak na fundamenty naszego państwa. Atak na polską rodzinę, atak na instytucję małżeństwa. Atak na nasze społeczeństwo, atak na nasze tradycje.
9: Prawico, czego się boicie? W jaki sposób ten projekt zagraża waszym rodzinom? W jaki sposób związek nieformalny, który zostanie w tym kraju zalegalizowany, zagraża mojej rodzinie, mojemu 27-letniemu małżeństwu i dwójce dzieci? Nie zagraża.
1: Mówili Katarzyna Kotula z Lewicy, Michał Wójcik z PiSu i Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. W piątek projekt ma zostać przyjęty przez Sejm, potem trafi do Senatu i ostatecznie na biurko prezydenta. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zapowiedział dzisiaj, że ustawa w takim kształcie nie uzyska podpisu Karola Nawrockiego. To prawdziwa plaga, mówią przedsiębiorcy z toruńskiej Starówki, którzy skarżą się na gołębie. Zwierzęta opanowały reprezentacyjną część miasta i mocno utrudniają życie. Miasto reaguje na głosy przedsiębiorców i apeluje do mieszkańców, mówi Łukasz Dregalski, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta.
11: W porozumieniu z przedsiębiorcami i mieszkańcami z rynku nowomiejskiego, którzy zgłaszali ten problem już w zeszłym roku, zainstalowaliśmy i na rynku nowomiejskim, ale także na staromiejskim, tablice informacyjne z informacją o tym, że prosimy o to, aby nie dokarmiać ptaków w tych miejscach.
1: Na tablicach pojawiła się również informacja, że za zaśmiecanie Starówki grozi mandat w wysokości 500 zł. Kolejny ciepły dzień za nami. Zbliża się już do końca. Jaka będzie noc?

Sprawdzamy, no nie taka zła, 9 stopni w centrum, 5 na wschodzie, tam będzie dzisiaj najzimniej i również tam niestety opady deszczu, albo stety, jak ktoś na przykład nie lubi podlewać. Jutro 20 stopni w centrum, 22 na zachodzie kraju, 17 na wschodzie, tam znowu najchłodniej, bardzo mi przykro i ponownie deszcz. Piątek już bardzo ładny i to wszędzie, a sobota...

0: Reklama.
1: Budujące wieści, które będą Was naprawdę kręcić. Jest w końcu konkretny sklep dla fachowców. Centrum Narzędziowe i BHP. Profesjonalny sprzęt firmy Pro. Odzież robocza premium takich marek jak Mascot Cut Base Protection. Obuwie BHP, narzędzia, lasery. Świetne ceny. Fachowe doradztwo. Zaglądaj stacjonarnie Centrum Narzędziowe i BHP Luboń 11 listopada 140B i online na cnibhp.com.
2: Zakupy tylko pspołem. Herbapol, koncentraty napojowe, oranżada czerwona, cola, tropikalna pomarańcza za 12,99. Wybierz społem.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
8: To pomysł.
7: Pomysł?
8: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
7: Ale jak?
8: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
7: Oczywiście.
9: Zmieniajmy razem Poznań.
10: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
11: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenaliapoznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
12: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
13: Hot grill.
14: Grilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i

0: Polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Wing Cafe na stacjach BP.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Przepiękny ogród i trawnik wokół domu czy firmy nie muszą pozostawać w sferze marzeń. Jak je urzeczywistnić? Ze świetnie ocenianą hurtownią ogrodniczą Dimex z Poznania. W naszej ofercie najładniejsze w Polsce kora sosnowa w 8 frakcjach i ponad 200 rodzajów kamieni ogrodowych oraz trawniki z rolki i roboty koszące. A na chłodne i zimne dni kupisz pelet i brykiet do pieca lub kominka. Chcesz mieć towar pierwsza klasa? Kupuj w Dimex u Dimasa. www.dimex.pl.
5: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
0: W Vox FM.
2: To jest dzień.
0: Codziennie od 14.

0: Naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
2: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, check it out.
2: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa, średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
4: Zapraszamy do naszych salonów Toyota Ukleja w Suchym Lesie oraz Ujściu.
5: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska12.pl.
6: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.

0: zespołem. Majonez dekoracyjny Winiary 300 ml w asortymencie za 7,99. Wybierz zespołem.
1: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz n-faktur.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy, mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. n-faktur.pl.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmuty-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych?

0: samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań. Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: 107.4.
1: Vox FM. FM. Poznań. Poznań.
3: Polski żołnierz uniewinniony oddał kilkanaście strzałów w pobliżu migrantów. To na początek. W wiadomościach podpisany traktat między Polską a Wielką Brytanią, a na koniec sport. Magdalena Fręch walczy o awans do trzeciej rundy French Open. Posłuchajcie. Jest 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Polski żołnierz uniewinniony w głośnej sprawie użycia broni przy granicy z Białorusią. Wojskowy był oskarżony m.in. o przekroczenie uprawnień po tym, jak ponad dwa lata temu oddał 12 strzałów w pobliżu migrantów i innych funkcjonariuszy w okolicy Dubicz-Cerkiewnych. Więcej o decyzji sądu nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Sąd w zachowaniu szeregowego nie dopatrzył się przestępstwa. Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie, sędzia podpułkownik Radosław Hunek, zaznaczał też, że jednym z podstawowych zadań żołnierza jest obrona nienaruszalności granic. Zwracał też uwagę na agresję nielegalnych migrantów.
5: Najlepszym potwierdzeniem, ale jednocześnie najtragiczniejszym tej sytuacji jest to, że miesiąc później w tym samym miejscu został zamordowany polski żołnierz, sierżant Mateusz Sitek.
4: Oskarżony żołnierz od początku nie przyznawał się do winy, jest rozczarowany, że sprawa w ogóle trafiła do sądu.
6: Problem jest taki, że po prostu przestępcy mają większe prawa niż osoby, które są powoływane przez państwo, żeby ich ścigać.
4: 25-latek sam zwolnił się ze służby, nie wyklucza jednak, że w przyszłym roku wróci do wojska.
3: Dziękuję. Wyrok, dodajmy, nie jest prawomocny. Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności to główne założenia traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Dokument został dziś podpisany w Londynie przez premierów obu państw, Donalda Tuska i Keira Starmera. Traktat polega m.in. na współpracy militarnej, wspólnych ćwiczeniach i zwalczaniu zagrożeń hybrydowych, mówił szef polskiego rządu.
7: Istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO i solidarności europejsko-amerykańskiej, tych więzi transatlantyckich.
3: Podobny traktat rok temu Polska podpisała z Francją. I jeszcze nie zebrano pierwszych podpisów, a na placu Kratziego już było gorąco. Hymn, okrzyki precz z komuną i polityczne emocje. W Radomiu rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Radosława Witkowskiego. Konferencja zamieniła się w ostrą dyskusję pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami prezydenta Radomia.
8: Pan o siebie dba tak jak nasz premier i wszyscy.
9: Niech ludzie rozmawiają merytorycznie, a nie zaszywają się nawzajem, bo nie na tym to polega.
3: I jak mówi Filip Waligórski, formalny wniosek został już zgłoszony w biurze wyborczym i od teraz rusza zbiórka podpisów mieszkańców. Co dalej?
10: No i następnie zostanie wyznaczony termin referendum. Powinno się to dokonać mniej więcej w ciągu 2 miesięcy od złożenia przez nas podpisów.
11: Mamy radę.
10: Najprawdopodobniej we wrześniu lub w październiku.
3: By doszło do referendum, trzeba zebrać prawie 15 tysięcy podpisów. Przeżył 2 wojny światowe, ale czy przetrwa decyzję miasta? W Bydgoszczy wielkie emocje budzą plany wycinki ponad 100-letniego dębu. Drzewo o pomnikowych rozmiarach znalazło się na trasie planowanej drogi rowerowej. W jego obronie stanęli społecznicy i mieszkańcy.
12: Musimy jednak dbać też trochę, żeby zieleni było w mieście. Jest bardzo ładne.
13: Musimy dbać o przyrodzie. Ponad 100 lat. Szkoda by było.
14: Koniec. Nie wiem, sama.
15: Bo pani też jeździ na rowerze.
14: Ja lubię drzewa.
3: Po fali krytyki prezydent Bydgoszczy zapewnił, że dąb zostanie na swoim miejscu i nakazał drogowcom przygotowanie nowych rozwiązań, które pozwolą ocalić drzewo. Magdalena Fręch, Jill Teichmann. Trwa mecz drugiej rundy na wielkoszlemowym turnieju French Open rozgrywanym na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. To spotkanie oczywiście śledzimy i właśnie widzimy, że w pierwszym secie 6-5 dla naszej przeciwniczki. Spotkanie będziemy śledzić, sprawdzać, komu uda się zwyciężyć pierwszego seta, no i co dalej. Przypomnijmy, że dziś do trzeciej rundy weszły już Magda Linet i Iga Świątek. Bardzo słoneczny dzień przed nami. Jutro słońce będzie niemalże wszędzie. Jedyne, o co muszą martwić się, to znaczy o parasole, mieszkańcy wschodu, tam na Podlasiu. 16-17 stopni chłodniej i możliwe opady. W pozostałej części kraju bardzo dużo słońca i temperatury około 20-21 stopni, ale najpierw noc. Noc dość ciepła, 9 stopni na zachodzie, 5 na wschodzie.

0: reklama.
1: Na plaży w Góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Lugoniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
3: Zapraszamy do naszych salonów Toyota Ukleja w Suchym Lesie oraz Ujściu.
4: Zakupy tylko w Społem. Wedel, ptasie mleczko 375 gramów, waniliowe lub śmietankowe za 17,99. Wybierz Społem.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl / Eneo Pewność.
14: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
15: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
16: Pozbądź się wilgoci rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
17: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
18: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
19: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Siergiej Szypiłow. Rosyjska bestia, która odebrała życie 14 kobietom. Posłuchajcie historii maniaka z Archangielska.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Budujące wieści, które będą Was naprawdę kręcić. Jest w końcu konkretny sklep dla fachowców. Centrum Narzędziowe i BHP. Profesjonalny sprzęt firmy Pro. Odzież robocza premium takich marek jak Mascot Cut Base Protection. Obuwie BHP, narzędzia, lasery. Świetne ceny. Fachowe doradztwo. Zaglądaj stacjonarnie Centrum Narzędziowe i BHP Luboń 11 listopada 140B i online na cnibhp.com.
4: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
5: To pomysł.
4: Pomysł?
5: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
4: Ale jak?
5: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
4: Oczywiście.
6: Zmieniajmy razem Poznań.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa, średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
9: Zapraszamy do naszych salonów Toyota Ukleja w Suchym Lesie oraz Ujściu.
10: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem z...

0: Troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce 533 335 429.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
2: Zakupy tylko w Społem. Daftona. Ketchup pikantny, łagodny i zero cukru. 432 gramy za 4,49. Wybierz Społem.
3: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już

0: Wybiera głos po serii fałszywych alarmów i podkreśla, że sprawę trzeba wyjaśnić. Ostatnio służby weszły do mieszkania jego matki w Gdańsku w związku z nieprawdziwym zawiadomieniem o pożarze i zagrożeniu życia. Wcześniej wezwania dotyczyły domów polityków i osób związanych z opozycją. W związku z tym zatrzymano 3 osoby.
1: Należy wyjaśnić te sprawy. To nie jest dobre dla państwa, że fałszywe alarmy doprowadzają do wielu sytuacji, których wolelibyśmy w Polsce nie oglądać. Więc jeśli zatrzymano te osoby, to dobrze.
0: Sprawa fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta jest badana. W rękach służb są osoby odpowiedzialne za fałszywe alarmy w telewizji Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Natomiast to też jest, te osoby są źródłem informacji, jeżeli chodzi o ustalenie osób, które dzwoniły w sprawie mieszkania pana prezydenta, rodziny pana prezydenta Nawrockiego.
0: Zatrzymani to Polacy. Nie wiadomo na razie, jakie były ich motywy. Badany jest m.in. wątek rosyjski. Może dojść do skażenia warty. Po pożarze w wielkopolskich obornikach RCB wysyła kolejny alert. Od kilku godzin trwa walka z ogniem, jaki objął zakład, w którym składowane są niebezpieczne substancje chemiczne. Pożar jest opanowany, ale działania strażaków mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Na linii Bartosz Łojewski, który zna szczegóły.
3: Do warty mogły przydostać się zanieczyszczenia z palącego się budynku, dlatego do mieszkańców trafił komunikat, by nie zbliżali się do rzeki. W zakładzie mieściła się cynkownia, a w niej kwasy.
4: Część tej wody pożarowej niestety wchłania się do gleby, więc tutaj będzie potem praca powodująca na neutralizacji tego ewentualnego zagrożenia i oczywiście ograniczeniu jakichkolwiek skutków skażenia. Ale pracują tutaj na miejscu przedstawiciele WIOŚ-u, Wód Polskich, więc jesteśmy z nimi w kontakcie.
3: Mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Zamknięto też przeprawy wodne na odcinku Oborniki-Wronki. Ogień jest już opanowany i nie powinien rozprzestrzeniać się na sąsiednie budynki. W kulminacyjnym momencie walczyło z nim około 60 zastępów strażaków.
0: Relacjonował Bartosz Łojewski. I jeszcze nie wie, czy zawalczy o fotel prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała na decyzję, czy wystartuje w sierpniowych wyborach, daje sobie jeszcze 3 tygodnie. 2 lata temu o włos przegrał z odwołanym teraz w referendum Aleksandrem Miszalskim. Na razie Łukasz Gibała twierdzi, że zbiera potrzebnych ekspertów i analizuje swój ostatni program.
5: Jak przeglądniemy nasz program sprzed 2 lat, który będzie trudny do realizacji w całości, bo ta kadencja będzie krótsza i sytuacja finansowa Krakowa jest gorsza, i stwierdzimy, co da się z tego programu zrealizować, oraz stwierdzę, czy mam ludzi, którzy będą w stanie pomagać, to wtedy ogłoszę, czy podejmę się startowania po raz kolejny.
0: Na razie start w wyborach prezydenckich w Krakowie potwierdziła Aleksandra Owca z partii Razem, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Marianna Schreiber oraz Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Koncerty, wystawy, spotkania i imprezy plenerowe. Jutro rozpoczną się Dni Zakopanego. To wydarzenie związane z wizytą wyjątkowego gościa, mówi Joanna Staszak z Urzędu Miasta.
6: Dni Zakopanego organizujemy na pamiątkę wizyty Jana Pawła II. To był początek czerwca w 1997 roku. To nie jest wydarzenie miejskie, tylko włączają się do niego instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, fundacje i razem tworzymy to święto naszego miasta.
0: I jednym z wydarzeń będzie na przykład Zakopiański Dzień Dziecka, które odbędzie się wyjątkowo w niedzielę, 31 maja.
7: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: W piątek polski mecz we French Open. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet w 3. rundzie wielkoszlemowego turnieju. Obie zawodniczki pokonały dzisiaj swoje przeciwniczki, czego niestety nie możemy powiedzieć o Magdalenie Fręch, która mecz przegrała. Niestety Jill Teichmann okazała się lepsza i Magdalena Fręch tym samym nie awansuje do 3. rundy. Zaczynają za 15 minut. Przed nami koszykarskie derby Warszawy. Pierwszy raz w historii do play-offów Orlen Basket Ligi w półfinałach Legia Warszawa zmierzy się z Dzikami.
8: Bardzo się z tego cieszymy. Na pewno będzie to wielka feta koszykarska dla Warszawy. My będziemy walczyć o swoje, będziemy się starać wygrać tę serię. Bierzemy każdy wynik w ciemno.
0: Mówi dyrektor sportowy koszykarskiej Legii Aaron Cel. Pierwsze 2 mecze Zieloni Kanonierzy zagrają u siebie w hali Osir Bemowo. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. 22 stopnie w tym momencie w Tarnowie, tam jest najcieplej, i 12 w Elblągu. Dość duże różnice w naszym kraju, jak będzie w nocy. Temperatury oczywiście troszkę spadną, 7 stopni na północy, około 8-9 w centrum i 5 na wschodzie, tam będzie najchłodniej. W nocy nie powinien padać deszcz, który pojawi się jutro na wschodzie kraju. Podlasie tam na pewno popada, w pozostałej części kraju bez deszczu, tylko słońce.

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: to promocja. Śpisz? Śpisz!
1: A, co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: To ty się jeszcze nie obudzili.
4: Ale pobudka z rana. No w szoku jeszcze?
3: Ludzkie pojęcie, masakra.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Codziennie od 6 rano w voxfm.
3: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.

0: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub

0: SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Chery. Komfort dla całej rodziny.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Zbrodnia była zaplanowana, ofiara przypadkowa. Jest dożywocie dla Mateusza H., zabójcy 18-letniej Wiktorii. Traktat między Polską a Wielką Brytanią podpisany. Czym to się wiąże? Powiemy już za chwilę. A na koniec mecz legend Polska kontra reszta świata. Posłuchajcie. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Sąd nie miał wątpliwości, zbrodnia była zaplanowana, ofiara przypadkowa. Mateusz H. został prawomocnie skazany.

0: sprawdzają opinię i sąd orzeka albo o zwolnieniu, albo o dalszym pobycie.
1: Mówi prokurator Barbara Wilmowicz z prokuratury rejonowej w Tarnowskich Górach. Przypomnijmy, do zbrodni doszło 3 lata temu. Mateusz H. spotkał Wiktorię w autobusie. Zaprosił ją do domu, tam rzucił monetą i zdecydował, że w bestialski sposób pozbawi dziewczynę życia. To m.in. zobowiązanie do udzielenia pomocy w przypadku napaści zbrojnej. Polska i Wielka Brytania podpisały traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dokument w Londynie parafowali im premierzy obu państw. Do sprawy odniósł się też polski prezydent, a więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Traktat zakłada m.in. współpracę militarną, wspólne ćwiczenia i zwalczanie zagrożeń hybrydowych, mówił premier Donald Tusk.
3: Istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO.
2: Do podpisanego traktatu podczas wizyty w Szwajcarii odniósł się też prezydent Karol Nawrocki. Przyznał, że informacje na ten temat pozyskiwał wyłącznie z opinii publicznej.
4: Myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować Kancelarię Prezydenta i Prezydenta o tym, że tego typu rozwiązania są przygotowywane.
2: Podobny traktat rok temu Polska podpisała z Francją.
1: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękujemy. Pożar na grobie Łukasza Litewki. Teraz wiadomości z Sosnowca. Straż pożarna potwierdza, doszło do pożaru grobu tragicznie zmarłego posta. Ogień objął znicze i wiązanki ustawione przy mogile. Strażacy szybko opanowali sytuację. Najbardziej prawdopodobną przyczyną było przypadkowe zapruszenie ognia od jednego ze zniczy. Nie przyjmuje nowych pacjentów. Szpital kardiologiczny w Nałęczowie wypisuje też chorych do domów. To przez kilkadziesiąt przypadków zakażenia rotawirusem. Dotyczy to zarówno pacjentów, jak i personelu. A szczegóły zebrał Bartek Ważny.
5: Puławski sanepid wydał zalecenie o nieprzyjmowaniu nowych pacjentów do placówki. Szpital ma też wypisać dotychczasowych do domów. Zalecono ponadto dezynfekcję wszystkich pomieszczeń. Sytuacja w szpitalu powinna wrócić do normy 1 czerwca. Rotawirus przenosi się drogą kropelkową. Nie jest groźny dla życia. Wywołuje objawy zatrucia pokarmowego, biegunkę i wymioty. U osób starszych infekcja może wymagać hospitalizacji.
1: Szpital kardiologiczny wchodzi w skład sanatorium uzdrowiska Nałęczów. Na co dzień przebywa tam około 200 osób. Legendy we Wrocławiu. Tarczyński Arena stał się centrum dla gwiazd futbolu z przeszłości.

Leśne wchodzi w skład sanatorium uzdrowiska na Łęczów. Na co dzień przebywa tam około 200 osób. Legendy we Wrocławiu. Tarczyński Arena stał się centrum dla gwiazd futbolu z przeszłości.

0: Moim zdaniem to jest okej, zawsze jakaś tam rozrywka. Było tych meczów kilka i zawsze jakaś tutaj publika jest, przychodzą ludzie, myślę, że jest okej.
1: Będę kibicowała Polsce, no ale też fajnie zobaczyć te gwiazdy, które kiedyś jednak występowały.
2: Jest to ciekawa inicjatywa. No ja na przykład idę zobaczyć Andreasa Szewczanko.
3: Co ciekawe, drużynę resztę świata poprowadzi były selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz. Z kolei Polsce przewodzi Adam Nawałka, a kto wygra okaże się po 22. Dość ciepła noc przed nami. Dzisiaj termometry wskażą maksymalnie 9 stopni. Tak będzie na zachodzie kraju, 7 w centrum i 5 na wschodzie. Tam będzie najzimniej, tam również może popadać deszcz. Może, bo w ciągu dnia już na pewno będzie padać właśnie na wschodzie i północnym i południowym kraju. W pozostałej części Polski słoneczniej, dość ciepło, 22 stopnie maksymalnie. Na północy będzie chłodniej, tam 17.
4: Poznański Urząd Stanu Cywilnego odmówił transkrypcji aktu małżeństwa zawartego w Berlinie. Urzędnicy we Wrocławiu i w Warszawie nie mają z tym problemu. Dlaczego więc Poznań robi pod górkę? Sprawdziliśmy. 6 tysięcy podpisów pod petycją o przywrócenie rowerów miejskich zebrali społecznicy. Czy jest szansa na powrót systemu? Dowiecie się już za chwilę. A na koniec powiemy o nietypowej operacji w regionie. Lekarze wycięli pacjentce guza, który ważył ponad 11 kg. We Vox FM Poznań na 107.4 czas na podsumowanie środy. Dominik Rutkowski, dobry wieczór. Sprawa będzie zawieszona lub będzie odmowa, usłyszeli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Poznaniu Maciej i Bartosz. Małżonkowie chcieli przepisać swój akt zawarty w Berlinie. Zgodnie z marcowym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości, Polska pozwala na transkrypcję takich dokumentów.
5: Było to niewątpliwie rozczarowanie, no bo Poznań jest miastem, które bardzo się lubi lansować, prawda? Jako takie przyjazne, postępowe, progresywne. Urzędnicy, politycy lubią się lansować, prawda, przy okazji Marszy Równości.
4: Powiedział nam Bartosz, dyrektor Urzędu Stanu Cywilnego Mariusz Kopeć twierdzi, że urzędniczka użyła nieszczęśliwych słów, a sprawa jest w toku.
6: Oczywiście, że rozmawiamy na ten temat. Zwróciliśmy się o opinię prawną do naszego wydziału prawnego. Pewnie spotkamy się z panami jeszcze i wtedy dopiero się okaże na końcu, kiedy będzie faktycznie jakieś rozstrzygnięcie.
4: To pierwszy wniosek w Poznaniu o transkrypcję aktu małżeństwa zawartego za granicą pary jednopłciowej. W Warszawie i we Wrocławiu takie wnioski zaakceptowano. Wpadli po kilku miesiącach dwóch podejrzanych o rozbój i porwanie zatrzymali policjanci z Poznania. Do zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego roku na parkingu jednego z centrów handlowych. Poszkodowany to 41-letni obywatel Niemiec.
7: Do pokrzywdzonego podeszło trzech zamaskowanych mężczyzn. Sprawcy obezwładnili go i wciągnęli do swojego samochodu. W wyniku tego zdarzenia, tego rozboju, mężczyzna stracił ponad 280 tysięcy złotych, na co składały się zrabowana gotówka, biżuteria, a także zegarki.
4: Powiedział nam Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji i dodał, że prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty rozboju, a także pozbawienia wolności.
7: Za co grozi kara do 15 lat więzienia. Obaj mężczyźni decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
4: Policjanci zaznaczają, że sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne zatrzymania. Nad Wartą nie jest bezpiecznie, alarmuje miejska radna. Marta Mazurek domaga się tam więcej światła, kamer oraz stałych patroli.
8: Do radnej coraz częściej trafiają sygnały od mieszkańców o napaściach i aktach agresji po zmroku. Na jej interpelację odpowiedziało miasto. Zastępca prezydenta Marcin Gołek zapowiedział, że dodatkowego oświetlenia ani nowych kamer nad rzeką nie będzie. Jego zdaniem kluczowe miejsca są już wystarczająco zabezpieczone przez prawie 100 istniejących urządzeń. Nie będzie też stałych patroli Straży Miejskiej i Policji, bo nie ma tylu funkcjonariuszy. Służby mają jedynie częściej zaglądać nad Wartę w weekendy. Miasto jednocześnie apeluje do mieszkańców, by każdy niebezpieczny incydent od razu zgłaszać pod numer alarmowy 112.
4: A informacje w tej sprawie zbierał Paweł Adamczewski. Zebrali ponad 6 tysięcy podpisów pod petycją w sprawie przywrócenia roweru miejskiego w Poznaniu. 140 miast w Polsce ma swój program, a Poznań nie. Czas to zmienić, mówi organizator akcji Kacper Nowicki.
9: Rower miejski to jest podstawowa usługa publiczna, której zadaniem nie jest generowanie zysku, której zadaniem nie jest spełnianie ega władz miasta, tylko której zadaniem jest dostarczanie taniego transportu indywidualnego dla mieszkańców miasta Poznania, dla turystów miasta Poznania, dla rodzin mieszkańców. i dla wszystkich, którzy chcą do naszego miasta przyjechać i móc się tanio bądź nawet za darmo po mieście przemieszczać. Niestety w tym momencie stoimy na Placu Kolegiackim, w którego rogu znajdują się słynne już osławione, no raczej złą sławą, punkty Hop and Go, na które miasto wydało prawie 500 000 zł, a które dostarczają drogie i niedopasowane do potrzeb mieszkańców naszego miasta hulajnogi elektryczne,

0: Przecież prywatne firmy mają teraz zarobić na systemie. Ten system można zbudować jako w pełni publiczny. Miasto mogłoby kupić rowery, mogłoby zbudować stacje i mieć całkowicie na własność system roweru miejskiego, tak jak zresztą było to w przeszłości, bo miasto miało swoje rowery na własność, co zresztą poskutkowało tym, że na samym końcu licytowali je za kilkadziesiąt czy za kilkaset złotych. Jednocześnie słyszeliśmy, że to jest wydatek drogi. Miasto Warszawa wydaje na system roweru miejskiego 17 milionów, mając jednocześnie kilkadziesiąt miliardów złotych budżetu. Przewidujemy, że koszt tego roweru miejskiego to nie byłoby nawet 1% budżetu miasta Poznania, który dzisiaj wynosi ponad 7 miliardów złotych. Szacujemy, że byłby to koszt pomiędzy 10 a 15 milionów przy założeniu tego, czy byłby to system całoroczny, czy na przykład 9-miesięczny z wyłączeniem zimy. Jednocześnie celowo nasza uchwała jest kierunkowa i wskazuje na to, że dokładny kształt systemu określi prezydent w toku konsultacji społecznych, bo to, co my apelujemy, to żeby taki system wrócił do Poznania na zasadzie dialogu z obywatelami, którego tak bardzo zabrakło w Krakowie i z powodu którego w Krakowie czekają nas wybory.
1: Podpisy zbierano pod inicjatywą uchwałodawczą, a to oznacza, że pomysł trafi pod głosowanie Rady Miasta. Przeciwny przywróceniu roweru miejskiego jest prezydent Poznania. Staramy się słuchać środowiska rowerowego, mówi Jacek Jaśkowiak.
2: Rozmawiałem z Rowerowym Poznaniem, który jest dla nas partnerem od bardzo wielu lat i staramy się słuchać tego środowiska rowerowego z tak

0: Przede wszystkim chcemy wykorzystać do doświadczenia Gdańska i zrobimy w maju taką akcję, bo mamy twarde dane, że takie działania dla dzieci i młodzieży skutkują tym, że od następnego roku znacznie więcej dzieci i młodzieży korzysta z roweru jako środka transportu. Druga rzecz jest taka, że widzimy tutaj wielki potencjał właśnie w szkołach. Chodzi o takie uczenie dzieci właśnie jeżdżenia rowerem, tych wszystkich rzeczy, które się wiążą z przepisami. My musimy inwestować w te młode pokolenia i tam na pewno warto te środki inwestować. Mam informacje o tych elementach, które są dzisiaj istotne z punktu widzenia rowerzystów i będziemy rozmawiać, jak to ewentualnie zrobić, jak to wpisać w te następne plany inwestycyjne. Otrzymałem konkretne już tematy. Spotkamy się z panem Gosiewskim, z ZDM-em. Będziemy rozmawiać również z panem Skarbnikiem, żeby w przyszłorocznych już budżetach i wieloletniej prognozie finansowej, żeby te inwestycje ująć. Tak jak już mówiłem, dla mnie partnerem jest środowisko rowerzystów, a nie nawet z ambicjami politycy takiej czy innej opcji politycznej, którzy tak naprawdę nie patrzą na twarde dane. Bo ja patrzę na twarde dane, tak? To jest pierwszy element. Drugi element to jest właśnie środowisko rowerowe, tak? No i nie ukrywajmy, nie byłoby tego sukcesu w Poznaniu, gdyby o tym, co należy robić, decydowali urzędnicy, a nie ci, którzy na co dzień korzystają z rowerów, wiedzą, jak to robić i tym swoim codziennym wykorzystaniem rowerów do jeżdżenia do szkoły, do pracy, do nawet podwożenia dzieci, pokazują tak naprawdę, że się na tym znają.
1: Rower miejski został zlikwidowany w 2022 roku po 11 latach działania. Takie przypadki w Wielkopolsce zdarzają się bardzo rzadko. Lekarze ze szpitala w Lesznie usunęli pacjentce guza, który ważył ponad 11 kg. Była to zmiana w obrębie jajnika. Ale, jak powiedział nam kierownik ginekologii w szpitalu w Lesznie, Piotr Klimczak, ten guz wcale nie był rekordowy.
2: Operowaliśmy guza, który miał 35 kg, a największy 70.
1: Warto też dodać, że mimo postępu medycyny, to wciąż wczesne wykrycie zmian jest kluczowe w leczeniu, dlatego tak ważne są regularne badania. We'll be right back.

0: Gdy w latach 90. my, chłopcy, zadawaliśmy sobie pytanie Britney czy Christina, dziewczyny wybierały między Backstreet Boys a NSYNC. W końcu to dwa czołowe boys bandy, które opanowały wtedy listy przebojów na całym świecie. Na ścianach milionów nastolatek wisiały plakaty z wizerunkiem chłopaków, a może i z sentymentu wiszą do dzisiaj. Wiele hitów na koncie, miliony sprzedanych płyt, masa nagród i zakochanych po uszy wzdychających fanek. Przed wami Nick, Brian, Howie, AJ i Kevin, czyli członkowie najsłynniejszego boysbandu wszechczasów, Backstreet Boys. Zanim jednak dotarli na szczyt, na swój sukces musieli czekać kilka lat, ale opłacało się. Zobaczmy, jak panowie zaczynali, jak potoczyła się ich kariera, jak wyglądają i co robią teraz.
1: Zespół powstał w 93 roku w Orlando na Florydzie. Jego inicjator, menadżer muzyczny Lou Pearlman, chciał stworzyć grupę na miarę New Kids on the Block i zorganizował przesłuchania za ponad 3 miliony dolarów, by znaleźć utalentowanych młodych muzyków. Howie i AJ znali się wcześniej, później poznali Nicka, chcieli nawet założyć trio. Kevin i Brian są kuzynami, śpiewali w kościołach i na festiwalach. Później Kevin przeprowadził się do Orlando i tam poznał pozostałą trójkę. Pojawił się pomysł założenia zespołu, ale i informacja o castingu. Zgłosili się i wygrali. Kevin ściągnął do siebie Briana i ten dołączył do grupy. Zaczynali skromnie, grali w centrach handlowych, restauracjach, szkołach czy na letnich eventach. Dopiero w 95 roku polecieli do Szwecji, aby nagrać kilka piosenek z producentami muzycznymi Maxem Martinem i Denisem Pop. Ich pierwszym singlem był kawałek We've Gotten Going On, który zrobił furorę, ale najpierw w Europie.

13 milionów nabywców. Status złotej i platynowej płyty dostał niemal w 40 krajach. Po tym sukcesie chłopaki zaczęli koncertować w Europie, Azji i Australii. Poszli za ciosem i rok później wydali kolejny album Backstreet's Back. Promował go kawałek Everybody Backstreet's Back.

1998 roku Backstreet'i zrezygnowali ze współpracy z Paromanem, który nie dotrzymywał warunków kontraktu i oszukiwał ich na pieniądze. Pozwali go więc do sądu. Trzeci album to rok 99, Millennium, bo taki dostał tytuł tylko pierwszego tygodnia od premiery. Sprzedał się w milionie egzemplarzy, a tylko w samych Stanach uzyskał 13-krotną platynę. Zgarnął też nagrodę Billboard Music Award dla najlepszego albumu, a z listy Billboardu nie schodził przez 93 tygodnie. Później uzyskał status platynowej płyty w 45 krajach. Miał też 5 nominacji do nagrody Grammy. Wiodącym singlem został kawałek I Want It That Way, do dziś uważany za jedną z najlepszych popowych piosenek wszechczasów.

Zamykając dekadę, w 2000 roku Boys Band wydał krążek Black and Blue i jak można było się spodziewać, odniósł kolejny sukces. Zadebiutował na pierwszym miejscu Billboardu i sprzedał się w wielomilionowym nakładzie. Promując album, chłopaki w 100 godzin odwiedzili Sztokholm, Tokio, Sydney, Kapsztad, Rio de Janeiro i Nowy Jork. 55 godzin spędzili w podróży, a 45 na występach publicznych. Sam album pobił rekordy sprzedaży. W pierwszym tygodniu znalazł 5 milionów nabywców. Na kolejny album grupa kazała czekać aż 5 lat, a to dlatego, że w 2001 roku zawiesiła działalność. Później chłopcy znowu się skrzyknęli i w 2005 roku wypuścili krążek pod tytułem Never Gone. Nie odniósł on jednak większego sukcesu. Mało tego, dostał wiele fatalnych recenzji.

Rok później z zespołu postanowił odejść Kevin. Potem grupa dostała propozycję zmiany nazwy na Backstreet, ale chłopcy tego nie zrobili. Odrzucili też ofertę zagrania w reality show, aby znaleźć nowego członka grupy. Ta jednak nie przestała istnieć i w czteroosobowym składzie wydała kolejne dwa albumy, z których pochodziły m.in. takie numery.

2011 roku grupa zakończyła współpracę z dotychczasową wytwórnią i ruszyła we wspólną trasę z New Kids on the Block. Ta zajęła 17 miejsce na liście Billboardu, zarabiając 40 milionów dolarów. Obejmowała 80 koncertów w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Azji.

pełnym składzie. Był to też ich pierwszy i jedyny niezależny album od momentu opuszczenia swojej starej wytwórni. Zadebiutował na 5. miejscu amerykańskiej listy Billboardu i świętowali nim 20-lecie działalności. Grupa wyruszyła też w 20. rocznicę trasy. Trwała ona ponad 2 lata i obejmowała ponad 170 występów na całym świecie.

Na kolejny album zespół kazał czekać aż 6 lat. Na początku 2019 roku wydał DNA. Zadebiutował on na pierwszym miejscu listy sprzedaży w USA. Grupa ogłosiła również największą od 18 lat trasę koncertową po największych arenach Europy i Północnej Ameryki. Przy okazji tej płyty chłopaki przyznają, udało się połączyć nasze inspiracje i style w jedną spójną całość. Te piosenki to świetna reprezentacja tego, kim jesteśmy jako jednostki i kim jesteśmy jako grupa. To nasze DNA. Jesteśmy z tego naprawdę dumni.

0: exactly what it means.
1: Is it love? Is it fate? Where it leads, who can say? Maybe you and I were meant to be.
2: Z ciekawostek, grupa ma na koncie rezydenturę w Las Vegas, film dokumentalny i gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. Backstreet Boys mają też tytuł najlepiej sprzedającego się zespołu wszechczasów. To też pierwszy zespół na szczycie amerykańskich list przebojów w trzech różnych dekadach. Czas na kilka słów o samych chłopakach. Nick miał zaledwie 13 lat, kiedy zaczynał karierę w zespole. W 2002 roku wydał swoją pierwszą solową płytę. Większego sukcesu nie odniosła. W sumie ma ich na koncie kilka. Wiele razy miał problemy z prawem, narkotykami i alkoholem. Romansował m.in. z Britney Spears, Ashley Simpson czy Paris Hilton. Ożenił się z instruktorką fitnessu w 2014 roku. Mają syna, a Nick angażuje się w ochronę środowiska. Od czasu do czasu można go zobaczyć w telewizji, jak chociażby w Tańcu z Gwiazdami. W swojej edycji zajął drugie miejsce. AJ był uzależniony od alkoholu i narkotyków, kilka razy trafiał do kliniki odwykowej. W 2001 roku wziął ślub z modelką, mają dwoje dzieci. Sam przyznaje, że cały czas walczy z uzależnieniem. A muzycznie działał jako rockman w kilku zespołach, ma na koncie dwie solowe płyty i występy w kilku telewizyjnych produkcjach. Brian na początku swojej kariery przeszedł operację serca, później założył fundację, która pomaga dzieciom ze schorzeniami serca i ich rodzinom. W 2000 roku stanął na ślubnym kobiercu. Swoją żonę poznał na planie teledysku As Long As You Love Me i mają syna. W 2006 roku nagrał w duchu chrześcijańskim solowy album.

0: Kevin jest najstarszym członkiem Backstreet Boys. W momencie założenia grupy miał 22 lata. Był też modelem i zagrał główną rolę męską w broadwayowskim musicalu Chicago. W 2000 roku wziął ślub i ma dwóch synów. Otworzył m.in. Akademię Muzyczną. Kilka lat temu zapowiedział wydanie solowego albumu, ale później wrócił do Backstreet Boys i do dziś go nie wydał. Nakręcił też kilka filmów. Howie ożenił się w 2007 roku z dziewczyną, która była zatrudniona jako webmaster fanklubu zespołu. Mają dwóch synów. On również wydał solowy album i brał udział w kilku telewizyjnych produkcjach.
1: To kultowy boysband Backstreet Boys, ale tej piątce po piętach zawsze deptał inny. To NSYNC, czyli Justin, JC, Joey, Lance i Chris. Oni też rządzili listami przebojów na całym świecie, a zaledwie w jeden dzień sprzedali 1 000 000 egzemplarzy jednej ze swoich płyt i w ten sposób zapisali się na stałe w historii muzyki. Lata lecą, a oni cały czas mają rzesze fanek. Przypomnijmy sobie ich historię i sprawdźmy, jak radzą sobie dzisiaj.
0: Zespół powstał w 1995 roku w Orlando na Florydzie. Jego założycielem, podobnie jak w przypadku Backstreet Boys, był Lou Pearlman, który chciał zainwestować raz jeszcze w muzykę. Stworzenie składu powierzył Chrisowi Kirkpatrickowi i ten wybrał muzyków. Jednak w pierwszym podstawowym składzie nie było Lensa. On doszedł do grupy, gdy jeden z wokalistów zrezygnował. Początki łatwe jednak nie były, bo według producentów chłopcy byli zbyt podobni do Backstreet Boys. Zaczęto więc nad tym pracować i jeszcze zanim wydali swój pierwszy album, ruszyli w trasę po Europie. Nad piosenkami, podobnie jak konkurencja, pracowali w Szwecji z tymi samymi producentami. Ich pierwsza płyta ukazała się w 1997 roku, ale w Niemczech i tam odniosła ogromny sukces. Promował ją kawałek I Want You Back.

Chłopcy ruszyli w trasę koncertową, ale tylko po kilku europejskich krajach. A dzięki temu, że jednemu z nich przyglądał się szef amerykańskiego oddziału jednej z wytwórni fonograficznej, podpisali kontrakt również na rynek amerykański. Płyta sprzedawała się tam jednak słabo, ale

Chłopcy ruszyli w trasę koncertową, ale tylko po kilku europejskich krajach. A dzięki temu, że jednemu z nich przyglądał się szef amerykańskiego oddziału jednej z wytwórni fonograficznej, podpisali kontrakt również na rynek amerykański. Płyta sprzedawała się tam jednak słabo, ale

Sabrina, nastoletnia czarownica oraz supportowanie koncertów Janet Jackson. I tak w 1998 roku zespół zyskał taką popularność, że sprzedał płytę w 10 milionach egzemplarzy. Kolejne utwory również odniosły spory sukces.

tym samym roku chłopcy wydali album ze świątecznymi piosenkami. Sprzedał się w 2 milionach egzemplarzy. Dzięki temu NSYNC zrobił coś, co rzadko się zdarza. Miał 2 albumy na liście Billboard Top 10 w tym samym czasie.

1999 roku grupa NSYNC, podobnie jak Backstreet Boys, wytoczyła proces swojemu menadżerowi. Oskarżyła go o oszustwa finansowe i pozbawienie ponad 50% należących im się zysków. Obie strony poszły jednak na ugodę. Zespół zmienił wytwórnię i menadżera. Opłacało się. W 2000 roku grupa wypuściła

Niestety, zmiana brzmienia na bardziej hip-hopowe przełożyła się na niższą sprzedaż. Również promocja skupiła się na Justinie Timberlake'u, bo to utwory napisane przez niego zostały wybrane jako single. Po tym on sam postanowił pójść własną muzyczną drogą, a zespół zawiesił działalność. Każdy z członków poszedł więc w swoją stronę. Ostatni album NSYNC to Greatest Hits, wydany w 2005 roku. Wiele razy mówiło się o powrocie grupy, ale nic z tego nie wyszło. Sam Justin w jednym z wywiadów przyznał: wyrosłem z tego, czułem, że bardziej obchodzi mnie muzyka niż inni z zespołu i czułem, że chciałbym robić inną muzykę, musiałem pójść za głosem serca. Zespół pierwszy raz od lat pokazał się w 2018 roku, by odsłonić gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. A w kwietniu 2019 pojawił się na festiwalu Coachella w USA, jednym z największych wydarzeń muzycznych na świecie. Tam chłopaki byli gośćmi Ariany Grande i zaśpiewali z nią jeden ze swoich przebojów, ale w okrojonym składzie, bez Justina. Z ciekawostek nazwa NSYNC oznacza zsynchronizowanie. Pochodzi też od ostatnich liter imion członków. Chłopcy występowali i nagrywali m.in. z Eltonem Johnem, Stevie Wonderem, Michaelem Jacksonem, Janet Jackson, Glorią Estefan, Britney Spears, Philem Collinsem, Celine Dion czy Aerosmith. Wiele razy byli nominowani do nagrody Grammy. Wystąpili na gali rozdania Oscarów, podczas finału rozgrywek futbolu amerykańskiego oraz w czasie olimpiady. Sprzedali miliony płyt, stając się piątym najlepiej sprzedającym się zespołem w historii. Zagrali również kilka koncertów w Polsce. I jeszcze kilka słów o samych chłopakach. Jedynym, któremu wypaliła kariera solowa, jest Justin Timberlake. Wydał kilka płyt, które sprzedały się w blisko 30-milionowym nakładzie. Na koncie ma 6 nagród Grammy i 4 Emmy. Zagrał również w wielu filmach. Kiedyś związany był z Britney Spears, którą poznał w klubie Myszki Miki. Od kilku lat jest mężem aktorki Jessica Biel, z którą ma syna. Lance próbował kariery solowej, ale większego sukcesu nie odniósł. Grał w serialach i ma na koncie występ w amerykańskim Tańcu z Gwiazdami. W swojej edycji zajął 3. miejsce. Kilka lat temu przyznał, że jest gejem i poślubił swojego partnera. Jay-Z ma na koncie 1 solowy album. Wydał go w 2004 roku. Był m.in. jurorem tanecznego show. Spotykał się też z Tarą Reid i Ewą Longorią. Z

aktora Julio Iglesiasa oraz filipińskiej dziennikarki Isabel Preisler. Ma brata i siostrę. Jego rodzice rozwiedli się jednak, kiedy Enrique miał zaledwie 3 lata. Po porwaniu jego dziadka przez organizację terrorystyczną kilka lat później przeprowadził się do Miami, gdzie mieszkał jego ojciec, który właśnie tam rozwijał karierę. Będąc w szkole średniej, Enrique po raz pierwszy zagrał w musicalu pod tytułem Hello Dolly i odkrył w sobie talent wokalny. Jednak dopiero kilka lat później zdecydował się postawić na muzykę. Nie chciał jednak robić kariery dzięki nazwisku ojca, przybrał więc inne, Martinez. Pieniądze na nagranie demo pożyczyła mu opiekunka z dzieciństwa. Udało się. Po tym jak nagranie trafiło do kilku wytwórni, podpisał kontrakt. Jego pierwsza płyta nosiła tytuł po prostu Enrique i ukazała się w 1995 roku. Znalazł się na niej m.in. utwór Pora Marte, który został motywem przewodnim telenoweli Marisol. Płyta sprzedała się świetnie, bo kupiło ją 500 000 ludzi w USA. Powstały też wersje włoska i portugalska, a artysta dostał nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy wykonawca latynoski. Kolejny album, Vivir, ukazał się w 1997 roku, a Enrique ruszył w międzynarodową trasę koncertową. Za ten album dostał nominację do amerykańskiej nagrody muzycznej dla ulubionego artysty latynoskiego. Sam jednak nie próżnował i rok później wydał kolejny album Cosas del Amor, który ugruntował jego pozycję na rynku muzyki latynoskiej. I tym razem dostał statuetkę amerykańskich nagród muzycznych w kategorii Ulubiony artysta latynoski. I tak naszego Enrique poznał i pokochał świat. Bez dwóch zdań został bożyszczem nastolatek. Plakaty z jego wizerunkiem wisiały zapewne na milionach ścian, a i pewne wiszą nadal. W końcu miłość do idola może trwać i trwać. Co ważne, choć nasz gwiazdor niemal całe życie mieszkał w Stanach Zjednoczonych, to nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Nie zrezygnował z nagrywania piosenek w języku hiszpańskim, a te cieszyły się i nadal cieszą ogromną popularnością, podobnie jak anglojęzyczne przeboje. Zobaczmy zatem, jak dalej przebiegała jego kariera. W 1999 roku ukazuje się pierwsza płyta Enrique w języku angielskim, na której znalazł się mega hit Bailamos, a który został wykorzystany w filmie Bardzo Dziki Zachód z Willem Smithem w roli głównej. Przebojów na tej płycie było dużo więcej, wśród nich Be With You, Rhythm Divine, Set Eyes i Could I Have This Kiss Forever, nagrane razem z Whitney Houston.

Kolejny album, Escape z 2001 roku, to też ogromny sukces. Uzyskał status platynowej płyty w wielu krajach. W końcu sprzedaż sięgnęła ponad 20 milionów egzemplarzy. Promował go m.in. kawałek Hero.

Kolejne lata to kolejne płyty i kolejne utwory. I tak album Quizás w ciągu tygodnia sprzedał się w milionowym nakładzie, stając się najlepiej sprzedającą hiszpańskojęzyczną płytą od 5 lat. Później listy przebojów zdobywały takie numery jak Addicted czy Not In Love, nagrane w duecie z Kellys. Wtedy też Enrique wyruszył w największą w swojej karierze trasę koncertową.

kolejny album to już Euphoria, będący pierwszym dwujęzycznym w dorobku Enrique. Pojawiło się na nim wiele gwiazd jak Nicole Scherzinger, Pitbull, Akon i Lionel Richie. Na świecie sprzedało się ponad 55 milionów sztuk.

Poza muzyką Enrique ma też doświadczenie na planie filmowym. W 2003 roku zagrał u boku Antonio Banderasa i Salmy Hayek w filmie Pewnego razu w Meksyku Desperado 2. Rok później wystąpił w reklamie popularnego napoju u boku Britney Spears, Beyoncé i Pink. Udziela się też charytatywnie. W 2010 roku po trzęsieniu ziemi na Haiti przekazał poszkodowanym zyski ze sprzedaży piosenki It Must Be Love. Razem z innymi artystami nagrał nową wersję przeboju We Are The World. To muzyka i kariera, czas przyjrzeć się życiu osobistemu naszego bohatera. Co ciekawe, jak na obiekt westchnień, nie ma opinii kobieciarza. Raczej w uczuciach jest stały, ale związków kilka miał. Spotykał się m.in. z Sofią Vergarą, Christiną Aguilerą czy Jennifer Love Hewitt. Ale od wielu, wielu lat jest wierny tej jednej, jedynej rosyjskiej tenisistce i modelce Annie Kurnikowej, którą poznał w 2001 roku na planie jednego ze swoich teledysków Escape. I tak pod koniec 2017 roku zostali rodzicami bliźniąt. A przy tym wątku warto na chwilę się zatrzymać i przypomnieć sobie żarty Enrique, że ma niewielkie przyrodzenie. Informacje od razu podchwyciły media. Iglesias kilkukrotnie tłumaczył się, iż jego sprzęt wcale nie jest taki mały. Takiej kariery chciałby doczekać się zapewne nie jeden artysta. W końcu na koncie same hity, współpraca z największymi i tłumy fanek. Ale warto dodać, że Enrique to jeden z tych gwiazdorów, któremu zdarzają się wpadki, zwłaszcza jeżeli chodzi o śpiewanie i korzystanie z playbacku. Przypomnijmy sobie te najciekawsze.

No jest się czego wstydzić, ale wierni fani te wpadki swojemu idolowi zapewne już dawno wybaczyli. Warto też dodać, że porównując zdjęcia Enrique z lat 90. z tymi obecnymi, coś się zmieniło. Operacja plastyczna? Nie, raczej mały zabieg. Z jego twarzy zniknął jeden z jego najbardziej charakterystycznych znaków, to pieprzyk na prawym policzku. W pewnym momencie uznał, że nie jest on mu do niczego potrzebny, mimo iż wiele kobiet uważało go za seksowny. No ale trzeba przyznać, że w przypadku Enrique stwierdzenie im starszy, tym lepszy jest jak najbardziej odpowiednie. No pewnie to te dobre geny. Jak panie piszczały na jego widok, tak piszczą nadal. A my bierzemy się za inne ciacho w showbiznesie. Przed wami Ricky Martin. Ricky Martin to tak właściwie Enrique José Martin Morales. Urodził się 24 grudnia 1971 roku w Puerto Rico. Syn psychologa i księgowej. Jednak ich małżeństwo nie trwało długo. Rozwiedli się, gdy Ricky miał zaledwie 2 lata. Zapewnili mu jednak aż 5 przyrodniego rodzeństwa. Ze sceną związany od dzieciństwa. Zadebiutował mając zaledwie 5 lat jako model dziecięcy. Później przyszły reklamy telewizyjne, grał w sztukach teatralnych, a śpiewu uczył się w chórze kościelnym. Pierwszy sukces odniósł w 1984 roku, kiedy jako 12-latek po 2 nieudanych wcześniej próbach dołączył do boys bandu Menudo, który był bardzo popularny w Ameryce Południowej i Łacińskiej. Razem z chłopakami występował jednocześnie w serialu Por Siempre Amigos. Jednak Ricky chciał od życia czegoś więcej, dlatego mając 17 lat odszedł z grupy. Przeprowadził się do Nowego Jorku, jednak tam nie zagrzał miejsca i postawił na Meksyk, gdzie zagrał w 2 telenowelach. Jedna z nich to Alcanzar una Estrella. 2 lata później znów padło na Stany Zjednoczone, gdzie nagrał swoją pierwszą hiszpańskojęzyczną płytę pod tytułem Ricky Martin. Piosenki Fuego contra Fuego i El Amor de mi Vida trafiły na szczyty list przebojów.

Jego muzyka została bardzo dobrze odebrana m.in. w Meksyku, Chile, Argentynie i oczywiście w USA. W międzyczasie nie zrezygnował z aktorstwa i zagrał m.in. w dramacie muzycznym i sitcomie. Jeszcze większy sukces osiągnął, wydając w 1993 roku drugi album Mamaras, który kupiło ponad 1 000 000 osób. Ricky wyruszył w międzynarodową trasę, w ramach której zagrał ponad 100 koncertów. Kolejne lata to opera mydlana General Hospital. Jego bohater o imieniu Miguel stał się jednym z najpopularniejszych w serialu, przez to stał się sławny na całym świecie. Był też debiut na Broadwayu w musicalu Nędznicy. Rok 1995 to już trzeci album E Medio Vivir, na którym znalazł się międzynarodowy hit Maria, będący również tematem przewodnim jednej z brazylijskich telenowel. Sam singiel sprzedał się w 3 000 000 egzemplarzy. Doceniła go również Hiszpania, która wcześniej ignorowała artystów z Ameryki Łacińskiej czy Południowej. To ugruntowało pozycję Rickiego na scenie muzyki latynoamerykańskiej, a kobiety szalały na jego punkcie. Así es, Maria.

ten właśnie sposób młodziutki Ricky Martin zaczął powoli podbijać świat. Jak mówił, zawsze jego misją była popularyzacja muzyki latynoskiej. Dla wielu stał się wzorem do naśladowania. Wielu wykonawców zaczęło zdawać sobie sprawę, że na swój sukces trzeba cały czas pracować i się rozwijać, a to Ricky potrafił. Dzięki temu w 1997 roku nagrał piosenkę do filmu animowanego Herkules, a rok później oficjalny hymn Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Ale to, co nastąpiło później, to był istny szał. Występ z tą piosenką podczas Mistrzostw Świata według szacunków obejrzało ponad 2 miliardy telewidzów na całym świecie. Hit znalazł się na płycie Vuelve. Jednak dopiero ta kolejna wydana w 1999 roku, a pierwsza anglojęzyczna zatytułowana Ricky Martin, odniosła spektakularny sukces na całym świecie. Zdobyła wiele platynowych płyt, m.in. dzięki hitowi Livin' La Vida Loca.

Oprócz Living La Vida Loca album zawierał duet z królową popu Madonną. Niebawem potem ta zaproponowała gwiazdorowi, by został ojcem jej dziecka. Ricky odmówił, co stało się ciekawym tematem dla tabloidów. Dziennikarze poddali bowiem wątpliwość jego orientację seksualną. Ricky zaprzeczał wszelkim doniesieniom, ale mówił też: moje serce może należeć zarówno do kobiety, jak i mężczyzny. Rok 2000 to już kolejny album anglojęzyczny, Soundlouded, z takim przebojem jak She Bangs.

tego albumu pochodził też nominowany do nagród Grammy utwór z Christiną Aguilerą Nobody Wants to be Lonely. Po sukcesie tych płyt Ricky pojawiał się na wszystkich możliwych muzycznych galach, udzielał mnóstwa wywiadów, a jego twarz zdobiła okładki magazynów na całym świecie. Kolejne lata to kolejne albumy. Rok 2003 hiszpańskojęzyczny Almas del Silencio, rok 2005 Live. Przy tym ostatnim pomagał m.in. Will.i.am z Black Eyed Peas. Album promował numer I Don't Care z gościnnym udziałem rapera Fat Joe i wokalistki Amery. Filmografię zapełniały też seriale z jego udziałem. Artysta również mocno postawił na rodzinę, o czym dokładniej za chwilę.

2011 roku ukazuje się kolejny album Musica Alma Sexo, a lata 2012 i 2013 to musical Evita na Broadwayu. Wtedy też Ricky zaczął przygodę z australijską wersją programu The Voice. Został jurorem obok takich gwiazd jak Kylie Minogue, Seal czy Delta Goodrem. Rok 2015 to już 10. album A Quien Quiera Escuchar, który zdobył statuetkę Grammy jako najlepszy album muzyki latino. Doszła też ogromna trasa koncertowa One World Tour 2015. Artysta dał koncerty m.in. w Nowej Zelandii, Australii,

i Meksyku, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, na Dominikanie czy w Urugwaju. W międzyczasie nagrał kilka utworów z innymi artystami, to m.in. Adrenalina z Wisin i Jennifer Lopez, czy Vente Pa' Ka z kolumbijskim wokalistą o pseudonimie Maluma.

roku Ricky Martin dostaje angaż w serialu Zabójstwo Versace – American Crime Story, w którym zagrał partnera włoskiego projektanta mody Gianniego Versace. Warto dodać, że Ricky Martin to osoba mocno oddana innym. Jego fundacja walczy z handlem ludźmi oraz wykorzystywaniem nieletnich. Pomagała również poszkodowanym przez tsunami w Tajlandii. Ricky dał też $1 000 000 na szkoły muzyczne w Puerto Rico i pomógł finansowo Centrum dla Dzieci Niepełnosprawnych. Sprawami swojego kraju zainteresował prezydenta Billa Clintona i wziął udział w uroczystości inauguracji prezydentury George'a W. Busha, gdzie zaśpiewał z nim The Cup of Life. Tyle o muzyce i karierze, czas na życie osobiste Rickiego. Tu to dopiero się działo i dzieje. Najpierw nasz gwiazdor spotykał się z tenisistką Gabrielą Sabatini, ale później kobiet u jego boku było więcej. Wśród nich modelki Rebecca de Alba czy Alessandra Ambrosio. W 2008 roku został ojcem synów bliźniaków, dzieci urodziła matka zastępcza, ale to 2 lata później nastąpiło dopiero wielkie boom. Ricky ogłosił wszem i wobec, że jest gejem. I tak w 2014 roku związał się z finansistą Carlosem Gonzalesem Abeją, z którym wychowywał synów. Jednak ten związek nie przetrwał. Ale coś się skończyło, by coś mogło się zacząć. I tak w 2016 roku Ricky poznaje armeńsko-syryjskiego malarza Iwana Josefa. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Oświadczyny, jak powiedział Martin, były najbardziej nerwową chwilą w jego życiu, ale udało się. Panowie w końcu stanęli na ślubnym kobiercu i zaadoptowali dziewczynkę urodzoną przez surogatkę. Ricky przyznał w jednym z wywiadów, że żałuje, iż z coming outem czekał tak długo, ale przez wiele lat myślał, że jest biseksualny. Wyznał też, że miał problem z pogodzeniem się z orientacją seksualną. Nie chciał dopuścić do siebie nawet takiej myśli, a żeby nie wyszło to na jaw, przyznał, że stał się homofobem i uświadomił sobie, że przeciwstawia się samemu sobie. Chciałem od tego uciec, wyznał Ricky. Czas na wpadki i upadki z udziałem Rickiego, tych w porównaniu z Enrique prawie nie ma. Przeszukałem i przeszperałem internet, w sumie nic nie znalazłem. Ale ciekawa rzecz stała się w Kazachstanie. Jego przebój został przypadkowo uznany tam za hymn narodowy. To znaczy ktoś zamienił taśmy. Zobaczcie. Nastąpiła mała konsternacja, u jednych zniesmaczenie, u innych pojawił się uśmiech na ustach. Miejmy nadzieję, że nic poważnego się jednak nie stało. Który lepszy? Przystojniejszy, bardziej utalentowany. Tyle ile ludzi, tyle gustów. Choć w tym przypadku myślę, że obaj idą w łeb w łeb. Ich kariery potoczyły się rewelacyjnie i nieprzerwanie od lat 90. są na topie. No, życie prywatne to już inna bajka i tu chyba jednak prowadzi Ricky, bo Enrique, choć rozkochał w sobie pół kobiet na świecie, to od wielu, wielu lat przy boku ma tę jedną. A Ricky najpierw rozpalił serca kobiet, to pół świata, a później drugie pół, bo i serca mężczyzn i cały glob. Zaliczony.

0: Brutalne pobicia, przemoc seksualna, a nawet gwałty. Polacy, którzy brali udział w globalnej flotylli Sumud, zatrzymanej przez izraelskie służby w drodze do strefy Gazy, opowiedzieli, co spotkało ich w niewoli. Ich relacją przysłuchiwał się nasz reporter Jakub Krzyżek.
1: Aktywiści relacjonują, że po zatrzymaniu byli bici, poniżani i przetrzymywani w przepełnionych kontenerach otoczonych drutem kolczastym.
2: Żołnierze w ramach rozrywki dręczyli, zalewając pokład wodą i strzelając do nas ze strzelb policyjnych.
1: Relacjonuje Agata Wisłocka, jedna z uczestniczek majowej flotylli Sumud. Polskie służby przejęły statki z pomocą humanitarną jeszcze na wodach międzynarodowych, daleko od strefy Gazy.
3: Izrael płynął ponad 1000 kilometrów, żeby nas porwać. To państwowe piractwo.
1: Mówi dr Magdalena Górska, zatrzymana przez Izrael w zeszłym roku. Aktywiści domagają się bardziej zdecydowanych reakcji polskich władz, międzynarodowego śledztwa wobec działań izraelskich służb, zniesienia blokady strefy Gazy i nałożenia międzynarodowych sankcji na Izrael.
0: Podczas ostatniej próby dostarczenia pomocy humanitarnej do strefy Gazy zatrzymanych zostało ponad 400 uczestników flotylli Sumud z prawie 40 krajów.

0: Doktor Magdalena Górska zatrzymana przez Izrael w zeszłym roku. Aktywiści domagają się bardziej zdecydowanych reakcji polskich władz, międzynarodowego śledztwa wobec działań izraelskich służb, zniesienia blokady Strefy Gazy i nałożenia międzynarodowych sankcji na Izrael.
1: Podczas ostatniej próby dostarczenia pomocy humanitarnej do Strefy Gazy zatrzymanych zostało ponad 400 uczestników flotylli Sumut z prawie 40 krajów.

0: Klimowski.
1: Sąd w zachowaniu szeregowego nie dopatrzył się przestępstwa. Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie, sędzia podpułkownik Radosław Hunek, zaznaczał też, że jednym z podstawowych zadań żołnierza jest obrona nienaruszalności granic. Zwracał też uwagę na agresję nielegalnych migrantów.
2: Najlepszym potwierdzeniem, ale jednocześnie najtragiczniejszym tej sytuacji jest to, że miesiąc później w tym samym miejscu został zamordowany polski żołnierz, sierżant Mateusz Sitek.
1: Oskarżony żołnierz od początku nie przyznawał się do winy. Jest rozczarowany, że sprawa w ogóle trafiła do sądu.
3: Problem jest taki, że po prostu przestępcy mają większe prawa niż osoby, które są powoływane przez państwo, żeby ich ścigać.
1: 25-latek sam zwolnił się ze służby, nie wyklucza jednak, że w przyszłym roku wróci do wojska.
0: Wyrok, dodajmy, nie jest prawomocny. Prezydent zebiera głos po serii fałszywych alarmów i podkreśla, że sprawę trzeba wyjaśnić. Ostatnio służby weszły do mieszkania jego matki w Gdańsku w związku z nieprawdziwym zawiadomieniem o pożarze i zagrożeniu życia. Wcześniej wezwania dotyczyły domów polityków i osób związanych z opozycją. W związku z tym zatrzymano 3 osoby, 2 z nich aresztowano.
4: Należy wyjaśnić te sprawy. To nie jest dobre dla państwa, że fałszywe alarmy doprowadzają do wielu sytuacji, których wolelibyśmy w Polsce nie oglądać. Więc jeśli zatrzymano te osoby, to dobrze.
0: Sprawa fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta jest badana. W rękach służb są osoby odpowiedzialne za fałszywe alarmy w telewizji Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Natomiast to też jest, te osoby są źródłem informacji, jeżeli chodzi o ustalenie osób, które dzwoniły w sprawie mieszkania pana prezydenta, rodziny pana prezydenta Nawrockiego.
0: Zatrzymani to Polacy. Nie wiadomo na razie, jakie były ich motywy. Badany jest m.in. wątek rosyjski. Przed sądem staną 2 policjanci. Odpowiedzą za niedopełnienie obowiązków. Jest tak to oskarżenia w głośnej sprawie potrącenia na pasach w Rzeszowie 14-letniej Darii. Więcej o tym nasz reporter Tomasz Widek.
6: Do groźnego wypadku doszło pod koniec 2023 roku. 14-letnia Daria została potrącona na pasach przez zawodowego żołnierza, prywatnie męża policjantki. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń. Funkcjonariusze w notatce służbowej napisali, że nastolatka wbiegła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Monitoring ujawnił jednak, że znajdowała się na przejściu dla pieszych. W styczniu 2 policjantów usłyszało zarzuty niedopełnienia służbowych obowiązków.
7: Funkcjonariuszom przedstawiono zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych, polegający przede wszystkim na niezabezpieczeniu miejsca wypadku drogowego w sposób zapewniający ochronę śladów kryminalistycznych przed ich utratą lub zniekształceniem, nieustaleniu danych osobowych świadków.
6: Powiedział mi Dawid Szulik, zastępca prokuratora rejonowego w Katowicach. Przypomnijmy, wcześniej sąd za potrącenie dziecka wymierzył kierowcy jedynie grzywnę.
0: W zeszłym roku ten wyrok został jednak zaskarżony przez prokuraturę. Małżeństwo oskarżone o wielki przekręt w elektrowni Bełchatów stanęło przed sądem. Chodzi o wyłudzenie wielu milionów złotych z państwowej spółki. Szczegóły Rafał Różycki.
8: Zamiast specjalistycznego preparatu do odsiarczania spalin, małżeństwo prowadzące firmę w Zachodniopomorskiem sprzedawało elektrowni zwykłą wodę z kranu. 46-latka i 56-latek usłyszeli kilka zarzutów.
9: Między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i oszustwa na szkodę PGE Polskiej Grupy Energetycznej w kwocie ponad 21 milionów złotych.
8: Mówi Beata Jońca-Pięta z prokuratury regionalnej w Łodzi. Małżeństwo ukrywało się przed wymiarem sprawiedliwości. Zostało zatrzymane na terenie Hiszpanii. Podejrzanym grozi kara do 25 lat więzienia.
0: W tej sprawie łącznie oskarżono 12 osób, z czego 8 dobrowolnie poddało się karze. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim zdecydował o wyłączeniu jawności procesu. A teraz wracamy do rozmowy Vox FM, porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel. Posłuchajcie jej fragment.
10: Dzień dobry, bardzo dziękuję. Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz i autor książki świeżutkiej, cieplutkiej, Kłopot z Zełeńskim, jest naszym gościem. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Ale zacznijmy od tej sprawy takiej chyba smutnej. Rosjanie znowu zaatakowali Kijów, kilka osób zginęło, 100 rannych i zapowiadają zmasowane naloty. Czy to jest informacja z gatunku to dla nas ważne, czy będziemy jeszcze 5 lat takich słuchać co jakiś czas?
11: Znaczy, akurat ta informacja, która wypływa z MSZ-u rosyjskiego, jest istotna, ponieważ Rosjanom źle idzie na froncie na Donbasie. Ukraińcom udało się wymyślić taktykę, która bardzo mocno spowalnia ich postępy w zdobywaniu Słowiańska i Kramatorska, w związku z czym postanowili atakować centra, jak to określają, decyzyjne na Ukrainie i to, co będą robili latem, tak jak zimą atakowali głównie energetykę, tak w tym sezonie letnim będą próbowali niszczyć budynki rządowe, możliwe, że uderzą w parlament. To będzie starcie takie też bardzo prestiżowe o to, czy obrona powietrzna ukraińska jest wydajna, żeby ośmieszyć Putina po tych zapowiedziach, czy Rosjanom uda się za pomocą pocisków po prostu zaatakować centrum Kijowa, zniszczyć te budynki rządowe. Ostatnio udało im się na przykład uszkodzić MSZ ukraiński w centrum, w samym ścisłym centrum Kijowa, także to będzie mniej więcej w tym kierunku szło.
10: A jest możliwe, że druga strona odpowie w mniejszej skali, ale podobnie, jakaś rakieta walnie.

0: w MSZ rosyjski?
1: Już odpowiada za pomocą dronów produkowanych i przez firmy prywatne, i przez koncern Ukroboronoprom, czyli państwowy. Te drony dolatują do Moskwy. Parada zwycięstwa 9 maja była kompromitacją Putina wizerunkową, bo z obawy przed dronami ograniczono bardzo jej zakres. Pociski manewrujące to jest, im dłużej będzie trwała wojna, tym bardziej niekorzystne będą te zagrożenia dla Putina, ponieważ Ukraińcy bardzo intensywnie pracują nad programami pocisków balistycznych i manewrujących. I nie mówimy tylko o tym mitycznym Flamingo, ale też o możliwości, rozbudowanych możliwościach pocisku Sapsan.
0: Dobrze, temu Flamingo sporo uwagi poświęca w swojej książce, ustami różnych dyplomatów, tak, i ekspertów, którzy twierdzą, że Flamingo dobre, ale przereklamowane.
1: Takie są opinie, natomiast to też jest, druga strona medalu jest taka, że to jest produkt dość świeży, także ma swoje choroby wieku dziecięcego, tak samo jak pamiętamy palące się baterie w Dreamlinerach na pewnym etapie. Każdy produkt szybko wprowadzany do użytku ma swoje wady.
0: Miałem tutaj pytanie takie, które każdemu się nasuwa po prostu. Czy dopóki istnieje zagrożenie kompromitacji USA w Iranie, to w ogóle coś się wydarzy na tym froncie dyplomatycznym związanym z Ukrainą? Czy też rzeczywiście możemy tylko liczyć, kto więcej ludzi zabije w tej wojnie i mieć swoich, którym kibicujemy?
1: Na froncie dyplomatycznym z udziałem Stanów Zjednoczonych najprawdopodobniej wydarzy się niewiele, bo ta formuła Trumpa w sprawach ukraińskich prawdopodobnie się wyczerpała. Ale może się dużo wydarzyć na teatrze wojennym. Krótko mówiąc, Zełenski jednak dysponuje pewnymi narzędziami eskalowania w wojnie. Teraz mamy temat białoruski, który bardzo wszedł na agendę. Nie możemy wykluczyć tego, że w ramach tego zamieszania białorusko-ukraińskiego dojdzie do powtórki z obwodu kurskiego, tylko tym razem wobec Białorusi, prawda?
0: Chodzi ci o tę akcję taką trochę dywersyjną z wejściem na terytorium Republiki Rosyjskiej.
1: Zgadza się. Rozszerzanie konfliktu na inne teatry, czy też uderzanie w słabe ogniwa tego sojuszu, te osi satrapii rosyjskiego, czyli w Białoruś, bo Białoruś jest słabym ogniwem tego układu, jest dla Zełenskiego korzystne. No to jest,
0: dla nas,
1: nie.
0: To jest tak w mrocznej promocji, teraz więcej wojny.
1: Dla nas nie, oczywiście. Nawet ewentualne zagadnienia z Białorusią to dla nas na przykład wyzwanie migracyjne, które korzystne nie jest. Także to nie zawsze, te interesy nie zawsze się zgadzają.
2: Rozmowy Jana Wróbla możecie śledzić na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Błąd w systemie e-usług pozwalał zalogować się na konto niemal każdego użytkownika. Problem dotyczył portalu PUEZUS, e-sądu w Lublinie oraz części usług e-zdrowia, gdzie możliwe było ominięcie logowania i uzyskanie dostępu do danych użytkowników. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Błąd dotyczył użytkowników, którzy logowali się do portali kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przy znajomości imienia i nazwiska, a także numeru PESEL użytkownika istniała możliwość ominięcia dwuskładnikowego logowania, a to już była droga do pozyskania bardzo wrażliwych danych.
4: Jesteśmy w stanie sprawdzić, gdzie mieszka, jaki był jej numer dowodu osobistego.
3: Mówi Michał Leszczyński, audytor IT, który odkrył lukę w systemie. Podmioty dotknięte problemem go naprawiły lub, jak ZUS, odcięły możliwość logowania w ten sposób.
5: Nie będzie możliwe logowanie do e-ZUS kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3: Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że nie ma obecnie dowodów na to, by podatność była wykorzystywana przez cyberprzestępców.
2: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Drzewa umierają na Piotrkowskiej, alarmują łodzianie. Platany, które rosną na reprezentacyjnej ulicy, wyglądają na uschnięte. Specjaliści od drzew są przekonani, że zaszkodziła im nagła fala mrozu. Na szczęście nie wszystkie są w fatalnym stanie i kilkanaście da się uratować. Na Piotrkowskiej była nasza reporterka Ela Piotrowska.
6: Przykro patrzeć na te drzewa.
7: Ja nie rozumiem, w zeszłym roku były piękne, a teraz umierają. A na Piotrkowskiej powinny być drzewa, bo to płód.
8: Płakać się chce, jak patrzy się na zmarnowane drzewa. Mnie bardzo boli, że one uschły.
9: Jestem w bezpośrednim kontakcie z dendrologami, którzy cały czas monitorują.
10: Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.
9: To nie jest wina złych egzemplarzy, albo złego zasadzenia, albo w terminie, tylko niestety fali mrozu, która przyszła w tym momencie, kiedy wypuszczały pączki. Nie dotyczy tylko nowych posadzonych drzew, ale te wieloletnie, które już tutaj rosły. Jeszcze w zeszłym roku fantastycznie wyglądały, zresztą część wygląda zjawiskowo. Niestety z uwagi na przejście fali mrozu straciły listowie.
2: Niestety już wiadomo, że co najmniej trzech platanów nie da się uratować i trzeba je będzie wymienić. A problem z drzewami ma nie tylko Łódź, ale też Bydgoszcz. Przeżył dwie wojny światowe, mógł nie przetrwać decyzji miasta. W mieście w Bydgoszczy wielkie emocje budzą plany wycinki ponad 100-letniego dębu. Drzewo o pomnikowych rozmiarach znalazło się na trasie planowanej drogi rowerowej. W jego obronie stanęli społecznicy i mieszkańcy, a szczegóły zna Dawid Olszewski.
11: Społecznicy podkreślali, że dąb ma wysoką wartość przyrodniczą i krajobrazową, a jego usunięcie nie jest konieczne. Podobnego zdania są też mieszkańcy Bydgoszczy.
12: Musimy jednak dbać też trochę, żeby zieleni było w mieście.
13: Ponad 100 lat. Szkoda by było.
14: Pani też jeździ na rowerze.
13: Ja lubię drzewa.
11: Po fali krytyki prezydent Bydgoszczy zapewnił, że dąb zostanie na swoim miejscu. Nakazał drogowcom przygotowanie nowych rozwiązań, które pozwolą ocalić drzewa.
15: Podjęliśmy analizy różnego typu, żeby pozostawić drzewo. Ostateczne decyzje zapadną po weryfikacji tego przez projektanta.
11: Mówi Wojciech Nalazek, szef Zarządu Dróg Miejskich. Przygotowano już dwa nowe warianty przebiegu drogi rowerowej.
2: I oba zakładają zachowanie dębu. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
0: Reklama. Vox

0: FM. Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Siergiej Szypiłow. Rosyjska bestia, która odebrała życie 14 kobietom. Posłuchajcie historii maniaka z Archangielska.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc i seks. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
1: Tatiana Dolnicyna miała 19 lat. Mieszkała w Wielsku, w mieście w północnej Rosji, w obwodzie archangielskim. 8 grudnia 1998 roku wyszła z domu i już nigdy więcej do niego nie wróciła. Ostatni raz widziana była około godziny 13.

15 w pobliżu przystanku autobusowego we wsi Łukinskaja. Później dziewczyna zniknęła. Gdy nie wracała do rodziców, jej matka zaczęła wpadać w panikę. Zapadał zmrok, a po Tatianie nie było śladu. Wreszcie zgłosiła zaginięcie na milicję i jednocześnie rozpoczęła poszukiwania na własną rękę. Czuła, jak ogarnia ją histeria. Chodziła od domu do domu, pytała sąsiadów, sprawdzała okolice rzeki. Zapukała do drzwi wszystkich przyjaciół córki w nadziei, że zatrzymała się u któregoś z nich. Ale wszystko to na nic. Tatiany nigdzie nie było. Zupełnie tak, jakby zapadła się pod ziemię. A do tego milicjanci nieszczególnie przejęli się zaginięciem dziewczyny i zwlekali z rozpoczęciem dochodzenia. Uznali, że nastolatka mogła uciec z domu. Ale rodzice wiedzieli, że to nieprawda. Tatiana nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiła. Zawsze wracała do domu punktualnie. Mimo to milicjanci wciąż byli sceptyczni, a poszukiwania dziewczyny przeprowadzono bez większego zaangażowania. Miesiące mijały, a los Tatiany wciąż pozostawał tajemnicą. I choć funkcjonariusze byli przekonani, że zniknięcie dziewczyny było jednorazową sprawą, szybko okazało się, że byli w błędzie. Pod koniec maja 1999 roku zgłosiła się do nich Natalia Petroszyniec. Jak mówiła, zaginęła jej siostra, Olga Akinikowa, 26-latka.

oczekiwania. Tym bardziej, że Natalia pracowała jako technik na komisariacie. Funkcjonariusze więc doskonale ją znali i chcieli jak najszybciej odnaleźć jej siostrę. Powiadomiono jednostki w całym regionie. W gazetach lokalnych ukazało się też zdjęcia Olgi. Proszono mieszkańców Wielska i okolic o pomoc, ale nikt nie wiedział, gdzie młoda kobieta mogła się znajdować. Nie było żadnych podejrzanych ani wiarygodnych tropów, za którymi można było podążyć. Sytuacja jeszcze bardziej skomplikowała się, gdy zaledwie tydzień później zaginęła kolejna młoda kobieta. Była to 27-letnia Irina Zotowa. Ale tutaj milicjanci od początku byli przekonani, że kobieta z własnej woli wyjechała z miasta. Irina była postrzegana jako osoba z marginesu społecznego. Była już notowana i w przeszłości zdarzało się, że niespodziewanie znikała. Później, po około miesiącu, wracała jak gdyby nigdy nic. Podejrzewano więc, że teraz było dokładnie tak samo i za kilka tygodni Irina wróci do domu. Funkcjonariusze nie mieli wówczas pojęcia, jak bardzo się mylili. Najbardziej tragiczny i wstrząsający okazał się czerwiec 99 roku. Z ulicy Wielska zniknęły aż cztery kobiety. 11 czerwca zaginęła 18-letnia uczennica Technikum Handlowego, Anna Kołobanowa. Dziewczyna wybierała się za miasto, chciała odwiedzić swoją mamę, która miała wtedy urodziny. Nigdy jednak nie dotarła na miejsce. Zaginięcie nastolatki wstrząsnęło mieszkańcami Wielska. Przypominano, że wcześniej zniknęły trzy młode kobiety, a milicjanci nadal nie wiedzieli, co się z nimi stało. Zaczęto więc domagać się szerzej zakrojonego śledztwa i większego zaangażowania funkcjonariuszy. Ci ustalili, że Anna około 3 nad ranem poszła na przystanek we wsi Łukińskaja. Znów ta sama wieś i ten sam przystanek. Ciężko mówić tu o przypadku, z czego zdawali sobie sprawę również milicjanci. Zaczęli podejrzewać, że ktoś kręcił się w okolicach przystanku, a później oferował kobietom podwózkę. Te nieświadome zagrożenia wsiadały do pojazdu, a następnie znikały. Milicjanci przesłuchali mieszkańców wsi. Ustalili, że Anna Kołobanowa rzeczywiście wsiadła do samochodu, który zatrzymał się przy przystanku. Co więcej, świadkowie byli w stanie podać rysopis kierowcy. Był to mężczyzna o krępej budowie ciała, wyglądał na mniej więcej 50 lat. Miał jasne włosy, być może siwe, a do tego duże wyłupiaste oczy. Samochód, którym się poruszał, miał pękniętą prawą szybę. Milicjanci podali do publicznej wiadomości opis poszukiwanego mężczyzny, co sprawiło, że telefony na komisariacie dzwoniły niemal każdego dnia. Co chwilę ktoś przekonywał, że widział w okolicy człowieka, który odpowiadał opisowi. W Wielsku wybuchła panika. Funkcjonariusze za pomocą mediów ostrzegali młode kobiety, by pod żadnym pozorem nie wsiadały do samochodów obcych mężczyzn i unikały samotnych wycieczek poza miasto. Mundurowi zatrzymywali przypadkowych kierowców, by sprawdzać, czy którykolwiek z nich pasuje do opisu. Wszędzie rozwieszano zdjęcia zaginionych kobiet, nieustannie przesłuchiwano lokalną społeczność. Sytuację utrudniał fakt, że zaczęły pojawiać się plotki i nieprawdopodobne historie. Opowiadano, że kobiety są porywane, a później sprzedawane przez Czeczeńców. Innym razem ktoś twierdził, że widział poćwiartowane zwłoki. Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Milicjanci sprawdzali każdy otrzymywany sygnał i poświęcali każdą chwilę na to, by ustalić, co stało się z zaginionymi. I mimo tak szeroko zakrojonej akcji, a także czujności samych mieszkańców, z ulic Wielska i okolic zniknęły kolejne kobiety. 18 czerwca do domu nie wróciła 17-letnia Anna Pałkina. Dziewczyna mieszkała w niewielkiej wsi pod Wielskiem, do którego wyjechała tego dnia rano. Miała tam rozpocząć praktyki. Matka dziewczyny

dziewczyny wielokrotnie powtarzała jej, by nie korzystała z podwózek i poruszała się jedynie komunikacją autobusową. Informacja o zniknięciach młodych kobiet dotarła do wszystkich, dlatego matka Anny starała się chronić ją przed zagrożeniem. Ale nawet to nie pomogło. Natychmiast rozpoczęły się dramatyczne poszukiwania nastolatki. Rodzicom pomagali sąsiedzi, ale nikt nie widział dziewczyny. Dopiero jedna z jej koleżanek rzuciła nieco więcej światła na ostatnie chwile Ani przed zniknięciem. Dziewczyny wyszły razem z zajęć, a później wybrały się na spacer. Koleżanka odprowadziła Paulkinę na przystanek. Autobus miał przyjechać o 15:20. Tam Ania pożegnała się ze znajomą, która wróciła do swojego domu. Milicjantów zmroziła jeszcze jedna informacja. Paulkina czekała na autobus na przystanku we wsi Łukińskaja, tym samym, z którego wcześniej znikały inne młode kobiety. Funkcjonariusze przesłuchali kierowcę autobusu. Okazało się, że Anna nigdy nie wsiadła do tego pojazdu. Rozpoczęło się przeszukiwanie okolicznych lasów i pól. Na miejsce sprowadzono psy tropiące. Pod lupę wzięto zagajniki, stare magazyny, piwnice, opuszczone domy. Ale Paulkiny nigdzie nie było. W gazetach umieszczono jej zdjęcie z prośbą o pomoc w poszukiwaniach. Z każdym dniem szanse na odnalezienie nastolatki żywej stawały się coraz mniejsze. Tymczasem 21 czerwca do milicjantów zgłosił się Walentin Własow. Mężczyzna powiedział, że jego żona nie wróciła z pracy. Jak zeznał, Tamara w drodze powrotnej do domu miała wstąpić do urzędu, żeby zapłacić za prąd. Później miała pojechać do Wielska, żeby spotkać się z siostrą. Żeby tam jednak dotrzeć, musiała wsiąść do autobusu. Funkcjonariusze z przerażeniem odkryli, że urząd, do którego miała wejść kobieta, mieścił się naprzeciwko przystanku autobusowego we wsi Łukińskaja. Naturalne więc wydawało się, że chcąc dostać się do Wielska, Tamara musiała skorzystać właśnie z tego przystanku. Milicjanci nie mogli dłużej czekać. Musieli rozpocząć

Małe spojrzenie na przystanek. Wzięli ze sobą kamerę i nagrywali wszystko to, co działo się w tej okolicy. Analizowali przejeżdżające tamtędy samochody, zwracając szczególną uwagę na te pojazdy, które zatrzymywały się w pobliżu. I gdy funkcjonariusze byli skupieni na przystanku, tajemniczy porywacz niespodziewanie uderzył w zupełnie innym miejscu. 27 czerwca zaginęła Olga Martemianowa. 37-latka była nauczycielką w liceum. Tego dnia wyszła, by popracować na działce. Miała wrócić do domu około godziny 17. Tak się jednak nie stało. Zaniepokojona matka kobiety poszła na działkę, by sprawdzić, gdzie jest jej córka. Zaskoczona odkryła, że Olga w ogóle nie dotarła na miejsce. Ziemniaki, które miała przekopać, były w nienaruszonym stanie. Jeśli więc nie pojawiła się w miejscu, do którego zmierzała, to co się z nią stało?

własny zespół, który miał zająć się tą sprawą. Działania milicji były bowiem niewystarczające. Gusiew zaczął pracę od uporządkowania wszystkich zebranych dotychczas informacji. Tych nie było zbyt wiele. Zaginięcia łączył przystanek we wsi Łukińskaja, ale nie był to zwykły przystanek na obrzeżach. Znajdował się obok ruchliwej trasy, którą każdego dnia pokonywały setki pojazdów. Z jakiegoś powodu kobiety, mimo ostrzeżenia,

0: zło. Zbrodnia łowca ofiara.
1: Panika w Wielsku i okolicznych wsiach sięgała najwyższego poziomu. Mieszkańcy zaczęli opowiadać już nie tylko o grupie Czeczenów polujących na młode kobiety, ale nawet o jasnowidzach i kosmitach. Jedna z mieszkanek wprost mówiła, że znajoma opowiedziała jej nieprawdopodobną historię. Powiedziała mi, że widziała mnóstwo przybliżających się ogników. Całe mnóstwo. Myślała, że to kosmici. Powiedziała mi, że to niemożliwe. Te historie rodem z science fiction potęgował fakt, że po zaginionych kobietach nie było żadnego śladu. Ani dowodów, ani ciał, a do tego wszystkie znikały w biały dzień. To wystarczyło, by lokalna społeczność próbowała wytłumaczyć sobie całą tę historię, nawet tymi na pozór odrealnionymi opowieściami. Ale śledczy musieli zdecydowanie mocniej stąpać po ziemi i zamiast skupiać się na teoriach rodem z filmów, musieli złapać człowieka odpowiedzialnego za wszystkie zniknięcia. Zespół Gusiewa zaczął analizować okolice przystanku. Okazało się, że znajdował się on na jednej z dróg, która prowadziła do pobliskiego więzienia. Śledczy pojechali na miejsce, by dowiedzieć się, czy przypadkiem nie doszło w ostatnim czasie do ucieczki z zakładu karnego. Dyrekcja zapewniła, że takiego incydentu nie odnotowano. Okazało się jednak, że przebywający tam więźniowie mieli możliwość wyjeżdżania poza mury. Była to nagroda za dobre sprawowanie. Zaczęto więc analizować listę takich osadzonych, skupiając się głównie na tych, którzy odsiadywali kary za przestępstwa seksualne. I gdy funkcjonariusze schowali się za aktami więźniów, tajemniczy porywacz znów uderzył. Lipiec i sierpień przeminęły bez jakichkolwiek zgłoszeń i zniknięć. Mieszkańcy Wielska odetchnęli z ulgą, sądząc, że to koniec tragicznej serii. Ale 22 września ta sielanka dobiegła końca. Zgłoszono zaginięcie 50-letniej Tamary Bujmer. Kobieta nieco odbiegała od przyjętego wcześniej schematu. Była dużo starsza od pozostałych ofiar, a do tego w dniu zaginięcia wybrała się do lasu na grzyby. Nie musiała korzystać z przystanku autobusowego. Podejrzewano więc, że jej zniknięcie było osobną sprawą, która nie miała nic wspólnego z wcześniejszymi porwaniami. Przeszukanie lasu nie dało jednak odpowiedzi na pytanie, co stało się z Tamarą. Zaledwie 2 dni później z okolic zniknęła kolejna kobieta. Była to 44-letnia Zinaida Szorachowa.

0: słowa. Co ciekawe, kobieta dzień przed swoim zaginięciem rozmawiała z milicjantem, który dopytywał ją o Bujmer. Zinaida niczego jednak nie widziała. Funkcjonariusz zdążył ją jeszcze ostrzec, by nie wsiadała do jakiegokolwiek samochodu. Dzień później Szorachowej już nie było. Śledczy mieli wrażenie, że sprawca gra im na nosie. Porywał kobiety niemal tuż obok nich, a wszelkie patrole i ostrzeżenia dla mieszkańców nie przynosiły żadnych rezultatów. Nie pomagały intensywne przeszukania terenu, ani też kontrole kierowców. Porywacz wciąż był o kilka kroków przed śledczymi, co budziło w nich ogromną frustrację. Ale to właśnie wtedy, gdy sprawa wydawała się już beznadziejna, napłynęły informacje, które wsadziły śledztwo na zupełnie inny tor. Milicjanci otrzymali akta wszystkich więźniów, którzy mogli wychodzić poza zakład karny, a byli w przeszłości skazani za gwałt. Śledczym w oczy rzuciło się nazwisko Iwaniuk. Był mieszkańcem Wielska. Gusiew później mówił:
1: był skazany za gwałt i wszyscy w miasteczku go znali. Dodatkowo był kierowcą dźwigu samochodowego.
0: Iwaniuk trafił na przesłuchanie. Okazało się, że okoliczni mieszkańcy widzieli go w pobliżu przystanku we wsi Łukińskaja. Iwaniuk zapewnił, że zatrzymał się tam tylko dlatego, że padła mu pompa w pojeździe. Ale milicjantów to nie przekonało. Byli pewni, że mężczyzna odpowiadał za serię porwań. On tymczasem stwierdził, że śledczy powinni przyjrzeć się innemu osadzonemu, który również został skazany za gwałt i mógł swobodnie opuszczać zakład karny. Tym więźniem był Siergiej Szypiłow. Detektywi znali to nazwisko, bo już wcześniej zwrócili uwagę na jego kartotekę. Ale Szypiłow miał nienaganną opinię. Strażnicy więzienni uważali go za człowieka opanowanego, spokojnego, nawet sympatycznego. Dlatego nie wzbudził początkowo zainteresowania funkcjonariuszy. Teraz miało się to zmienić. Śledczy ustalili, że Szypiłow poza zakładem karnym poruszał się cysterną, która była przeznaczona do wywozu nieczystości. Miała charakterystyczną niebieską beczkę. Co ciekawe, w dniu zaginięcia

poruszał się cysterną, która była przeznaczona do wywozu nieczystości. Miała charakterystyczną niebieską beczkę. Co ciekawe, w dniu zaginięcia

0: zaczęto przeglądać dziennik wyjść i wejść osadzonych. Problem polegał jednak na tym, że godziny nie były dokładne, bo dyrekcja pozwalała więźniom samodzielnie wpisywać dane, a te nie zawsze musiały pokrywać się z rzeczywistością. Same daty na szczęście pozostawały bez zmian. Śledczy odkryli, że Szypiłow znikał z więzienia za każdym razem, gdy dochodziło do porwań. Mężczyzna zawsze wyjeżdżał w godzinach 13-16, a właśnie w takim czasie znikały też kobiety. I choć wszystko zaczynało układać się w spójną całość, brakowało niezbitych dowodów, które pozwoliłyby na zatrzymanie Siergieja i postawienie mu jakichkolwiek zarzutów. Dlatego milicjanci zdecydowali się na obserwację Szypiłowa. Dzień w dzień funkcjonariusze jeździli za Siergiejem. Odnotowywali każdy jego ruch, ale ku swojemu rozczarowaniu zauważyli, że mężczyzna zachowywał się nienagannie. Nie zatrzymywał pojazdów w podejrzanych miejscach, nie zaczepiał żadnych kobiet. Wtedy do mundurowych dotarło, że nie docenili przeciwnika. Siergiej najwidoczniej zauważył, że jest śledzony i dlatego nie robił niczego, co doprowadziłoby do jego zatrzymania. Jego niezwykła czujność sprawiła, że mundurowi jeszcze bardziej upewnili się w przekonaniu, że ścigają odpowiedniego człowieka. Funkcjonariusze kontynuowali obserwację Szypiłowa, wrócili też do Iwaniuka, prosząc go, by przypomniał sobie wszystkie rozmowy z Siergiejem. Śledczy liczyli na to, że mężczyzna przekazał przypadkowo jakieś informacje, które mogłyby teraz pomóc w schwytaniu go. I mieli rację. Iwaniuk przyznał, że Szypiłow po jednym ze swoich wyjazdów wrócił ze zbitą szybą. W drzwiach od strony pasażera brakowało z kolei klamki. Siergiej twierdził później, że to gałąź uszkodziła pojazd. Iwaniuk przekazał jeszcze jedną ważną informację. Samochód został zniszczony w dniu uprowadzenia jednej z kobiet. Choć zebrane dowody były jedynie poszlakowe i opierały się na słowach Iwaniuka oraz przeczuciu funkcjonariuszy, prokurator zgodził się na zatrzymanie Szypiłowa. Mężczyzna został przechwycony 10 października 1999 roku, gdy po raz kolejny wyjechał cysterną. Nie stawiał oporu. Pozwolił, by założono mu kajdanki, a następnie został przewieziony na komendę. Tam rozpoczęło się przesłuchanie.
1: Четко, ясно, скажите вашу фамилию, имя, отчество.
2: Шипилов Сергей Александрович.
1: Шипилов Сергей Александрович. Число, месяц, год рождения.
2: 17 сентября.
0: Шипилов был опанованы и без каких-либо эмоций отвечал на ставяне ему пытания. Ограничивал себя зазвичай до поединчих слов. Sprawiał jednak wrażenie zaskoczonego swoim zatrzymaniem. Przyznał, że za kratkami siedział od 1997 roku, a już pół roku później pozwolono mu na samodzielne wyjazdy poza mury zakładu. Na pytania śledczych dotyczące zaginięć kobiet nie chciał odpowiadać. W pewnym momencie w ogóle przestał mówić. Jak relacjonowali później funkcjonariusze, sprawiał wrażenie przybitego całą tą sytuacją. 5 dni później, przebywając już w celi, złamał aluminiową łyżkę, którą wbił sobie w szyję. Próbował w ten sposób popełnić samobójstwo. Gdy Siergiej został odratowany, sam zdecydował się wyjawić prawdę. Przyznał, że wszystkie uprowadzone kobiety nie żyły. Zamordował je, a ciała zakopał. Narysował mapę, która miała przedstawiać miejsca pochowania zwłok. We wskazane lokalizacje natychmiast wysłano śledczych, którzy zaczęli przekopywać teren. I szybko okazało się, że Szypiłow mówił prawdę. Rzeczywiście znajdowały się tam ludzkie zwłoki. Problem polegał jednak na tym, że były tam jedynie 2 ciała. Brakowało jeszcze 7. Po namowach śledczych Siergiej przygotował kolejne mapy. Gdy były gotowe, pojechał razem z funkcjonariuszami, by przyglądać się, jak przekopują wskazane miejsca. Groby znajdowały się w lasach koło Wielska, tych samych, które służby wielokrotnie przeszukiwały. Szypiłow bezbłędnie wskazał miejsca, w

0: których zakopał ciała. Rozpoczęło się ich żmudne wydobywanie z ziemi. Informacja o zatrzymanym mordercy obiegła cały Wielsk, który pogrążył się w żałobie. Rozpoczęły się też pogrzeby ofiar. Gdy Wielsk musiał uporać się z ogromną traumą, przed śledczymi stało inne zadanie. Musieli ustalić, w jaki sposób zginęły wszystkie ofiary i kim był sam Siergiej Szypiłow. Mężczyzna urodził się 17 maja 1959 roku w Archangielsku. Chłopiec wychowywał się bez matki, która zmarła na białaczkę, gdy miał zaledwie 7 lat. Został z ojcem, który był alkoholikiem, uzależnionym również od seksu, a także z młodszą o 2 lata siostrą Nataszą. W jego domu nieustannie pojawiały się obce kobiety, przyprowadzane tylko po to, by ojciec Siergieja mógł uprawiać z nimi seks. Mężczyzna był też niezwykle agresywny i często stosował przemoc fizyczną wobec kochanek, a także syna. Podobnie zachowywał się dziadek Siergieja, przez co chłopiec czuł, że nie miał wokół siebie nikogo, kto mógłby go wesprzeć. W szkole Siergiej był cichy i raczej wycofany. Miał mnóstwo kompleksów i wstydził się swojego wyglądu. Interesował się sportem i dużo ćwiczył. Lubił też wszystkie ciekawostki mechaniczne, zwłaszcza dotyczące pracy silników. Jedyną osobą, którą Siergiej cenił, była jego siostra. Pozostali członkowie rodziny również przejawiali dysfunkcyjne zachowania, dlatego Szypiłow starał się nie utrzymywać z nimi szczególnego kontaktu. Skupił się na własnym życiu, które również odbiegało od normy. Siergiej był bowiem bardzo podobny do swojego ojca. Po raz pierwszy uprawiał seks, gdy miał 17 lat, a później nieustannie zmieniał partnerki, stosował wobec nich też przemoc. Ale nie wobec wszystkich. Szypiłow dzielił bowiem kobiety na dwie kategorie. Te, które należy bić i te, na które ręki podnosić nie wolno. Gdy miał 18 lat, zmarł jego ojciec. Mężczyzna przeszedł nieudaną operację wątroby. Rok później Szypiłow wstąpił do wojska, co, jak sam mówił, było niezwykle ważnym doświadczeniem w jego życiu. To właśnie tam nauczył się stwarzać pozory, wkładać maskę spokojnego, porządnego obywatela, podczas gdy w rzeczywistości był sadystą i psychopatą. W jednym z artykułów poświęconych mordercy czytamy:
1: Szypiłow rozumiał, jak ważne jest wywieranie pozytywnego wrażenia na innych. Możesz być kompletnym idiotą, ale jeśli masz czysty kołnierzyk i wypolerowane buty, jesteś już dobrym żołnierzem. Jak każdy zorganizowany psychopata, przeszły zabójca doskonale rozumiał ostentacyjne zasady gry przyjęte w społeczeństwie. Najpierw pracujesz na swoją reputację, a potem ona pracuje na ciebie.
0: Szypiłow spędził w wojsku 2 lata. W 1980 roku przeszedł szkolenie na kierowcę ciężarówki i otrzymał pracę w Liceum Marynarki Wojennej, gdzie uczył przyszłych kierowców. Do perfekcji opanował umiejętność radzenia sobie z emocjami. Był życzliwy i cierpliwy. Kompletnie nie rzucał się w oczy, a w każdej sytuacji potrafił zachować zimną krew. Był psychopatą w najczystszej postaci, choć wówczas nikt tego jeszcze nie wiedział.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Siergiej, zachowując pozory całkowicie normalnego obywatela, ożenił się z Walentyną Nikołajewną. Para doczekała się dwóch synów, a także córki. Małżeństwo było udane, a Szypiłow nigdy nie podniósł na żonę ręki. Jak zresztą zapewniała sama Walentyna, był niezwykle czuły wobec dzieci, a sąsiedzi uważali rodzinę za prawdziwy ideał. Nikołajewna nigdy nie piła alkoholu, co Szypiłow bardzo cenił. W jego oczach była najlepszą partnerką. Po upadku Związku Radzieckiego Siergiej wraz z rodziną próbowali przenieść się do krewnych w obwodzie omskim, ale ze względu na brak pracy w tym rejonie ostatecznie Szypiłow wrócił do Archangelska. Ale nawet ta sytuacja nie wytrąciła go z równowagi. Po ponownym zamieszkaniu w Archangelsku Siergiej zatrudnił się w swojej poprzedniej pracy. Pozwolono mu jeździć ciężarówką szkoleniową również poza zajęciami. Po drodze zabierał autostopowiczów, zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Ci pierwsi musieli za przejazd płacić gotówką. Natomiast kobietom Siergiej dawał wybór – albo pieniądze, albo seks. Szypiłow potrafił uwodzić, dlatego współpasażerki nierzadko decydowały się na intymne spotkania z nim. Mężczyzna prowadził podwójne życie przez całe małżeństwo, a jego żona zapewniała później, że nie miała pojęcia o zdradach partnera. Według relacji milicjantów było to jednak mało prawdopodobne. Ich zdaniem kobieta godziła się na kochanki, a w zamian dalej mogła odgrywać rolę szczęśliwej żony i matki. Ale Siergiejowi romanse nie wystarczały. Traktował kobiety przedmiotowo, służyły mu tylko do zaspokajania jego potrzeb. W 1996 roku przekroczył granicę, za której nie było już powrotu. Wracając z pracy, zabrał do ciężarówki autostopowiczkę Swietłanę Kuroptewą. Twierdził później, że była pijana. Zgwałcił ją, a gdy kobieta zagroziła, że o wszystkim powiadomi jego żonę, kilkukrotnie dźgnął ją nożem. Uderzał z taką siłą, że w pewnym momencie ostrze złamało się, pozostając w ciele ofiary. Zwłoki porzucił w pobliżu lokalnego

0: tego sklepu. Nie mając pojęcia o ukrywaniu śladów, Szypiłow na ciele kobiety pozostawił swoje nasienie, co później pozwoliło na powiązanie go z tą zbrodnią. Siergiej rozsmakował się w zabijaniu. W czerwcu 1996 roku, w ciągu zaledwie tygodnia, odebrał życie dwóm kobietom. Były to Maryna Larionowa i Swietłana Gardiejewa. Obie zgwałcił, a później zamordował. Tym razem jednak nie porzucił ciał na widoku. Swoje ofiary zakopał, a o losie tych kobiet milicjanci dowiedzieli się dopiero po schwytaniu mężczyzny. Nim liczba zamordowanych zaczęła błyskawicznie rosnąć, Siergiej został zatrzymany. A to dlatego, że jedna ze zgwałconych przez niego młodych kobiet zgłosiła sprawę na milicję. Była w stanie wskazać swojego napastnika, a gdy funkcjonariusze przeszukali jego ciężarówkę, okazało się, że w kabinie wciąż znajdowała się bransoletka należąca do ofiary. Choć wszyscy znajomi, współpracownicy i krewni przekonywali, że Siergiej nie mógł tego zrobić, mężczyzna usłyszał zarzuty. Sprawa była poważna, bo zgwałcona dziewczyna była nieletnia, a do tego udało się namierzyć również inne kobiety, które zostały wykorzystane seksualnie przez Szypiłowa. Mężczyzna usłyszał zarzuty gwałtów, a w styczniu 1997 roku skazano go na 8 lat więzienia. Co ciekawe, nawet wtedy jego żona nie opuściła go i nie wystąpiła o rozwód. Siergiej trafił do kolonii karnej na obrzeżach Wielska. To 350 kilometrów od jego domu. Początkowo znajdował się w bloku o zaostrzonym rygorze, ale po kilku miesiącach przeniesiono go do innej celi i pozwolono mu wyjeżdżać poza więzienne mury. Właśnie tak rozpoczął się jeden z najbardziej krwawych rozdziałów w historii Wielska. Po tym, jak został zatrzymany i skazany, Siergiej zrozumiał, że nie może swoich ofiar zostawiać przy życiu, bo wtedy łatwo go namierzyć. Siedząc za kratkami, analizował wszystkie popełnione przez siebie błędy i zdecydował, że następnym razem będzie zdecydowanie bardziej ostrożny. W grudniu 1998 roku, przejeżdżając przez wieś Łukińskaja, zobaczył zmarzniętą Tatianę Dolnicynę. Autobus tego dnia mocno się spóźniał, a dziewczyna chciała jak najszybciej dotrzeć do domu. Siergiej wykorzystał sytuację. Podjechał do młodej kobiety i zaproponował jej podwózkę. Tatiana zgodziła się i poprosiła, by podrzucił ją do pobliskiej wsi. Ale Szypiłow miał zupełnie inne plany. Wywiózł ją na wysypisko śmieci, tam zgwałcił, a później odebrał jej życie. Zwłoki przeniósł do lasu i schował pod gałęziami. Przez kolejne miesiące cały czas myślał o spoczywającym w tamtym miejscu ciele. Bał się, że zostanie zdemaskowany. Dlatego wiosną wrócił do lasu, odnalazł zwłoki i je zakopał. Z kolejnymi ofiarami zrobił tak samo. Po zabójstwach zakopywał je głęboko w lesie, przez co śledcze nie byli w stanie odnaleźć ciał bez jego dokładnych wskazówek. Zeznania Szypiłowa potwierdziły również teorię, którą przez całe śledztwo kierowali się funkcjonariusze. Kobiety z własnej woli wsiadały do jego pojazdu. Siergiej wzbudzał powszechne zaufanie i potrafił sprawiać wrażenie człowieka ciepłego i serdecznego. Dlatego nawet przy trwającej obławie na porywacza ofiary ulegały mu i decydowały się na podróż w jego ciężarówce. Śledczy Gusiew mówił:
1: wzbudzał zaufanie, przyciągał do siebie ludzi. Kobiety zupełnie się go nie bały. Myślę, że zadziałał tutaj aspekt psychologiczny. Ludzie wyobrażają sobie, że psychopaci jeżdżą osobówkami, mają nietypowy wygląd i dziwnie się zachowują. A w tym przypadku był to zwykły, podstarzały kierowca cysterny.
0: Szypiłow okazał się nie tylko doskonałym manipulatorem, ale też inteligentnym drapieżnikiem, który wszystko planował. Od doboru ofiar, aż po moment, w którym będzie ukrywał zwłoki. Sam mówił:
2: zabierasz kobietę, wieziesz ją, rozmawiasz.

0: Ona opowiada o sobie i tak dalej. W czasie jazdy poznajesz tę osobę. Wyrabiasz sobie zdanie na jej temat. Wiek nie... Nie wybierałem ich ze względu na wiek czy wygląd. Po prostu wybierałem samotne kobiety.
1: Szypiłow przewidział, że ofiary będą próbowały walczyć i uciekać. Dlatego usunął klamkę z drzwi pasażera i tym samym odciął ofiarom możliwość szybkiego wyskoczenia z pojazdu. Zamykał je jak w klatce. Gdy kobiety nie miały jak się wydostać z kabiny, wyciągał ze schowka wódkę i proponował wspólne picie. Jeśli ofiara odmawiała, chwytał ją za gardło i siłą wlewał alkohol. Później gwałcił, a następnie zabijał kobiety. Wykorzystywał do tego różne przedmioty.
0: Gdy używałem sznurka, miałem wrażenie, że ofiara wciąż żyła i zakopuje żywą osobę. Miałem wątpliwości, czy naprawdę ją zabiłem.
2: Ubistwo. Dlatego ja jeździłem do tego zatoczku.

0: Nie, że ofiara wciąż żyła i zakopuje żywą osobę.
1: To zostaje to sumienie.
0: Miałem wątpliwości, czy naprawdę ją zabiłem.
1: Ubistwo. Powiedzmy, ja idę do tego.

0: Jak mówił, w ten sposób szlifował swoje doświadczenie. Badania wykazały, że niektóre ofiary przed śmiercią były brutalnie bite. Jedna z kobiet miała wielokrotne złamania żeber. Inne miały rany kłute, a jedna zginęła od strzału w głowę. Okazało się bowiem, że Siergiej skonstruował domowej roboty broń, ale po jednorazowym wykorzystaniu jej uznał, że to zły pomysł i więcej już do tego sposobu zabijania nie wrócił. Gdyby nie został zatrzymany, jego mordercza działalność rozwinęłaby się jeszcze bardziej. Szypiłow przyznał również, że w jego zbrodniach nigdy nie chodziło o seks.
1: Nie wybierałem ich do odbycia stosunku. Popełniałem zbrodnie dla popełnienia zbrodni. Dlatego to robiłem, nie dla przyjemności seksualnej. Chociaż wszyscy nazywają mnie tutaj mordercą na tle seksualnym. Gdy wracasz z powrotem już po dokonaniu zbrodni, czujesz się jak nowonarodzony. Ale wystarczyło, że dojechałem do garażu, minął dzień czy dwa i wszystko zaczynało się od nowa. Bałem się tego. Ale najbardziej bałem się, gdy pokazano mi te fotografie. Wtedy pojawiły się myśli, że na miejscu tych zmasakrowanych kobiet mogłyby znaleźć się moja żona czy córka. Wtedy dopadł mnie silny stres.
0: Jak ustalili milicjanci, po zabójstwach Szypiłow zabierał ofiarom pieniądze, biżuterię, a także inne przedmioty, które wydawały mu się cenne. Od jednej z kobiet wziął nawet książkę, którą później czytał w wolnej chwili. By utrudnić identyfikację ciał, zabierał ofiarom również dokumenty, które chował w znacznej odległości od grobów. W trakcie przesłuchania Szypiłow przyznał się do popełnienia jeszcze 3 zabójstw, których dokonał przed pierwszym zatrzymaniem. W przypadku jednej z tych zbrodni potwierdzono jego DNA. To po tym, jak na ciele ofiary znaleziono nasienie, które zgadzało się z materiałem biologicznym psychopaty. Tym samym liczba zamordowanych przez niego kobiet wzrosła do 12. Śledztwo w sprawie brutalnych zabójstw trwało łącznie rok. Materiał dowodowy był niezwykle mocny, bo prokurator dysponował nie tylko przyznaniem się do winy i zeznaniami, ale też przedmiotami, które należały do ofiar, a które później znaleziono w domu Szypiłowa. Okazało się bowiem, że obdarowywał swoją córkę oraz siostrzenicę biżuterią, którą ukradł zamordowanym kobietom. Proces Szypiłowa ruszył w 2000 roku. Morderca już na sali sądowej powtórzył swoje przyznanie się do winy. Nie wyraził jednak skruchy i nie prosił o wybaczenie. Wcześniej został uznany przez biegłych za poczytalnego. Mając do dyspozycji niezbite dowody, sąd uznał Szypiłowa za winnego i skazał go na dożywocie w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Nakazał też zapłatę rodzinom ofiar po 500 tysięcy rubli. Według nieoficjalnych doniesień zabójca trafił do tzw. Białego Łabędzia w Solikamsku, na zachodnich stokach Uralu. Co ciekawe, w 2023 roku osadzeni z tego właśnie więzienia poprosili o możliwość wysłania ich na front, by walczyć przeciwko Ukrainie –

0: regularnie opuszczać więzienne mury bez jakiejkolwiek kontroli. Wyszło przy tym na jaw, że złamano tutaj regulamin, bo nawet jeśli Szypiłow wyjeżdżał z więzienia, zawsze powinien był mu towarzyszyć strażnik. Tak się jednak nie stało. Podejrzewano, że w kolonii była szeroko zakrojona korupcja, a osadzeni dzięki pieniądzom mogli zdobywać pewne udogodnienia. Po zakończeniu śledztwa w sprawie Siergieja Szypiłowa ukarano również pracowników tego więzienia.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.

done. So keep moving.

0: Gwiazdy Vox FM.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję. Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz i autor książki świeżutkiej, cieplutkiej, Kłopot z Zełenskim, jest naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ale zacznijmy od tej sprawy takiej chyba smutnej. Rosjanie znowu zaatakowali Kijów, kilka osób zginęło, 100 rannych i zapowiadają zmasowane naloty. Czy to jest informacja z gatunku to dla nas ważne, czy będziemy jeszcze 5 lat takich słuchać co jakiś czas?
2: Znaczy, akurat ta informacja, która wypływa z MSZ-u rosyjskiego, jest istotna, ponieważ Rosjanom źle idzie na froncie na Donbasie. Ukraińcom udało się wymyślić taktykę, która bardzo mocno spowalnia ich postępy w zdobywaniu Słowiańska i Kramatorska, w związku z czym postanowili atakować centra, jak to określają, decyzyjne na Ukrainie i to, co będą robili latem, tak jak zimą atakowali głównie energetykę, tak w tym sezonie letnim będą próbowali niszczyć budynki rządowe, możliwe, że uderzą w parlament. To będzie starcie takie też bardzo prestiżowe o to, czy obrona powietrzna ukraińska jest wydajna, żeby ośmieszyć Putina po tych zapowiedziach, czy Rosjanom uda się za pomocą pocisków po prostu zaatakować centrum Kijowa, zniszczyć te budynki rządowe. Ostatnio udało im się na przykład uszkodzić MSZ ukraiński w centrum, w samym ścisłym centrum Kijowa, także to będzie mniej więcej w tym kierunku szło.
1: No jest możliwe, że druga strona odpowie w mniejszej skali, ale podobnie, jakaś rakieta walnie w MSZ rosyjski?
2: Już odpowiada za pomocą dronów produkowanych i przez firmy prywatne, i przez koncern Ukroboronoprom, czyli państwowy. Te drony dolatują do Moskwy. Parada zwycięstwa 9 maja była kompromitacją Putina wizerunkową, bo z obawy przed dronami ograniczono bardzo jej w zakres. Pociski manewrujące to jest, im dłużej będzie trwała wojna,

0: opinię, natomiast to też jest druga strona medalu jest taka, że to jest produkt dość świeży, także ma swoje choroby wieku dziecięcego, tak samo jak pamiętamy palące się baterie w Dreamlinerach na pewnym etapie. Każdy produkt szybko wprowadzany do użytku ma swoje wady.
1: Mam tutaj pytanie takie, które każdemu się nasuwa po prostu. Czy dopóki istnieje zagrożenie kompromitacji USA w Iranie, to w ogóle coś się wydarzy na tym froncie dyplomatycznym związanym z Ukrainą? Czy też no, rzeczywiście możemy tylko liczyć, kto więcej ludzi zabije w tej wojnie i mieć swoich, którym kibicujemy?
0: Na froncie dyplomatycznym z udziałem Stanów Zjednoczonych najprawdopodobniej wydarzy się niewiele, bo ta formuła Trumpa w sprawach ukraińskich prawdopodobnie się wyczerpała. Ale może się dużo wydarzyć na teatrze wojennym. Krótko mówiąc, Zełenski jednak dysponuje pewnymi narzędziami eskalowania w wojnie. Teraz mamy temat białoruski, który bardzo wszedł na agendę. Nie możemy wykluczyć tego, że w ramach tego zamieszania białorusko-ukraińskiego dojdzie do powtórki z obwodu kurskiego, tylko tym razem wobec Białorusi, prawda?
1: Chodzi ci o tę akcję taką trochę dywersyjną z wejściem na terytorium Republiki Rosyjskiej.
0: Zgadza się. Rozszerzanie konfliktu na inne teatry, czy też uderzanie w słabe ogniwa tego sojuszu, te osi satrapii rosyjskiego, czyli w Białoruś, bo Białoruś jest słabym ogniwem tego układu, jest dla Zełenskiego korzystne. No to jest
1: dla nas?
0: Dla nas nie.
1: To jest tak w mrocznej promocji. Teraz więcej wojny.
0: Dla nas nie. Oczywiście. Nawet ewentualne zagadnienia z Białorusią to dla nas na przykład wyzwanie migracyjne, które korzystne nie jest. Także to nie zawsze, te interesy nie zawsze się zgadzają.
1: Ja tylko powiem parę dosłownie zdań na temat książki. Ona się składa wyłącznie z wypowiedzi rozmaitego typu dyplomatów, ekspertów, czasami z ministrów lub byłych ministrów z bardzo wysokiej półki. No oczywiście zapytanie cię, a skąd to wszystko wiesz? Jest kłopotliwe. Ale dziwi mnie to, jak przy poprzedniej twojej książce, że ludzie tak dość chętnie jednak przemawiają do dziennikarza, prawda? I to wpadają bardzo często naprawdę kulisy rozmaitego typu rozmów. Rzeczy, które nie zawsze są korzystne dla samych rozmówców, nie dla ich przeciwników, co można by zrozumieć.

0: polityce jest w świecie anglosaskim właśnie oparte o często anonimowe źródła, czy też o rozmówców, którzy po prostu chcą być szczerzy w rozmowie, ale pod warunkiem zachowania anonimowości. W analityce ta formuła nazywa się formułą Chatham House, która jest stosowana przez Brytyjczyków w różnych debatach. Ona jest wydajna w tym sensie, że jest wartościowa poznawczo i dlatego kto w niej uczestniczy, bo może poznać, jaka jest rzeczywista pula argumentów do dyspozycji, no, a dla dziennikarza jest czymś absolutnie niepowtarzalnym, bo może...
1: Ale nie odpowiedzieliśmy na pytanie, dlaczego oni chcą rozmawiać, bo to, dlaczego ty chcesz rozmawiać i zamieścić ich wypowiedzi, to dla mnie całkiem jasne.
0: Wydaje mi się, i tak samo przy pierwszej części, bo zastanawiałem się nad tym przy pierwszej części książki Polska na wojnie, każdy, kto bierze udział w wydarzeniach, które mają wymiar historyczny, chce zostawić po sobie jakiś ślad. To tak samo jest jak z tym, dlaczego podsekretarz stanu dąży do tego, żeby być ministrem i zależy mu na tej funkcji. Zależy mu na tym, żeby w Wikipedii była notatka, że był ministrem i że zostawił jakiś ślad w historii. Tak samo jest z uczestnikami wydarzeń, którzy chcą przedstawić swoje nazwisko w takim, a nie innym kontekście. Oczywiście to rodzi pola do manipulacji, do nadużyć, ale to już jest moja robota, żeby tą wiedzę weryfikować i konfrontować z innymi opiniami i zbadać, czy ktoś po prostu nie jest brązownikiem, tak jak w przypadku tej słynnej książki o poetach romantycznych z dwudziestolecia międzywojennego. I to już jest moja robota. A fakty po prostu można weryfikować, bo tutaj mówimy o pewnej rzeczywistości, o pewnych wydarzeniach, które miały miejsce i w których zazwyczaj brało udział więcej niż jedna osoba.
1: No i spójrz, masz przed sobą czytelnika, to zawsze jest taki frapujący moment, prawda? Czytelnik, wiadomo, mało co w ogóle kuma z tego, co przeczytał i autor go zawsze zgasi. Ale zobacz, co ja zrozumiałem w tej książki, istotną rzecz. Cały czas życzę narodowi ukraińskiemu zwycięstwa w wojnie o niepodległość z najeźdźcą. Żeby to jasno zabrzmiało, tak powinien uczciwy człowiek, czy jest dziennikarzem, symetrystą, kurczę, czy nie wiem kim, tak moim zdaniem powinien w Polsce przynajmniej myśleć. Natomiast wynika z tej książki, że ukraińska dyplomacja, zwłaszcza prezydencka, to są po prostu ludzie niesłychanie wyrachowani. Nie ujmuje im wcale odwagi, bohaterstwa. Wyrachowani.
0: To z ich perspektywy.
1: I polska
0: dobrze.
1: Dyplomacja, a także unijna dyplomacja przez wiele długich lat była po prostu robiona w konia na potęgę.
0: Nie no,
1: w dobrej sprawie mogę zaznaczyć, ale robiona w konia na potęgę. Czy dobrze zrozumiałem, panie redaktorze?
0: Nie wydaje mi się, żeby ta perspektywa zachodniej dyplomacji, czy też polskiej, była tak w pełni romantyczna również, bo to jest, to widać choćby po tej propozycji, którą złożył Mark Rutte, przeznaczenia 0,25% PKB każdego z państw NATO na dozbrojenie Ukrainy. Nie zgodzili się na to przede wszystkim najwięksi sojusznicy Ukrainy, czyli Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Także to pokazuje, gdzie są słowa i deklaracje, takie jak Ursuli von der Leyen czy premiera Starmera, a gdzie są realne interesy i liczenie pieniędzy i trzymanie się za portfel.
1: Czemu myśmy nie trzymali się za portfel? W końcu pomagając komuś możemy być cały czas przytomni, prawda?
0: Ja mimo wszystko, oczywiście jestem wielkim zwolennikiem wystawiania weksli zawsze, natomiast ten taki grzech prezentyzmu powoduje, że łatwo jest mówić, co byśmy zrobili, gdybyśmy byli politykami w lutym 2022 roku. Tak. To był szok. Ja pamiętam, jak byłem w Kijowie w lutym 2022 i gdy wybuchła wojna, nawet do końca nie mieliśmy świadomości z dziennikarzami, którzy tam byli, w jakim zakresie to miasto jest otoczone i czy jest w ogóle otoczone przez Rosjan, gdzie są Rosjanie, które drogi są przejezdne, które nie. Łatwo jest mówić z perspektywy pięcioletniej, że powinniśmy im podkładać weksle, ale gdzie? Wysyłać im do bunkra na Bankowej?
2: Tak, rozumiem,
0: to wszystko nie jest takie...
1: Ewentualna klęska Ukrainy, to byłaby taka klęska Polski, no że właśnie, żadne weksle by nam nie pomogły się wybronić przed osądem historii.
0: Dokładnie. To jest kolejna kwestia. Biden nie chciał dostarczać ciężkiego uzbrojenia w lutym, marcu 2022. To Polska łamała te schematy. To jest po prostu działanie w warunkach siły wyższej. Vis major, która powoduje, że podejmujemy działania właśnie bez zastanawiania się, gdzie te weksle wysłać. Czy do bunkra, czy oficjalną drogą dyplomatyczną.
1: Mamy taką rubryczkę, kto by pomyślał, i ona tutaj mi się świetnie nada. Zełenski to sobie to liberał. To mówi jeden z swoich rozmówców.
0: Tak, ja...
1: Pomyślałem, że idealnie dla naszych widzów i pani widzów byłoby, gdybyśmy wyjaśnili, co to może z takiego znaczyć, bo wydawałoby się, że to jest jak Antarktyda i równik, prawda?
0: Tak.
1: Sowietoliberał.
0: To jest bardzo ciekawe, kreatywne określenie stworzone przez jednego z moich rozmówców, pod którym ja absolutnie się podpisuję, jeśli chodzi o ocenę takiego, powiedzmy, filozoficznego jakby myśli politycznej elit wokół Zełenskiego, bo zauważ, jakbyś miał spojrzeć na scenę polityczną ukraińską, to tam jest trudno powiedzieć, kto jest prawicą, kto jest lewicą, kto jest centrum, jakie jest oblicze tak naprawdę ugrupowań, które tworzą Radę Najwyższą czy prezydenta samego. A pojęcie

0: Wie to liberała, to jest połączenie tych cech, tej brutalności posowieckiej, pewnego backgroundu wynikającego z wychowania na osiedlu z Wielkiej Płyty w Krzywym Rogu, w towarzystwie tak zwanych gopników, czy też w tak zwanych bigunów, czyli tych dresiarzy takich posowieckich i sowieckich.
1: Chyba gopnik to jest uniwersalny, a bigun to jest
0: krzyworoski. Bigun jest lokalny,
1: nie?
0: Krzyworoski, zgadza się. I to jest ta brutalność.
1: Ktoś tam opisywał, że to nie było tak jak u was w latach 90. Tutaj tak. W bójkach brała udział broń palna.
0: Tak, i tam ludzie ginęli, no, że tam była konkretna liczba ofiar w statystykach policyjnych, szczególnie w Krzywym Rogu, no ale nie tylko, no dresiarze posowieccy, czy w ogóle w miastach nawet takich jak Wilno, też w mieście posowieckim w latach 90. to wyglądało zupełnie inaczej. I wychodząc z tym backgroundem, też ze szkołą dyplomacji pewną sowiecką, w zderzeniu z nowoczesnością, czy ponowoczesnością, czyli z tym takim, powiedzmy, liberalnym stosunkiem do spraw obyczajowych, w liberalnym stosunkiem do polityki, tworzy to bardzo specyficzny miks właśnie takiego sowieto-liberała, którym moim zdaniem Zełenski jest, tak jak mówi mój rozmówca. I to też stoi w pewnym sensie w sprzeczności z takim ogólnym mentalem narodu ukraińskiego, powiedzmy gdzieś tam z interioru, który jest raczej konserwatywny, wierzący, który nie podziela tych liberalnych fascynacji w elit
1: kijowskiej. Brutalnie mówiąc, ten interior to trochę taki nasz PiS, tak. A Zełenski je znaczna część jego ekipy, to takie trochę nasz tygodnik nie.
0: To jest czy aż tygodnik nie, to nie wiem. Natomiast rzeczywiście jest coś takiego jak Ukraina powiatowa, tak jak nasza Polska powiatowa, która po prostu jest konserwatywna i reprezentuje, może nie jest w głównym nurcie medialnym i nie widać tego w prasie, natomiast jest to czynnik polityczny i ma to znaczenie. I od tego oczywiście w polityce ten, kto abstrahuje od tego, jest nierozsądny, jeżeli nie czyta tych emocji gdzieś tam, które są w Polsce powiatowej czy na Ukrainie powiatowej. A sam Zełenski, on jeden z deputowanych jeszcze krótko przed wybuchem wojny, potem to się powtarzały te opinie, powiedział mi bardzo wartościową rzecz, że Zełenski bardzo polubił chodzenie w garniturze patrioty, czy też w tym mundurze, w którym teraz chodzi i zaczął właśnie przez ten mundur patrioty dostosowywać się do Ukrainy powiatowej i łącząc ten sowietoliberalizm z garniturem patrioty utrzymuje moim zdaniem do dziś relatywnie wysokie poparcie jak na błędy, które popełnia jego ekipa, bo według różnych badań socjologicznych on zachowuje ciągle około 58% poparcia dla swojej polityki. To nie znaczy, że to jest poparcie, to nie jest pytanie, które mówi o tym, czy wybrałbyś Zełenskiego w konfrontacji na przykład z Załużnym, tylko pytanie

relatywnie wysokie poparcie jak na błędy, które popełnia jego ekipa, bo według różnych badań socjologicznych on zachowuje ciągle około 58% poparcia dla swojej polityki. To nie znaczy, że to jest poparcie, to nie jest pytanie, które mówi o tym, czy wybrałbyś Zełenskiego w konfrontacji na przykład z Załużnym, tylko pytanie,

0: liberałem Zełenskim, PiS czy Koalicja Obywatelska, ale zrobię moje podprowadzenie. Ambasador Rosji został wezwany do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tam usłyszał zdecydowane słowa o tym, żeby zaprzestać bezprawnej agresji. Chodzi głównie o Kijów. I przekazaliśmy stanowisko wobec tych gróźb, powiedział rzecznik MSZ-u Wiewiór. No i tak, to są wyraźnie słowa mocne, prawda? Rosja, jak sama deklaruje, nie prowadzi wojny, tylko specjalną operację wojenną. Zasięg celów rosyjskich powinien był być ograniczony do militarnych, ale Rosja już nie jeden raz pokazała swoje podejście. I po raz kolejny pokazujemy Rosji niejako miejsce poza pokojem ludzi cywilizowanych. No jeszcze ładnych parę lat temu, bo sześć, dzisiejszy szef MSZ-u mówił w te słowa, to nasza taka rubryczka, słowo się rzekło.
1: Nie jesteśmy na wojnie z Rosją. Rosja nie jest naszym wrogiem. Jest uporczywym rywalem geopolitycznym, ale Putin to nie Stalin. Prezydent Putin, jeśli morduje, to detalicznie, a nie hurtowo. To jest duża różnica, szczególnie dla ofiar.
0: Internet nie zapomina, chciałoby się powiedzieć. Ta lekka i swobodna wypowiedź przed 6 lat brzmi dzisiaj trochę makabrycznie.
2: Nie chciałbym się pastwić nad Sikorskim, bo uważam, że konsekwencja w dyplomacji jest pojęciem absolutnie przereklamowanym. I w służbach specjalnych, i w dyplomacji nie należy przywiązywać zbyt dużej wagi do konsekwencji. Reset był... To jest, wiesz, nawet jak spojrzymy dzisiaj na sytuację geopolityczną, Amerykanie będą za chwilę się resetowali z Łukaszenką. Niewykluczone, że przyjdą do nas i powiedzą, że oczekują tego samego od nas. Niestety Polska w dużej mierze...
0: Przyjdą albo tylko SMS-a wyślą.
2: Tak, jest krajem klientelistycznym, jeśli chodzi o relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Nie wyemancypowaliśmy się w tej polityce bezpieczeństwa wobec Stanów Zjednoczonych z wielu też obiektywnych powodów, prawda? Sikorski, mówiąc o resecie z Rosją w czasach rządów demokratów, był wpisany po prostu w szerszy kontekst tego resetu rosyjsko-amerykańskiego. Co prawda weszliśmy w niego bardzo ochoczo i działaliśmy dokładnie tak, jak Waszyngton oczekiwał. Natomiast, no tak jak mówię, to był zupełnie inny czas. To była próba rzeczywiście wyciągnięcia.
0: Paradoks historii. Gdyby dzisiaj Radosław Sikorski powiedział coś podobnego, co nie podejrzewam, że miałby przez sekundę ochotę to zrobić.
2: Był ruską onucą.
0: Byłby ruską onucą wśród patetycznie proukraińsko nastawionej polskiej opinii publicznej, ale w Ameryce niewykluczone, tak, że otrzymałby wreszcie po raz pierwszy pochwały od Donalda Trumpa. Wreszcie pierwsze mądre słowa tego dziwnego człowieka. Tak mogłoby być, prawda?
2: To wszystko prawda. Rzeczywiście, ale też jak spojrzymy za kulisy tego, co Zełenski mówi z Amerykanami i jaką grę prowadzi między Europą a Stanami Zjednoczonymi, to nie jest też tak oczywiste, jak w programach publicystycznych, w których minister spraw zagranicznych występuje. Ta gra jest bardziej zniuansowana. On ostatnio na szczycie Globsec w Pradze powiedział bardzo mądrą rzecz, że dyplomacja nie polega tylko na utrzymywaniu relacji z przyjaciółmi. Polega również na utrzymywaniu kontaktów z wrogami i prowadzeniu jakiejś rozmowy z nimi i badania.

0: Polską włącznie, zostało zaskoczonych przez Putina, że to jest jednak taki Putin, o którym tylko nieliczni mówili, że taki jest. To było zaskakujące, że napad, strzela, niczym się nie przejmuje, ma po prostu w nosie opinię cywilizowanego Zachodu. Ale że niedługo potem coś bardzo podobnego stało się z Trumpem i że już te dwie torpedy, które każą zmieniać zupełnie, jak to się mówi, uczenie paradygmat, to jest za dużo po prostu, że to, no, nie ma takiej wyporności ta Europa Zachodnia, żeby tak zręcznie z Putinem być na wojnie i teraz nie wiadomo na czym być Trumpem, który jest kompletnie zaskakujący.
1: Szczególnie w sytuacji takiego emancypowania się Europy w sprawach bezpieczeństwa, bo to jest tak, że...
0: Wymuszonej emancypacji,
1: która pewnie
0: tak
1: kiedyś...
0: Być. Kobiety chcą mieć prawa wyborcze, w końcu je mają, a nie, że nie chcą, a zmuszamy je do tego. To byłaby taka analogia, prawda? Nie chcemy być wcale samodzielni w sprawach bezpieczeństwa. I co mamy zrobić?
1: Finalnie Europie ta emancypacja przyniesie korzyści, tylko niewykluczone, że jest prowadzona na siłę i przedwcześnie. W związku z tym jakby powstaje taka luka czasowa, w której ta Europa, a my też, jako wschodnia flanka NATO, jesteśmy narażeni na przetestowanie nas ze strony Putina, czyli krótko mówiąc próbę rozbicia tej europejskiej, czy też transatlantyckiej.
0: Czyli jesteś pewien, że coś się wydarzy, prawda?
1: Bo tak, myślę, że tak, że i to jest najgorsze w tym Trumpie. To nie chodzi o to, że on gada głupoty, tylko chodzi o to, że prowokuje Putina do tego, żeby zaczął myśleć znowu w kategoriach hazardzisty, czyli kogoś, kto będzie próbował sprawić, czy mu się uda. On oczywiście obiektywnie jest dokładnie tak, jak mówi Sikorski. Obiektywnie układ sił pomiędzy Rosją a Zachodem jest na niekorzyść Rosji, ale obiektywnie układ sił pomiędzy Rosją a Ukrainą w 2022 był na niekorzyść Ukrainy. A jednak Rosjanie nie wygrali jednoznacznie wojny na Ukrainie, nie zajęli Kijowa. Także i w 2022 roku to jest akurat, ja kwestionuję ten pogląd prezentowany przez szefa polskiego MSZ, który liczy po prostu Excele i na bazie tego wyciąga wnioski, kto jest silniejszy w tym układzie. Putin jest hazardzistą i on próbuje testować granice swoich rywali, sojuszników i ten taki układ, który polega na tym, że on może spróbować dokonać jakiegoś wtargnięcia do państw bałtyckich czy na przesmyk suwalski, połączyć to z szantażem nuklearnym. W sytuacji polityki Trumpa moim zdaniem taki wariant jest realny.
0: Pamiętasz, w książce o tym sporo, w Przewodowie spadła rakieta i Władimir Zełenski do końca, prawdę mówiąc do dzisiaj, bronił tezy, że to Rosjanie. Dlatego, że przecież no, z natury rzeczy Ukraina jest bezbłędna. I to wywołało jednak nawet u przyjaciół Ukrainy rodzaj takiego zażenowania, bo przecież na wojnie się zdarzają nie takie rzeczy, jak to, że dron gdzieś poleci, gdzie chce, prawda? Więc to byłoby zupełnie... No, to nie byłoby coś jakby wielkiego, że się coś takiego wydarzyło, ale ta nieumiejętność przyznania... Ja tu znowu się odwołam do naszej rubryczki Słowo się rzekło. Federacja Rosyjska zabija wszędzie tam, gdzie może dotrzeć. Dzisiaj dotarła do Polski. Ukraina zawsze z wami. Powiem tak, w ogóle Federacja Rosyjska no, ma słusznie złą reputację, ale w tamtej sprawie w Przewodowie wydarzył się po prostu, by tak rzec, incydent, a nie atak rosyjski. Czemu się nie przyznawali?
1: Ukraińcom bardzo zależało i zależy do dziś na tym, żeby jak największa liczba graczy brała udział w konflikcie z Rosją. Nie oczywiście przez wejście w kinetyczne starcie z Kremlem, tylko na przykład przez zaangażowanie obrony powietrznej polskiej czy natowskiej do obrony nieba nad zachodnią Ukrainą. To był 2022 rok, jesień Przewodów, tak? I to był moment, w którym Ukraina potrzebowała tego zaangażowania natowskiej obrony powietrznej do strzeżenia, do przestrzeni powietrznej nad zachodnią Ukrainą i temu to miało służyć, to nieprzyznawanie się, mimo tego, że polscy politycy tą piłeczkę wystawiali mu bardzo prosto. To jest incydent, rozumiemy to i tak dalej, no ale przyznaj, że to jest rakieta, bo zginęło dwóch Polaków, to jest dla nas kwestia godnościowa. Zamiński nigdy się na to nie zdecydował. Ja w książce Polska na wojnie piszę o sytuacji, w której nieoficjalnie jeden z generałów ukraińskich do polskiego generała zadzwonił i przeprosił. Nie jakby prosząc o to, żeby nie potwierdzać tych informacji, nie mówić o tym, że takie coś miało miejsce. Natomiast Zełenski nigdy się na to nie zdecydował. To jest
0: jeden z punktów, które człowiek myśli. Czy Zełenski, w tej książce to pada, nie jest tak, że ja sam to wymyśliłem, to jest Donald Trump naszej części Europy.
1: Tak, i to jest też
0: opinia... Trump się miał przyznać do takiego incydentu, moim zdaniem nieprawdopodobne.
1: Tak, ja też się podpisuję pod tymi opiniami, które padają w książce, a które dotyczą takiej natury Zełenskiego jako polityka eskalacyjnego, który używa eskalacji jako narzędzia w polityce. Często próbuje grać taką postać nieracjonalną w tej eskalacji. I to jest

0: taka liga polityków właśnie jak Trump, Putin czy Netanyahu, czyli wszystkich tych, którzy używają w specyficznie pojętej agresji w polityce międzynarodowej do tego, żeby osiągać maksymalne cele w tej dyplomacji. I on jest w tej lidze, dokładnie tak, tylko polskie elity polityczne dość późno się w tym wszystkim poorientowały, co powodowało pewne straty w tych relacjach.
1: No i w końcu dochodzimy do pytania, które parę minut temu obiecałem, że zadam. Kto sobie lepiej radzi, PiS czy PO, KO? Czy to jedno zło. Dodam tylko, że w twojej książce, znowu posłużę się frazą, o ile zrozumiałem, to wydawało mi się, że wszyscy politycy polscy, którzy u ciebie przemawiają, bez względu na to, z której są ekipy, z którego środowiska, chwalą się tym, żeśmy niczego z Ukrainą nie podpisali takiego na twardo. No nie ma ochrony ukraińskiego nieba, na przykład przez polskie lotnictwo. Nie wiem, czy to jest właściwie przedmiot do dumy, ale widocznie klimat polityczny w momencie, w którym robiłeś te rozmowy, był taki, że każdy starał się podnieść rękę, bo jest tak, panie redaktorze, niech pan pamięta, ale
0: papier nie dali.
1: No, tylko żeśmy mówili, że was lubimy.
0: Nic na papier, dokładnie. Ale ten klimat, on się pogłębia. Ja na przykład, jak teraz kontynuuję rozmowy na temat zbliżającej się konferencji dotyczącej odbudowy w Gdańsku, ludzie antycypują, że będzie to raczej konferencja listów intencyjnych. W sensie nie konkretnych umów, tylko listów intencyjnych, ale politycy nie widzą możliwości skeszowania tego sondażowego, czyli pokazywania się na tej konferencji. W związku z tym rzeczywiście to raczej jest trend pogłębiania tego, o czym mówisz, odczytywania tych emocji społecznych, które w Polsce są, i dystansowania się po prostu od elit czy od biznesu ukraińskiego. I przynajmniej na teraz tak to wygląda. Jeśli pytasz o to, kto był lepszy, tutaj też łatwo jest to mówić, popełnić ten błąd prezentyzmu, czyli mówić o platformie, która jednak miała okazję wyciągnąć wnioski pewne z błędów, które popełnią PiS. Natomiast to, co jest moim zdaniem bardzo optymistyczne dla polskiego państwa, to jest to, że platforma w takich fundamentalnych sprawach, które są ważne dla interesów ekonomicznych czy historycznych państwa, weszła w buty Zjednoczonej Prawicy w tej polityce wobec Ukrainy, czyli w kwestii embarga na zboże, nieliberalizowania rynków dla napływu zboża czy produktów rolnych ukraińskich, domagania się ekshumacji na Wołyniu. Oczywiście możemy dyskutować na temat tego, czy to jest przełom, rewolucja, czy tych ekshumacji jest wystarczająco dużo, czy za mało, czy są prowadzone właściwie. Natomiast Paweł Kowal kontynuuje linię Dworczyka w tej kwestii i w Iglińskiego, prawda? Także to jest jednak mimo wszystko dowód na to.
1: Jest jedyny obszar, tak z swojej książki wynika, że to jest jedyny obszar oczywistej kontynuacji pracy
0: rządowej.
1: Tak,
0: myślę, że w ogóle sprawy bezpieczeństwa od wschodu, czyli od Białorusi, obwodu królewieckiego, czy od Ukrainy, to jest jednak zbyt darwinistyczny temat, taki, który wywołuje jednak u nas poczucie tego, że to może zaważyć na naszej niepodległości, która jest, czy też na tym, co się w Polsce wydarzy, czy będziemy mogli kontynuować te czasy rozwoju i pewnego względnego dobrobytu, jakby czasy takiego prosperity, które nam się w historii prawdopodobnie nigdy nie zdarzyło. I czy będziemy mogli to robić, czy po prostu te zagrożenia, które płyną ze wschodu, generowane przez Federację Rosyjską i Białoruś do spółki, czy one to podważą? I w związku z tym ten taki darwinistyczne poczucie, że należy jednak przynajmniej schować te urazy i gdzieś w tych, powiedzmy, gabinetach wojennych omawiać to w miarę spokojnym językiem, że to gdzieś istnieje. I to widzę na przykład to też po dyskusji o tym resecie amerykańskim z Białorusią. Co zrobić, jeśli on przyjdzie i zażąda, otwórzcie porty na nawozy białoruskie, czy też zdejmijcie sankcje na Białoruś. Ta dyskusja już jest, bo na przykład Zełenski jest przeciwny temu resetowi, bo rozumie, że Amerykanie na Białorusi rozmontują system sankcji, a później zrobią to samo w stosunku do Rosji. Czyli podważą jeden z filarów jakby polityki ukraińskiej wobec Białorusi i Rosji. Przynajmniej w czasie wojny, bo wierzę w to, że ten reset z Białorusią po wojnie ukraińsko-białoruski byłby faktem bardzo szybko. Natomiast pytanie, czy to jest dla nas korzystne, co robią Amerykanie, czyli rozmontowywanie tego systemu sankcji w tym momencie na Białoruś i na Rosję. I widzę, że ta dyskusja pomiędzy elitami rządzącymi, opozycją, Pałacem Prezydenckim, czy nawet rządem, ona przebiega inaczej niż to, jak to wygląda na portalu X, jak politycy się ze sobą biją. I uważam, że to jest w gruncie rzeczy informacja bardzo pozytywna, jeśli chodzi o państwo polskie, bo przynajmniej w tym obszarze jest jakiś zaczyn tego, że jest myślenie państwowe, uniwersalne, o interesach państwa, a nie o tym, co można ugrać po prostu na pięciominutowej setce w telewizji.
1: Albo rolce, bo też
0: tak,
1: teraz
0: to
1: rolki czerpują już tak. Te setki w telewizji. A powiedz, bo w twojej książce pojawia się taka opinia po prostu, więc teraz dopytam, czy jest ona również twoja. Donald Tusk jest antyukraiński.
0: Donald Tusk przede wszystkim jest politykiem, który jest politykiem prosondażowym. W sensie to jest od zawsze polityk, który kieruje się... Dla niego sondaże są jakby punktem odniesienia, a nie narzędziem,

0: które pozwala zrozumieć, jak rzeczywistość należy kształtować. To jest w ogóle choroba polityki od zawsze, że sondaże są celem samym w sobie, a nie narzędziem, które służy do kształtowania rzeczywistości. Natomiast jakby patrząc na te pierwsze rządy Tuska 2 po 2007 roku i obecnie, myślę, że ta zmiana jest minimalna, jeśli chodzi o niego. Dla niego to są, ja podzielam tą opinię, że dla niego narody zamieszkające na wschód od Bugu to są Ruscy, tak jak dla wszystkich Polaków na początku lat 90. jak szli na bazar. To mówiliśmy o nich Ruscy, mimo tego, że to byli Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie, to byli Ruscy, szło się do ruskich na handel.
1: Słuchaj, to na koniec zapytam cię o coś, co jest z Ameryką ściśle związane, ale jak zawsze też z Polską, bo wczoraj nowy projekt ustawy o wydatkach na obronność się pojawi w Kongresie Amerykańskim i w tym projekcie po pierwsze broni się idei wojsk w Polsce, po drugie jednak akceptuje się pewien zakres redukcji obecności Ameryki, spory nawet, redukcji obecności Ameryki wojskowej w Europie, ale poza parasolem nuklearnym, który się wydaje zresztą to chyba daleko ważniejszy nawet od łodzi podwodnych. Czy powinniśmy trzymać kciuki, żeby w Kongresie mniej więcej ten projekt przeszedł? Bo też przy okazji on trochę by ograniczał Donalda Trumpa, muszę ci powiedzieć. Bo tam jest wiele takich zabezpieczeń, że tu komisja, tak. Tu tam jadą delegaci z Kongresu, Senatu, coś tam, prawda?
0: Że absolutnie tak. To jest tam właśnie ta kwestia pieniędzy. Ona jest sprawą podstawową w rozważaniach o wojskach w Europie i na wschodniej flance NATO, bo te dyskusje, które toczyły się przed tym całym zamieszaniem o to, czy obniżać obecność wojskową w Polsce, czy nie, one dotyczyły głównie pieniędzy i budżetu wojsk lądowych amerykańskich.

W rozważaniach o wojskach w Europie i na wschodniej flance NATO, bo te dyskusje, które toczyły się przed tym całym zamieszaniem o to, czy obniżać obecność wojskową w Polsce, czy nie, one dotyczyły głównie pieniędzy i budżetu wojsk lądowych amerykańskich.

0: szybciej przed 30 września przyjąć rozwiązania, które zwiększą wydatki na obecność wojskową na wschodniej flance NATO, to najprawdopodobniej unikniemy tego zamieszania. Ja się obawiam, że niestety to się może nie udać.
1: I będziemy często nie udaje w Ameryce, zauważ,
0: tak,
1: nie?
0: Że będziemy w zawieszeniu do momentu kolejnego cyklu jakby rozliczeniowego i w związku z tym będziemy ofiarą tej jakby tych niedoborów w budżecie, które wynikają przede wszystkim z polityki migracyjnej, bo wojska lądowe nie mają pieniędzy, amerykańskie mają deficyt, czy też za dużo wydały, ponieważ potrzebne było przelokowanie wojsk amerykańskich i Gwardii Narodowej na granicę z Meksykiem i sprowadzenie tych oddziałów do Waszyngtonu, co spowodowało niemalże 6-miliardową lukę, 6 miliardów dolarów luki w budżecie wojsk lądowych. I tego jesteśmy ofiarą, ale to jest kolejna sprawa, która pokazuje, na czym my tak naprawdę wisimy. My wisimy często na bardzo prozaicznych i odległych od bezpieczeństwa naszego decyzjach, gdzieś tam daleko za oceanem, które dotyczą wymiaru wewnętrznego wręcz, bo to nawet nie chodzi o Iran, tylko o politykę migracyjną, która odbiła się rykoszetem na obecności, na dyskusji obecności w amerykańskiej w Polsce. Także to jest sygnał alarmowy, który po prostu powinien wybudzić nas z tego fałszywego snu fukujamowskiego o końcu historii, o tym, że Amerykanie przybędą na białym koniu i nas zawsze obronią, bo to nie jest prawda. To
1: musimy się sami. Na to, dopytam cię, przepraszam cię, czy mamy w NATO taki projekt, że zaczyna się wojna, to nie daj Boże oczywiście, z Rosją i Amerykanie nie biorą w niej udziału?
0: Nie, oni wezmą w niej udział, tylko pytanie...
1: Nie muszą. Artykuł 5 nie zobowiązuje Ameryki do wysyłania żołnierzy, tylko do wsparcia.
0: To wszystko...
1: Zgodnie z... Tam już nie pamiętam, jak to dokładnie sformułowane, to zgodnie z własną oceną sytuacji.
0: Tak.
1: Ocenią, że wystarczą nam paczki z UNRWA, a tutaj Brytyjczycy, Niemcy, Polacy, Litwini, brońcie się.
0: Nie no, to jest tak, że tak jak w przypadku Ukrainy, ona musiała udowodnić w pierwszych tygodniach wojny, że jest w stanie się utrzymać jako państwo. I dopiero wtedy można było podejmować decyzje już konkretne dotyczące tego, jak to państwo wspierać finansowo i logistycznie. Natomiast oczywiście Polska jest objęta jakby parasolem sojuszniczym natowskim, natomiast też no nie przesadzajmy z tą wiarą w to, że to wszystko zadziała tak jak ze snu. Też będziemy musieli udowodnić, że jesteśmy wydajni. Dokładnie tak samo było z kryzysem granicznym. Tak naprawdę państwa finalnie rozliczane są z tego, czy dają sobie radę z problemami, przed którymi stają i czy w nich wygrywają. Jeżeli ta granica zostałaby przerwana w czasie kryzysu migracyjnego, Polskę zalali migranci, a w efekcie zachodnią Europę, bylibyśmy z tego rozliczeni jako państwo fantomowe, jako państwo, które nie potrafi sobie z takimi problemami radzić. I tak samo będzie na wojnie. Pierwsi będziemy musieli my wziąć udział w odbijaniu ewentualnie Narwy, czy pomaganiu państwom bałtyckim, czy działaniach na przesmyku suwalskim. I gdzieś tam z dowództwa w Poznaniu będą pomagali nam Amerykanie, będą dostarczali dane wywiadowcze do dalekich uderzeń. Brytyjczycy będą dostarczali amunicję, Rammstein będzie bazą do tego, żeby F-y mogły lądować. To raczej będzie wyglądało tak, a nie, że zagony pancerne amerykańskie pocisną w stronę Olity czy Mariampola na Litwie. To tak nie wygląda.
1: Oglądałeś te scenki z Hiszpanii? Przyjeżdżają duże łodzie z migrantami. Oczywiście, pamiętam, Polacy też są narodem migrantów i emigrantów, więc mam to na względzie, ale te łodzie stają przy brzegu, wypadają z nich liczni ci migranci. To wygląda troszkę jak wieś, operacja w 1944 roku D-Day. Tyle, że oni właściwie nie są uzbrojeni. Rozbiegają się na wszystkie strony, żeby ich nikt nie połapał. Myślę sobie, czy Pedro Sanchez, który sprowokował ten teraz ogromny ruch migracyjny, to nie jest taki agent rosyjski po prostu, agent wpływów. No wreszcie Europa ma coś, czym się znacznie bardziej wystraszy niż tą trwającą lata już wojną opatrzoną w Ukrainie.
0: Nie? My w mediach głównego nurtu zazwyczaj mamy taką tendencję do tego, żeby przypisywać intencje prorosyjskie politykom prawicowym, ale to Mélenchon francuski chce wyprowadzić Francję z NATO. Jeden z kandydatów skrajnej lewicy.
1: To Sanchez, zadajmy.
0: Dokładnie.
1: A Sanchez naprawdę...
0: To Sanchez prowadzi politykę, która jest wbrew takiemu ogólnemu, w ogólnej emocji, która jest w narodach europejskich.
1: W zgodzie rządu. Przecież wszyscy po cichu mówią, że trzeba wstrzymać imigrantów na odległość po prostu jaką się da, a tylko deklarować prawa człowieka i obywatela. I jeden Sanchez nieoczekiwanie mówi, to najpierw zalegalizował znaczną część tych na wpół legalnych migrantów w Hiszpanii, co Afryka uznała za zaproszenie do dalszej imigracji. No przecież naprawdę szkodnik, jakich Angela Merkel tak źle nie zrobiła.
0: Zgadza się. No to jest i szybko się wycofała z Herzlich Willkommen, a tutaj mamy Vamos, które jest po prostu rzeczywiście zaproszeniem do tego, żeby szturmować granice w Unii Europejskiej. Za to się płaci cenę. Podobnie jak Merkel zapłaciła w pewnym momencie cenę za błędy w polityce migracyjnej, pewnie zapłacił również Sanchez. Natomiast rzeczywiście warto zastanowić się, co się dzieje po tej lewej stronie sceny

0: politycznej, szczególnie w tych fanatycznych ugrupowaniach takie jak sanchezowskie, które po prostu popełniają kardynalne błędy, jakby nie czytają tych emocji.
1: Chcą legalizować właściwie migrantów po to, w naiwnej mojej zdaniem wierzę, że ci migranci będą głosować na lewicę w Podzięce i dzięki temu lewica się utrzyma u władzy. No, ale jeżeli ktoś tak kombinuje, to proszę zapytać migrantów, jaki mają stosunek do aparat równości.
0: Tak.
1: Może by to było trzeźwiające.
0: To jest, wiesz, jakby, ja pamiętam w czasie kryzysu z 15 roku, jak felietonista Guardiana opisywał spotkanie z muzułmańskim migrantem, bo został on miał żonę Niemkę żydowskiego pochodzenia i zaprosili do swojego domu migranta muzułmańskiego, który był zdziwiony, że żona tego publicysty Guardiana siedzi przy stole, ponieważ jest kobietą i nie powinna siedzieć z nimi przy stole, bo nie ma do tego prawa. Bo jak się dowiedział, że jest Żydówką, to w ogóle mu ręce opadły, że przecież jak to jest możliwe, żeby ożenić się z Żydówką. Przecież to jest
2: tak nikt nie robi.
0: I to było w tym felietonie Guardiana i to był taki zimny prysznic pokazujący tą barierę pomiędzy postrzeganiem pewnych rzeczy przez tak.
1: Słuchaj, no bardzo nam się miło rozmawia, ale rozmowa Radia Vox FM musi kiedyś się skończyć i właściwie już powinna się skończyć parę minut temu, ale nie miałem serca przerywać. Zbigniew Parafianowicz, autor książki Kłopot z Zełenskim. To chyba nie jest kryptoreklama, tylko po prostu jawna reklama. Serdecznie Państwu zalecam lekturę. Jest i prosta, i łatwa w odbiorze, i dająca bardzo dużo do myślenia, a przy okazji pokazująca wiele z takiej polityki prawdziwej, a nie z tej, o której czytamy w internecie, głównie w postaci komentarzy. Dziękuję Państwu. Zapraszam na jutro oczywiście.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Brutalne pobicia, przemoc seksualna, a nawet gwałty. Polacy, którzy brali udział w globalnej flotylli Sumud, zatrzymanej przez izraelskie służby w drodze do strefy Gazy, opowiedzieli, co spotkało ich w niewoli. Ich relacją przysłuchiwał się nasz reporter Jakub Krzyżek.
1: Aktywiści relacjonują, że po zatrzymaniu byli bici, poniżani i przetrzymywani w przepełnionych kontenerach otoczonych drutem kolczastym.
2: Żołnierze w ramach rozrywki dręczyli, zalewając pokład wodą i strzelając do nas ze strzelb policyjnych.
1: Relacjonuje Agata Wisłocka, jedna z uczestniczek majowej flotylli Sumud. Polskie służby przejęły statki z pomocą humanitarną jeszcze na wodach międzynarodowych, daleko od strefy Gazy.
3: Izrael płynął ponad 1000 kilometrów, żeby nas porwać. To państwowe piractwo.
1: Mówi dr Magdalena Górska, zatrzymana przez Izrael w zeszłym roku. Aktywiści domagają się bardziej zdecydowanych reakcji polskich władz, międzynarodowego śledztwa wobec działań izraelskich służb, zniesienia blokady strefy Gazy i nałożenia międzynarodowych sankcji na Izrael.
0: Podczas ostatniej próby dostarczenia pomocy humanitarnej do strefy Gazy zatrzymanych zostało ponad 400 uczestników flotylli Sumud z prawie 40 krajów. Polski żołnierz uniewinniony w głośnej sprawie użycia broni przy granicy z Białorusią. Wojskowy był oskarżany m.in. o przekroczenie uprawnień po tym, jak ponad 2 lata temu oddał 12 strzałów w pobliżu migrantów i innych funkcjonariuszy w okolicy Dubicz-Cerkiewnych. Więcej o decyzji sądu nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Sąd w zachowaniu szeregowego nie dopatrzył się przestępstwa. Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie, sędzia podpułkownik Radosław Hunek, zaznaczał też, że jednym z podstawowych zadań żołnierza jest obrona nienaruszalności granic. Zwracał też uwagę na agresję nielegalnych migrantów.
5: Najlepszym potwierdzeniem, ale jednocześnie najtragiczniejszym tej sytuacji jest to, że miesiąc później w tym samym miejscu został zamordowany polski żołnierz, sierżant Mateusz Sitek.
4: Oskarżony żołnierz od początku nie przyznawał się do winy, jest rozczarowany, że sprawa w ogóle trafiła do sądu.
6: Problem jest taki, że po prostu przestępcy mają większe prawa niż osoby, które są powoływane przez państwo, żeby ich